0: plany ewakuacyjne muszą być opracowywane i oczywiście z punktu widzenia tych planów obrony sojuszu, czyli Litwy, Polski, bo mamy opracowane bardzo szczegółowe w ramach NATO plany obrony. Tam są elementy związane z planami ewakuacji, więc te sprawy są elementem planów, które są kluczowe z punktu
1: ale
0: widzenia.
1: Ale przyjmiemy, jeżeli będą uciekać Litwini, rozumiem, z Litwy, będziemy przyjmować.
0: Tak jak przyjmowaliśmy, mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie i tak jak powiedziałem, spodziewam się bardziej intensyfikacji tych wrogich aktów, aktów agresji, które opisałem, dywersja, sabotaż i wloty dronów i rakiet pod takim hasłem, że to nie my i że to na pewno nie, a jeśli już, to to jest odprysk po prostu wojny. To czegoś takiego w większej intensywności. Wszystkie państwa europejskie się na to szykują.
1: Czyli raczej nie będzie to atak kinetyczny?
0: NATO od wielu, wielu lat przygotowało, analizowało rosyjskie zagrożenie, ich siły i przygotowuje właściwą odpowiedź. Opracowało plany obronne, które zawierają wieloaspektową odpowiedź naszych państw i Rosja jest tego świadoma.
1: Panie ministrze, to przejdźmy do rzeczniczki praw dziecka. Tam pojawiły się zarzuty wobec niej, także sądu, że no, zastosowała instytucjonalną przemoc. Pan analizował tę sprawę. Tam jest też rola policji, warszawskiej policji w tej sprawie.
0: Ta sprawa jest przedmiotem szczegółowej analizy. Mam wstępny raport, jeżeli chodzi o działania policji w tej sprawie i mogę powiedzieć tak, że sama pani rzecznik praw dziecka, jak i policjanci wykazali w tej sprawie zaangażowanie i dobrze, że służby państwowe angażują się w te sytuacje.
1: No tak, ale z drugiej strony sąd mówi, w pewnym momencie nadużyto, jak się zdaje, tutaj odwołuje się do tego orzeczenia, nadużyto władzy.
0: Ale właśnie chciałem powiedzieć, że w pewnym momencie wydane tam zostały, kiedy była już współpraca z rodziną i policja od 13 przez 14, 15 sierpnia bieżącego roku była w stałym kontakcie z tą rodziną, wydane zostały nakazy, zakazy dotyczące zbliżania się dla rodziców tych dzieci, zbliżania się do tych dzieci, które następnie sąd uchylił. I z punktu widzenia tej decyzji sądu, jak analizowałem te materiały, ta decyzja sądu, ja zgadzam się, to znaczy ona
1: była słuszna.
0: Na taki pobieżny ogląd sprawy w moim przekonaniu jest słuszna, co oznacza, że te wydane nakazy i zakazy no, w jakiejś mierze okazały się niesłuszne. I to będziemy bardzo analizowali.
1: Panie ministrze, ale żebyśmy dobrze zrozumieli. Znaczy, że było tak. Rodzina współpracowała z policją, z kuratorem sądowym i z sądem. Spotykała się, wszystko się działo i nagle, no jak rozumiem, tak to wynika też z dokumentacji, pod naciskiem rzeczniczki, wydaje się nakaz opuszczenia domu, co oznacza de facto przeniesienie 3- i 4-letniego dziecka do placówki opiekuńczej, do domu dziecka.
0: Ja nie chcę tutaj potwierdzać, że pod naciskiem pani rzecznik, tak jak mówię, sam fakt zwrócenia uwagi na niewłaściwe, bo z całą pewnością mieliśmy do czynienia z niewłaściwym zachowaniem matki. Mieliśmy tam już wdrożone procedury w stosunku do tej rodziny, jeżeli chodzi o
1: niebieskie. Tak, to jest początek tej sprawy. Co do początku, nie ma sporu. Pani rzecznik zachowała się tak, jak powinna.
0: Wydaje mi się, że w ogóle w tej dyskusji między nami tu nie ma dużego sporu, bo ja przyznałem, że przy takiej wstępnej ocenie, której dokonałem, uznaję wyrok, to postanowienie sądu o uchyleniu tych wcześniejszych nakazów wydanych przez w tej sprawie, uznaję za słuszne. W związku z tym będziemy dalej tę sprawę badać. Jest niezwykle ważne, by karta, niebieska karta, ta procedura ochrony tych, którzy doświadczają przemocy domowej, działała w sposób niezwykle dobry, skuteczny, wyważony, by nie była narażana właśnie na takie oceny, że została jakoś niewłaściwie użyta. I ten przypadek będzie szczegółowo badany jeszcze. On jest badany również przez inne organy ministerstwa, komisję sejmową, myślę. Ale tak jak powiadam, sąd wydał to postanowienie uchylające te nakazy. Rodzina

0: mogła dalej przebywać razem i dalej funkcjonować.
1: Panie ministrze, to przejdźmy do Białorusi. Pojawiły się takie sugestie, że możliwe jest jakieś odmrożenie z Białorusią. No, nawet było spotkanie ministra Sikorskiego. Co się dzieje na granicy? Jest spokój? Białoruś sygnalizuje nam, że jest spokój?
0: Tak, w tamtym roku mieliśmy 30 tysięcy prób przekroczenia granicy, w tym mamy około 400, no to pokazuje. I spośród tych 400 prób przekroczenia granicy mieliśmy zaledwie kilkanaście udanych prób przejścia na teren Polski, ale osoby te, nielegalni migranci, zostali zatrzymani. De facto nikt nielegalnie nie przekroczył granicy w tym roku, granicy białorusko-polskiej. Natomiast mieliśmy taką sytuację, że z uwagi na zamknięcie tego szlaku z Białorusi do Polski były próby większe przekraczania nielegalnego granicy białorusko-łotewskiej i z Litwą, i później te osoby próbowały przedostawać się do Polski.
1: Ale rozumiem, że jakby wyraźnie widzimy, że na tym etapie Białoruś próbuje z nami grać w odprężenie.
0: Trwają od wielu już miesięcy, można powiedzieć, że od jakichś 2 lat rozmowy Amerykanie prowadzą z Białorusią, które doprowadziły przecież do uwolnienia setek już więźniów politycznych reżimu białoruskiego, w tym Andrzeja Poczobuta, o co Polska usilnie zabiegała przez wiele lat. W związku z tym, no, chcę potwierdzić, tak, Łukaszenko w moim przekonaniu z punktu widzenia dramatycznej sytuacji też rosyjskiej i białoruskiej próbuje jakoś szukać przestrzeni do innego działania.
2: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji Czesławem Mroczkiem znajdziecie na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny trzeciej. Czas więc na fakty RMF FM. Paweł Konieczny, zapraszam. I powracamy do brutalnego ataku nożowników w Inowrocławiu. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych. Senat przyjął ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Decyzja teraz należy do prezydenta. W faktach także trening reagowania w dwóch województwach. Dziś dzień otwartych strażnic. Noże, telefon komórkowy i nagrania z monitoringu zostały zabezpieczone do tej pory po śmiertelnym ataku w Inowrocławiu, dowiedział się reporter RMF FM. Chodzi o zabójstwo 41-letniego mężczyzny, do którego doszło w czwartek około 23. Co nowego wiadomo w tej sprawie i o zatrzymanych? O tym nasz reporter Stanisław Pawłowski.
1: 34 i 38-latek pozostają w rękach policji. Na miejscu ataku zabezpieczono noże, które mają być narzędziami zbrodni. Teraz zapis z kamery ma zostać dokładnie przeanalizowany. Prokurator czeka również na opis obrażeń 41-latka po oględzinach zwłok w zakładzie medycyny sądowej. Jak usłyszałem, przesłuchanie obu zatrzymanych planowane jest najwcześniej przed południem. Przypomnę, według ustaleń policji mężczyźni po godzinie 23 na parkingu przy Teatrze Miejskim mieli zaatakować 41-latka, zadając mu kilka ciosów w różne części ciała, a później uciec.
0: No, powrót programu CPN będzie bardzo trudno, przyznaje minister energii Miłosz Motyka. Ostatnio Senat bez poprawek przyjął ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze pozyskane w ten sposób miałyby sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej. Teraz czas na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który już raz taką ustawę skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem podobne rozwiązanie rozważają inne europejskie kraje, m.in. Czechy.
2: Ten podatek, który za chwilę będzie rozszerzany na kolejne państwa, myślę, że przede wszystkim będzie dotyczył branży paliwowej, będzie po prostu powszechnością.
3: A jeśli ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków firm nie zostanie podpisana, to CPN ma szansę wrócić?
2: Będzie o to bardzo trudno. No my po to właśnie przygotowaliśmy ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków resortu finansów, żeby można było go sfinansować. No, to jest sytuacja ekstraordynaryjna, jeżeli chodzi o budżet. Największy program osłonowy już przygotowany przez nas kosztował 5 miliardów złotych, więc dodatkowe miliardy na pewno należałoby skąd wziąć. Dzisiaj nie widać dodatkowego źródła finansowania, nawet pan prezydent go nie wskazuje w swoim projekcie.
0: Z ministrem Miłoszem Motyką rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Rząd szacuje wpływy z nowego podatku na 4 miliardy złotych.
4: Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
0: Po kilku dniach opadów nadal trudne warunki turystyczne panują w Beskidach. Od dziś jednak pogoda ma się poprawić. Jak wygląda sytuacja na górskich szlakach? O tym Anna Kropaczak.
5: Szlaki są mokre, śliskie, a w wyższych partiach Beskidów w rejonie Babiej Góry czy Pilska trzeba liczyć się z oblodzeniami temperaturą poniżej zera, szczególnie o poranku, a nawet z niewielkimi opadami śniegu. W weekend zapowiadana jest poprawa pogody. GoProwcy zwracają też uwagę na trwające rykowiska. Jeleni. Trzeba zachować ostrożność.
6: Na pewno się nie zbliżać do tych zbiorowisk jeleni, bo mogą być agresywne. Zresztą no, dzikie zwierzęta, jelenie, jak usły są, raczej będą unikały, będą odchodziły, ale mogą być takie zachowania bardziej agresywne. Były takie przypadki.
5: Mówi ratownik dyżurny beskidzkiego GoPru Maciej Stanisławski.
0: Dziś między 11 a 14 w Warmińsko-Mazurskiem i Podlaskiem dzień otwartych strażnic. Trening reagowania. Przed jednostkami Państwowej Straży Pożarnej i wybranymi OSP będzie można dowiedzieć się, jak działać w sytuacji zagrożenia.
7: Strażacy w całym województwie warmińsko-mazurskim oraz podlaskim będą czekali na społeczność lokalną, aby wspólnie rozmawiać o zagrożeniu oraz o tym, jak się na nie

0: całej Polsce już godzina piąta, czas więc na kolejne wydanie faktów RMF FM. Paweł Konieczny, zapraszam. Niemieckie myśliwce Eurofighter wzmocnią obronę powietrzną na czas łotewskich wyborów parlamentarnych. Polska natomiast prowadzi negocjacje w sprawie Centrum Serwisowania Pocisków PAK-3 do wyrzutni Patriot. W faktach także polscy kibice pełni nadziei na złotosiatkarskich mistrzostw Europy, a także nietypowy konkurs sobowtórów na Wyspach Brytyjskich. Cztery niemieckie myśliwce Eurofighter wylądowały w bazie wojskowej Lielwarde pod Rygą. To odpowiedź na to, na prośbę łotewskiego ministra obrony, który zaapelował o wzmocnienie ochrony powietrznej podczas zbliżających się wyborów parlamentarnych. Te odbędą się 3 października. W operacji wsparcia uczestniczą także włoskie myśliwce stacjonujące na Litwie oraz tureckie rozmieszczone w Estonii. Władze Łotwy ostrzegają przed możliwą ingerencją w wybory i apelują do mieszkańców o czujność oraz zgłaszanie wszystkich podejrzanych działań służbom. Jesteśmy na finale rozmów ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie Centrum Serwisowania w Polsce Pocisków PAK-3 do wyrzutni Patriot. Decyzja może zostać ogłoszona na dniach. To zapewnienie wiceminister obrony Magdaleny Sopkowiak-Czarneckiej.
1: To są rozmowy, które wciąż trwają. Ta decyzja, która zapadnie najszybciej, to będzie decyzja dotycząca Centrum Serwisowego Pocisków PAK-ów trzecich. I tutaj jesteśmy już na finale tych rozmów, a właściwie też na finale tej procedury. Złożony przez polski rząd wniosek od strony merytorycznej został oceniony najlepiej ze złożonych wszystkich wniosków. Teraz ta decyzja przechodzi na poziom polityczny. Ja mam nadzieję, że rozstrzygnięcie tej sprawy nastąpi w ciągu kilkunastu najbliższych dni i to będzie pierwszy krok do ewentualnej współprodukcji, bo najpierw centrum serwisowe, potem współprodukcja.
0: Podkreślała wiceszefowa MON-u.
2: Te fakty wyjdą nam na zdrowie.
0: Ruszyły ogólnopolskie bezpłatne szczepienia przeciwko koronawirusowi nowym, zaktualizowanym preparatem. W tym sezonie jest ważna zmiana, nie ma już e-skierowań na szczepienie. Zapisywać trzeba się bezpośrednio w przychodniach i w wybranych aptekach.
3: Mamy duży zapas, mamy 400 szczepionek.
4: A zapisów ile?
3: No w tej chwili mam zapisanych około 100 pacjentów.
4: Czyli są wolne terminy, można po prostu przyjść?
3: Tak, można przyjść, bo jak dzwonię do pacjentów i ich informuję, to pacjenci czekają cały czas na skierowania, więc zmiana jest taka, nie będzie żadnych skierowań, tylko można po prostu przychodzić, w tej chwili są już szczepionki.
4: Długo musieli Państwo czekać na wolny termin?
5: A w ogóle zadzwoniła do nas pani z apteki i zaprosiła.
4: Ile trwała cała procedura, gdy Państwo przyszli na szczepienie, ankieta?
5: Ankieta, rejestracja, 20 minut.
4: Pamięta Pan, która to już dawka szczepionki przeciwko koronawirusowi?
6: Z piąta chyba.
4: Wszystkie pan brał do tej pory?
6: Tak, oczywiście. W moim wieku to trzeba się szczepić.
0: Usłyszał w punkcie szczepień przy ulicy Pańskiej w Warszawie nasz reporter Michał Dobrołowicz. Francja będzie rywalem polskich siatkarzy w dzisiejszym finale Mistrzostw Europy. Trójkolorowi wieczorem pokonali Finlandię 3-1. Przed finałem biało-czerwoni kibice są pełni podziwu i nadziei.
7: Myślę, że wynik jutro będzie identyczny jak dzisiaj.
8: Czyli bezstresowo złoto i do domu.
7: Nie, stres będzie, bo to finał zawsze wywołuje duże emocje i u kibiców, i na pewno u zawodników.
8: Któryś z zawodników, który pani na przykład jakoś imponuje, szczególnie jakimś zachowaniem, sposobem gry?
9: Dzisiaj Kamil Semeniuk super zamienił Leona, super.
10: Wyszedł Kamil Semeniuk, nie, i też zrobił robotę. Czy bylibyśmy zawiedzieni srebrem? Chyba nie, no ale możemy się na Francuzach odgryźć, nie?
0: Mówili kibice w Mediolanie naszemu wysłannikowi na mistrzostwa Patrykowi Serwańskiemu. Mecz o złoto dziś o 21:00. W angielskim Bristolu odbył się konkurs sobowtórów australijskiego aktora Jacoba Elordi. Wydarzenie cieszyło się dużą popularnością, a zakończyło się zaskakująco.
11: Jacob Elordi nie tylko przyciąga do kin miłośników filmu, wpływa na życie swoich sobowtórów. Moje szanse u dziewczyn wzrosły logarytmicznie. Myślałem, że przyjdzie kilka osób, tymczasem przyglądały nam się setki ludzi. Kiedy idę do fryzjera, pokazuję mu zdjęcie Jacoba Elordi, a on strzyże już jak należy, mówią niektórzy uczestnicy konkursu. Z charakterystycznym niedopowiedzeniem i brytyjskim poczuciem humoru, zwycięzcą, a raczej zwyciężczynią została 17-letnia dziewczyna, która postanowiła zachować anonimowość. Sobowtór sobowtórowi nierówny.
0: Finał konkursu sobowtórów streścił korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: FM ma dla nas Paweł Konieczny.
1: Zapraszam.
2: Dzień dobry.
1: Prokuratura sformułowała zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała po ataku w opactwie w Jarosławiu. Stan psychiczny nie pozwala jednak na przesłuchanie ich ORM. Leon XIV spotkał się na Stade de France z 80 tysiącami młodych osób. Posłuchajcie, co powiedział do uczestników. Polscy piłkarze spotkali się na Stadionie Narodowym z Bośnią i Hercegowiną. Tu jednak zabrakło emocji. Prokuratorzy na razie nie mogą przesłuchać Ihora M., Ukraińca, który w Jarosławiu na Podkarpaciu zaatakował i zranił nożem 5 osób. Nie pozwala na to jego stan psychiczny, wynika z opinii biegłych.
3: Aktualny stan psychiczny podejrzanego Ihora M. nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
1: Poinformowała Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Przemyślu. Śledczy podkreślili, że wydana ekspertyza dotyczy wyłącznie obecnego stanu zdrowia Ihora M., a nie jego poczytalności w momencie popełnienia przestępstwa. Po jego ataku rannych zostało 5 osób, jedna z nich, ksiądz, zmarła. Dziś Sąd Rejonowy w Jarosławiu ma zająć się wnioskiem prokuratury o aresztowanie mężczyzny. Uciekajcie od pychy, próżności, przemocy i chciwości, mówił do młodzieży zgromadzonej na Stade de France Leon XIV. W pierwszym dniu swojej wizyty we Francji papież spotkał się z młodymi na modlitewnym czuwaniu. Aby cieszyć się bliskością Boga i ludzkim braterstwem, trzeba odrzucić zachłanność. Ona niszczy relacje, nie dając nic w zamian. Wypełnia nas rzeczami, nie nasycając nas. To styl życia, który skłania do posiadania wszystkiego, ale sprawia, że nie jest się osobą, która skłania do otrzymywania mnóstwa lajków, lecz pozostawania samotnym. Zauważył papież. Wcześniej Leon XIV spotkał się z prezydentem Emmanuelem Macronem, przemawiał w siedzibie UNESCO i poprowadził nieszpory w katedrze Notre Dame. Do tej wizyty wrócimy w kolejnych faktach.
4: Razem słuchamy, razem wygrywamy. Sport w faktach RMF FM.
1: Jak oto obrońcy tytułu powalczą o złoto. Nasi siatkarze awansowali do finału Mistrzostw Europy. W Mediolanie Polacy pokonali 3-0 Słowenię. Dwa sety wygraliśmy minimalnie, 25-23. W trzecim rywale mieli 4 punkty przewagi, ale bardzo szybko odebraliśmy im nadzieję na choćby przedłużenie tej rywalizacji.
5: Nawet jak się zacznie seta trochę gorzej, no to cały czas trzeba pamiętać, że mieliśmy świetny wynik, 2-0 do przodu. Każdy w ciemno by taki rezultat brał przed meczem, także czasami każdy ma gorszy moment, czasami każdy może mieć przestój. My ten przestój mieliśmy na początku seta. Ważne, że nie skutkowało to setem dla Słoweńców, bo na pewno gdyby wygrali trzecią partię, to tutaj spotkanie mogłoby troszkę się, że tak powiem, zmienić.
1: Mówił nasz libero Jakub Popiwczak. O 21:00 finał, walka o złoto i kwalifikację olimpijską. Polacy zagrają z reprezentacją Francji. A piłkarska reprezentacja zaledwie od remisu rozpoczęła Ligę Narodów. Biało-czerwoni zremisowali z Bośnią i Hercegowiną 0-0. W porannych faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszak, który oglądał ten mecz na Stadionie Narodowym Czarku, kibice mają prawo chyba być zawiedzeni.
6: Dzień dobry, absolutnie. Myślę, że ponad 46 tysięcy fanów płacących ponad 200 zł za bilet wolałoby zobaczyć ambitną, ofensywną kadrę, taką jak w barażu ze Szwecją, a w pierwszej połowie zobaczyła boiskowych dreptaczy, nieudolnie próbujących oddać na bramkę słabiutkie Bośni choćby jeden celny strzał. Udało się dopiero po 40 minucie. Po zmianie stron było trochę lepiej. Było kilka niezłych akcji. Blisko gola był Zieliński, wcześniej Szymański. Ale bramki zabrakło. I to nie koniec złych wieści, bo z urazem z boiska zszedł Jakub Kamiński.
7: Zobaczymy jutro po badaniach, nie? Mam nadzieję, że to nie będzie nic wielkiego i będę mógł jeszcze tutaj pomóc na boisku, no bo ta kadra jest długa i są aż 3 mecze.
6: W poniedziałek zagramy w Solnej ze Szwecją i teraz to już jasne. To rywale będą faworytem. Wczoraj pokonali Rumunię 2-1.
1: A do tematu polskiej kadry piłkarskiej i siatkarskiej. Będziemy wracać dziś w porannych faktach. Kolejne wydanie za niecałe pół godziny.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.
9: Maciej Sas, zapraszam na wrocławski weekend Radia RMF 24 Wrocław. Miało być mówione o rozrywce, zabawie, ale nie będzie. Będzie o kimś, kto kilku pokoleniom wrocławian, nie tylko wrocławian, zapewniał mądrą rozrywkę. W tym tygodniu zmarł pan Stanisław Szels, wrocławski aktor, artysta, kabaretowy, radiowiec. Wspomnimy go wspólnie z dwójką jego przyjaciół. Pierwszy z nich to pan Robert Migdał, dziennikarz Gazety Wrocławskiej. Przeczytałem twoje wspomnienie Stanisława Szelca. Jesteś człowiekiem dużo młodszym od pana Stanisława, a przyjaźniliście się. To musiało być niezwykłe zetknięcie i też chyba niezwykłe dla ciebie bycie z panem Stanisławem, rozmawianie z nim. Człowiek zupełnie niezwykły.
2: No, Staszek był bardzo niezwykły. No, różniła nas oczywiście wiek, tak? Bo Staszek był dużo starszy ode mnie, ale wagę mamy podobną i Staszek był potężnym człowiekiem, ja też jestem ze sporą nadwagą, także to nas łączyło.
9: Mieliście wspólny mianownik, to i pewnie dlatego też się lubiliście.

0: dobre pierogi, a tu rewelacyjny deser, także to był naprawdę cudowny, cudowna to była wyprawa w góry ze Staszkiem.
1: Dobrze, że był, mówiąc krótko, tak?
0: Bardzo dobrze, że był i na pewno będzie w naszej pamięci, myślę, że bardzo, bardzo długo i to nie tylko moje, ale wielu, wielu ludzi.
1: Pana Stanisława wspomnimy też wspólnie z Jerzym Skoczylasem, jego kolegą z kabaretu Elita i radiowego studia 202.
2: Pana Stanisława Szelca to był człowiek chyba dwóch oblicz, takiego publicznego i prywatnego, jak sądzę. Co prawda bliżej nie miałem okazji poznać pana Stanisława, chociaż kilka razy z nim rozmawiałem, ale zawsze robił takie wrażenie człowieka bardzo jowialnego, ale jednocześnie wrażliwego i skromnego.
3: No chyba ta ocena pańska jest dobra i jego osoby. Był człowiekiem takim bardzo otwartym. Właśnie ja to tę jego otwartość zawsze podziwiałem i mu je szczerze zazdrościłem, ponieważ on był taki bardzo właśnie otwarty i szczery w stosunku do ludzi, których spotykał. Ja niestety nie mam takiej umiejętności i patrzyłem na to zawsze z podziwem. Staszek zawsze chodził właśnie w wianuszku z kumpli, kolegów, nawiązywał bardzo szybko kontakt.
2: Szybko skracał dystans.
3: Tak jest, szybko skracał dystans, właśnie to go bardzo cechowało i no i to świadczyło też o jego charakterze. Co do jowialności, to rzeczywiście Staszek był człowiekiem takim, który raczej chyba przyjął taką pozę na zewnątrz osoby dosyć takiej poważnej i smutnej, bo najtrudniej go było nawet, zawsze było go namówić do uśmiechu. Pamiętam, jak były nawet jakieś robione tam zdjęcia, fotografie czy tak dalej, czy jakieś tam reklamowe, czy inne sprawy, to mu zawsze mówił, no uśmiechnij się tego. To było dla niego największe wysiłki było właśnie uśmiechnąć się po prostu.
2: To pewien paradoks, bo przecież jednocześnie lubił rozśmieszać i na scenie, a
3: jak
2: też
3: najbardziej,
2: prywatnie.
3: Jak najbardziej, oczywiście był kawalarzem, lubił, uwielbiał opowiadać dowcipy. To pierwsze zawsze spotkanie, cześć, a słyszałeś jak i oczywiście leciał kolejny dowcip, mniej lub bardziej aktualny. I wymieniał się tymi dowcipami, był tak zwanym mistrzem garderoby, też jak się to u nas mówiło.
2: To znaczy,
3: że w garderobie zawsze opowiadał kawały. Przecież gdy się siedziało w gronie właśnie występujących osób za sceną w kulisach, to Staszek zawsze sypał anegdotami i kawałami na bieżąco.
2: Panie Jerzy, ale mówiło się też, czy kilka razy słyszałem o tym, że pan Stanisław był mistrzem ciętej riposty.
3: Oczywiście tak, no to jest w ogóle cecha chyba wszystkich, przynajmniej powinna być taką cechą ludzi kabaretu, no bo to jednak przynajmniej w naszym wydaniu ten kabaret bardziej właśnie polegał na tym, gdzie operowaliśmy tylko właściwie słowem, ponieważ kostium czy jakieś rekwizyty były u nas zawsze śladowe, a operowało się słowem, to właśnie
2: dialogi, posiadanie, to była wasza moc.
3: Dialogi,
2: zawsze.
3: Tak, posiadanie właśnie tej umiejętności właśnie ripostowania i reagowania właśnie błyskawicznie na zaistniałą sytuację, to właśnie była sól kabaretu, no i to właśnie to przynajmniej w tym naszym wydaniu i to właśnie i Staszek te cechy oczywiście posiadał.
2: Jeżeli mówimy o kabarecie, no to Studiu 202 radiowym w Radiu Wrocław, to była bardzo silna grupa, można powiedzieć, państwa. Tam był jakiś lider, czy wy wszyscy jednakowo nawzajem się napędzaliście? No bo wszyscy kojarzą to tę nazwę, Studio 202.
3: No oczywiście tak, znaczy wie pan, litera jako takiego nigdy nie było, ale to też chyba polegało to na tym, że wyszliśmy wszyscy w Studio 202, przynajmniej jakby spod skrzydeł Andrzeja Waligórskiego, który był naszym mentorem, ojca założyciela, tak, i ojca tej całej audycji. I Andrzej miał taki charakter właśnie, że on nigdy nie narzucał, nigdy nie kreował się na lidera, chociaż był oczywiście, nim przynajmniej w naszym mniemaniu był dla nas absolutnie mentorem i autorytetem. Niemniej jednak nigdy tego nie okazywał w jakiś taki właśnie sposób bezpośredni. Ale właśnie sama jego osobowość już powodowała to, że czuliśmy do niego ten pewien, chociaż byliśmy bardzo blisko ze sobą, ten pewien dystans, że wiadomo, że jego, na jego po prostu uwagi i jego opinie trzeba się z tym liczyć po prostu i na to uważać.
2: A jeżeli jeszcze na chwilę chciałbym wrócić do pana Staszka Szelca, to człowiek też wielu, można, nie wiem jak to ująć, zawodów, profesji, powołań, bo był aktorem, był kabareciarzem, był radiowcem, parę innych jeszcze rzeczy, można by dodać pewnie. Kim najważniej jest z pańskiego punktu widzenia człowieka, którego blisko znał, pracowaliście razem, też znaliście się na gruncie towarzyskim?
3: Staszek był doskonałym aktorem, ale głównie aktorem radiowym, moim zdaniem. Po prostu ja uwielbiałem dla niego też pisać, bo pisałem dużo właśnie, i pisałem już pod jego kątem, bo ja po prostu jak tam wymyśliłem jakąś postać mniej lub bardziej głupią, to po prostu ja już słyszałem Staszka, jak on to będzie mówił i on doskonale to wyczuwał i doskonale w to wchodził. Po prostu.
2: Czyli pan dopasowywał do niego już te dialogi,
3: tak, Już pod niego, oczywiście, że tak. Także ten po prostu, ja po prostu miał te taką małpią zdolność, od razu odczytywał chyba intencje i bardzo dobrym aktorem. Znaczy, bardzo dobrze operował głosem, był

0: świetnym aktorem radiowym. I to u niego bardzo szybko przychodziło.
1: Ja wiem, że taka jest kolej rzeczy, po kolei każdy z nas odchodzi. Panowie byliście przez lata związani, no państwo właściwie, nie panowie, bo też były panie. Przecież w tym gronie, które tworzyły wasze działania. Z tego, co pan Stanisław robił, czego panu będzie brakowało? No wiadomo, zawsze człowieka brakuje jako takiego, bo to jest cały zbiór rozmaitych rzeczy, które trudno czasami nawet określić, ale coś jest takiego, czego brakuje człowiekowi najbardziej.
0: Czego brakuje najbardziej? No właśnie, chyba mnie będzie najbardziej brakowało jego aktorstwa radiowego. Tego, że jak już będę pisał tekst kolejny do audycji, bo w dalszym ciągu audycja się ukazuje i po prostu ta maszynka działa dalej, to po prostu będzie mi bardzo brakowało tego, że nie będzie Stacha, że nie będę mógł liczyć na kolejną postać, czy woźnicy, czy jakiegoś tam innego zakapiora, który bardzo lubił się w takie role właśnie wcielać. No tego mi będzie brakowało i podejrzewam, że następcy i zastępcy na pewno nie znajdę.
1: Teraz pan mówi o takiej rzeczy, to jeszcze przyszło mi do głowy, którą podobno kiedyś powiedział pan Andrzej Waligórski do pana Szelca. Wiesz co, Stasiek, ty się nie przejmuj, bo idiotów mogą grać tylko ludzie bardzo zdolni.
0: To jest akurat prawda, tak. Aczkolwiek też Andrzej, jak nieraz szukał, nie wiem, jakiegoś telefonu, czy kontaktu, to mówi do Staszka: Staszku, czy ty masz numer tam do kogoś pana X? A Staszek mówi: no nie wiem, sprawdzę. Ty na pewno masz, bo ty różne szumowiny znasz. I najczęściej Staszek znajdował, bo oczywiście, jak już mówiłem z tego, to wracając do początku naszej rozmowy, że był taki otwarty i miał i znał setki, tysiące ludzi, to zawsze u Staszka można było liczyć na kontakt, właśnie jakiś szukanie kontaktu do kogoś, to, a zwłaszcza do szumowiny, jak to określał Andrzej Waligórski.
2: Jak się okazuje, szef wszystkich szefów też potrzebuje kogoś, kto zna wszystkich i wszystkich potrafi rozśmieszyć.
3: Tu Radio RMF24.
2: Maciej Sas, kontynuujemy wrocławski weekend w Radiu RMF24 Wrocław. Tym razem będziemy mówili o tym, jak komunikacyjnie spędzić najbliższy weekend, a właściwie sobotę, bo zbliża się bardzo ciekawa, nie wiem jak to nazwać, to nie jest uroczystość, to jest impreza zorganizowana przez Klub Sympatyków Transportu Miejskiego we Wrocławiu. Jest ze mną jego prezes, pan Krzysztof Kołodziejczyk. Przygotowujecie państwo sporo niespodzianek. Wszystko, z czym dysponujecie, będzie można zobaczyć. Po części będzie można sprawdzić, jak to jeździ i zobaczyć, jak się w tym jeździ. Dużo rzeczy będzie się działo.
4: W sumie zacznę od dygresji, bo to, że weekend to dobrze, bo w niedzielę też mamy kurs do Oławy, do Muzeum Wena w Oławie, więc zapraszamy o 11:00 zabytkowym autobusem do Oławy.
2: Dobrze, że nie tramwajem, bo to byśmy nie uwierzyli.
4: Tak, ale dzień otwarty oczywiście w sobotę, dzień otwarty zajezdni Popowice. Od 10:00 do 17:00 zapraszamy na zajezd do zajezdni przy ulicy Legnickiej 65.
2: Czyli tutaj, gdzie w tej chwili jesteśmy i rozmawiamy, słychać co zresztą za oknem, bo na terenie zajezdni to jak na terenie zajezdni. Cisza trwa, trochę prac remontowych, natomiast za oknem jeżdżą ulicą Legnicką samochody.
4: Tak, no i będą w sobotę też jeździć zabytkowe tramwaje i autobusy, bo dzień otwarty to nie jest tylko wystawa taboru, oczywiście to można mieć przede wszystkim tutaj na zajezdni, ale to jest też możliwość zobaczenia tych pojazdów w ruchu, czyli zarówno tramwaje, najstarszy z 29 roku, jak i autobusy, najstarszy z roku 72.
2: A ten, którym siedzimy, i Karus, z którego...
4: On jest z 80 lat.
2: A, to jest młodzieniaszek.
4: Tak. No, więc one będą wszystkie jeździć po Wrocławiu. Kilka linii, między innymi autobusy do Dworca Głównego, tramwaj do Opery i kursy wycieczkowe. Tak po prostu, żeby się przejechać. Nie regularna linia z przystankami, tylko można na zajezdni wsiąść i 20 minut taka przejażdżka, czy to właśnie tym przedwojennym tramwajem, czy autobusem Ogórkiem, żeby zobaczyć, jak to dawniej się po Wrocławiu jeździło.
2: To jest taka impreza, w której nie ma limitu wieku, nie ma też podziału na to starszy, młodszy, kto co wie, kto czego nie wie, bo podejrzewam, że starsi przychodzą tutaj z sentymentu i chcą się przejechać raz jeszcze czymś, czego już nie doświadczą normalnie, a młodsi nie znają takich pojazdów często.
4: No, tak jak zawsze właśnie mówię, że dla części to jest przypomnienie, o, tak dawniej się jeździło, no, a dla części to jest, dla młodszych to jest zdziwienie, prawda, że jak dawniej mogły pojazdy wyglądać, chociażby drewniane ławki, prawda, w tramwajach, no, oczywiście wysoka podłoga, a przede wszystkim dźwięk silnika. Te pojazdy są zdecydowanie głośniejsze niż te współczesne.
2: Wrażenia słuchowe, ale też zapachowe często, prawda?
4: No tak, norm euro tutaj niekoniecznie mamy, aczkolwiek niektóre z naszych pojazdów już te normy spełniają.
2: To te młodzieniaszki.
4: Te pierwsze, typu Euro 1. Natomiast właśnie no, jeden z Ikarusów, przy którym, znaczy nie ten, w którym siedzimy, tylko drugi, to właśnie miał taką nalepkę charakterystyczną. Było tam napisane autobus bezpieczny ekologicznie, bo właśnie spełniał już normę Euro 1, to był rok 95.
2: A dzisiaj mamy euro ile? Już się pogubiłem. 7? 6?
4: Chyba tak. Ja w sumie nie wiem, bo to nie mój zakres jakby.
2: Pan trochę w dalsze lata sięga, jeżeli chodzi o pojazdy. Jak dużo tych pojazdów się pojawi? Bo to znaczy pojawi. Pojawi w sensie takim, że będzie można zobaczyć, dotknąć. Nie wszystkie będą jeździć.
4: Pojazdów będzie około 40, nawet ponad. Jeździć będzie około 20, nawet ponad, bo w paradzie właśnie ponad 20 pojazdów pojedzie. Będzie w czym wybierać od tych właśnie najstarszych, przedwojennych, no najwięcej oczywiście lata 80, trochę lat 90. Będziemy mieli też gości z innych miast, bo chociażby będziemy mieli Neoplana z Poznania, będzie właśnie też poznański autosan, no i oczywiście tramwaje krakowskie, które w ramach wymiany cały ten sezon spędzają we Wrocławiu. No już część podejrzewam, że Wrocław nie zna, natomiast no to jest ostatni weekend, kiedy właśnie będą one we Wrocławiu, będzie się można nimi przejechać, bo na początku października wracają do Krakowa.
2: A proszę powiedzieć, który z tych pojazdów, zawsze tak jest, że jeden jest takim ulubieńcem publiczności tych ludzi, którzy tu przychodzimy do Was, które cieszą się szczególnie dużym wzięciem? Te stare tramwaje, a może autobusy takie, które już dzisiaj nie spotkamy, nie uświadczymy na ulicach?
4: To zależy od wieku. Jest ewidentnie podział. Starsze osoby to oczywiście te tramwaje przedwojenne, czy też powojenne, no bo nimi jeździli. Prawda? O, takim jeździłam do szkoły albo do pracy. Natomiast młodsi to już te nowsze pojazdy, no bo tamtymi jeździli do szkoły. To jest taka właśnie taka moja historyjka. Akurat dwa tramwaje stały przed halą. Byłem tramwaj Linke Hoffmann Standard przedwojenny. Obok stał najnowszy z naszych tramwajów, 105. Takie w sumie jeszcze dzisiaj tylko zmodernizowane jeżdżą. No i z tyłu słyszę: o, jaki fajny tramwaj! 105. No tramwaj, który, no on już ma wartość oczywiście, natomiast no z perspektywy przynajmniej mojej, no to jest taki najmniej ciekawy, no ale właśnie dla młodzieży, no to one są fajne.
2: Ale kiedy pana słucham, to dochodzę do wniosku, że tak naprawdę jazda to jest jedno, zobaczenie to drugie, ale czasami najważniejszą rzeczą bywa ta rozmowa i dowiedzenie się rozmaitych rzeczy, niuansów tych, no, chociażby niuansów technicznych tych pojazdów, którymi wy dysponujecie.
4: No w tym celu też chociażby są wykłady i oprowadzania, bo poza wystawą taboru jest też oprowadzanie poza jezdni, chociaż bardziej na obiekcie skupione. Natomiast Tomek Silicki, historyk transportu, będzie też...
2: I przewodnik jednocześnie.
4: Tak, będzie też oprowadzał właśnie po taborze takie dwa oprowadzania, gdzie on zwraca uwagę na różne takie techniczne, historyczne elementy, też jak to wyglądało podczas remontu, odtwarzania tych pojazdów. No i łącznie mamy 4 wykłady, gdzie też przechodzimy od historii, gdzie na przykład będzie o kolejach linowych we Wrocławiu, bo takie były.
2: Jeszcze przed Polinką?
4: Tak. Gdzie będzie też o historii tramwajów, aż dojdziemy do, można powiedzieć, przyszłości. Igor Gisterek z Politechniki będzie mówił o tym właśnie, jaki tramwaj może być w przyszłości, jak ten typ transportu może w przyszłości wyglądać.
2: No a ukoronowanie wszystkiego będzie, jak rozumiem, ta parada, tak?
4: Tak, parada rusza o 17:00, to jest jakby zakończenie imprezy. Większość tramwajów i wszystkie autobusy wyjeżdżają z zajezdni i udajemy się między innymi przez Gondowiankę, Tat do centrum. Tam na ulicy Szewskiej jest zakończenie parady i później, jakby to nie jest koniec wbrew pozorom, bo można się tymi pojazdami po prostu przejechać czy wrócić do domu. Te pojazdy rozjadą się, no w zasadzie no na większość osiedli Wrocławia, czasem też poza Wrocław i po prostu będzie można nimi wrócić. Szczegóły u nas na stronie kstm.pl. Tam są wszystkie rozkłady jazdy, tych linii specjalnych, trasy przejazdu.
2: Wszystkie niespodzianki i tak dalej.
4: Tak, wszystko tam jest opisane, więc zapraszamy.
2: A przypomnę tylko, że naszym gościem był pan Krzysztof Kołodziejczyk, prezes Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego we Wrocławiu. Ale na tym nie koniec transportowych niespodzianek, bo oddzielną, mniejszą, ale jednak jakoś tam połączoną z tym, o czym mówiliśmy, organizuje wrocławski MPK i tu...
4: No, połączoną właśnie będzie też linia specjalna. Obie te imprezy są połączone, będą dwa zabytkowe autobusy jeździć pomiędzy nimi.
2: Bardzo dziękuję za uzupełnienie, a my w tej chwili do krótkiej rozmowy przechodzimy z rzecznikiem wrocławskiego MPK, z panem Danielem Miśkiem. Takim ciekawym wydarzeniem, które myślę, że zainteresuje wielu wrocławian, w sobotę będzie otwarta zajezdnia na Popowicach. tak, w której zabytkowe wozy stoją, ale też MPK przygotowuje swoje wydarzenie, które też ma być atrakcyjne. Co to takiego, proszę powiedzieć?
5: To będzie piknik bezpieczeństwa, wydarzenie, które organizujemy z myślą o najmłodszych i które służy nam jesienią do tego, żeby przypomnieć najmłodszym, ale też ich rodzicom, jak powinniśmy bezpiecznie zachowywać się wokół powrotu do szkół, przedszkoli, jak bezpiecznie zachowywać się na ulicy, na chodnikach, w towarzystwie ruchu.
2: Gdzie i co możemy zobaczyć, uczestniczyć w czym?
5: Na zajezdni autobusowej przy ulicy Obornickiej spotykamy się o 11:00, gdzie zaprezentujemy gry i zabawy, ale też symulacje tego, jak na przykład może wyglądać ewakuacja z autobusu na wskutek wypadku, kolizji. Przeżyjemy to na własnej skórze, dlatego to jest rzecz bardzo ciekawa, unikatowa i zapraszamy.
2: Tak naprawdę będzie to więc ćwiczenie swego rodzaju, przygotowanie do tego, że gdyby się zdarzyło odpukać, no ale może się zdarzyć, wiedzieć jak się zachować?
5: Dokładnie tak. Pomocne w tym są służby, które będą symulowały takie zdarzenie i na to wydarzenie będzie można dostać się też specjalną linią autobusową właśnie z wydarzenia KSTM-u na zajezdni Popowice. Zatem jeżeli ktoś chce spędzić sobotę rodzinnie z komunikacją miejską, zapraszamy na oba te wydarzenia.
2: I jeszcze jedna sprawa, jeżeli chodzi o zajezdnię przy ulicy Obornickiej, co poza tymi elementami bezpieczeństwa, podejrzewam, że jakieś jeszcze atrakcje dodatkowe, żeby to kwieciście wyglądało, przygotowaliście zwłaszcza dla najmłodszych.
5: Będą stanowiska z animacjami, gry terenowe dla najmłodszych, ale będzie też stoisko z wirtualną rzeczywistością, będzie też można znakować rowery z wrocławską policją, to i wiele więcej już w najbliższą sobotę na zajezdni autobusowej przy Obornickiej.
2: No a przy okazji być może ktoś z tych małych wrocławian postanowi być kiedyś kierowcą autobusu, więc wychowacie sobie zawczasu potencjalnego pracownika.
5: Absolutnie tak, zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
2: Czyli co, za kółko autobusu też będzie można zajrzeć, gdyby ktoś miał taką potrzebę?
5: No korzystajmy z tego, że będzie to wydarzenie na zajezdni autobusowej, autobusów tam będzie od groma, korzystajmy, że są, siadajmy za kółko i w takim bezpiecznym otoczeniu można zobaczyć na własnej skórze, jak praca kierowcy wygląda.
2: Bez pośpiechu i oglądania się na spóźnienia warto się wybrać na obie imprezy, bo to sobota, nie musimy się nigdzie spieszyć. A my za chwilę wspólnie wybierzemy się jak zawsze w piątek na boisko piłkarskiej klasy B. Tym razem odwiedzimy klub Płomień Wisznia Mała.
3: Radio RMF24. Od Waszyngtonu do Teheranu, od Kijowa do Londynu, wszędzie tam, gdzie gra toczy się o najwyższą stawkę. Przegląd zagraniczny i Andrzej Kochut.
6: A w tym tygodniu Marcin Jakobis komentuje wizytę Xi Jinpinga w USA, zaś Olaf Hajnosz opowie, jak kończy się awantura o Grenlandię.
3: Już dziś po 10:00 w radiu RMF24.
7: Ogłoszenie RMF24.
3: Radio RMF24.

0: Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie.
10: 6.30, fakty RMF FM, Paweł Konieczny.
11: Niemiecki Bundestag zdecydował o obniżce podatków od benzyny i oleju napędowego. Dzięki temu ceny paliw od początku października do końca grudnia u naszych zachodnich sąsiadów mają spaść o około 17 eurocentów za litr. Takie rozwiązanie będzie kosztować budżet federalny i budżet Irlandów w sumie 2,5 miliarda euro. To już druga w tym roku czasowa obniżka podatków od paliw w Niemczech. Tymczasem minister energii Miłosz Motyka twierdzi, że bez wprowadzenia podatków od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych w naszym kraju trudno będzie sfinansować kolejny pakiet ceny paliw niżej.
12: Będzie o to bardzo trudno. No my po to właśnie przygotowaliśmy ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków resortu finansów, żeby można było go sfinansować. No, to jest sytuacja ekstraordynaryjna, jeżeli chodzi o budżet. Największy program osłonowy już przygotowany przez nas kosztował 5 miliardów złotych, więc dodatkowe miliardy na pewno należałoby skąd wziąć. Dzisiaj nie widać dodatkowego źródła finansowania, nawet pan prezydent go nie wskazuje w swoim projekcie.
11: Mówił naszej reporterce Magdalenie Greinert Miłosz Motyka.
9: Słuchacie faktów w RMF FM.
11: 19-latka i jej 3-letnia córka, obywatelki Rumunii, zostały poszkodowane w wybuchu gazu w Licheniu Starym w powiecie konińskim.
13: Na terenie posesji w chwili zdarzenia przebywało około 30 osób. W budynku znajdowały się dwie osoby, które w wyniku wybuchu doznały obrażeń ciała. Była to 19-letnia kobieta oraz jej 3-letnia córka.
11: Mówiła RMF FM starsza aspirant Maria Baranowska z Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Dziś zaplanowano oględziny z udziałem biegłego. Budynek był wynajmowany, nie nadaje się do użytkowania. Władze gminy zapewniły mieszkańcom zakwaterowanie tymczasowe. A na kolejne wydanie faktów zapraszam o godzinie 7. Poranek spędzi z Wami Bogdan Zalewski.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: RMF24. Wracamy do wrocławskiego weekendu Radia RMF24 Wrocław. Nazywam się Maciej Sas. Teraz pora zajrzeć na kolejne boisko wrocławskiej Bundesligi, czyli zespołu rozgrywek klasy B. Dzisiaj jesteśmy na boisku, na treningu w Wiszni Małej, a naszym gościem jest prezes klubu Płomin w tej miejscowości, pan Roman Piworowicz. Dobry wieczór.
15: Dobry wieczór, witam panie Macieju, witam.
14: Dodajmy chyba, że grający prezes, zdaje się, jeszcze parę tak, innych jeszcze, funkcji, niech pan tak, wyjaśni,
15: jeszcze,
14: proszę.
15: Tak, jeszcze grający, obecnie prezes, ale grający.
14: Na jakiej pozycji?
15: Prawy obrońca, tak, trener wystawia.
14: Trener rządzi, wiadomo, zaraz o to jeszcze zapytam. Dobry sezon macie, 6 zwycięstw, 4 remisy, 1 porażka, miejsce w grupie 9 wrocławskiej klasy B, 4 wysoko.
15: Można powiedzieć, że wysoko, choć mecz z liderem z Wrocławem na własnym boisku troszkę zawaliliśmy na własne życzenie.
14: I troszkę dostaliście bęcki, mówiąc krótko.
15: Bęcki, 5-2 przegrany mecz, na własnym boisku boli, ale na pewno nie zasługiwaliśmy na przegraną. Remis na pewno byłby innym odzwierciedleniem tego meczu.
14: Ale to znaczy, że macie cele bardzo konkretne. To znaczy, gracie też po to, żeby wygrywać, nie tylko po to, żeby się spotkać.
15: Spotykamy się, można powiedzieć, od roku, półtorej roku spotykam się w takim składzie doświadczenia, czyli doświadczonych zawodników, od 30 do 40 można powiedzieć, ale są też młodzi zawodnicy, którzy dołączyli do nas tutaj z Akademii Piłkarskiej Talent, gdzie mamy obecnie trening.
14: No to właśnie obserwujemy w tej chwili chłopców, tak. No może ci akurat jeszcze nie, bo to jest, zdaje się, że pan też ma swoich też.
15: Mam tutaj swoich dwóch bliźniaków z Krzatów, też trenujących obecnie, więc dlatego też się spotkaliśmy. Ale no są juniorzy młodsi, znaczy byli juniorzy młodsi, którzy dołączyli, no 8 chłopaków dołączyło, ostało się 5 chłopaków z tej akademii i oni dołączyli w tym sezonie kolejnych 3-4 chyba młodych chłopaków.
14: Czyli jest szansa na to, żeby awansować, żeby do dużej drużyny wejść?
15: Nie ukrywamy, gramy o awans, jak to będzie, nie wiadomo.
14: Awans do klasy A.
15: Awans do klasy A, dokładnie tak.
14: W tej chwili jest 4. miejsce, jest nieźle, czy jakieś wzmocnienia były przed sezonem? Mówi pan o tym, że nowi się pojawili w zespole.
15: Stricte transferów z innych klubów nie mieliśmy doświadczonych jakichś zawodników. Wrócił do nas Patryk Klimas, gdzieś tam z Tarchalanki, Tarchały. To jest drużyna z Wielkopolski, ale Patryk mieszka miejscowość obok w Krzyżowie. Jest to nasz wieloletni też zawodnik, bo kilka lat temu grał u nas. Nasz dobry przyjaciel, kiedyś też sponsor. Może i będzie dalej sponsorem.
14: Tak, po cichutku, niech to zostanie między nami, ale jednak.
15: Tak, więc on wrócił jako ten jeden z doświadczonych, a tak to dołączyło do nas 3 młodych chłopaków z okolicznych klubów albo akademii.
14: Niech pan powie, ujawni, jak to jest tak naprawdę z tymi transferami? One się zdarzają w klasie B i na jakich zasadach to się odbywa? No przecież tutaj nie ma dużych pieniędzy. Jak tutaj się to robi? To po prostu sympatie rządzą, bliskość, coś innego?
15: Lat doświadczeń z tego, co już mówię. No, od 11 lat jestem prezesem, a ciągnę ten wózek tutaj z ojcem, z wujkiem, z prezesami.
14: Rodzinny klub trochę?
15: Nie, rodzinny może nie. Gdzieś tu ojciec i wujek, święty
14: tradycje rodzinne.
15: Gdzieś tam byli w klubie tak samo, ale jak mogę wspomnieć, no to transfery między klubami na gminie nie są łatwe. Nie były łatwe.
14: Dlaczego?
15: Zawiść może pomiędzy klubami. Nie chciały kluby gdzieś tam puszczać zawodników.
14: To jest widziane, jak rozumiem?
15: Tak, bo jeden się wzmocni, po co będziesz się do Wiszni, albo do Ligoty, albo w drugą stronę do Szewc. Wiadomo, gdzieś tam te wioski między sobą tak konkurowały. Teraz nie ukrywam, od 2 lat jest się problem rozwiązał, bo związek też ten problem rozwiązał trochę, bo kluby A-klasowe, B-klasowe, zawodnicy w tej klasie to po prostu są wolnymi zawodnikami, tak?
14: Każdy może przejść i pójść tam, gdzie chce?
15: Dokładnie tak. Tam w młodszych zawodnikach to jest tam trzeba po prostu zgodę mieć, ale ci starsi oddam chyba od 20 roku czy 23. Nie, dokładnie nie będziemy rzucać tymi liczbami, ale możemy po prostu przetransferować tego zawodnika w okresie letnim jako wolnego zawodnika. Okej, rozumiem, jest zima, trzeba mieć zgodę od klubu. To przy każdym zawodniku, czy jest to oldboy, czy jest to 5-letni, 40-letni, czy jest to zawodnik 18-letni, trzeba mieć zgodę klubu, tak?
14: A teraz macie jakąś taką potrzebę, że na którejś pozycji brakuje kogoś szczególnego? Myślicie o tym, żeby się wzmocnić?
15: Nie chcę rzucać tutaj, ja mam swoje...
14: Nie ujawniamy?
15: Nie ujawniamy, ja tam mam swoje pozycje, może gdzieś, którą bym chciał wzmocnić. Jest tu też głównym odpowiedzialną osobą od tego jest trener Łukasz Alama, więc on tutaj też rządzi w tym. Ja jako prezes nie narzucam mu, że ten ma grać w ten. Zachowujmy się profesjonalnie i grajmy jak Bóg przykazał.
14: Płomień Wisznia Mała, rozmawiamy z prezesem, z panem Romanem Piworowiczem. Niech pan zdradzi, jak to jest, no bo wspomniał pan o silnej pozycji trenera, ale jest też grający prezes. No i kto decyduje o tym, że prezes wchodzi na boisko albo schodzi? Prezes decyduje, czy tutaj trener ma główne zdanie?
15: Nie, tutaj prezes nie ma żadnego zdania. Ja tu jestem z zawodnikami jako kolega, z wieloma zawodnikami od wielu lat. Z niektórymi tutaj gram 15 lat już nawet, albo i więcej. Jestem po prostu jako kolega, a jako prezes funkcjonuję tu w tym klubie, pomagam, rządzę, ktoś tam mnie sponsoruje.
14: Organizacyjnie
15: działamy. Zmienił nam się po latach zarząd obecnie przed sezonem. Próbujemy, jest kilku nowych chłopaków.
14: Nowe pomysły.
15: Najważniejsze dla mnie jest to, że ci chłopcy są chłopcy, mężczyźni są z Wiszni i chcą po prostu wejść do klubu jako osoby wspomagające, rządzące. Może jakiś nowy pomysł, tak? Akurat trener Łukasz też dołączył do zarządu jako członek, więc chcemy coś działać więcej niż tylko sobie grać w niedzielę.
14: Już pan powiedział, chcecie też wejść do klasy A, to jest poważna sprawa.
15: Tak. Mamy tutaj takie, no, dla nas dużą mocą przetargową jest ta akademia, tak?
14: Że młodzi mogą grać.
15: Wiem, że z roku na rok tych młodych będzie przybywać. Wiadomo, ta stara kadra, prezes i spółka musi w końcu zrezygnować z grania. Ci młodzi chłopcy, no, mnie to cieszy, bo ja mówię, dużo chłopców jest z Wiszni, tak? I widać potencjał w tych chłopcach, że oni w końcu dołączą.
14: Że chce im się ruszać po boisku, a nie robić inne rzeczy mniej.
15: Nie robić głupot po parku, czy tutaj widzimy naszą piękną zieloną okolicę, tylko wolą przyjść, na boisko, a nie niszczy się to boisko, tak? Bo zdarzają się wybryki chuligańskie, że ktoś mi butelki porozbija, czy jakieś inne rzeczy, tak? A jak jednak są na tym boisku i od małego tu byli na tym boisku, gdzieś tutaj jednak pilnują tego.
14: To jest moje, nie pozwolę zniszczyć, na tej zasadzie trochę.
15: Dokładnie tak.
14: Wie pan co, ale swoją drogą to też jesteście szczęściarzami, porównując was do drużyn na przykład wrocławskich, takich wrocławskich, bo tam jest trochę takie polowanie na boisko. Mało boisk, dużo drużyn. Wy macie swoje.
15: Tak, my mamy swoje boisko od 24 lat i tutaj z inicjatywy starego sołtysa, starego radnego w latach 2003 powstało to boisko. Rolniczymi sprzętami. Widać, boisko wygląda jak wygląda, jest ładne na tą klasę rozgrywkową, bo też o nie bardzo dbamy.
14: I sami wszystko robicie?
15: Tak, akurat ja też mam swoją firmę, gdzie mam sprzęt do zabiegów agrotechnicznych, które wykonuje się na boiskach, więc...
14: Prezes przyjeżdża i pomaga.
15: Prezes przyjeżdża i robi boisko, jak to się mówi. Gdzieś tam też robię, też pracuję też, po prostu zmieniłem branżę też w stronę boisk, gdzieś tam działam też na innych boiskach.
14: Ale to ułatwia sprawę tutaj u was.
15: Tak, ułatwia to u nas sprawę, bo mówię, jest jakaś tam kasa na piach, jest kasa na trawę, działamy, wertykulujemy, areujemy, wszystko gdzieś tam się działa, tak?
14: No tak, boisko bardzo przyzwoicie wygląda, no po boisku biega no, za 30 dzieciaków, to znaczy, świetne rokowania.
15: Powiem tak, to jest mało dzieciaków w chwili obecnej, bo mamy sytuację taką, że odciążamy trochę to boisko też, bo mieliśmy okres taki w tamtym roku jesienią, że to boisko było łyse, bo nawet trawy tu nie było.
14: Za dużo grania.
15: Za dużo grania, za dużo tych dzieci. Dzięki gminie mamy też drugie boisko dostępne dla siebie. Wydzierżawiliśmy boisko jako akademia, wydzierżawiliśmy boisko w Machnicach, dwie miejscowości obok, więc mamy tam taki obiekt do treningu jeszcze jeden.
14: Czy jak ktoś chce, nie wiem, pojawia się, ktoś się sprowadza, często tak jest, nowi ludzie osiadają w tych okolicach, jak może dołączyć do was? To jest bardzo skomplikowane, czy macie się swoich sprawdzonych, czy jak ktoś mówi, że trochę umie grać w piłkę, chciałby, dołącza?
15: Wie pan co, bardzo fajne, ciekawe pytanie, bo jeszcze 2 lata temu byłem sołtysem miejscowości, przez 9 lat.
14: Tutaj?
15: Tak, tutaj w Wiśniu Małej byłem 9 lat sołtysem i jak chodziłem, roznosiłem podatki, wezwania podatkowe, gdzieś tam jakiś nowy mieszkaniec się młody pojawił, zapytałem, może grałeś w piłkę, coś tam, jakieś takie zagrałbyś z nami, no i nie ukrywam, 3 chłopaków z Wiśni, przez to obecnych tutaj zawodników, tak trafiło do klubu.
14: A niech pan powie najbliższy mecz, zaprośmy na najbliższy mecz, bo to powiedziałbym, będzie takie, jak to ładnie ująć, następny mecz może być oślepiającym widowiskiem, bo zdaje się, że Płomień Wiśnia Mała będzie grał z Błyskawicą Szewce, tak? Dobrze mówię?
15: Dokładnie tak, derbowe spotkanie.
14: Z sąsiadami?
15: Z sąsiadami można powiedzieć, no z sąsiadami może nie, ale derbowe spotkanie, zawsze ciężkie spotkanie, bo Błyskawica Szewce od lat jest wymagającym przeciwnikiem, a w szczególności dla Wiśni wymagającym przeciwnikiem. Jak
14: czyli
15: to...
14: mocno konkurujecie, delikatnie rzecz ujmując.
15: Mocno konkurujemy tutaj, ostało się w B-klasie 4 drużyny, ogólnie 5 drużyn się ostało w gminie, bo jeszcze mamy jedną A-klasową w Krzyżanowicach i to jest najmocniejsza w chwili obecnej drużyna, ale tak, no są derby, jest Ligota, jest Szewce, jest Szymanów, jedne derby już wygraliśmy z Szymanowem, przyszedł czas na drugie derby z Szewcami.
14: To najważniejsze mecze są, zdaje się, prawda?
15: To można powiedzieć, że to są takie jedne z najważniejszych meczy na boisku u nas w Wiśni.
14: Gdzie gracie i o której godzinie, gdyby ktoś chciał zobaczyć, podziwiać?
15: Gdzie gramy? Gramy w najbliższą niedzielę o godzinie 10 u nas na boisku, na naszym obiekcie, więc serdecznie zapraszamy.
14: Gościem cyklu Mała Wielka Liga w programie Wrocławski Weekend Radia RMF24 Wrocław był pan prezes Roman Kiworowicz z zespołu Płomień Wiśnia Mała. Niczego nie przekręciłem chyba tym razem.
15: Wszystko się zgadza.
14: Dobranoc i do zobaczenia w takim razie na meczu w Wiśni.
6: Radio RMF24.

0: reklama.
1: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: Po reklamie.
11: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Witam serdecznie wszystkich słuchających. Nowe wieści z podkarpackiego Jarosławia. Osobna opinia biegłych ma wykazać, czy Ukrainiec był poczytalny w momencie popełnienia zbrodni w klasztorze. Na razie Ihor M. nie może zostać przesłuchany z powodu zaburzeń psychotycznych. Cisza zaległa w Krakowie. Cisza wyborcza przed wyborem prezydenta miasta. Głośno we Wrocławiu wokół remontu torowiska. Polscy siatkarze powalczą o złoto. Prokuratura nie przesłucha na razie ukraińskiego nożownika, który przedwczoraj na terenie opactwa w Jarosławiu ranił nożem 5 osób, w tym jedną śmiertelnie. Nie żyje kapłan. Biegli orzekli, że sprawca, 31-letni obywatel Ukrainy, ma zaburzenia psychotyczne. Musi zostać w szpitalu psychiatrycznym i nie może być przesłuchany. Rozwój sprawy śledzi reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co w tej sytuacji zamierza uczynić prokuratura?
1: Będzie czekać, aż lekarze uznają, że mężczyznę można przesłuchać i ogłosić mu zarzuty. Zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. Prokuratura chce też aresztowania mężczyzny.
2: Ten środek będzie musiał być stosowany w warunkach szpitalnych.
1: Mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Sprawcę ma reprezentować obrońca z urzędu, już wyznaczony przez sąd. Stan nożownika nie blokuje śledztwa. Przesłuchano już dwoje poszkodowanych, w tym księdza, który w czwartek wieczorem wrócił do opactwa. Ustalono już osoby, z którymi Ihor M. przyjechał do Jarosławia z przejścia granicznego w Korczowej, gdzie nie zdołał przekroczyć granicy z powodu formalnych problemów z autem, którym przyjechał z Niemiec. Auto zostało na granicy. Ihor M. przyjechał do Jarosławia. Tam dopuścił się zbrodni. Czy w jej czasie był poczytalny? To wykaże osobna opinia.
0: Zakaz agitacji tradycyjnej i cyfrowej w Krakowie. Pod Wawelem o północy rozpoczęła się cisza wyborcza w związku z jutrzejszymi przedterminowymi wyborami prezydenta miasta. W porannych faktach nasz krakowski reporter Paweł Konieczny. Paweł, jak długo potrwa wyborcza cisza?
3: Potrwa ona do jutra, do godziny 21, bo wtedy zamknięte zostaną lokale wyborcze. Za złamanie ciszy grożą kary finansowe. Głosowanie odbędzie się w 454 obwodach, a na karcie znajdzie się 8 nazwisk ułożonych w kolejności alfabetycznej. Pierwsze wyniki poznamy dzięki Miejskiej Komisji Wyborczej, a następnie zostaną one opublikowane na stronie internetowej PKW. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad połowy głosów, druga tura odbędzie się 11 października.
0: Zapraszamy serdecznie na nasz specjalny program. Jutro od 20 krakowski wieczór wyborczy w RMF FM we współpracy z Polsat News. Wcześniej od 19.10 w Polsat News Kraków wybiera.
4: Tym żyje Wrocław.
0: Dziś rusza remont torowiska na jednej z głównych ulic Wrocławia. Prace na Pomorskiej budzą w mieście ogromne kontrowersje, bo 2 lata temu stolica Dolnego Śląska wydała na tę samą inwestycję blisko 70 milionów złotych. Sprawie przygląda się wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, kto odpowiada za to zamieszanie?
5: Miasto wini za to konserwatora zabytków, bo to on uparł się, że torowisko ma funkcjonować na zabytkowej, starej kostce, która coraz mocniej zapada się pod ciężarem tramwajów i autobusów.
6: Kiedy Niemcy układali kostkę, nie było tak ciężkich pojazdów, tak po prostu. W związku z czym ta kostka po prostu zaczyna pracować, wnika woda i jest to, co mamy. My znowu ułożymy, bo konserwator powiedział, że musimy tam ułożyć kostkę i pewnie za 2 lata znowu tam wrócimy.
5: Tłumaczy Tomasz Sikora, ale konserwator Daniel Gipski odpiera zarzuty i przekonuje, że to miasto źle dobiera technologię zabezpieczenia kostki.
7: Tutaj absolutnie zaprzeczam temu, że jest to jakiś wymysł nie do wykonania, bo należy zastosować chociażby taką technologię, która jest już opracowana, więc to jest do zrobienia.
5: Urzędnicy się spierają, a tracą pasażerowie. To ich czekają znów utrudnienia i objazdy.
0: Polscy siatkarze zagrają dzisiaj o 21 w Mediolanie z Francją w wielkim finale Mistrzostw Europy. We wczorajszym półfinale biało-czerwoni pokonali Słowenię 3-0. To spotkanie z trybun mediolańskiej hali Unipol Forum obserwował wysłannik RMF FM Patryk Serwański.
8: W pierwszym secie dostaliśmy od Słoweńców ostrzeżenie. Prowadziliśmy 20-14, ale rywale prawie nas dogonili. W drugiej partii ani razu nie byli na prowadzeniu, ale znów naciskali. I oba sety wygraliśmy, ale tylko 25-23. Graliśmy dobrze, ale bez jakiegoś błysku. Ten pojawił się w trzecim secie. Najpierw było 11-7 dla Słowenii i wtedy ruszyliśmy. Robi się 12-12. Później zdobywamy jeszcze 13 punktów, a rywale już tylko 6. Pewnie wygrywamy i meldujemy się w finale.
9: Wydaje mi się, że tak na gorąco trochę lepiej zagrywaliśmy. Troszkę więcej piłek w obronie podbiliśmy. Gdzieś tam udało nam się zablokować i potem już weszliśmy na taką falę. Ten nasz rytm złapaliśmy. I wydaje mi się, że ten tak naprawdę od połowy to tego trzeciego seta to było nasze najlepsze granie.
8: Analizował tuż po meczu Tomasz Fornal. Dziś po drugiej stronie siatki w tym najważniejszym meczu całego turnieju staną Francuzi. Oni w drugim półfinale pokonali wczoraj Finów 3-1. Mediolan, Patryk Serwański.
0: W piłce siatkowej jesteśmy potęgą, a trochę gorzej idzie nam w piłce nożnej. W pierwszym meczu grupy B4 piłkarskiej Ligi Narodów Narodów nasza reprezentacja zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 0-0. Zera okrągłego jak piłka.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To jest Radio RMF 24 Wrocław, program Wrocław Aktywnie. Mówimy w nim o ciekawych propozycjach do aktywnego spędzania czasu w mieście. Czasem będą to wycieczki rowerowe, innym razem miejsca do jeżdżenia na rolkach, szlaki do spacerów, ale także interesujące obiekty do odwiedzenia. Dziś porozmawiam o mieście okiem legendarnego poety Tadeusza Różewicza, który wiele lat mieszkał we Wrocławiu. Powiemy o jego ulubionych miejscach w mieście i dlaczego warto je zobaczyć. A moim gościem jest pan Sebastian Bagiński, przewodnik miejski po stolicy Dolnego Śląska. Dzień dobry, witamy ponownie.
1: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
0: Dlaczego właśnie Wrocław stał się dla Tadeusza Różewicza jego miejscem, miejscem, w którym zdecydował się zamieszkać na stałe?
1: Tadeusz Różewicz kilkukrotnie zmieniał miejsce swojego pobytu. Zacznijmy od tego, że to jest człowiek, który wychował się w takim małomiasteczkowym Radomsku w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Blisko natury, znając też smak życia gospodarskiego, biorąc pod uwagę, że odwiedzał rodzinne strony swojej mamy, Stefanii Marii. I los go rzucał w różne miejsca. Będąc 22-latkiem, przeprowadził się do Częstochowy, stamtąd wyjechał do Krakowa, gdzie podjął studia z historii sztuki, później Gliwice, gdzie założył rodzinę, ale on już troszeczkę tego miejsca miał dosyć. Liczył na zmianę, liczył na to, że ucieknie od zgiełku miasta dużego, przemysłowego i paradoksalnie trafił do Wrocławia, chociaż rozważał i także zabiegał władz o przydział mieszkania w jakimś innym miejscu, między innymi o Różewicza starała się Warszawa. Padło na Wrocław. Udało się przekonać do tej decyzji Tadeusza Różewicza między innymi Zbigniewowi Kubikowskiemu, z którym poeta współpracował w ramach między innymi miesięcznika literackiego Odra. Byli także inni przedstawiciele życia takiego kulturalnego i intelektualnego Wrocławia i ostatecznie poeta przyjeżdża do miasta w 1968 roku. Nie dostaje początkowo mieszkania, w którym mógłby swobodnie tworzyć. Ma dosyć utrudniające mu życie sąsiedztwo na wrocławskich Hubach przy ulicy Glinianej 53/1. No ale kolejne lata pokażą, że Różewicz się z tym miastem oswoi, mało tego polubi je, chociaż, co myślę, że w dalszych częściach będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, trochę będzie się zachowywał jak turysta we własnym mieście.
0: Tadeusz Różewicz nie urodził się we Wrocławiu, a jednak właśnie tutaj spędził znaczną część życia. Pan mówił o tym, jak rozpoczęła się jego wrocławska historia. A czy Różewicz szybko poczuł się tutaj u siebie, czy no właśnie, czy długo pozostawał kimś, kto tylko obserwował miasto trochę z boku?
1: Właściwie to trzeba powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, Różewicz nawiązał we Wrocławiu bardzo dużo znajomości, które świadczyłyby o tym, że dosyć szybko się tutaj poczuł jak u siebie. Z kolejnymi prezydentami Wrocławia, mam tutaj na myśli Bogdana Zdrojewskiego i Rafała Dudkiewicza, też nawiązywał takie relacje, w ramach których można powiedzieć, że jeżeli Różewicz widział potrzebę wprowadzenia jakiejś zmiany czy interwencji, specjalnie dla niego to było załatwiane. Ale z drugiej strony nie był takim typowym wrocławskim poetą czy pisarzem, dlatego że nie był na przykład członkiem jakichś organizacji czy nazwijmy to takich sformalizowanych kręgów literackich naszego miasta. Niemniej, jego sztuki były wystawiane we wrocławskich teatrach, na co on także miał osobisty wpływ. Współpracował z wrocławskimi wydawnictwami, z Ossolineum, z wydawnictwem dolnośląskim. Tutaj no, wykształciły się jego dzieci, jego wnuczka. W tym mieście też bardzo chętnie na przykład uczestniczył w różnego rodzaju wystawach. Sam także miał wystawę swoich prac i to uwaga z kręgu bardziej plastyki niż literatury. Dużo też pamiątek osobiście przekazał do Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, więc to by nam sugerowało, że jednak pewien osobisty stosunek do tego miasta miał już nie jako jego gość czy obserwator, ale jako jego pełnoprawny mieszkaniec.
0: To jest program Wrocław Aktywnie. Do rozmowy w Radiu RMF 24 Wrocław. Wrócimy już za chwilę.

0: Słuchacie Radia RMF 24 Wrocław. Moim gościem w programie Wrocław Aktywnie jest Sebastian Bagiński, przewodnik miejski po stolicy Dolnego Śląska. Załóżmy, że chcemy dziś wyruszyć śladami poety Tadeusza Różewicza. Gdzie najlepiej rozpocząć taki spacer?
1: Miejsc, gdzie można by było taki spacer rozpocząć, mamy kilka. Pierwszy, ten taki obszar, gdzie mamy największe nagromadzenie miejsc związanych z życiem poety, to jest zdecydowanie Stare Miasto. Wybrać się możemy na spacer z rynku. I tutaj od razu powiem, że już w samym rynku znajduje się muzeum, w którym możemy oglądać pamiątki po Tadeuszu Różewiczu. To jest Muzeum Pana Tadeusza, ale ono pierwotnie poświęcone było tylko i wyłącznie największemu dziełu literackiemu Adama Mickiewicza. Natomiast w setną rocznicę urodzin poety została otwarta tam wystawa pod tytułem Pan Tadeusz Różewicz. I możemy tam oglądać rękopisy, wierszy, opowiadań czy sztuk teatralnych Tadeusza Różewicza. Możemy tam oglądać przedmioty związane z jego dzieciństwem, zdjęcia pochodzące z archiwum rodzinnego. Możemy zobaczyć na przykład przekłady literackie dzieł Różewicza na różne języki, między innymi na język perski. Możemy zobaczyć metrykę jego chrztu, kalendarzyki, w których zapisywał sobie różne zaplanowane spotkania, wyjazdy, ale też na przykład bardziej zaskakujące obiekty, jak pocztówki czy wyklejanki, które wymieniali sobie z Wisławą Szymborską, czy na przykład pismo od prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, w którym sztuka Białe Małżeństwo zostaje przez zwierzchnika Kościoła katolickiego w Polsce dosyć mocno skrytykowana. Możemy z Muzeum Pana Tadeusza wybrać się do sąsiedniej kamieniczki Jaś, czyli domku miedziorytnika, gdzie mieszkał profesor Eugeniusz Getztankiewicz, z którym Tadeusz Różewicz przyjaźnił się przynajmniej od połowy lat 90. Stamtąd podejść sobie pod kościół świętej Elżbiety, ponieważ to właśnie tam, przy pomniku pastora Dietricha Bonhoeffera, poeta rozważał m.in. na temat istnienia i nieistnienia Boga, a także na temat tego, kim w ogóle jest człowiek, chociażby w systemie totalitarnym. Wraca tutaj pamięcią do czasów, kiedy Dietrich Bonhoeffer zaangażował się w działalność opozycyjną w III Rzeszy i za to został skazany na śmierć w obozie koncentracyjnym we Flossenburgu. Za chwilę, żeby od tych takich smutnych, przygnębiających, skłaniających do refleksji tematów udać się na sąsiednie Stare Jatki, gdzie znajduje się pomnik tak zwany ku czci zwierząt rzeźnych, który my jednak bardzo wesoło przyjmujemy. Dzieci często siadają tam na figurze kozy, cielaka czy kury, robią sobie zdjęcia i co się okazuje, Tadeusz Różewicz pozował do zdjęć Adamowi Hawałajowi przy tym pomniku. Na jednej fotografii stoi grzecznie, zdejmuje taką czapeczkę rybaka z głowy, a zaraz po chwili przykuca i głową tak jakby bił się na rogi z kozą, która się znajduje właśnie w ramach tego pomnika. W pobliżu mamy gmach główny uniwersytetu, którego Różewicz był kilkukrotnym gościem, ponieważ odbierał tam m.in. doktorat honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, ale także i Akademii Sztuk Pięknych w 2007 roku. Chwilę dalej możemy zobaczyć budynek dawnego wydawnictwa dolnośląskiego przy ulicy Strażniczej, gdzie często poeta rozmawiał na temat wizji publikacji swoich tomów wierszy czy publikacji na temat jego własnego życia. No czy wreszcie do ogrodu botanicznego na Ostrowie Tumskim, do którego był bardzo przywiązany, głównie dlatego, że w dużym mieście brakowało mu zieleni. Różewicz był częstym gościem wrocławskich ogrodów i wrocławskich parków. I tak jak w ogrodzie botanicznym często pojawiał się ze swoją małżonką Wiesławą, czy też na przykład sam wędrował i szukał różnych inspiracji, jedna z takich wizyt zainspirowała go do podjęcia pewnego działania artystycznego. Mianowicie poeta w kiosku ogrodu botanicznego zakupił plastikową żabkę za złoto 80. To chyba nawet kinder jajka nie są już teraz takie tanie. I postanowił, że ta żabka będzie częścią pewnego pomnika, który umieści gdzieś w trawie we wrocławskim Parku Południowym. To było takie najbardziej ulubione ze wszystkich zielonych miejsc Wrocławia w życiu Tadeusza Różewicza. Dlaczego ta zielona żabka? Otóż w tamtejszym stawie kiedyś było stado żab, które niestety z powodu zanieczyszczenia rzeki zaczynało się zmniejszać. Jak już odeszła ostatnia żaba, to kiedyś Tadeusz Różewicz z Eugeniuszem Getem Stankiewiczem wybrali się do Parku Południowego i gdzieś w trawie ukryli tę żabkę jako pomnik ostatniej żaby, która mieszkała w stawie w Parku Południowym.
0: I ona do tej pory tam jest?
1: Wszyscy, którzy poszukują tej żaby, stwierdzają zgodnie, że jest naprawdę bardzo dobrze ukryta.
0: Radio RMF 24 Wrocław. Rozmawiamy o stolicy Dolnego Śląska. Dziś o śladach Tadeusza Różewicza. Zostańcie z nami.
2: Tu Radio RMF 24.

0: To się opłaca. Już dziś w sklepie na Lidl.pl kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Dla żądnych wrażeń, tych małych i nieco większych, zapraszamy na Święto Młodych Widzów, którzy odkrywają swoją filmową wrażliwość. 13. edycję festiwalu filmowego Tauron Młode Horyzonty. W programie ponad 170 tytułów z całego świata. Kreatywne warsztaty i spotkania. Przeżyj rodzinną przygodę w kinie Nowe Horyzonty od 25 września do 4 października i przekonaj się, że do dobrego kina nie trzeba dorastać. Szczegóły na kino.nh.pl.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
11: 7.30, fakty RMF FM, Bogdan Zalewski.
12: Zmarł policjant postrzelony podczas czwartkowej akcji w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu chcieli zatrzymać mężczyznę podejrzewanego o kradzieże. 33-latek strzelił w kierunku policjanta. Dostał zarzut usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na wykonującego czynności służbowe funkcjonariusza. Mężczyzna jest też podejrzany o nielegalne posiadanie broni. Grozi mu od 15 lat więzienia do dożywocia. Prezydent USA Donald Trump odrzucił propozycję 7-dniowego zawieszenia broni z Iranem, podał Wall Street Journal. Trump ma rozważać wznowienie bombardowań, ale po listopadowych wyborach w Stanach Zjednoczonych. O propozycji Teheranu wcześniej mówił szef MSZ Iranu Abbas Araghchi. Oferta zakładała ponowne otwarcie cieśniny Ormuz w ciągu 7 dni i wznowienie rozmów nuklearnych w zamian za zniesienie amerykańskiej blokady irańskich portów. Nie powinno się spowalniać rozwoju sztucznej inteligencji, ale kontrolować jej budowę i ewolucję. Takie głosy padały podczas dyskusji w naszym cyklu Twoje zdanie w radiu RMF24 na temat AI. Nasz reporter Stanisław Pawłowski rozmawiał z maturzystami z 5. Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.
13: Jak my przyszliśmy, to po prostu skorzystaliśmy z tego jako ciekawostka, a teraz normalnie jest ona uczona i na informatycznym laboratorium sztucznej inteligencji.
14: Czy to nie jest za szybko?
15: Nie wiem, czy za szybko. Na pewno to jest kwestia człowieka, czy jest w stanie się dostosować do tych zmian.
16: Sam jak ja sobie pomyślę, że na przykład 5 lat temu w ogóle to nie istniało w moim życiu, a teraz jak często to używam, to czasami mnie to przeraża.
13: Aczkolwiek ja uważam, że to też nie wszystko jest możliwe do zastąpienia przez sztuczną inteligencję, no bo to jednak praca ludzkich rąk też zawsze gdzieś będzie potrzebna.
12: Mówią ludzie, młodzi ludzie z Gdańska. My z faktami i faktami sportowymi w RMF FM wracamy o 8.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: RMF24. To jest Radio RMF24 Wrocław i nasz program Wrocław Aktywnie. Moim gościem jest pan Sebastian Bagiński, przewodnik miejski po stolicy Dolnego Śląska. Podczas spaceru łatwo opowiadać o twórczości, ale trudniej pokazać codziennego Tadeusza Różewicza. Jak wyglądał jego zwyczajny dzień we Wrocławiu?
18: Zwyczajny dzień we Wrocławiu Tadeusza Różewicza, no jak nazwa wskazuje, był bardzo zwyczajny.
14: kiedy mieszkał już przy ulicy Probnień na Biskupinie, to bardzo często wybierał się do ogrodu, gdzie wraz z żoną zajmował się kwiatami, drzewkami. Ale codzienność Tadeusza Różewicza też upływała w jego mieszkaniu. Jak wspominała wnuczka poety, on bardzo często zamykał się na kilka godzin w pokoju po to, żeby móc swobodnie tworzyć. Nie lubił za bardzo, kiedy mu się przeszkadzało, natomiast zawsze czas dla rodziny znajdował. Interesował się tym, co się dzieje w życiu jego synów, a w szczególności w życiu jego wnuczki. Wielokrotnie wybierał się na spacery do Parku Biskupińskiego, Szczytnickiego, chociaż do Szczytnickiego już troszkę miał dalej, więc ktoś go musiał zawsze podwieźć samochodem. Kiedy był trochę młodszy i mieszkał na Wrocławskim Borku, to wspomniany Park Południowy był przez niego bardzo często nawiedzany. Czytał dużo gazet. To jest też ciekawe, bo jeszcze jako młody poeta był zafascynowany mediami. Tak jak jako dziecko i nastolatek słuchał radia, między innymi kiedy Polacy występowali na Igrzyskach Olimpijskich czy różnych mistrzostwach świata, tak już jako dorosły mężczyzna wnikliwie czytał prasę. Poeta często też udawał się do piwiarni, która była zlokalizowana przy kamieniczkach Jasi Małgosia. Można było go spotkać także na szlakach turystycznych poza Wrocławiem. I tu uwaga, ciekawostka, bo we Wrocławiu przez wiele lat mieszkał twórca teatru pantomimy Henryk Tomaszewski, ale panowie poznali się już w momencie, kiedy Henryk Tomaszewski wyjechał z Wrocławia, przeprowadził się do Karpacza, no i wszyscy zawsze podziwiali, że Tadeusz Różewicz lubił chodzić w góry, tak? W Karpaczu poznał się z Tomaszewskim, poznał go zresztą przy wejściu na Śnieżkę, miał robione zdjęcia na tle gór. Co się okazuje, żona zawsze wspominała, że w góry to chodziła ona, a Tadeusz zostawał na dole. Codzienność Tadeusza Różewicza też w ogóle była bardzo związana z jego żoną i tym, że w tym małżeństwie w jakimś sensie to ona nosiła w spodnie pani Wiesława. Na przykład to ona miała prawo jazdy w czasach też na przykład, kiedy cenzura odmawiała drukowania dzieł Tadeusza Różewicza. To właśnie ona była odpowiedzialna za utrzymanie rodziny. Różewicz codzienny to Różewicz, który przede wszystkim jest obserwatorem życia. Usuwa się w cień, nie lubi, kiedy za bardzo zabiega się, znaczy kiedy za bardzo skupia na sobie uwagę. Znany był na przykład z tego, że jak spacerował po parku i gdzieś tam go rodzice, dzieci, które też się wybierały ze swoimi pociechami na spacer, na ławkę, na plac zabaw rozpoznały, no to kiedy powiedziały, patrzcie, tutaj znany poeta Tadeusz Różewicz jest, to on szybko się oddalał. Cenił sobie święty spokój i czasem lubił po prostu tak spędzać czas sam ze sobą. Natomiast jest pewna anegdota związana z Różewiczem, który kiedyś odebrał telefon. To były czasy, kiedy były książki telefoniczne, można było znaleźć adres i numer do konkretnego abonenta. I kiedyś zadzwonił taki chłopak, Tadeusz Różewicz podniósł słuchawkę, słucham. Dzień dobry, czy dodzwoniłem się do mieszkania państwa Różewiczów? Tak, dodzwoniłeś się. Czy rozmawiam z Tadeuszem Różewiczem, poetą? Tak. Wie pan co, bo ja byłem w szkole bardzo niegrzeczny i pani od polskiego kazała mi zinterpretować pana wiersz, o co w nim chodzi. Że taka kara to raczej niezbyt miłe wydarzenie w życiu Różewicza. Potrafił dzwonić o 6 nad ranem do poprzedniego prezydenta Bogdana Zdrojewskiego i na przykład zapytać się go, czy wie pan, jakie jest dzisiaj święto. Zdrojewski tak się zastanawia, przebudzony, a dodajmy z wykształcenia kulturoznawca. No nie wiem. No piszą, że Światowy Dzień Poezji, ale wie pan, ja podszedłem do okna, patrzę, to taka zwykła proza.
17: Wrocław aktywnie dzisiaj śladami Tadeusza Różewicza, o tym rozmawiam z moim gościem, z nami cały czas pan Sebastian Bagiński, przewodnik miejski po stolicy Dolnego Śląska. Za chwilę wracamy.

0: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda. Po reklamie.
0: Radio RMF 24. Słuchaj też w aplikacji mobilnej RMF On.

0: W Radiu RMF 24 Wrocław czas na ciąg dalszy rozmowy o śladach Tadeusza Różewicza w mieście. Moim gościem Sebastian Bagiński, przewodnik miejski po stolicy Dolnego Śląska. Czy Wrocław pojawia się w twórczości Różewicza wprost poprzez nazwy ulic, konkretnych miejsc, czy jest ukrytym tłem jego wierszy?
1: Najczęściej Wrocław pojawia się wprost. Nie jest bardzo częstym bohaterem wierszy Różewicza, zresztą przy jego bogatej twórczości trudno, żeby można było pisać tylko o Wrocławiu, ale bezpośrednio wyczytamy niektóre miejsca z jego twórczości, na przykład w wierszu napisanym dla żony, zatytułowanym na 60. rocznicę ślubu, wspomina wprost o domu przy ulicy Promień. Kiedy czytamy jego wiersz pod tytułem Nauka chodzenia, to tutaj jest refleksja nad postacią Dietricha Bonhoeffera. Oczywiście nie rozmawia z nim przy jego domu, tylko rozmawia przy jego pomniku i tutaj pewnym uzupełnieniem do tego jest fotografia autorstwa Janusza Stankiewicza, zrobiona z okien kamieniczki Jaś. Wrocław pojawia się też, jeśli chodzi o zieleń, na przykład w postaci Parku Południowego. Jest taki utwór zatytułowany Wiersz, w którym pojawia się motyw właśnie taki bardzo nietypowy dla Tadeusza Różewicza, a więc opisanie ulotności chwili w przyrodzie, bo zazwyczaj przyroda u Tadeusza Różewicza pojawia się w taki bardzo symboliczny sposób i często odwołuje się do wydarzeń bolesnych, a tutaj mamy taki oto utwór. Chciałem opisać opadanie liści w parku południowym, pięć białych łabędzi stojących na zamglonym lustrze wody. Chciałem namalować oksydowane szronem czarne chryzantemy, światło na wargach przechodzącej dziewczyny. Myślałem o poetach krainy środka, posiedli oni wiedzę pisania doskonałych utworów, zgaśli. Ale światło ich wierszy dociera do mnie po tysiącach lat.
0: A które wrocławskie miejsce najłatwiej rozpoznać w twórczości Różewicza?
1: Myślę, że zdecydowanie będzie to pomnik Jana XXIII na Ostrowie Tumskim, dlatego że tu już się pojawia nawet taki fragment. Jest taki pomnik na Ostrowie Tumskim, smutny, opuszczony, pomnik dobrego papieża, stoi nieporuszony, niewydarzony. Niech twórcy Bóg wybaczy wypadek przy pracy. Kto zna pomnik Jana XXIII autorstwa Ludwiki Niczowej, wie doskonale, że jego estetyka bardzo zwraca uwagę i charakterystyczne rysy twarzy papieża, ale jednocześnie mamy taki oto fragment, uwaga, Sen Mara, Bóg Wiara, jest we Wrocławiu kamienna poczwara, ale w moim sercu masz pomnik najpiękniejszy w świecie, więc jasno pada tutaj i deklaracja sympatii dla tego miejsca, jednocześnie jesteśmy w stanie je zidentyfikować.
0: A gdzie we Wrocławiu możemy dziś zobaczyć zapisane w przestrzeni miasta fragmenty jego wierszy?
1: Był taki epizod, kiedy w Parku Południowym stanęła ławeczka Tadeusza Różewicza. Trochę wbrew jego woli, to się stało pośmiertnie w roku 2021. I tam na tej ławeczce, jeśli mnie pamięć nie myli, pojawił się fragment wiersza Widziałem go, zresztą nawiązujący do tego parku. Ta ławka została jednak w wyniku pewnego oburzenia społecznego, związanego z tym, że nie uszanowano woli poety, przeniesiona. Chętnie ją pod swoje skrzydła przyjęło Muzeum Miejskie Wrocławia i można ją oglądać przy wejściu na stary cmentarz żydowski. Ale rzeczywiście takich miejsc, gdzie by Różewicz był upamiętniony w formie słów, brakuje, bo mamy po pierwsze Tadeusza Różewicza i ono się znajduje we wrocławskim ratuszu w Galerii Sławnych Wrocławian. Mamy park Tadeusza Różewicza i właściwie tam by się prosiło o to, żeby jakieś fragmenty się pojawiły. Mamy miejską bibliotekę publiczną i tutaj muszę powiedzieć, że kilkukrotnie ten Tadeusz Różewicz został tam rzeczywiście w formach cytatów uhonorowany i teraz w tym roku też tak się zdarzyło, dlatego że mamy 105. rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza, więc pomiędzy regałami biblioteki przy ulicy Szewskiej możemy znaleźć cytaty z Różewicza.
0: Gdyby słuchacze mieli po tym spacerze zapamiętać jedno miejsce i jeden tekst Różewicza, to co by pan wybrał?
1: Powiem tak, jeśli chodzi o miejsce, które warto by było zapamiętać, to jest to zdecydowanie Muzeum Pana Tadeusza. Tam po prostu trzeba się wybrać. To miejsce jest nagromadzeniem wszelkich pamiątek po Tadeuszu Różewiczu, ale jeżeli miałbym wybrać utwór literacki, to zaproponowałbym Państwu z tomu Uśmiechy wiersz zatytułowany Włosek poety. Dlaczego? Otóż ten wiersz doczekał się muzycznej oprawy i tłumaczenia na ponad 40 języków, gdyż został wybrany na oficjalny hymn Światowej Stolicy Książki UNESCO.
0: Bardzo panu dziękuję. To był program Wrocław Aktywnie. Moim gościem w Radiu RMF 24 Wrocław był Sebastian Bagiński, przewodnik miejski po stolicy Dolnego Śląska.
1: Bardzo dziękuję.
2: Radio RMF 24.

0: 24.
1: Ogłoszenie.
0: Klizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku, prawie 70 dni pod ziemią, cud w chilijskiej kopalni San Jose. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
1: Ogłoszenie RMF24.
3: Reklama.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda.
5: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Pani Celinka wie, co jest super.
18: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
17: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
19: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
20: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
1: Po reklamie.
21: Kłaniam się nisko, zapraszam. Nie ma decyzji o stałej amerykańskiej bazie w Polsce. Nadal toczą się rozmowy, ustalił korespondent RMF FM w Waszyngtonie. Nasz dziennikarz rozmawiał tam bezpośrednio z wysłannikami polskiego resortu obrony. Tłumy młodych ludzi przywitały papieża w Paryżu, relacjonuje nasz człowiek we Francji. Walka o złoto w Mediolanie. Będziemy dzisiaj dopingowali naszych siatkarzy. Posłuchajcie faktów sportowych. Wciąż rozmawiamy o stałej bazie wojskowej USA w Polsce. Waszyngton nie odwiesił jeszcze rotacji amerykańskich żołnierzy do naszego kraju. Takie wnioski wypływają z wizyty w Stanach Zjednoczonych wiceszefów resortu obrony Magdaleny Słopkowiak-Czarneckiej i Pawła Zalewskiego. Za oceanem jest korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, czego się dowiedziałeś od wysłanników polskiego rządu?
22: W Polsce mamy obecnie 8 tysięcy żołnierzy sił sojuszniczych, powiedziała mi w czasie konferencji prasowej wiceminister obrony narodowej Magdalena Słopkowiak-Czarnecka.
23: Dzisiaj wojsk sojuszniczych na terytorium Polski jest około 8 tysięcy. Ja też, pozwolicie Państwo, nie będę ich rozdzielać na narodowości, ale jest oczywiście oczywistym, że naj, największy ten komponent stanowią Amerykanie. To są ci, którzy są dzisiaj na stałe operują w Polsce, a wciąż pojawiają się też nowe grupy, które przyjeżdżają na ćwiczenia, więc ta obecność wojsk sojuszniczych jest naprawdę duża.
22: Dopytywałem o to, czy Amerykanie odwiesili rotację, która została wstrzymana w maju. Od tygodni Pentagon unikał odpowiedzi. Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zaleski przyznał.
0: Jeżeli się mnie pan pyta, czy te oddziały, które miały przyjechać wówczas do Polski, przyjechały, odpowiedź mi nie przyjechały.
22: W tej chwili rozmowy skupiają się na ustanowieniu w Polsce stałej bazy wojskowej. Dyskutujemy też o zacieśnieniu współpracy przemysłów obronnych. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
21: Czy Polskę stać na budowę stałej bazy wojsk amerykańskich? Między innymi o to Krzysztof Ziemiec zapyta za pół godziny Beatę Szydło, byłą premier i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Nie zabraknie też pytania o sytuację na polskiej prawicy. Sprawdzam. Rozmowa Krzysztofa Ziemca po 8.30 w RMF FM i Radiu RMF 24. Zapraszamy do słuchania.
2: Fakty prosto z Francji.
21: O braterską troskę i odrzucenie zachłanności apelował papież podczas spotkania z młodzieżą we Francji. Na Stade de France na przedmieściach Paryża zgromadziło się 80 tysięcy młodych osób. Widział to korespondent RMF FM Marek Gładysz. Marku, jakie są reakcje francuskich mediów?
3: Dziennik Le Monde przypomina, że Leon XIV jest fanem Boba Dylana i Paula McCartneya, ale gorąco owacji 80 tysięcy młodych ludzi na podparyskim stadionie Stade de France były zdaniem tej gazety jeszcze większe niż w przypadku tych gwiazdorów muzyki rozrywkowej. Zwracając się do publiczności, papież zasugerował, że młode pokolenia dorastają w ciągłym niepokoju związanym z niepewną przyszłością, kryzysami gospodarczymi i nowymi technologiami, które zmieniają międzyludzkie relacje. Zapelował do młodzieży, by nie zapominała o potrzebie międzyludzkiej solidarności. Wcześniej był witany na paryskich ulicach przez ponad 300 tysięcy osób. Dzisiaj ponad pół miliona Francuzów ma wziąć udział w plenerowej mszy, którą Leon XIV ma odprawić koło paryskich pól elizejskich.
21: Ruszyły bezpłatne szczepienia dorosłych przeciwko koronawirusowi. Nowym aktualizowanym preparatem. W tym sezonie nie ma e-skierowań. Nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał z odwiedzającymi punkt szczepień przy ulicy Pańskiej w Warszawie.
12: Pamięta pani, która to już dawka szczepionki przeciwko koronawirusowi?
24: Która, nie wiem, piąta, może szósta, nie wiem, tak jak po kolei szły wszystkie dawki od początku szczepień przyjęć.
12: Przyszedł pan? Ankieta, tak, do wypełnienia?
25: Tak, oczywiście.
12: Co jest w tej ankiecie? Jakie pytania?
25: No, jakie choroby przechodziłem, na co jestem uczulony.
26: Przechodzimy z ulicy, nie czekamy, pamiętajmy na skierowania, tylko przychodzimy do apteki, zapisujemy się na dany termin i szczepienie. Możemy wykonać również od ręki.
21: We wtorek ruszą szczepienia dzieci. O szczegółach piszemy na rmf24.pl. Przed faktami sportowymi zaproszenie do radia RMF 24. Za chwilę komentarz po wczorajszym remisowym meczu Polski z Bośnią Hercegowiną 0-0. Gościem Andrzeja Kochuta będzie były piłkarz i trener Dariusz Dudek.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Fakty sportowe i na początek sukces siatkarzy. Prosto z Mediolanu, Patryk Serwański.
27: Biało-czerwoni siatkarze zagrają dziś o złoty medal Mistrzostw Europy. Obrońcy tytułu wczoraj tu w Mediolanie pokonali Słowenię. Wynik 3-0, ale to było naprawdę wyrównane spotkanie. W trzecim secie musieliśmy odrabiać straty. Zrobiliśmy to w bardzo dobrym stylu. Pomogła zmiana Kamila Semeniuka. Chwalili go nawet rywale.
28: No dla mnie to jest komplement, jeżeli przeciwnik mówi, że zmieniam, że tak powiem, rytm spotkania i faktycznie gdzieś ten trzeci set udało się jeszcze wyciągnąć.
27: Każdy w tej drużynie jest jej ważną częścią, podkreśla rozgrywający Marcin. Komenda.
29: Każdy tutaj dokłada cegiełkę, bo to nie jest tak, że jest 7 zawodników czy 6, którzy są na boisku, tylko jak ktoś wejdzie, to pomoże, a nawet ci zawodnicy, co nie wejdą, to po prostu są bardzo dobrym duchem drużyny.
27: W wieczornym finale zmierzymy się z Francją, która w drugim półfinale pokonała Finlandię 3-1. Nasi piłkarze zremisowali bezbramkowo z Bośnią i Hercegowiną w pierwszym meczu Ligi Narodów. Obserwował to z trybun Stadionu Narodowego Cezary Dziwiszek. Można za cokolwiek pochwalić naszą kadrę?
30: Dzień dobry, jeśli już, to tylko za szczelną obronę. Dobrze zagrał 18-letni Kacper Potulski. Do przodu próbował szarpać Kasz, niezły debiut za Wiktorem Nowakiem. Poza tym chyba wszyscy zagrali poniżej oczekiwań. Na czele z kapitanem Robertem Lewandowskim, rzadko przy piłce, ale jak już ją miał, to przeważnie tracił.
31: No na pewno nie był to dobry mecz Roberta, przecież on też jest świadomy, co potrafi. No takie życie piłkarskie.
30: Przyznał selekcjoner Jan Urban. Smutnego obrazu kadry dopełnia kontuzja Jakuba Kamińskiego. Dziś przejdzie badania, ale uraz przywodziciela może wykluczyć go z pozostałych meczów Ligi Narodów na tym zgrupowaniu.
27: Polecę na boisku ponownie w poniedziałek, to będzie wyjazdowy mecz ze Szwecją, która wczoraj pokonała 2-1 Rumunię. W dywizji A debiut Zinedina Zidana w roli selekcjonera Francuzów. Trójkolorowi po golu Mbappe wygrali z Turcją. Belgia pokonała z kolei 2-0 reprezentację Włoch.
4: Czas na sobotni poranek Radia RMF 24. Andrzej Kochut, witam serdecznie. No i jako się rzekło, już za chwilę moim gościem Dariusz Dudek, były piłkarz, trener, ekspert, który opowie, co poszło nie tak w meczu z Bośnią i Hercegowiną i czy polska kadra może liczyć na lepsze chwile ze Szwecją. O tym już za chwilę będziemy rozmawiali w poranku, a to nie jedyny temat. Przed nami sporo weekendowych atrakcji.

0: Słuchacie radia RMF 24, a teraz czas na sport. Polska zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 0-0 w swoim pierwszym meczu grupy czwartej dywizji B piłkarskiej Ligi Narodów. Ten mecz odbył się w Warszawie, a ja porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest Dariusz Dudek, były piłkarz, znany z boisk Ekstraklasy, trener, ekspert TVP Sport. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No, chciałoby się zapytać, co się właściwie wydarzyło i nawiązując do słynnego powiedzenia, czy nie ma już słabych drużyn w dywizji B?
1: No tak, na pewno nie ma. Myślę, że tutaj wczorajsze spotkanie to takie spotkanie, po którym można mieć pewien niedosyt. No ale też trzeba patrzeć troszeczkę szerzej chyba na całe ostatnie te eliminacje. Polska miała swoje momenty. Szczególnie wczoraj po przerwie, natomiast przede wszystkim zabrakło konkretu pod bramką. Mnie tak naprawdę najbardziej chyba interesuje, jak szybko Jan Urban będzie w stanie zbudować automatyzmy w tym zespole, bo to było dopiero pierwsze spotkanie w tej edycji Ligi Narodów, a ustawienie wczoraj z czwórką obrońców właśnie pokazuje, że trener Urban szuka takiego optymalnego ustawienia. Chyba taką najważniejszą rzeczą po tym właśnie meczu będzie pytanie, czy nie tylko pytanie, czy właśnie trener Urban znalazł takie ustawienie, które pozwoli Polsce być bardziej taką stabilną z tyłu, jednocześnie bardziej taką konkretną drużyną z przodu. No i myślę, że nie ma jeszcze powodów do takiej paniki, no ale na pewno jest wyraźny taki sygnał, że jeżeli Polska chce wrócić do tej dywizji A, to musi zdecydowanie poprawić skuteczność i w Szwecji już pokazać więcej konkretu przede wszystkim w ofensywie.
0: Dużo pytań pojawia się też, jeżeli chodzi o postawę Roberta Lewandowskiego. Sporo złośliwych memów w mediach społecznościowych, komentarze ekspertów sportowych, że to jeden z najgorszych meczów kapitana w kadrze. Słaba postawa lewego to jest kluczowy problem dzisiaj dla reprezentacji?
1: No na pewno ja bym tego tak nie generalizował. Faktycznie Robert wczoraj miał dużo takich strat piłek łatwych, po których taki zawodnik jak on na pewno w tych sytuacjach tak nie powinien się zachowywać. Natomiast Robert to jest klasowy napastnik. Nie sprowadzałbym tylko tego właśnie do tego występu. Tak naprawdę napastnik też potrzebuje sytuacji. I no, trzeba powiedzieć, że Robert nadal jest zawodnikiem, który może rozstrzygać mecze, ale też nie można oczekiwać, że będzie sam tworzył sobie wszystkie sytuacje. On też no, musi mieć ten popularny serwis, więc no, na pewno fala krytyki na niego po takim wyniku przede wszystkim spadnie, ale tak jak mówię, tu najważniejsze jest dobro drużyny, zespołu i tego, jak po prostu ta drużyna będzie się prezentowała w następnych meczach. Natomiast ja też chciałbym zauważyć, że to nie jest przypadkowy zespół. To jest zespół, który Bośnia i Hercegowina, bo o nich mówię, był na ostatnich mistrzostwach świata. Więc to nie są przypadkowi ludzie.
0: Na które my nie pojechaliśmy. Dokładnie
1: tak. Bośniacy dopiero, można powiedzieć, przegrali z USA.

0: jak wyszli z grupy, ograli Katar, wygrali ze Szwajcarią, co prawda, natomiast naprawdę tam było sporo dobrego futbolu i to nie jest przypadkowy zespół. Trzeba powiedzieć, że to jest zespół zdyscyplinowany, bardzo szybki kontratak, mentalność duża. No jeszcze można by było powiedzieć dużo, bardzo dużo dobrego trenerze Barbarezie, bo jest to na pewno ciekawy przypadek trenerski. To naprawdę ogromne doświadczenie piłkarskie.
1: Czy da się coś dobrego powiedzieć o naszej kadrze po tym meczu? Jakieś pozytywy pan wyłowił, obserwując ten wczorajszy mecz?
0: Tak, oczywiście, że tak. Ja widzę bardzo dużo pozytywów i ja jestem akurat z tych trenerów, piłkarzy i w ogóle jako człowiek jestem bardzo pozytywnie nastawiony zawsze do życia i do tego, co się wydarzyło wczoraj, bo nie ma co ukrywać, chociażby tutaj trener Urban zmienił ustawienie na czwórkę z Keszem na prawej czy Kubior na lewej. Dla mnie osobiście ta formacja, to ustawienie jest optymalne dla Polski, szczególnie przed meczem ze Szwecją. I tutaj Kacper Potulski, który wyszedł wczoraj w pierwszym składzie, no wspaniała zmiana Wiktora Nowaka za Bartka Slisza. No to są też elementy, w których trener Urban pokazuje, że nie boi się stawiać też na tych młodych. Tam w tym zespole też jest taka pewna transformacja i tutaj ja widzę jak najbardziej duże pozytywy. Przede wszystkim też zero z tyłu. Jako były obrońca też bym powiedział, że jednak to ma znaczenie. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że ten zespół jeszcze potrzebuje trochę czasu. Jak zwykle żaden trener go nie ma i trener Urban również nie. Ale ja naprawdę bym poszedł w kierunku bardziej tego, aby trenera wzmacniać niż go w jakimkolwiek sposób podważać. I wczoraj w drugiej połowie naprawdę zagraliśmy świetny mecz, bo mieliśmy kilka dobrych sytuacji. Czy tam Matikesz uderzał, Szymański. No i dla mnie Wiktor Nowak to jest objawienie tego meczu i taki duży pozytyw.
1: To jeszcze jedno krótkie pytanie. Czy w poniedziałek ze Szwecją może być jeszcze lepiej? Czy będzie rewanż za baraże do Mistrzostw Świata?
0: No, powiem w ten sposób, że Szwecja to nie jest łatwy przeciwnik. Już z nim raz przegraliśmy. Zagraliśmy piękną piłkę ofensywną i przegraliśmy 3-2. Natomiast myślę, że ten Urban i jego cały sztab wyciągnie wnioski i na pewno nie będzie to łatwe spotkanie, bo wiemy też, jakich piłkarzy ma ta drużyna. Jokeres czy Aleksander Isak to są naprawdę wybitne osoby, patrząc na boisko i naprawdę tutaj ofensywnie ten zespół pokazuje, że naprawdę jest dobrym zespołem, klasowym można powiedzieć. Natomiast ja tak powiem po wczorajszym spotkaniu, gdzie trener Urban zmienił to ustawienie na czwórkę z tyłu, no myślę, że to jest dobry kierunek, szczególnie na Szwecję.
1: Dariusz Dudek, były piłkarz, trener, ekspert TVP Sport. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
0: Dziękujemy, pozdrawiam.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: To jest sobotni poranek RMF 24, a ja mam teraz ważne informacje dla tych, którzy wybierają się w góry. Topr ostrzega przed zagrożeniem samoistnych lawin. Po opadach śniegu w wyższych partiach Tatr nadal panują zimowe warunki. Szlaki przykryte są warstwą śniegu, co utrudnia orientację w terenie, a w wielu miejscach występuje oblodzenie. Zapowiadany na dzisiaj znaczny wzrost temperatury może dodatkowo zwiększyć zagrożenie lawinowe. Według prognoz temperatura na Kasprowym Wierchu wzrośnie o 12 stopni Celsjusza. Przypomnę, że powyżej 1900 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego i mimo tego najniższego stopnia w 5-stopniowej skali w określonych warunkach możliwe jest schodzenie lawin, zwłaszcza na stromych stokach. Jak apeluje Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, prosimy o roztropne planowanie wyjść górskich. Nie zalecamy wycieczek powyżej górskich schronisk. Także uważajcie na siebie.
1: RMF 24 Wrocław.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dla żądnych wrażeń, tych małych i nieco większych, zapraszamy na Święto Młodych Widzów, którzy odkrywają swoją filmową wrażliwość. 13. edycję festiwalu filmowego Tauron Młode Horyzonty. W programie ponad 170 tytułów z całego świata. Kreatywne warsztaty i spotkania. Przeżyj rodzinną przygodę w kinie Nowe Horyzonty od 25 września do 4 października i przekonaj się, że do dobrego kina nie trzeba dorastać. Szczegóły na kino.nh.pl.
11: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
12: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
11: No tak. 10 na 10.
13: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
14: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
11: Po reklamie.
15: To już 8.30, czas na fakty. Problemy w ruchu pociągów kolei mazowieckich pojawiły się na linii Warszawa-Kutno. Ich powodem jest awaria urządzeń w rejonie stacji w Sochaczewie. Podobny kłopot jest na kolejowej trasie z Warszawy do Skarżyska-Kamiennej. Jak informuje reporter RMF FM Michał Dobrowicz, część pociągów jest opóźniona o pół godziny. Stany Zjednoczone i Chiny utworzą kanał komunikacji służący do reagowania na incydenty związane z AI, poinformował Biały Dom. Sztuczna inteligencja, którą prezydent USA Donald Trump zaczął ostatnio nazywać superinteligencją, była jednym z głównych tematów wizyty przywódcy Chin Xi Jinpinga w Waszyngtonie. Oba mocarstwa ponoszą odpowiedzialność za rozwój i zarządzanie sztuczną inteligencją z myślą o wspólnym dobru oraz za zapewnienie, by jej rozwój pozostawał przez cały czas pod kontrolą człowieka, zakomunikował Xi. Trump oświadczył z kolei, że chciałby utrzymać regulacje na obecnym poziomie. Związek Nauczycielstwa Polskiego chce wesprzeć nauczycieli w uzyskaniu pieniędzy za ich pracę podczas wycieczek szkolnych. Sąd Najwyższy potwierdził, że są to godziny nadliczbowe, ale nadal nie ma jasnego uregulowania w przepisach, przypomina prezes ZNP Sławomir Broniarz.
16: Wydaje mi się, że ministerstwo niefrasobliwie podeszło do tego bardzo ważnego komponentu, jakim jest sprawa wycieczek realizowanych w ramach tego planu dydaktycznego w kontekście wyroku Sądu Najwyższego.
15: Związek chce urządzić w swoich oddziałach tydzień konsultacji z prawnikami w tej sprawie.
17: Zapraszamy na rozmowę w RMF FM.
15: To program Sprawdzam, Krzysztof Ziemiec i jego rozmówczyni. Dzień dobry.
18: Dzień dobry. Dziś sprawdzimy, co piszczy w PiSie. Naszym gościem jest Beata Szydło. Dzień dobry, pani premier.
19: Dzień dobry, witam serdecznie.
18: Pani premier, wczoraj po południu Michał Moska zawiesił swoje członkostwo w klubie PiS w związku z aferą Zonda Krypto. Zapytam panią, jak pani tą decyzję ocenia i czy to jest dobry ruch?
19: Oczywiście, że to jest dobry ruch. Skoro są niejasności, to powinien to zrobić i to zrobił i bardzo dobrze. Natomiast niewątpliwie w ogóle nie powinno dojść do tej sytuacji, która miała miejsce. No i ona musi być wyjaśniona. Wokół tej sprawy jest bardzo dużo pytań, niejasności, ale też jest to podstawowe pytanie, gdzie były służby, czy państwo działało tak jak trzeba, żeby nie dopuścić w ogóle do tego, co miało miejsce.
18: To zapytam panią, skoro Michał Moskal zrobił dobrze, no to może też i Zbigniew Ziobro powinien posypać głowę popiołem. Jego nazwisko w tej sprawie pojawia się wiele razy. Może chociaż powinien zawiesić swoją funkcję, a ma bardzo wysoką w PiS-ie.
19: Pan poseł Zbigniew Ziobro, pan minister, wydał oświadczenie w całej sprawie i myślę, że to w tym oświadczeniu jasno przedstawił sytuację, która zaistniała. Natomiast no, oczywiście już pozostałe decyzje należą również do niego.
18: Nie boi się pani, że ta afera zatopi Prawo i Sprawiedliwość, że sprawi, że sondaże będą dla was coraz mniej korzystne, a finalnie w wyborach za rok no, będzie słaby wynik?
19: Źle się stało, że politycy Prawa i Sprawiedliwości mieli w jakimś stopniu są w całą tą sprawę wplątani, mówiąc kolokwialnie. Natomiast powtórzę jeszcze raz to, o czym mówiłam. W ogóle dla mnie nie mieści mi się w głowie, że służby nie dopuściły do tego, żeby w ogóle mogło dochodzić do takich sytuacji działalności pana Krala. Przecież cała ta sprawa ciągnie się już wiele lat i tutaj powinny być reakcje ze strony obecnie rządzących. Nic takiego się nie wydarzyło, natomiast dla mnie jest jasne, że Donald Tusk i jego ekipa postanowili politycznie wykorzystać całą tę aferę. Tu musi być wyjaśnione wszystko. Prokuratura musi działać sprawnie. Ludzie stracili pieniądze i nie ma tutaj dyskusji na ten temat.
18: No na razie chyba prokuratura działa sprawnie. Pytanie, czy może komisja śledcza tutaj by coś też pomogła?
19: Jest to jedno z rozwiązań. Ja wiem, że taka propozycja została złożona chyba nawet oficjalnie. W parlamencie mówili o tym przedstawiciele klubów, chyba koledzy z Rozwoju Plus na ten temat się wypowiadali, więc jest to jedno z rozwiązań. No tyle tylko, że my mamy takie doświadczenia z komisjami śledczymi, że żadna do tej pory niczego nie wyjaśniła poza tą pierwszą komisją do spraw Rywina, więc pytanie, czy komisja śledcza nie byłaby też takim kolejnym przedłużaniem i zamiataniem pod dywan całej sprawy. Ale jest to oczywiście jedno z rozwiązań.
18: Pani premier, zmienię temat. Jak pani widzi taką w przyszłości możliwość egzystencji z grupą Mateusza Morawieckiego? Pytam w kontekście choćby takich coraz głośniejszych gdybań na temat wspólnego paktu senackiego, czy być może w przyszłości jakiegoś może wspólnego rządu. Widzi pani szansę na wspólne rządzenie za półtora roku?
19: Ja w ogóle uważam, że wszystkie ugrupowania prawicowe powinny no, tutaj zawiesić w tej chwili te kłótnie, które się pojawiają, czy wzajemne podgryzanie się, bo wrogiem dla ugrupowań opozycyjnych jest w tej chwili koalicja rządząca i z nimi trzeba walczyć i ich odsunąć od władzy, bo to, co dzieje się w Polsce, naprawdę wygląda bardzo źle.
18: A to, co się stało u was, to są jakieś ambicje, zmiany programowe? Jak pani to ocenia? Rozmawiała pani z Mateuszem Morawieckim po tym wszystkim, po rozejściu?
19: Rozmawialiśmy wielokrotnie z Mateuszem i rozmawiałam oczywiście też z kolegami, którzy razem ze mną są w Prawie i Sprawiedliwości. Ja należę do tych osób, która namawiała do tego, żebyśmy się jednak próbowali pogodzić i żeby pójść wspólnie razem. Ale jeżeli oczywiście taka decyzja zapadła i uznali koledzy, że będziemy w tej chwili szli dwoma grupami, no to ja cały czas tylko mam nadzieję, że nie padnie o jedno słowo za dużo, które potem podzieli nas i nie pozwoli się dogadać. Wierzę w to, że jest możliwe porozumienie i tak samo uważam, że taka powściągliwość i wśród polityków Konfederacji, bo wydaje się, że oni również bardzo często próbują atakować nie tych, kogo trzeba, czyli próbują krytykować Prawo i Sprawiedliwość. No nie ma alternatywy, tylko jeżeli prawica chce rządzić, no musi się dogadać.
18: To kto powinien wyciągnąć tutaj rękę, jeśli w ogóle mówimy o tym? No bo ostatnio gorzkich słów i gestów było bardzo dużo. Ja nie wiem, czy to jest jeszcze możliwe, to o czym pani mówi, żeby wspólnie usiąść do stołu i stworzyć być może w przyszłości jakiś wspólny rząd.
19: No, w polityce to ja już widziałam różne rzeczy i nie takie, więc myślę, że jeszcze ta granica do porozumienia nie została przekroczona. Natomiast rzeczywiście pakt senacki to jest jedna z propozycji. Ja wiem, że również są tutaj sugestie, żeby pan prezydent objął takim patronatem właśnie próbę stworzenia takiego paktu. I sądzę, że jeżeli będzie rzeczywiście wola porozumienia, to ta rozmowa po wyborach się odbędzie i będzie możliwość stworzenia koalicji. Natomiast no, żeby w ogóle myśleć o koalicji i o rządzeniu, to trzeba najpierw wygrać wybory, więc przed nami jeszcze jest trochę czasu. Ja też czasami uważam, że niektórzy politycy po prawej stronie no, zbyt łatwo dzielą już powyborcze stanowiska. Przed nami jest rok pracy w kampanii wyborczej i to nie będzie łatwa kampania, a obserwując to, co w tej chwili robi Donald Tusk i jego ekipa, to myślę, że tutaj to będzie bardzo brutalna kampania wyborcza.
18: To o to zapytam, ale za parę minut jeszcze wrócę do tej szerokiej koalicji. Jest taka możliwość, że będzie to taka szeroka koalicja nie tylko z Konfederacją, ale też z koroną Grzegorza Brauna? Widzi pani taką możliwość?
19: Z koroną Grzegorza Brauna będzie bardzo trudno nam się porozumieć, bo myślę, że tutaj jest też jasne stanowisko pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dla nas pewne dla Prawa i Sprawiedliwości na pewno nie do przyjęcia jest współpraca z ugrupowaniami, które nie odcinają się od Rosji i z takimi ugrupowaniami, które nie są też, które po prostu będą tylko i wyłącznie nastawione na wprowadzanie takich właśnie antyeuropejskich czy nawet przecież były też akcje antysemickie, więc to na pewno nie.
18: Ostatnie krótkie pytanie w tej części, później przenosimy się do internetu. Anna Pej, Piotr M., czyli pani kiedyś byli współpracownicy, bliscy nawet, usłyszeli prokuratorskie zarzuty w związku z kampanią Sprawiedliwe Sądy. Zaskoczyły panią te zatrzymania?
19: Oczywiście, dlatego że ja nie dostrzegam tutaj przekroczenia absolutnie żadnych złamania prawa i myślę, że to jest kolejna akcja polityczna szukania kolejnej afery i znam zarówno panią Anię i pana Piotra i to są ludzie uczciwi, którzy zawsze pracowali bardzo rzetelnie i solidnie i to uważam, że to jest tylko i wyłącznie próba politycznego w tej chwili ataku.
18: Beata Szydło, kłaniamy się słuchaczom Radia RMF, przenosimy się do Radia RMF24.pl i do naszych mediów społecznościowych. Tam dalsza część rozmowy, także wrócimy do Donalda Tuska. Zapraszamy i czekamy. Pani premier, to wrócę jeszcze do tych, do dwojga, bo to jest ta grupa, która kiedyś była też członkiem zarządów spółki Solvere. Według prokuratury działania tej spółki, tej firmy doprowadziły, jeśli mówimy o kampanii Sprawiedliwe Sądy, do szkody w wysokości co najmniej 8,4 miliona złotych, bo zamówiona kampania finansowała działania, które w praktyce, zdaniem prokuratury, stanowiły marketing polityczny dla Prawa i Sprawiedliwości, czyli coś jednak na rzeczy jest.
19: No ja się z tym nie zgadzam absolutnie, jeżeli prokuratura takie wnioski stawia. Ja też muszę powiedzieć, że prokurator również chce mnie w tej sprawie wysłuchać, więc za bardzo nie chciałabym się tutaj wypowiadać, zanim nie spotkam się z panem prokuratorem, ale niewątpliwie uważam, że to jest tylko i wyłącznie akcja polityczna, szukanie kolejnej afery politycznej i ja wierzę w to, że tutaj będzie po prostu sprawiedliwe rozstrzygnięcie. Nie ma według, z mojej wiedzy i z moich przekonania, nie ma żadnej afery.
18: Pani mówi o sprawiedliwym rozstrzygnięciu. Tamta kampania nosiła nazwę Sprawiedliwe Sądy. Czy teraz tak już z dystansem, dosłownie w jednym zdaniu, jest pani zadowolona z tej reformy sądownictwa, która za waszych czasów była prowadzona?
19: Na pewno źle się stało, że ona nie została doprowadzona do końca, bo ja przypomnę, że myśmy rozpoczęli reformę sądownictwa, ale potem uruchomiona cała machina zarówno i tych protestów, które się odbywały, jak i przecież mieliśmy całą akcję prowadzoną w Brukseli, gdzie Komisja Europejska też próbowała nas w jakiś sposób odwieść od tego, żeby wprowadzać te reformy. Ja osobiście byłam przecież w Strasburgu na posiedzeniu sesji plenarnej, gdzie przed Parlamentem Europejskim tłumaczyłam, dlaczego my tę reformę wprowadzamy i jakie są jej zasady. Ja przypomnę, że myśmy w dużym stopniu opierali te rozwiązania wprowadzane w Polsce na rozwiązaniach, które w innych państwach członkowskich są i obowiązują. Tutaj nie było absolutnie czegoś nadzwyczajnego.
18: To postawmy tu kropkę.
19: W pewnym momencie ona nie została zakończona i to jest problemem.
18: To postawmy tu kropkę, bo pewnie ta sprawa jeszcze nie raz w najbliższych dniach i tygodniach i miesiącach będzie wracała. Wspomniała pani premiera Donalda Tuska, on powiedział w czwartek: grzeczny już byłem, to dosłowny cytat, nie będę grać w szachy, kiedy ktoś podchodzi do mnie z baseballem. Jak pani odbiera te słowa, co one mogą oznaczać?
19: Przede wszystkim uważam, że premier polskiego rządu nie powinien takich słów używać, bo nie wiem, czy ma to być zastraszanie kogoś, czy ma to pokazywać jakąś jego siłę. Chociaż mnie to nie dziwi, bo on już wielokrotnie różne retoryczne takie dziwadła wygadywał. Premier rządu, szczególnie teraz, kiedy jest trudna sytuacja, przecież wiemy doskonale, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, wiemy doskonale, że Rosja prowadzi w Polsce również prowokacje i sytuacja nie jest bezpieczna. Więc on powinien prowadzić politykę w taki sposób, żeby ludzi jednoczyć, a nie burzyć. Natomiast widzę, że kampania wyborcza się już na dobre zaczyna rozkręcać, skoro Donald Tusk uznał, że trzeba polaryzować i że trzeba dzielić społeczeństwo. Do kogo on to odnosił? Nie wiem. Być może, że ma problemy u siebie w partii czy w koalicji. Ktoś mu i uznał, że właśnie w taki sposób będzie się komunikował ze swoimi
18: kolegami. Na polaryzacji na pewno korzystają najbardziej dwa duże ugrupowania, Prawo i Sprawiedliwość także, no bo taka jest dzisiaj logika. Jaki macie pomysł, żeby w tej najbliższej kampanii podnieść swoje notowania? Jakiego PiSu, zdaniem pani, dzisiaj Polacy by chcieli, żeby wam uwierzyć znów i oddać wam stery władzy?
19: No myślę, że trzeba czerpać na pewno z doświadczeń, które mamy i które przyniosły nam zwycięstwo, więc naszym zadaniem, naszym celem jest zjednoczyć ludzi wokół programu, wokół idei, która będzie dla nich na tyle atrakcyjna, że rzeczywiście będziemy mogli wygrać wybory i potem tworzyć rząd. Uważam, że trzeba połączyć, oczywiście czas się zmienił, to co w 2015 roku zaproponowaliśmy, to było już 10 lat temu, teraz jest zupełnie już inny moment, inny czas, ale powrót do naszych tych dobrych, sprawdzonych rozwiązań i polityki takiej solidarności społecznej na pewno zawsze przynosi nam sukces.
18: To skoro tak, to od razu zapytam. Od razu zapytam o stanowisko Konfederacji, która być może w tym przyszłym rządzie też będzie miała swoje miejsce. Konfederacja mówi jasno, 13 i 14 emerytura do likwidacji, o ile między Mentzenem i Bosakiem tutaj nie ma zgody, co do kryterium dochodowego w sprawie 800+, tu jest pełna. Więc być może ta polityka socjalna, o której pani mówi, w przyszłym rządzie będzie zmuszona do zupełnie innych form. Więc zapytam panią, co pani na to, czy do takiego rządu pani by ewentualnie chciała wejść, czy Prawo i Sprawiedliwość w takim rządzie widzi swoje miejsce?
19: Zawsze to jest tak, że jak się zaczyna rozmawiać o programie i o współtworzeniu rządu, to oczywiście na stole kładzie się programy i propozycje i wtedy jest ten moment dyskusji. Ja się nie zgadzam z tym, że 13 i 14 emerytura powinny być zlikwidowane, szczególnie teraz, kiedy drożyzna zaczyna znowu być dużym problemem, bo przecież wszystko zaczyna drożeć i dla osób, które otrzymują świadczenia emerytalne, to jest naprawdę duża pomoc. Natomiast być może, że dla pana Mentzena, który patrzy na to z innej perspektywy osoby majętnej, to nie ma żadnego znaczenia. Ja przypomnę, że myśmy wprowadzali programy społeczne, szczególnie 500+, wtedy kiedy była również dla wielu rodzin taka pomoc potrzebna, ale myśmy od początku mówili, że to jest program prorozwojowy, jest to inwestowanie w rodzinę i wszystkie dane, które potem się sprawdzaliśmy, te dane, które pokazywały wzrosty również i gospodarcze, okazało się, że 500+ to było nie tylko wsparcie dla rodzin, ale to był również poważny zastrzyk dla przedsiębiorców, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach. Oczywiście teraz jest inny moment, inne oczekiwania. Być może te programy społeczne powinny być przedefiniowane, czy w jakiś inny sposób stworzone, ale tutaj warto przede wszystkim pamiętać, że musi być zachowany pewien balans, równowaga. No nie można pójść takim prostym rozwiązaniem. Wszystko zlikwidujmy i jak już to będzie. Dzisiaj trzeba dokonać dobrej diagnozy, przygotować propozycje, a przy tworzeniu koalicji oczywiście jest ten moment, kiedy się zaczyna rozmawiać już o konkretnych propozycjach.
18: To my wrócimy do tych propozycji pewnie jeszcze nie raz, a teraz inny temat. Wczoraj prezydent powiedział, chciałbym zwrócić się do opinii publicznej o podjęcie dyskusji o, uwaga, dostępie do broni. Jego zdaniem bezpieczeństwo daje wyszkolony, odpowiedni człowiek, który broni używa. Czy pani zdaniem Polacy rzeczywiście po pierwsze powinni tą broń gdzieś tam bardziej posiadać w domach, a po drugie, czy taka dyskusja jest dla pani potrzebna?
19: Rozmawiać zawsze można i dyskusja na pewno jest potrzebna, natomiast to, że żyjemy w coraz trudniejszych i mniej bezpiecznych czasach, też jest faktem. Wprowadzenie takiego pozwolenia na to, żeby posiadali ludzie broń, oczywiście to musi być bardzo mądrze przeprowadzone zastanowienie, musi być przygotowane. Myślę, że skoro pan prezydent proponuje taką debatę, taką dyskusję, to ona powinna się rozpocząć. Natomiast czy takie rozwiązanie powinno być w Polsce wprowadzone? No tutaj warto chyba byłoby również posłuchać ekspertów i specjalistów.
18: A pani sama chciałaby mieć broń u siebie, w domu, w mieszkaniu?
19: Myślę, że dla osób, które mają odpowiednie przeszkolenie, przygotowanie i które mają pozwolenie na to, to rzeczywiście może to być gwarancja bezpieczeństwa. No, żyjemy w coraz trudniejszych czasach, więc warto pewnie to rozważyć.
18: Pytanie, czy policja wtedy nie byłaby bardziej brutalna przy interwencjach, wiedząc, że ktoś może mieć w domu broń?
19: No więc właśnie to wszystko wymaga głębokiego namysłu. No, pozwolenie w Polsce na broń w tej chwili można uzyskać, jest to możliwe przecież i są osoby, które taką broń posiadają, więc no, ja nie wyobrażam sobie, że ta dostępność do broni byłaby łatwa i bez jakichś ograniczeń, więc to musiałoby być na pewno doskonale przebadane i przygotowane.
18: Skoro mówimy o broni, to zapytam jeszcze o nasze bezpieczeństwo. W tym tygodniu, który właściwie już za nami, do Stanów Zjednoczonych mieli polecieć przedstawiciele rządu Polski, między innymi Władysław Kośniak-Kamysz. Okazało się, że jednak nie poleciał, tego spotkania nie było. Były za to takie domniemania, że ktoś z prawicy zablokował ten jego wyjazd i spotkanie w Waszyngtonie. Jak pani myśli, kto mógł to zrobić?
19: No, przede wszystkim nikt nie zablokował i myślę, że to jest próba takiego, znowu nie wiem dlaczego to się robi, szczególnie w kwestiach tak istotnych i ważnych jak polskie bezpieczeństwo, no i relacje polsko-amerykańskie. To, że wizyty są przesuwane i często tak się zdarza, to nie jest nic nadzwyczajnego, natomiast niepotrzebnie politycy Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej i Koalicji Rządzącej wprowadzają taką dyskusję, bo to jest naprawdę element tak infantylny, powiedziałabym, że zupełnie niepotrzebny. Z tego co wiem, przynajmniej taką informację słyszałam w mediach, że ta wizyta została przesunięta i pewnie pan minister tam poleci. Natomiast był przecież prezydent Nawrocki i też rozmawia, więc tutaj jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski, to naprawdę potrzebna jest rozwaga i współpraca zarówno pana prezydenta, jak i rządu i również wszystkich sił politycznych i parlamentu. No tu nie ma, to nie jest przestrzeń na to, żeby uprawiać jakieś takie gry polityczne, które bardzo często niestety skupiają uwagę opinii publicznej i polityków, zamiast koncentrować ją na tych sprawach najistotniejszych.
18: To zapytam jeszcze krótko na koniec, czy podoba się pani ta nazwa Fort Trump, bo minister Sikorski powiedział, że ona może sugerować trochę naszą uległość. To po pierwsze, a po drugie, czy ten Fort Trump powinien powstać na zachodzie Polski, kiedy raczej na wschodzie mamy większe niebezpieczeństwo?
19: No oczywiście to główne zagrożenie jest na wschodzie Polski i wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę. No w tej chwili Polska też, trzeba pamiętać o tym, że my jesteśmy wschodnią flanką Unii Europejskiej i my bronimy, to jest nasza granica wschodnia, jest granicą Unii Europejskiej, jesteśmy wschodnią flanką NATO i tutaj na pewno trzeba wzmacniać jak najbardziej wschodnią polską granicę. Natomiast najważniejsze, żeby ten fort w ogóle w Polsce powstał i dobrze, że to wygląda, te rozmowy już są coraz bardziej konkretne i finansowane.
18: A sama nazwa? Sama nazwa pani
19: A sama powie? Nazwa, myślę, że pan minister Sikorski, mówiąc tak już też kolokwialnie, szuka dziury w całym, niepotrzebne są takie debaty. Fort Trump, z tego co pamiętam, ta nazwa pojawiła się już od początku, kiedy ta idea powstała, mówił o tym chyba jako pierwszy pan prezydent Andrzej Duda. Ja uważam, że bardzo, bardzo dobra nazwa.
18: Beata Szydło, była premier. Bardzo dziękuję pani premier. Dziś europoseł Prawa i Sprawiedliwości, grupa EKR. Dobrego, spokojnego dnia dla wszystkich. Do zobaczenia.
19: Również wzajemnie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
7: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Reklama.
1: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeizer, jedna plus jedna gratis.
2: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolada Nussbeizer 100 gramów, jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
1: Spotkajmy się w Biedrze.
3: Castorama!
2: Teoria
4: i praktyka.
2: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj, liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
9: Przestrzeń, w której możesz wziąć głęboki oddech, a nie zobowiązanie duszące przez pół życia. Dobry adres, a nie cztery ściany zabierające wolność. Słowem, mieszkanie bez zobowiązań i kredytu hipotecznego. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa SIM Wrocław. Komfortowe mieszkania z najmem długoterminowym i gwarancją niskiego czynszu. Zróżnicowane metraże, balkony, tarasy, ogródki, zieleń, plac zabaw, mile widziane zwierzaki. Nabór wniosków rusza 21 września. Więcej na simwroclaw.pl.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: W każdą sobotę rusza sobotobranie w wino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w wino. Najbliżej ciebie.
13: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
14: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu. Gwarancję stanu technicznego. Gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat. A do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty. Podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
0: Po reklamie.
15: Jeśli... Jeśli właśnie rozpoczynacie swój dzień, to jest ten moment, kiedy warto wziąć gorącą kawę, rozsiąść się wygodnie w fotelu i posłuchać, bo już teraz, już za moment. Fakty. RMF FM, RMF 24 o godzinie 9.
16: Kłaniam się nisko i zachęcam do słuchania. Decyzje w sprawie zatrzymanego Ukraińca i marsz milczenia w Jarosławiu. To nowe informacje na temat zbrodni w podkarpackim klasztorze. Spokojnie, to tylko test. Uwaga, mieszkańcy powiatu biłgorajskiego w województwie lubelskim. Jeśli usłyszycie syreny, pamiętajcie, to próbny alarm. Bardzo trudno o porozumienie z Brownem, mówi nam była premier Szydło. W faktach sportowych nasi siatkarze. Pewni medaliści. Marsz milczenia przejdzie dziś ulicami Jarosławia na Podkarpaciu. Prokuratura sformułowała wobec 31-letniego Ukraińca Ihora M. zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała po czwartkowym ataku nożem w opactwie benedyktynek. Zginął kapłan, jeden z pięciorga zaatakowanych osób. Z powodu zaburzeń psychicznych Ukrainiec na razie nie będzie przesłuchany. Na linii reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co dzisiaj wydarzy się w sprawie tragedii na Podkarpaciu?
17: Dzień dobry. Dziś sąd ma się zająć wnioskiem prokuratury o
0: aresztowanie sprawcy, który przebywa w szpitalu psychiatrycznym ze względu na stan zdrowia, zdaniem biegłych uniemożliwiający jego przesłuchanie. Mowa o ostrych zaburzeniach psychotycznych. Sprawca jest obywatelem Ukrainy i z obawy przed incydentami na tle narodowościowym do miasta sprowadzono dodatkowe patrole policji. W spokoju, zadumie i bez podsycania waśni dziś wieczorem ulicami Jarosławia ma przejść Marsz Milczenia. Wyruszy o 19 z rynku do opactwa benedyktynek.
16: Próbne, powtarzam, próbne uruchomienie dzisiaj syren alarmowych w powiecie biłgorajskim w województwie lubelskim zapowiada Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Takie testy mają być przeprowadzone między 10 a 11. RCB apeluje do mieszkańców o zachowanie spokoju. Z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna będzie bardzo trudno nam się porozumieć, mówi gość rozmowy Sprawdzam Krzysztofa Ziemca. Beata Szydło z Prawa i Sprawiedliwości pytana o ewentualne przyszłe koalicje. Była premier podkreśliła, że w tej sprawie jest jasne stanowisko Jarosława Kaczyńskiego.
3: Dla Prawa i Sprawiedliwości na pewno nie do przyjęcia jest współpraca z ugrupowaniami, które nie odcinają się od Rosji i z takimi ugrupowaniami, które będą tylko i wyłącznie nastawione na prowadzenie takich właśnie antyeuropejskich, czy nawet przecież były też akcje antysemickie.
16: Sprawdzam. Rozmowę Krzysztofa Ziemca z Beatą Szydło znajdziecie na rmf24.pl.
1: Festiwal filmowy w Gdyni w faktach RMF FM.
16: Wieczorem poznamy laureatów Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jednym z faworytów jest film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, wybrana już na polskiego kandydata do Oscara.
17: Trochę ten Oscar to fajnie, że tam jesteśmy w rozmowie, jak to się mówi, ale gdzieś tam, no, mam nadzieję, że ten film w ogóle przetrwa, no, dłużej niż do Oscarów.
16: Mówił w Gdyni sam reżyser. A jak przekonuje producentka Ewa Puszczyńska?
18: Z Oscarem czy bez, ten film jest po prostu wybitny. I Oscar nie zrobi, że on będzie wybitniejszy, a brak Oscara też nie zrobi, że on będzie gorszy. Więc po prostu tak podjęliśmy to wyzwanie, stajemy w szranki, ale bez szany jest, tak jak Paweł powiedział.
16: Na razie ojczyzna walczy w Gdyni o złote lwy. Relacje Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z gali zamknięcia festiwalu w Wieczornych Faktach RMF FM. Zapraszamy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
16: Fakty sportowe serwuje nam Patryk Serwański.
20: Polacy znów wygrywają bez straty seta. Nasi siatkarze awansowali do finału Mistrzostw Europy. Pokonali tutaj w Mediolanie Słowenię 3-0. Niełatwy mecz, ale rozegrany na najkrótszym możliwym dystansie. Poważniejsze kłopoty mieliśmy tylko w trzeciej partii, ale odpowiedzieliśmy na nie w naprawdę świetnym stylu.
21: Od połowy tego seta na pewno tak było, bo jak ta gra się zazębiła i wróciliśmy do tego seta, zrównaliśmy się ze Słoweńcami, no to później już był tylko koncert z jednej strony. Bardzo dużo bloku, bardzo dużo obrony. Myślę, że to jest coś, co nas cechuje.
20: Podsumował libero Jakub Popiwczak. Dziś o 21:00 finał, mecz Polska-Francja. Także dziś decydujący dzień rywalizacji o tytuł żużlowego mistrza świata w Toruniu, ostatnie w sezonie zawody cyklu Grand Prix. Bartosz Zmarzlik jest wiceliderem tego cyklu. Traci punkt do Roberta Lamberta. 2 punkty do Zmarzlika traci z kolei Brady Kurtz. Zdaniem Piotra Protasiewicza faworytem w tym wyścigu jest Lambert, zawodnik toruńskiego klubu.
22: Raz, że jest w świetnej formie. 2, no będzie jechał na obiekcie, na którym jeździ najczęściej z całej tej trójki, czyli no ma troszeczkę więcej tego doświadczenia.
20: Główne zawody o 19:00, ale już o 14:00 w Toruniu sprint. Zwycięzca dostanie 4 punkty do klasyfikacji sezonu. Kolejni żużlowcy odpowiednio 3, 2 i 1 punkt. No to może nam jeszcze zmienić sytuację przed wieczornymi zawodami. Pierwszy mecz w kolejnej edycji Ligi Narodów mają za sobą nasi piłkarze. Kadra Jana Urbana zremisowała 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Przed przerwą słabo, w drugiej połowie no lepsza gra Polaków, ale zabrakło przypieczętowania tego bramką.
23: Druga połowa wydaje mi się, że bardzo na plus. No, dominowaliśmy. Szkoda tych sytuacji, niektórych akcji, bo nawet po odbiorze piłki jedno niecelne podanie, w tym też raz moje, pamiętam, do Nikoli. Można było wtedy napędzić ten atak i myślę, że kilka takich sytuacji można było lepiej rozprowadzić.
20: Oceniał Piotr Zieliński, który wczoraj zagrał w kadrze po raz 110.
19: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
15: To jest sobotni poranek RMF 24. Piłkarze wczoraj troszkę zawiedli, za to siatkarze dostarczyli wielu dobrych emocji i o tym więcej już za moment. Zostańcie koniecznie z nami.

0: jest ta niezbędna chwila muzycznego relaksu w radiu RMF24 w sobotnim poranku. Teraz czas na sport, bo wczoraj nasi siatkarze pokonali kolejną przeszkodę w drodze po, miejmy nadzieję, Mistrzostwo Europy. Wczoraj w Mediolanie pokonali Słowenię. To spotkanie oglądał w Unipol Forum Patryk Serwański. Dzień dobry, Patryk. To było zwycięstwo bez straty seta.
1: 3-0, to prawda, ale pierwszy set 25-23, drugi 25-23. Co prawda, jak patrzymy sobie na przebieg tych dwóch partii, to w pierwszym secie Słowenia prowadziła tylko na samym początku 1-0, w drugim secie ani razu nie byli na prowadzeniu, ale jednak mocno naciskali. W trzecim secie trochę na moc skoczyli, było 11-7 dla Słowenii i w tym momencie no tak jakby coś przełączyło się w grze Polaków. Pojawił się też na parkiecie Kamil Semeniuk, zrobiło się 12-12, a ostatecznie tego seta wygraliśmy 25-18. No to pokazuje naprawdę ogromną moc tej drużyny. 18-7, tak wyglądała końcówka tego meczu, tak dobrze graliśmy i no to naprawdę był świetny moment w naszej grze. Także jest finał, to jest najważniejsze, no jest kolejny krok zrobiony na tej drodze do celu, którym jest oczywiście złoty medal i przypomnę też przepustka na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles.
0: No właśnie, Patryk, Polacy mogą obronić tytuł wywalczony 3 lata temu i to jest naprawdę duża sprawa.
1: Tak, to jest szansa, która zdarza się rzadko, a jeszcze rzadziej jest wykorzystywana. Po raz ostatni tytuł Mistrzów Europy potrafili obronić Włosi. Oni najpierw zdobyli tytuł w 2003 roku i w 2005 to powtórzyli. No i teraz trochę tutaj mamy takiej ciekawej historii, bo w 2003 roku w reprezentacji Włoch grał jeszcze Andrea Gianni. Dziś to jest trener reprezentacji Francji, także no, może w jakimś sensie pomóc obronić taki honor reprezentacji Włoch. Skoro ten turniej im nie wyszedł, no to mogą jeszcze pozostać ostatnią drużyną, która obroniła tytuł Mistrzów Europy. Warunek: Francja musiałaby dzisiaj wygrać z Polską. Przypomnę, że ten finał o 21:00.
0: Zatem dwa wyrównane sety, w trzecim były przejściowe problemy, ale zniwelowaliśmy je dzięki bardzo dobrej grze. A tak mecz skomentowali i ocenili nasi siatkarze: Tomasz Fornal, Jakub Popiwczak i Marcin Komenda.
2: Na pewno fajnie, że w trzech setach pokonujemy Słowenię, która zawsze jest niebezpieczna, zawsze jest groźna. Mogą grać fenomenalnie, mogą grać trochę słabiej, ale trzeba na nich zawsze uważać.
3: Wydaje mi się, że tak na gorąco trochę lepiej zagrywaliśmy, troszkę więcej piłek w obronie podbiliśmy, gdzieś tam udało nam się zablokować i potem już weszliśmy na taką falę, ten nasz rytm złapaliśmy, który zazwyczaj prezentowaliśmy przez te Mistrzostwa Europy i wydaje mi się, że ten tak naprawdę od połowy tego trzeciego seta to było nasze najlepsze granie.
4: No jesteśmy w takim momencie turnieju, że już są najlepsi z najlepszych, więc z nikim łatwo nie będzie. Na pewno bardzo cieszy wynik. Myślę, że momentami dzisiaj było naprawdę ciężko i trochę szło jak po grudzie, ale najważniejsze, że w każdej z tych partii wytrzymywaliśmy, bo i pierwsza, i druga mieliśmy już przewagę, a końcówki były bardzo ciężkie i robiło się ciepło. W trzeciej partii natomiast jak zyskali kilka punktów z przodu, widać, że ta gra im się bardziej zazębiła, to u nas był spokój i robiliśmy swoje i udało się w pewnym momencie ich przełamać, a jak już poszło, to już koncert.
5: Pokazaliśmy, że mimo tego, że oni są dobrze dysponowani, to z nami się i tak gra ciężko, graliśmy cierpliwie na tych wyższych piłkach. Jak mogliśmy coś przyspieszyć, to przyspieszaliśmy i myślę, że to było takie wszystko wyważone. No jestem bardzo dumny też z tego, że każdy tutaj dokłada cegiełkę, bo to nie jest tak, że jest 7 zawodników czy 6, którzy są na boisku, tylko jak ktoś wejdzie, to pomoże, a nawet ci zawodnicy, co nie wejdą, to po prostu są bardzo dobrym duchem drużyny, więc wielki szacunek tutaj.
0: Mówili nasi reprezentanci Tomasz Fornal, Jakub Popiwczak i Marcin Komenda, a ja przypomnę, wielki finał siatkarskich Mistrzostw Europy w Mediolanie, Polska, Francja. Dziś o godzinie 21:00 oczywiście kibicujemy.
6: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: To jest ta energia, której tak bardzo potrzebujemy rano, również rano w sobotę. Słuchacie oczywiście Radia RMF 24. Co oznaczają poszczególne sygnały syreny alarmowej? Jak zachować się w przypadku zagrożenia, będąc w domu albo w pracy? Mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego będą mogli na te pytania uzyskać dzisiaj odpowiedzi od strażaków. Między 11 a 14 odbywać się będzie Dzień Otwartych Strażnic, trening reagowania, mówi młodszy brygadier Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków.
1: Strażacy w całym województwie warmińsko-mazurskim oraz podlaskim będą czekali na społeczność lokalną, aby wspólnie rozmawiać o zagrożeniu oraz o tym, jak się na nie przygotować. Będziemy rozmawiać o tym, jakie mamy rodzaje alarmowania w naszym kraju. Będziemy rozmawiać, co zrobić w momencie, kiedy usłyszymy alarm, tak? Jak zweryfikować i jakie zagrożenie on nam komunikuje, gdzie znaleźć taką informację. Chcemy uczyć siebie, uczyć społeczeństwo, abyśmy mieli odruchy, żeby sięgać po aplikacje. Aplikacje rządowe, które będą źródłem rzetelnej informacji, aplikacja RSO, aplikacja gdzie się ukryć. Chcemy o nich rozmawiać, chcemy z nich szkolić i chcemy wytwarzać takie zdrowe nawyki w społeczeństwie, aby wiedzieć, gdzie szukać informacji w momencie, kiedy nastąpi zagrożenie.
2: W jakich godzinach będzie można przyjść do strażnic?
1: W godzinach 11-14 przed jednostkami Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, które zostały wytypowane, odbędą się te treningi. Możemy spis tych wszystkich miejsc, w których ma miejsce trening, znaleźć na stronie Komendy Wojewódzkiej oraz Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej.
0: Mówił młodszy brygadier Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków, a rozmawiał z nim nasz reporter Piotr Bułakowski. A już za chwilę w Radiu RMF 24 fakty o 9:30.

0: w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, 100 kron.
5: Jaja ściółkowe Ojajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: Dla żądnych wrażeń, tych małych i nieco większych, zapraszamy na Święto Młodych Widzów, którzy odkrywają swoją filmową wrażliwość. 13. edycję festiwalu filmowego Tauron Młode Horyzonty. W programie ponad 170 tytułów z całego świata. Kreatywne warsztaty i spotkania. Przeżyj rodzinną przygodę w kinie Nowe Horyzonty od 25 września do 4 października i przekonaj się, że do dobrego kina nie trzeba dorastać. Szczegóły na kino.nh.pl.
1: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: 9.30. Fakty i Bogdan Zalewski.
7: Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa przystąpiła do realizacji pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 400 milionów dolarów. Według agencji Reutera prawdopodobnie nie obejmie on jednak pocisków do zestawów Patriot. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wielokrotnie apelował do strony amerykańskiej o dostawy takiego właśnie uzbrojenia. Według jego szacunków w okresie zimowym Ukraina będzie potrzebowała około 300 pocisków tego typu, by móc odpierać ataki Rosji na infrastrukturę energetyczną. Za pół godziny zawyją syreny w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Spokojnie, to tylko próba. Jak już podawaliśmy w faktach RMF FM, to test systemu alarmowania. A co u nas za pół godziny? Zaproszenie na Dzień Otwartych Strażnic. To z kolei w warmińsko-mazurskiem i podlaskiem. Chodzi o szkolenia ze strażakami.
8: Jaki alarm jest ogłoszony? Co ten alarm nam zapowiada? Abyśmy wiedzieli, w jak szybki sposób zareagować.
7: Zapraszam serdecznie na fakty RMF FM o 10. Na koniec tego wydania informacje dla osób wybierających się w Tatry. W górach prognozowane jest znaczne ocieplenie. Może to spowodować samoistne schodzenie lawin z ciężkiego, mokrego śniegu, ostrzega Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ratownicy odradzają wycieczki powyżej schronisk. Dziś lepsze spacery niż górskie wspinaczki. Nie miejcie ambicji wygórowanych.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To jest radio RMF24, a słuchać nas możecie w internecie na rmf24.pl i RMF On w DAB+ oraz we Wrocławiu na 95,1 FM. Mroczne kaszubskie wierzenia są inspiracją horroru Łopi, który miał premierę na festiwalu filmowym w Gdyni. Tytułowy wampir to najbardziej niebezpieczny z upiorów. Jedną z głównych ról gra w tym filmie Magdalena Boczarska i z aktorką na festiwalu w Gdyni spotkała się nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Podstawą rozwoju aktora jest wychodzenie ze swojej strefy komfortu i otwieranie takich drzwi, gdzie nas jeszcze nie było. I tak było w przypadku tego scenariusza, ponieważ zdawałam sobie sprawę, że wzięcie udziału w takim filmie wiąże się też z dużym ryzykiem, bo on po prostu może nie wyjść i te wszystkie skrajnie fizyczne rzeczy do zagrania, a takie miałam w tym filmie, mogą być po prostu wtedy śmieszne, jeżeli jakby historia tego nie udźwignie i tego, jak zostanie ta historia poprowadzona. Ale sama osoba reżyserek Dominiki i Marty, pamiętam nasze pierwsze spotkanie, było dla mnie jakieś takie bardzo ujmujące, że tak naprawdę spotkałam, to się tak rzadko w dzisiejszym świecie zdarza, spotkać kogoś, kto jest wielkim pasjonatem kina i ściślej rzecz biorąc jakiegoś określonego gatunku, a jeżeli chodzi szczególnie o Martę, to ona po prostu oddycha horrorami, wie na ten temat absolutnie wszystko. Dlatego też nie bez powodu wybrała taki film jako swój debiut i pomyślałam, kurczę, w tym jest tyle odwagi, poza tym pomyślałam sobie, że to jest takie niesamowite, że ten film czerpie i sięga do właściwie naszych wierzeń, że bierze się za to od trochę innej strony. Ja jestem taką osobą, która raczej jest, tak mi się wydaje, że dużo czytam, dużo wiem. Jeżeli chodzi o taką kulturowość, to jest też coś, co mnie od zawsze bardzo interesowało, ale na przykład o tym kaszubskim wierzeniu nie miałam pojęcia i to mi się wydaje najbardziej niezwykłe w tej historii, bo to jest po prostu prawdziwe. Więc horror oparty na faktach, na prawdziwych wierzeniach wydawał mi się czymś bardzo takim ciekawym, a poza tym, tak jak mówię, w horrorze mnie jeszcze nigdy nie było, to jest niezmiernie rzadki gatunek w polskiej kinematografii, plus dodatkowo to, że podoba mi się to, że ten film działa na tak wielu warstwach, że nie działa tylko i wyłącznie na strachu, tylko mówi też coś o traumach, coś o relacjach rodzinnych, zostawia nas z pytaniami, które możemy sobie właściwie zadać też samym sobie i to mnie jakoś najbardziej w tej historii urzekło, że to nie jest jednowymiarowa opowieść.
2: To jest bardzo też kobiecy film, powiedziałabym. Chociażby dlatego, że opowiada też kobiecą historię. Masz fantastyczne partnerki na planie, prawda?
1: No, absolutnie tak. Gabrysia Muska, Wiktoria Kuszczyńska, no i przede wszystkim Iwona Bielska, co też jest niesamowite, bo Iwona była wilczycą właściwie w pierwszym polskim takim horrorze, w próbie pierwszej polskiej zmierzenia się z tym gatunkiem.
0: Dziś poznamy laureatów gdyńskiego festiwalu. Relacje Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z gali zamknięcia festiwalu usłyszycie w Wieczornych Faktach.

Jesteśmy z wami w ten jesienny poranek w Radiu RMF 24 i mamy niepokojące fakty dotyczące sztucznej inteligencji. Agencja Reutera przytoczyła komunikat OpenAI, ja też go tutaj zacytuję. Stwierdzono, że nasze modele uzyskiwały dostęp do niektórych publicznie dostępnych danych Biura Spisu Ludności USA podczas realizacji wewnętrznych zadań szkoleniowych. Zapytany o komentarz rzecznik firmy, do której należy ChatGPT, powiedział, że jego koncern przeprowadza szeroko zakrojoną analizę niezgodnych z założeniami działań modeli oraz powiadamia organizacje, gdy stwierdza potencjalny wpływ na ich systemy. W temacie AI jeszcze jedna ciekawa informacja. Stany Zjednoczone i Chiny ustanowiły dialog amerykańsko-chiński na temat superinteligencji. Superinteligencja, nowe pojęcie wprowadzone przez Donalda Trumpa. No i ten dialog powstaje w celu wymiany poglądów na temat zagrożeń i korzyści płynących z AI, a także chodzi o uzgodnienie utworzenia dwustronnego kanału komunikacji w sprawie rozmaitych incydentów. Taką informację przekazał Biały Dom, cytowany przez agencję AFP. A ja zapraszam na program Przegląd Zagraniczny, który rozpocznie się już za chwilę w Radiu RMF 24. Wróci ten temat chińsko-amerykański, bo z profesorem Marcinem Jakobim będę rozmawiał o wizycie Xi Jinpinga w USA, a jeszcze później z Olafem Hajnoszem porozmawiam o umowie amerykańsko-grenlandzko-duńskiej. Koniecznie nas słuchajcie.

0: Ogłoszenie.
1: W niedzielę Kraków wybiera prezydenta miasta, a przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
2: Będziemy w samym centrum wydarzeń.
3: Zajrzymy do sztabów kandydatów.
4: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
2: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
5: A w specjalnych wydaniach Faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
3: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
1: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Już jutro po 20.
0: Ogłoszenie RMF 24.
6: Reklama.
7: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Aleja Platanowa 2 to 190 mieszkań w zielonej i spokojnej części Leśnicy. To druga inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka w formule spółdzielczej. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Wykup mieszkania możliwy już po 5 latach. Zarezerwuj mieszkanie na Aleja Platanowa, / 2.
13: Tanio, weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl / kupon.
17: Orlen z energią.

0: VIP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
3: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
6: No i to jest ten moment. Na zegarach 10:00, czas na fakty, a temat dla Was Bogdan Zalewski.
7: Warto? Zachęcam. Gość RMF FM, była premier Beata Szydło, gwarantuje uczciwość dwojga byłych współpracowników. Oboje usłyszeli zarzuty w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Rząd zaczął zbierać dane o zarobkach medyków w całej Polsce.
8: Powyżej 100 tysięcy złotych, no nam wychodzi, że to jest do 1,5% lekarzy.
7: Wiemy, kiedy zakończy się zbiórka informacji o lekarskich płacach. Mamy raport z gór, turystyczny niezbędnik w RMF FM. Znam tych ludzi i są uczciwi i solidni. Tak o przesłuchanych w prokuraturze swoich dawnych współpracownikach mówiła na naszej antenie Beata Szydło. W rozmowie Sprawdzam Krzysztofa Ziemca. Anna P. i Piotr M. usłyszeli zarzuty w śledztwie dotyczącym kampanii Sprawiedliwe Sądy. Krzysztof z nami w faktach. Witamy serdecznie. Jestem. Krzysztofie. Czy byłą premier w takim razie zaskoczyły te zatrzymania?
9: Zaskoczyły, bo tak jak sam mówiłeś, była premier dobrze wspomina swoich dawnych współpracowników, odpowiadających wówczas za tak zwaną komunikację w jej kancelarii. Ale nie zaskoczyły o tyle, że Beata Szydło widzi w tym wszystkim akcję polityczną ze strony Donalda Tuska.
10: Ja nie dostrzegam tutaj przekroczenia absolutnie żadnych złamania prawa i myślę, że to jest kolejna akcja polityczna szukania kolejnej afery.
9: Beata Szydło ujawniła nam też na antenie, że ona sama w tej sprawie też ma zeznawać prokuraturze, ale wierzy w sprawiedliwe rozstrzygnięcie.
7: A całą rozmowę Krzysztofa Ziemca z Beatą Szydło mamy na rmf24.pl. Polecamy. Ruszyła ogólnopolska zbiórka danych o zarobkach medyków. Pierwsze wnioski z prośbą o te informacje wysłała do szpitali Rządowa Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ta kontrola lekarskich portfeli to konsekwencja afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Tam Dawid Kacprzyk, młody lekarz bez specjalizacji, a przy okazji działacz Koalicji Obywatelskiej, został koordynatorem SOR-u. W ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Wciąż nie wiadomo, kiedy zostanie przesłuchany. Nasz reporter Michał Dobrowicz z nami w faktach. Dzień dobry, Michał.
11: Dzień dobry.
7: Kiedy dowiemy się, ile zarabiają lekarze w Polsce?
11: Pod koniec roku. Do końca listopada szpitale mają czas na wysłanie raportów o zarobkach w specjalnej aplikacji. To potwierdza prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Daniel Rutkowski.
8: Te dane będziemy zbierać, powiedzmy, indywidualnie, no bo będziemy je mieli przekazane do każdej osoby, ale analizy będziemy prowadzić globalnie, zbiorczo, pokazywać zjawiska w systemie ochrony zdrowia.
11: Dotychczasowe raporty pokazują, że 1,5% lekarzy w Polsce zarabia teraz miesięcznie więcej niż 100 tysięcy złotych. Dane, które poznamy, mają być dokładniejsze, bo będą zbierane na podstawie numerów PESEL lekarzy, a to ma pozwolić uchwycić informacje o zarobkach tych medyków, którzy pracują równolegle w kilku publicznych szpitalach.
12: To wydarzy się w Twoim regionie.
7: Strażacy z Warmińsko-Mazurskiego i Podlaskiego od 11, a więc już za godzinę, do 14 zapraszają na Dzień Otwartych Strażnic, trening reagowania. Będą tłumaczyć m.in. co oznaczają dźwięki syreny.
13: Przed nami Dzień Otwartych Strażnic. Przygotowaliśmy namioty edukacyjne. W tych namiotach chcemy przede wszystkim rozmawiać o bezpieczeństwie, o sytuacji zagrożenia, o alarmowaniu, o tym, w jaki sposób zweryfikować jaki alarm jest ogłoszony, co ten alarm nam zapowiada, abyśmy wiedzieli, w jak szybki sposób zareagować na wypadek zagrożenia, gdzie się ukryć, jak przygotować mogę też wcześniej swój dom, miejsce pracy, w momencie, kiedy wystąpi zagrożenie, abym mógł już wyedukowany, świadomy, odpowiednio zareagować.
7: Zachęcał do nauki dźwięków rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków, młodszy brygadier Łukasz Wróblewski. Warto wiedzieć, co nam mówią syreny. Przypomnę, że już sygnalizowaliśmy w Faktach RMF FM o ociepleniu w Tatrach i lawinowym zagrożeniu, a teraz najnowszy meldunek z Karkonoszy i Beskidów. Temperatura sięgająca kilkunastu stopni Celsjusza, niewielkie zachmurzenie i brak opadów. Taka jest karkonoska aura. Warunki do pieszych wędrówek są dobre, ale trzeba uważać, bo miejscami szlaki są śliskie, przestrzegają goprowcy. Dobre, a nawet bardzo dobre są warunki na beskidzkich szlakach turystycznych. Wprawdzie rano w górach było dość chłodno, od 5 stopni na Markowych Szczawinach i Hali Miziowej do 8 kresek w Szczyrku, ale jest już cieplej, a poza tym słonecznie i bezwiecznie. Świetna jest widoczność. Można napawać oczy pięknymi polskimi widokami.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Fakty za nami. Czas ruszać z przeglądem zagranicznym Radia RMF 24. Andrzej Kochut, zapraszam na najbliższe dwie godziny. Będzie się działo. Zaczniemy od wizyty Xi Jinpinga w Stanach Zjednoczonych. O tym opowie profesor Marcin Jakobi z Uniwersytetu SWPS. To już za moment.

0: Słuchacie Radia RMF 24, to jest nasz sobotni program. Jesteśmy z wami gdziekolwiek jesteście w czasie weekendu. Wiemy, że słuchacie nas również w trasie na DAB+. No i zwracacie uwagę na ceny na stacjach benzynowych. Kto nie zwraca dzisiaj uwagi? W wielu miejscach widać niestety kolejne podwyżki cen paliw i według analityków to jeszcze nie koniec. Litr benzyny kosztuje nawet ponad 8 zł. Dzisiaj widziałem 8,19 nawet w Krakowie na jednej ze stacji. A litr diesla ponad 9 zł. Ta, no, trochę symboliczna, ale ważna też ekonomicznie granica została niestety przekroczona. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawia z kierowcami na jednej ze stacji benzynowych w Warszawie. Oni zwracają uwagę na wysokie ceny. Posłuchajmy.
1: Widzieliśmy dziewiątki, na szczęście auto jest na gaz, troszeczkę jest taniej, ale no nadal...
2: Auto gaz też ma drożeć.
1: No tak, ale jednak nadal jest to troszeczkę bardziej ostrze.
2: Ponad 3 zł, tak? 3,19 między innymi.
1: Oj, widzieliśmy po 3,30 czy 40 tak. Na trasie, więc naprawdę ceny powalają.
2: Ponad 8 zł, ponad 9 zł, to też już widać?
3: To już widać, już u nas już tak. Ja tankowałem gaz, to było 3,09, także nie było tak źle jeszcze, po prostu udało się.
2: To też jest ciekawe, że mówi pan 3,09 za gaz i nie jest tak źle, prawda? Rok temu chyba by pan tego nie powtórzył.
3: No na pewno, ale i tak się to opłaca po prostu jeździć na gazie i... No jest to taniej, no nie czarujmy się, jeżeli takie trasy robimy po prostu troszeczkę dłuższe, to naprawdę jest taniej.
0: Nasz reporter Michał Dobrołowicz jest wśród kierowców przed jedną ze stacji benzynowych w Warszawie. Witaj Michale.
4: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Michale, co zwraca uwagę, jakie tam są dokładnie ceny? Czy widać na pylonach siódemki jeszcze, czy raczej ósemki i dziewiątki?
4: Ani jednej siódemki. Im bardziej szukam siódemki na pylonie, tym bardziej jej nie ma. Tutaj dokładnie taka cena za litr bezołowiowej 95 E10, jak u ciebie, Krzysztof, w Krakowie, czyli 8,19. Litr bezołowiowej 95, litr oleju napędowego, czyli diesel, to jest 9,09. Tutaj dwie dziewiątki, ani jednej siódemki, podkreślam. I to są zdecydowanie wyższe ceny niż jeszcze wczoraj nawet. My wczoraj po południu od was, od kierowców, od naszych słuchaczy, zaczęliśmy dostawać po południu na gorącą linię RMF FM sporo sygnałów, że właśnie ta psychologiczna, ekonomiczna bariera 8 i 9 zł zostały przekroczone i to się potwierdza dzisiaj. Ja dzisiaj sprawdzałem tu w Warszawie i okolicy sytuację na 6 stacjach benzynowych i na 5 z tych 6 stacji benzynowych powyżej 8 zł za litr bezołowiowej 95 i powyżej 9 zł za litr diesla. Natomiast 8,99 to jest cena przy benzynie 98 tutaj w tej chwili. I to się też powtarza w okolicy.
0: Michale, czy cokolwiek zapowiada obniżki cen paliw?
4: Niestety nie. Bardzo chciałbym mieć inną odpowiedź. Oczywiście są chęci, nawet słyszymy o wielkich chęciach z różnych stron sceny politycznej, tylko jakoś brakuje sprawczości i brakuje zdecydowanych działań i dogadania się ponad podziałami w tej sprawie. Pytamy regularnie, między innymi w Ministerstwie Energii, między innymi szefa tego resortu, Miłosza Motykę, czy są jakiekolwiek szanse na powrót programu CPN, czyli ceny paliw niżej. I słyszymy, że nie. Wiemy, że Senat w tym tygodniu zaakceptował bez poprawek ustawę, która ma wprowadzić dodatkowe podatki od tych nadzwyczajnych zysków w koncernach paliwowych. Pytanie teraz, czy prezydent podpisze tę ustawę, bo wiemy, że jedną ustawę prezydent już zostawił bez podpisu. Ma swoją propozycję prezydent i ta kontrpropozycja z Pałacu Prezydenckiego też trafiła do Sejmu, ale na razie

0: Dalekia jest droga do tego, aby posłowie i senatorowie tą ustawą się zajęli. No i mamy tutaj politykę w tym wszystkim, a z drugiej strony kierowców, którzy są też tutaj dookoła mnie, którzy zmagają się z tymi wysokimi cenami, widzą to i zastanawiają się, co robić, czy tankować i płacić więcej, czy może wstrzymać się, czy może odpuścić, czy może nie jechać jednak aż tak daleko i po prostu zrezygnować z tej dalszej podróży i dalszej trasy. Myślę, że ten temat będzie niejednokrotnie wracał. Niestety sytuacja na Bliskim Wschodzie na razie, niestety podkreślam, nie zapowiada, aby co jeśli chodzi o tę sytuację geopolityczną, międzynarodową, miało te ceny obniżyć.
1: O czym nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. A powiedz jeszcze, jaka pogoda w Warszawie? Jest też słonecznie, babie lato piękne, ciepło?
0: I znów odpowiem podobnie jak przy twoim pytaniu, Krzysztof, o ceny paliw. Niestety nie ma babiego lata, nie ma też bieli na szczęście, jest pochmurno. Nie ma na szczęście deszczu, ale jest dosyć chłodno, około 14 stopni widzę teraz na termometrze w moim samochodzie. Jutro ma być cieplej, jutro maraton warszawski, który będziemy mocno relacjonować. Tak. Jutro ma być ponad 20 stopni według prognoz, ma być słońce, ale na razie dzisiaj raczej jesień i czuć, że to jest ta pierwsza sobota jesieni, także w pogodzie. Na szczęście nie pada, ale kurtka i długie rękaw absolutnie obowiązkowe. Czuć, że to już nie jest lato, ale ma być cieplej i tych prognoz na jutro się trzymamy. One są lepsze niż prognozy, jeśli chodzi o ceny paliw.
1: Zdecydowanie. To przesyłamy w takim razie życzenia dobrej pogody i to słońce z Małopolski do całej Polski. To był Michał Dobrołowicz. Wielkie dzięki.
0: A ja do usłyszenia szerokiej drogi.
1: Szerokiej drogi i bezpiecznej drogi. A ja przypomnę, kolejne wzrosty cen paliw na przyszły tydzień prognozują niestety analitycy. Po weekendzie najmocniej według przewidywań ekspertów może podrożeć auto, gaz. Tu Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Za chwilę powiemy o propozycji Narodowego Programu Gotowości Obrony.

0: W Radiu RMF 24 czas na politykę. Dziś, jak już mówiliśmy w faktach, w Stalowej Woli odbywa się organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość Kongres Armia. Uczestniczą w nim m.in. szef partii Jarosław Kaczyński, ale także wiceprezesi Przemysław Czarnek i Mariusz Błaszczak. Kongres rozpoczął się od minuty ciszy w związku z tragedią w Jarosławiu. Podczas wydarzenia były minister obrony narodowej mówił o propozycji PiS-u, która dotyczy tak zwanego Narodowego Programu Gotowości Obronnej. Jak mówił Błaszczak, składa się on z trzech filarów. Pierwszym byłoby powszechne szkolenie wojskowe.
1: Rozpoczęlibyśmy od kursu identycznego, jaki funkcjonuje i sprawdza się w Wojskach Obrony Terytorialnej, a więc 16-dniowego kursu. To jest propozycja skierowana do młodych ludzi, tak żeby ich zachęcić do służby w Wojsku Polskim, a nie odstraszyć. 16-dniowy kurs, dobrze przygotowany, jeszcze raz podkreślam, sprawdzający się w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej, zakończony tak zwaną pętlą taktyczną, czyli swoistym egzaminem. Podczas kursu oczywiście młodzi ludzie zapoznają się z obchodzeniem z bronią, mają zajęcia taktyczne, mają zajęcia z medycyny pola walki, z łączności. To jest pełny kurs. To jest pełny kurs, który kończyłby się egzaminem i przysięgą wojskową. Taki kurs byłby organizowany w roku, tak żeby przeszkolić 200 tysięcy młodych mężczyzn, którzy stają do kwalifikacji wojskowej. Jest to możliwe. Jest to, proszę Państwa, możliwe. Można by zorganizować ponad 20 edycji takiego kursu.
0: Jak dodał Mariusz Błaszczak, 70% z owych 200 tysięcy złotych młodzi ludzie mieliby przeznaczyć na szkolenie wojskowe. Młodych ludzi szkolenie wojskowe. Kolejne 25% przez Straż Pożarną, a ostatnie 5% przez Straż Graniczną. Drugim filarem miałaby być, jak to nazywa, aktywna rezerwa Rzeczpospolitej Polskiej.
1: To jest propozycja skierowana do starszych. Nie do tych 19-latków, tylko do starszych, do tych, którzy chcieliby podnosić swoje kompetencje, którzy czują się polskimi patriotami i są gotowi bronić Polski w sytuacji zagrożenia. A więc naszym celem jest zorganizowanie aktywnej rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej znów na wzór Wojsk Obrony Terytorialnej. Byłoby to tak zorganizowane, że każdy z uczestników tego programu miałby gratyfikację finansową za gotowość, tak jak mają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Firmy, w których są zatrudnieni ci ludzie, mieliby oczywiście zwrot kosztów. Dodatkowo jeszcze te firmy byłyby uprzywilejowane, jeżeli chodzi o prawo zamówień publicznych.
0: To słowa Mariusza Błaszczaka. Ostatnim filarem miałaby być Akademia Orła Białego, skierowana do młodzieży szkół średnich. Nie było mowy o tym, ile te pomysły będą kosztować budżet państwa, bo politycy z różnych partii często jednak obiecują wiele, a później nie zawsze dotrzymują obietnic. Radio RMF 24, mamy dla was jeszcze więcej informacji.
2: Tu Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty.

0: Witaj.pl / zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2020.

0: Marek po najlepsze okazje.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M Złotanioska. 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowie.
7: Wróżka, prawdę ci powie?
8: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
7: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
9: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
10: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Po reklamie.

0: W Radiu RMF 24 przeniesiemy się teraz za granicę. Czarne chmury nad Manchesterem City, o tym mówi dziś cała Anglia. Słynny klub piłkarski został uznany za winnego złamania większości ze 115 zarzutów dotyczących przepisów finansowych. Na łączach nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Dzień dobry, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich, witam cię, Krzysztofie.
0: I jakiego okresu dotyczą te zarzuty?
1: To naprawdę bezprecedensowa jest sprawa. Wieloletnie, skrupulatne dochodzenie prowadzone przez niezależne organy Premier League objęło blisko dekadę działalności klubu, a konkretnie lata 2009-2018. W tym czasie Manchester City wyrósł na absolutną potęgę angielskiego, no i europejskiego futbolu, zdobywając kolejne trofea. 3 mistrzostwa Anglii, Puchar Anglii, Puchar Ligi Angielskiej. No, śledczy prześwietlili tysiące dokumentów, sprawozdań finansowych oraz kontrolowanych przez właścicieli spółek, żeby sprawdzić, czy ten spektakularny sukces nie został przypadkiem zbudowany na złamaniu obowiązujących reguł.
0: Mm-hmm. A co dokładnie ustaliła komisja?
1: No, jej ustalenia są raczej miażdżące. Zarzuty stawiane klubowi dotyczą przede wszystkim poważnych nieprawidłowości finansowych. Manchester City oskarżono o sztuczne zawyżanie przychodów, ukrywanie prawdziwych źródeł finansowania oraz wypłacanie części zarobków piłkarzom i trenerom pod stołem, tak to nazwano, za pośrednictwem zewnętrznych podmiotów pochodzących z Abu Dhabi. Ponadto klub obciążono zarzutem uporczywego utrudniania śledztwa i odmowy współpracy z organami kontroli. Łącznie 115 zarzutów, z czego tylko jeden nie został odpowiednio udowodniony, także słowem lawina.
0: A co na to władze Manchesteru City?
1: Zapowiadają, że odwołają się od decyzji, jednak widmo kar jest niezwykle realne. Nie zostaną one jednak narzucone przed dopełnieniem odpowiedniej procedury, ale już teraz wiadomo, że konsekwencje naprawdę mogą być dla klubu bardzo bolesne, od astronomicznych grzywien przez ujemne punkty i odebranie tytułów mistrzowskich zdobytych w objętym śledztwie okresie, aż po karną relegację z Premier League, co byłoby naprawdę sankcją bardzo dotkliwą. Kibice Manchesteru City przyglądają się oczywiście tym doniesieniom z ogromnym niepokojem, także piłkarze łapią się za głowy, mówiąc, że no niczym nie wiedzieli. Na szali bowiem waży się nie tylko reputacja klubu, ale i jego przyszłość.
0: Bogdanie, a ty jesteś City czy United, czy jakiś inny klub?
1: Ja jestem Manchester.
0: A, po prostu. Bogdan Frymorgan. Prosto z Londynu z tymi informacjami do nas. Bardzo dziękujemy, Bogdanie, kłaniamy się. A w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji. Za chwilę powiemy, czy ten wrzesień był udany w polskiej turystyce.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
5: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Po reklamie.

To jest sobotni popołudniowy program w radiu RMF 24. Wrzesień okazuje się bardzo dobrym miesiącem dla zakopiańskiej branży turystycznej, ocenił Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Jak wyjaśnił, ten miesiąc w tym roku wyróżnił się dużym udziałem pobytów rezerwowanych z wyprzedzeniem, które sięga nawet 3 miesięcy, często o wiele dłuższym niż w przypadku wyjazdów na wakacje. Wiele rodzin i grup znajomych planowało jesienny wypoczynek pod Tatrami już w czerwcu, dzięki temu przyjeżdżają niezależnie od bieżących prognoz pogody. Bardzo często są to dużo wcześniej zaplanowane wyjazdy w dużych grupach, również międzypokoleniowych, stwierdził Karol Wagner. Zdaniem przedstawiciela Izby, coraz więcej Polaków świadomie wybiera wrzesień na wypoczynek pod Tatrami. Turyści doceniają mniejszy tłok oraz korzystniejsze ceny. Jak wskazał, koszty pobytu mogą być nawet o 30% niższe niż w szczycie sezonu wakacyjnego przy zachowaniu podobnego standardu usług. Na dobry wynik września wpływają również wyjazdy przełożone z lipca, kiedy niekorzystna pogoda zniechęcała do krótkich, spontanicznych pobytów w górach. Radio RMF 24, już za chwilę u nas fakty o 13, czyli dokładnie za 9 minut. You got it!

0: W niedzielę Kraków wybiera prezydenta miasta, a przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
1: Będziemy w samym centrum wydarzeń.
2: Zajrzymy do sztabów kandydatów.
3: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
1: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
4: A w specjalnych wydaniach Faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
2: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
0: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Już jutro po 20:00.
5: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.

0: Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit. Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy. Komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
11: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamik i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda. Po reklamie.
17: To już 13. Wracamy zatem do Studia Faktów RMF FM, a w Studiu Faktów przy mikrofonie Bogdan Zalewski. Posłuchajmy razem.
18: Kłaniam się nisko i zapraszam. Prosimy o uwagę zmotoryzowanych słuchaczy. Mamy dla Was podpowiedzi o problemach na drogach. A czwórce w okolicy węzła Kąty Wrocławskie oraz na S8 w Warszawie. Jutro prezydencka rywalizacja w Krakowie. Zapraszamy do radia. Bohaterem faktu w RMF FM będzie legendarny polski kierowca. Sobiesław Zasada udowadnia, że można wygrać wyścig z czasem biologicznym. Cztery samochody osobowe zderzyły się na czwórce w pobliżu węzła Kąty Wrocławskie w województwie dolnośląskim. Dwie osoby zostały ranne. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Wrocławia. Zderzenie trzech osobówek na trasie S8 w Warszawie między węzłami Prymasa Tysiąclecia i Broniwskiego. Nie ma rannych. Zablokowany jest pas w kierunku Białegostoku.
19: Tym żyje Kraków.
18: Jutro w stolicy Małopolski przedterminowe wybory prezydenta miasta. W niedzielę zapraszamy na krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i Polsat News. A w faktach już teraz nasz reporter Maciej Sołtys.
20: Tak jest,
18: witamy. Dzień dobry. Serdecznie na żywo. Z jednego ze sztabów będziesz relacjonował krakowskie wybory. Maćku, jak będzie wyglądał ten wieczór?
20: Ze sztabów właśnie pokażemy, co dzieje się wśród kandydatek i kandydatów, z reakcjami oczywiście na pierwsze wyniki sondażowe, do tego komentarze polityczne i nie tylko, z udziałem ekspertów, aktywistów oraz gości ze świata biznesu czy kultury.
18: To może być ciekawe.
20: Tak jest. Nasi reporterzy wyjdą też, co ważne, na ulicę Krakowa, żeby zapytać mieszkańców, co sądzą o pierwszych wynikach tego głosowania. Program specjalny w RMF FM startuje o 20, a Kraków wybiera w Polsat News o 19.10. Całość do zobaczenia również na kanale RMF24 na YouTubie.
18: Polecamy. Czy Bartosz Zmarzlik zdobędzie 7. tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu? Odpowiedź na to pytanie przyniesie wieczorne, ostatnie w sezonie Grand Prix w Toruniu. Na żywo obejrzy je nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Dzień dobry, Czarku. Jak wygląda klasyfikacja generalna? Przypomnij.
5: Dzień dobry. Sytuacja jest naprawdę niezwykle ciekawa. Liderem cyklu Grand Prix jest Brytyjczyk Robert Lambert, który wygrał ostatnią rundę w duńskim Vojens. Ma jednak zaledwie punkt przewagi nad Zmarzlikiem i 3 nad Australijczykiem Bradym Kurtzem, co zwiastuje ostre ściganie w Toruniu.
16: Bartek nawet przy gorszym dniu, przy ciut gorzej dopasowanym sprzęcie, więcej wyciska z tego sprzętu niż każdy inny zawodnik. I to jest jego przewaga.
5: Ocenia trener Sparty Wrocław Piotr Protasiewicz. Początek Grand Prix w Toruniu o 19, ale już o 14 zaczną się kwalifikacje. Po nich sprint i w nim zwycięzca zdobędzie 4 punkty, kolejne miejsca 3, 2 i 1. Każdy z tych małych punkcików przy takich różnicach w klasyfikacji generalnej będzie miał znaczenie.
18: A teraz motoryzacyjny fenomen. Fenomenalny kierowca. Legenda. 96-letni Sobiesław Zasada, światowej sławy polskiej kierowca rajdowy i biznesmen, który tydzień temu wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico, dojechał do mety. Polak powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. W Kordobie na mecie był witany przez kibiców, przedstawicieli lokalnych władz i argentyńską Polonię. Nie jestem specjalnie zmęczony. Świetnie czuję się za kierownicą, a samochód sprawował się doskonale. Powiedział Sobiesław Zasada na mecie. Gratulujemy i podziwiamy. Prawie 14 tysięcy osób stanie jutro przed południem na starcie 48. Maratonu Warszawskiego. W stolicy trwają ostatnie przygotowania do tego największego pod względem liczby uczestników biegu maratońskiego w historii Polski. Przed Pałacem Kultury i Nauki działa miasteczko biegaczy. Odwiedził je nasz reporter Michał Dobrowicz. No i zrobiło się rodzinnie.
19: Z synem idziemy na jakiś mecz, trochę spacerów, więc taki relaks przed biegiem jutro.
21: Nie będzie dzisiaj długiego biegania, siłowni?
19: Nie, absolutnie, absolutnie.
21: Odpoczynek?
19: Odpoczynek, jutro chciałbym spokojnie dobiec, więc dzisiaj tak naprawdę tylko rozciąganie i jakiś relaks.
22: Nieważne jak się skończy, ważne, że będę biegł i będzie fajnie.
21: Który to będzie pana maraton?
22: Drugi.
18: Maraton warszawski oznacza też zmiany w ruchu na ulicach. Mamy dla was przewodnik. Szczegóły możecie sprawdzić na rmf24.pl. 3,5 minuty po 13, niespełna 8 godzin dzieli nas od rozpoczęcia wielkiego finału siatkarskich mistrzostw Europy. Polska o złoto powalczy z Francją. O szansach biało-czerwonych powie już za chwilę w Radiu RMF 24 gość Krzysztofa Urbaniaka, Krzysztof Ignaczak, były reprezentant Polski w siatkówce. Naszej informacyjnej stacji, przypomnę, możecie słuchać w internecie, w DAB+, i w paśmie FM na 95.1. To RMF 24 Wrocław.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Radio RMF 24.
17: No, już się nie mogę doczekać. Potwierdzam to, o czym mówił Bogdan Zalewski w faktach. Za chwilę naszym gościem będzie były znakomity kadrowicz Krzysztof Ignaczak, z którym porozmawiam o tym znakomitym wieczornym finale siatkarskiego Euro Polska-Francja. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie. Dzień dobry.

0: To jest Radio RMF 24 i nasz program sobotni. Przypomnę, słuchacie nas w internecie na rmf24.pl i RMF On we Wrocławiu na 95.1 FM, a także w systemie DAB+, w Częstochowie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Tarnowie oraz w Warszawie. No, czekamy, odliczamy. Polscy siatkarze w Mediolanie zagrają z Francją w wielkim finale Mistrzostw Europy. Stawką jest nie tylko złoto, ale także kwalifikacja olimpijska do igrzysk w Los Angeles. Początek tego finału o godzinie 21:00. 4 godziny wcześniej Finlandia zagra ze Słowenią o brązowy medal. Porozmawiam teraz o tym z naszym gościem, którym jest Krzysztof Igła Ignaczak, były znakomity reprezentant Polski w siatkówce, mistrz świata z 2014 roku, legenda polskiej siatkówki. Halo Mediolan, halo Krzychu, dzień dobry.
1: Halo, witajcie serdecznie, dzień dobry. Ja właśnie w Mediolanie akurat, przed meczem.
0: Krzysztof, Polska-Francja, jaki to może być mecz? Jak nam się gra z Francuzami? Będzie rewanż za srebro na igrzyskach w Paryżu?
1: Ja myślę, że Francja ma troszeczkę teraz inne problemy, ma małą taką zmianę pokoleniową, wchodzi kilku nowych zawodników, więc to jest zespół, który może mieć wahania formy. Czy my dzisiaj będziemy mieli problemy? Obawiam się, że nie. Ja już myślę, że państwo też zdążyli się przyzwyczaić do tego, że nasi prą po prostu po kolejne zwycięstwo. Ja tutaj nie upatruję jakiegoś strachu, lęku, wiedzą po co grają, wiedzą, że to jest kwalifikacja przede wszystkim na igrzyska. Każdy z nas myśli o tym, żeby polska reprezentacja znalazła się na igrzyskach i przede wszystkim zdobyła kolejny tytuł Mistrza Europy i jesteśmy na to jak najbardziej gotowi. Mhm.
0: Krzysztof, mamy teraz taką drużynę jak wy, kiedy wygrywaliście Mistrzostwa Świata? Jak to widzisz?
1: Ja myślę, że mamy silniejszą drużynę niż mieliśmy my. Natomiast inne drużyny mają swoje problemy swoiste. Mówię właśnie o tych zmianach pokoleniowych. My natomiast mamy bardzo stabilny skład. Mamy znakomitych przyjmujących. Trener Gbić na pewno wybierając po prostu do tą czternastkę, na którą się zdecydował, no wie po prostu o swoim potencjale i potencjale, jaki ma dzisiaj drużyna. Świetnie dysponowany w tym turnieju Wilfredo Leon, bardzo dobrze grający Bartol Bołądź. Myślę, że Tomek Fornan, to już tutaj nie trzeba nikomu przedstawiać. No to są gwiazdy światowego formatu. No, myślę, że po drugiej stronie też staną na pewno zawodnicy, którzy już na rynku znaczą bardzo, bardzo dużo. Natomiast uważam, że ta kultura gry, ta organizacja tego wszystkiego, co my prezentujemy, no jest na naszą korzyść. Więc Francuzi na pewno będą mieli dzisiaj ciężki orzech do zgryzienia. No i oni mają mnie na trybunach, więc na pewno już tutaj nie mają się co bać. Jak ja będę wspierał ich, to mają pewną wygraną. Byłem w Chinach podczas finału Ligi Narodów, wygrali, więc mam nadzieję, że teraz też wygrają.
0: I tego się trzymamy. Krzysztof, jaką rolę we francuskiej drużynie może odegrać znany z polskiej ekstraklasy przyjmujący Trevor Kleveno? Czy znając nasze mocne i słabe strony, on może mieć jakąś przewagę nad biało-czerwonymi? Coś może zdradzić, podpowiedzieć?
1: Ja myślę, że jest tam dużo zawodników, którzy znają specyfikę polskiej ligi i polskich zawodników, bo jeszcze jest Eno, który występował w Gorzowie, jest Blizzard, który reprezentował barwy projektu Warszawa, więc ci zawodnicy na pewno znają specyfikę polskiej ligi, polskich zawodników, ale to nie wiem, czy da jakąś taką korzyść w postaci tego, żeby będą potrafili przeciwstawić się tak dobrze grającym Polakom. Polacy grają na tym turnieju bardzo równo. Francuzi mieli różnego rodzaju wahania. My poza jednym spotkaniem nie mieliśmy żadnych problemów. Gdzieś tam potknięcie, ja bym to tak nazwał, z Bułgarią, bo tak w takich kategoriach chyba bym to określił, to było po prostu potknięcie, natomiast Francuzi przegrali chociażby z Rumunią, więc zobaczymy, ale to jest finał i to też trzeba mieć na uwadze.

0: jak pokazała Finlandia, która wyeliminowała Włochów. Sport jest piękny, nie można nic zagwarantować. Natomiast jeżeli dzisiaj spotkają się zespoły, które będą predysponowane do tego, żeby zagrać swoją najlepszą siatkówkę, to na pewno Polska jest lepszym zespołem.
1: Krzysztof, a wrócę jeszcze na chwilę do tego wczorajszego meczu ze Słowenią. Polscy siatkarze wygrali, przypomnę, 3-0. Niby gładko, ale ten mecz nie był łatwy dla naszych. Czy takie mecze budują biało-czerwonych przed tym emocjonującym finałem, który dzisiaj wieczorem?
0: Wbrew pozorom, może wynik nie świadczy o tym, że to był łatwy mecz, bo tak jak tutaj mówisz, było po 25-23, 25-23, natomiast tam była pełna kontrola i tutaj Polakom się nie wymykał ten wynik, tu widać było ten spokój tego działania, które mamy, które wiedzieli po prostu nasi zawodnicy, co mają robić, nie było żadnego jakby zaskoczenia. Dowieziony wynik bezpieczny 3-0, więc myślę, że tutaj już jest bardziej koncentracja na tym, co jest przed nami, a nie co za nami. Cieszy chyba to, że już się nie boimy tej Słowenii, tak jak kiedyś, która stawała nam na drodze i eliminowała nas nieraz właśnie chociażby w Mistrzostwach Europy od tego, żeby iść w dalszej fazie i wygrywać medale. Dzisiaj to my jesteśmy w finale, dzisiaj gramy z Francją i to jest, myślę, najważniejsze dla nas.
1: Podopieczni trenera Nikoli Grbicza mają już zapewniony 12 medal Mistrzostw Europy, 10 pod wodzą serbskiego szkoleniowca. Od kiedy objął polską drużynę, to właściwie nie schodzi z podium międzynarodowych imprez. Jak on to robi?
0: Ja myślę, że ma olbrzymi autorytet, że jest to trener, który zbudował bardzo duże zaufanie wśród zawodników. Jest selekcjonerem, który umiejętnie dobiera skład. Daje jakby świadectwo tego, że jeśli dobrze grasz, masz szansę zaistnieć w reprezentacji. Tego przykładem jest Bartek Lemański, który nie było go bardzo długo, a zobaczcie, po świetnym sezonie, który miał w lidze, wrócił do reprezentacji i dzisiaj jest jednym z filarów chociażby gry na środku siatki w polskiej reprezentacji. To chyba jest taki klucz, że umie zarządzać po prostu jednostkami w sposób taki, który chyba oni tego oczekują, bo pamiętajmy, że mamy naprawdę zawodników, którzy są zawodnikami światowego formatu. Jeżeli siedzi u nas na ławce Kamil Semeniuk, który bodajże, nie wiem, sześciokrotnie jest zdobywcą Ligi Mistrzów i on siedzi z pokorą i czeka na swój moment, żeby pomóc polskiej reprezentacji, to znaczy, że każdy ma ten mały cel i każdy wie, jaka jest jego rola w zespole. To jest chyba klucz do tego sukcesu, że dzisiaj każdy z tych siatkarzy wie, co może dać drużynie, a nie co drużyna ma dać mu. Po prostu ten wektor takiego myślenia i skoncentrowania jest pewnie nie na tym ego sportowym, o którym się często mówi, że sportowcy mają wysokie ego, natomiast jest właśnie skierowany ku temu, co ja mogę jako jednostka dać drużynie, żeby ona była lepiej, żebyśmy wygrali kolejny medal, żebyśmy po raz kolejny stanęli na najwyższym stopniu podium.
1: Krzysztof, jesteś w Mediolanie. Czy czuje się tam już atmosferę tego wielkiego siatkarskiego święta?
0: No tutaj wiesz co, powiem ci tak, że trochę po tym chyba upadku Włoch, bo to tak trzeba powiedzieć, że porażka jednak z Finlandią to był taki duży upadek i spadek z wysokiego konia. No to tutaj czuć. Ja jestem akurat właśnie teraz na rynku, widzę, że są rozgrywki, promują tutaj jak mogą jak najbardziej finał, który ma się dzisiaj odbyć. Wiadomo, że trochę inaczej gospodarze patrzą na to, jeżeli nie ma ich drużyny i nie będą mogli kibicować swoim zawodnikom. Jest Fashion Week, więc jest pełno młodych ludzi, którzy są poubierani fajnie, więc naprawdę ciekawie się zapowiada tutaj w tym Mediolanie.
1: Krzysztofa, ty jak teraz oglądasz naszą reprezentację, to jeszcze się denerwujesz? Jak to wygląda? Czy na pełnym spokoju?
0: Tak, to jeszcze gorzej niż wcześniej jak grałeś, bo jak grasz, to masz realny wpływ na to, co możesz zrobić. Aha. Natomiast jak nie grasz, tylko kibicujesz i oglądasz, to nie wiesz, co możesz zrobić i co możesz osiągnąć. Także jesteś tylko i wyłącznie po to, żeby zedrzeć gardło i trzymać mocno kciuki za chłopakami.
1: To zdzieraj gardło bardzo mocno za chłopakami. Jaki wynik przewidujesz?
0: Ja przewiduję 3-1 dla Polaków. Złoty medal, awans na Igrzyska Olimpijskie.
1: Oby tak właśnie było. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, za komentarz.
0: Dzięki, gościem radia. Jeszcze pozdrawiam i miłego kibicowania wam życzę.
1: Miłego kibicowania wzajemnie, miłego zdzierania gardła tam w Mediolanie. Naszym gościem był Krzysztof Ignaczak, były znakomity reprezentant Polski w siatkówce. Krzysztofie, jeszcze raz wielkie dzięki.
0: Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia, mam nadzieję.
1: Oby tak właśnie było, wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Pozdrawiamy serdecznie Krzysztofa prosto z Mediolanu, a w Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji. Przypominam, ten wielki finał dziś o godzinie 21.
2: Radio RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 czas na morskie klimaty. Przed południem z Nabrzeża Pomorskiego odpłynął Dar Młodzieży, który dopiero co wrócił do Gdyni z historycznego rejsu do Stanów Zjednoczonych. Tym razem do załogi dołączyli gdyńscy uczniowie, którzy przez kilka dni będą obserwować życie na statku.
1: Jak się czujecie przed wypłynięciem? To duża przygoda będzie? Jak myślicie?
2: No myślę, że tak. Nowe doświadczenie i fajna przygoda.
3: Pewnie dołączymy do bar, no zdobędziemy doświadczenie od tych, co tu się też szkolą, że można zadawać pytania.
1: Najbardziej czego nie możesz się doczekać, myśląc w ogóle o rejsie?
4: Zachodu słońca na morzu.
5: Okaże się, zobaczymy. Tak naprawdę to jest mój pierwszy raz na takim dużym żaglowcu, naprawdę rejowym. To wszystko się okaże w praniu.
1: A czyli wcześniej już były jakieś, tak?
5: Tak, ja byłem na Pogori, ale Pogoria jest znacznie mniejsza i to inaczej wygląda całkowicie, więc no zobaczymy, jak to wyjdzie.
1: Pierwsze wrażenia, patrząc na Dar Młodzieży?
5: No naprawdę, to jest bardzo gigantyczny statek, bardzo ładnie wygląda, wszystkie reje się ładnie prezentują.
1: Słyszeliście, jakie będziecie mieli zadania już?
5: Jeszcze nie wiemy. Słyszeliśmy, że zostaniemy przydzieleni do wacht, ale to się okaże, co będziemy robili. Czy będziemy w czymś pomagali, czy będziemy bardziej brali taki udział bierny, czy będziemy oglądali, czy będziemy coś aktywnie robili.
6: No, jestem pewien, że to po prostu dawka przygód, nie? Tak, to legenda, nie?
1: Bluza, kurtka, czapka, może być zimno.
6: Może. Jak wypłyniemy na otwarte morze, to dużo wiatru gwarantowane.
7: Myślę, że to będzie przygoda życia. Nie wiem, jak ją odbiorą. Mam nadzieję, że dobrze. Pogoda nam pokaże.
1: A czego mogą się spodziewać po tych paru dniach na Bałtyku?
7: Ja się spodziewam, że oni się mogą spodziewać choroby morskiej. Tego mogą się spodziewać.
1: Będą mieli zadania tutaj?
7: Znaczy coś wymyślimy. Przede wszystkim zapoznanie się z pracą statku, zrozumienie jej. Nade wszystko zrozumienie zagrożeń, bo marynarz to jest taki człowiek, który musi mieć z tyłu głowy poczucie współpracy z zagrożeniem.
8: To jest taka jedna okazja dla nich, która może się po prostu nie powtórzyć, a może z drugiej strony otworzy dla nich horyzonty i będą tam napływać częściej.
9: Można zobaczyć coś nowego, można zobaczyć, jak to jest na statku. Syn nigdy nie płynął, ja osobiście też nie, więc myślę, że całkiem ciekawa sprawa.
1: Czy na Darze Młodzieży, który oczywiście, dopiero co wrócił z historycznego rejsu?
9: Oczywiście, że tak. Prawda jest taka, że do końca nie wiem, gdzie oni płyną. Z tego, co słyszałem, kółko po Bałtyku, ale może mu się to spodoba, może będzie miał jakiś pomysł na przyszłość.
0: Na pewno. Z młodzieżą, z kapitanem Krzysztofem Kocybą, komendantem Daru i rodzicami rozmawiał na Nabrzeżu Pomorskim nasz reporter Stanisław Fawowski. Wcześniej młodzież z Gdyni pływała również na innych jednostkach cumujących w tamtejszym porcie, Pogori i Zawisze Czarnym. Radio RMF 24, u nas już za chwilę najnowsze ostrzeżenia IMGW na dzisiejszy wieczór.
10: Radio RMF 24.
11: Reklama.
12: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
13: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Halo, Kasia?
17: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
16: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
17: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
18: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie na Lidl.pl kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
21: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
20: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
21: Ascorvita Max?
20: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
22: Zdrowit. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
23: Ty, ale akcja!
22: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
23: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
24: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
25: Po reklamie.
26: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji na weekend.

W Radiu RMF 24 teraz najnowsze ostrzeżenia i informacje pogodowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla północnych regionów Polski. Zacznie ono obowiązywać dzisiaj od godziny 23 i potrwa do 9 jutro, czyli w niedzielę. Alert został wydany dla zachodniopomorskiego oraz pomorskiego i dla części kilku kolejnych regionów: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. W tych rejonach widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Co jeszcze dziś i jutro nas czeka, jeśli chodzi o pogodę? Na zachodnich krańcach Polski dziś po południu około 20 stopni, a na wschodzie około 15 kresek. Przelotne opady deszczu mogą pojawić się na północy kraju. Jutro natomiast od 18 do 23 stopni. W niedzielę raczej bez deszczu, będzie mało chmur i dużo słonecznych chwil. A już za chwilę w Radiu RMF 24 powiemy o festiwalu Wawel jest nasz. I wasz. Zostańcie z nami.

you wait for me. And I feel a spirit moving me again.

0: W Radiu RMF24 wyjdziemy teraz na pole. W ten weekend zdecydowanie warto odwiedzić pewien charakterystyczny punkt Krakowa. Jeszcze do jutra potrwa festiwal Wawel jest wasz. Uczestnicy mają okazję, żeby spojrzeć na ideę bezpieczeństwa z różnych perspektyw: historycznej, kulturowej, społecznej i osobistej.
1: Tym, że innym jest poczucie bezpieczeństwa, jak nie układanie wokół siebie przestrzeni, którą lubimy, której ufamy i która lekko albo nawet bardzo oddziela nas od tego niebezpiecznego świata. Niebezpiecznym światem oczywiście może być wszystko. Mogą być ludzie obok, mogą być nasze przekonania, nasze lęki. Teraz jak się tego pozbyć? Tu właśnie o tym mówi tegoroczna edycja festiwalu Wawel jest wasz. Możemy schronić się w literaturze, możemy schronić się w wierszu, możemy schronić się w teatrze, możemy schronić się w starych ludowych wierzeniach, w amuletach, bo cóż, my to robimy, robili nasi przodkowie, robiła to cała ludzkość wszędzie, na każdej szerokości geograficznej. Patrząc na portrety królewskie na przykład, albo i królewskich dzieci, można zauważyć, jak czy na szyjach, czy na przegubach dłoni, na paskach wiszą amulety. To nie my jedyni nosimy na szyi w tej chwili symbole, znaki, które mają nas chronić, ale oni również to robili. Robili również prości ludzie. Każdy z nas potrzebuje takiego magicznego obronnego przedmiotu. Poczucie bezpieczeństwa to również kwestia umiejętności naprawy i życia z tym, co mamy. Nie musimy wyrzucać rzeczy, możemy je naprawiać. Tutaj również jeden z warsztatów, który jest poświęcony wyjątkowej, bardzo ciekawej, bardzo trudnej technice tradycyjnej napraw przedmiotów ceramicznych, która wywodzi się z Japonii. Każdego dnia od godziny 19 do 23 chodzimy i znajdujemy się w magicznej przestrzeni, bezpiecznej, refleksyjnej, bo chcielibyśmy zaprosić Państwa do tej przestrzeni, żeby się w niej zatrzymać, żeby nie przebiec przez nią, tylko powoli zanurzyć się właśnie w tym świetle, które pokaże nam zamek i ogrody w całkiem nowej odsłonie, w bezpiecznej, lekko magicznej, kontemplacyjnej, takiej, która zostawia refleksję, z czym wychodzimy, bo mam nadzieję, że będziemy wychodzić z zachwytem.
0: Mówiła naszemu reporterowi Marta Graczyńska, zastępczyni dyrektorka Zamku Królewskiego na Wawelu. A już za chwilę w Radiu RMF24 fakty o 14:00. W nich ponownie przeniesiemy się do Paryża. Będą najnowsze informacje w sprawie trwającej wizyty papieża Leona XIV.
2: RMF24 Wrocław.

0: Ogłoszenie.
1: Mowa o 7 w radiu RMF 24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: Nie ma żadnej fali nienawiści Polaków wobec Ukraińców, nie ma też żadnej fali zbrodni Ukraińców wobec Polaków. Natomiast jest realny problem z tym, że jeżeli będziemy mieć bardzo dużo weteranów wojennych, którym nikt nie udzieli odpowiedniego wsparcia psychologicznego, nikt nie zadba o to, żeby oni nie stanowili zagrożenia, to taki problem się może pojawić.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już w poniedziałek.
0: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
4: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl

0: 39,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
3: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
4: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
9: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
10: Po reklamie.
11: Ponownie przenosimy się do Studia Faktów w RMF FM. To już 14 w Studiu Faktów. Bogdan Zalewski.
12: Najpierw wieści z kronik kryminalnych. Nożownicy z Inowrocławia usłyszeli zarzuty. Paryż wart jest mszy. To słynne powiedzenie nabiera dziś innego sensu. Ogromne tłumy wiernych witają w stolicy Francji papieża Leona XIV. Nicolas Grbić chce się bić o złoto. Trener naszych siatkarzy jest zmotywowany, by jego kadra pokonała Francuzów w finale. Ze szkoleniowcem rozmawiał wysłannik RMF FM do Mediolanu. Zarzuty zabójstwa usłyszeli dwaj mężczyźni zatrzymani po śmiertelnym ataku w Inowrocławiu. 34 i 38-latek mieli w czwartek wspólnie zaatakować nożami 41-latka na parkingu przy Teatrze Miejskim. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Stanisławie, co wiadomo po przesłuchaniu?
13: Żaden z nich nie przyznał się do zabójstwa. Jeden z podejrzanych całkowicie odmówił składania wyjaśnień. Drugi natomiast złożył obszerne wyjaśnienia, ale prokuratura na tym etapie nie ujawnia ich treści. Obaj usłyszeli zarzut zabójstwa, działając wspólnie i w porozumieniu. Prokurator chce, żeby najbliższe 3 miesiące spędzili w areszcie. Wnioski w tej sprawie trafiły już do sądu. Przypomnę, 41-latek został zaatakowany późnym wieczorem w czwartek na parkingu przy Teatrze Miejskim. Napastnicy mieli zadać mu kilka ciosów nożami. Mężczyzna zmarł mimo prowadzonej akcji ratunkowej.
12: Teraz inna głośna sprawa. W Jarosławiu na Podkarpaczu trwa posiedzenie sądu w sprawie aresztu dla Ihora M. Ukrainiec w czwartek zaatakował nożem 5 osób na terenie klasztoru w tym mieście. Jedną z nich zabił, to kapłan. Prokuratora sformułowała wobec niego zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Biegli psychiatrzy stwierdzili jednak u Ihora M. ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Uniemożliwia to jego przesłuchanie i postawienie mu zarzutów. Prokuratora skierowała do sądu wniosek o jego aresztowanie na 3 miesiące w warunkach szpitalnych. Trzymamy rękę na pulsie faktów, teraz wieści z trasy. 4 samochody osobowe zderzyły się na drodze S12 w miejscowości Kolonia Wola Piasecka w województwie lubelskim. Jezdnia w kierunku Zamościa jest zablokowana.
7: Fakty RMF FM. O tym się mówi.
12: Rzesze wiernych gromadzą się na ulicach Paryża. Tysiące osób zbierają się, by witać papieża Leona XIV przejeżdżającego polami elizejskimi i uczestniczyć w wielkiej plenerowej mszy świętej na pobliskim Placu Zgody. Obserwuje to paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz. Marku, jakie sceny rozgrywają się przed twoimi oczyma?
14: Duża część centrum Paryża jest całkowicie zamknięta dla ruchu samochodowego. Gigantyczny tłum wiernych zbiera się na całych polach elizejskich. Od Łuku Triumfalnego do olbrzymiego Placu Zgody. Niektóre rodziny piknikują na chodniku. Wszędzie też widać niezliczonych wolontariuszy w jaskrawo-żółtych koszulkach. Jesteśmy bardzo wzruszeni. To przecież szef kościoła. Lubimy go, bo rozumie problemy młodych. Daje nam zastrzyk humanizmu i wiarę w pokój, tłumaczy mi młoda paryżanka. Wcześniej w paryskim Instytucie Katolickim Leon XIV zasugerował, że ten entuzjazm, cytuję, wymyka się analizom statystycznym, które wskazują raczej na spadek liczby wiernych we Francji. Z paryskich pól elizejskich Marek Gładysz.
12: Za polskimi siatkarzami ostatni, krótki trening przed finałowym wieczornym meczem Mistrzostw Europy z Francją. Z dziennikarzami spotkał się trener Nicolas Grbić. Na linii Mediolan i wysłannik RMF FM Patryk Serwański. Dzień dobry, Patryku. Co mówił szkoleniowiec biało-czerwonych?
15: Dzień dobry. No, przyznał, że nie spał zbyt długo, ale przed takim meczem to jest normalny czasu. Na przygotowania do tego finału przecież nie było zbyt dużo. Grbić zaznacza, że naszą przewagą w tym spotkaniu może być doświadczenie. Większość naszych siatkarzy ma za sobą sporo takich pojedynków od najwyższą stawkę. Pytałem też trenera o jego emocje przed finałem. Podkreśla, że odczuwa stres, presję, ale każdy finał traktuje wyjątkowo.
16: Ja to rozumiem jak okazję wygrać jeden turniej, wygrać złoty medal, który ja nie wiem, kiedy będę następny raz. I dlatego każdy raz dla mnie jest tak pierwszy.
15: No, trener dodaje, że Francuzi potrafią grać naprawdę świetnie, ale pytanie, przez jak długi czas będą w stanie utrzymać taki poziom, jeśli już na niego wejdą? Mediolan, Patryk Serwański.
12: Biało-czerwoni kontra trójkolorowi. Polskie orły kontra galijskie koguty. Początek finałowego meczu Polska-Francja o 21:00. Kibicujmy razem. Relacje na bieżąco na naszej antenie. Serdecznie dziękuję za dzisiejsze wspólne godziny z Faktami RMF FM. Za godzinę przywita się z wami mój redakcyjny kolega Mateusz Bożek. Kłaniam się nisko. Bogdan Zalewski.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Radio RMF 24.
11: No, my również dziękujemy za dzisiejsze fakty w RMF FM. Bogdan Zalewski był z nami. A za chwilę porozmawiamy o sytuacji na ukraińskim froncie. Naszym gościem będzie pułkownik rezerwy Maciej Korowaj. Zostańcie z nami. Krzysztof Urbaniak, dzień dobry.

0: Teraz zgodnie z zapowiedzią sprawdzamy najnowsze informacje z wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wołodymyr Zełenski poinformował o śmierci 2 osób i ranieniu 14 kolejnych na skutek rosyjskich ataków na Kijów i na Zaporoże. Z kolei drony Kijowa przeprowadziły atak na rafinerię w Irsku w kraju krasnodarskim na południu Rosji. A jak podaje Reuters, administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa przystąpiła do realizacji pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 400 milionów dolarów, jednak prawdopodobnie nie obejmie on pocisków do zestawów Patriot. I o tym wszystkim porozmawiam z moim gościem, którym jest podpułkownik Maciej Korowaj, były oficer wywiadu, analityk i ekspert m.in. portalu Defense24 oraz Instytutu Wschodniej Flanki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
0: Panie pułkowniku, jaka jest obecnie sytuacja na froncie, a zwłaszcza jak obecnie trzyma się Ukraina? I czy na froncie wojny lub wokół niego zmieniło się coś po tak zwanych wyborach parlamentarnych w Rosji?
1: Front nadal jest dosyć stabilny jak na takie działania, chociaż Ukraińcy przeprowadzają dwie bardzo duże operacje, które uderzają w kalendarz rosyjskich działań zimowych, bo tak naprawdę te działania, które mają miejsce teraz, o których pan redaktor wspominał tutaj w zapowiedzi, to jest trochę cisza przed burzą, która się zbliża na czas zimy, kiedy to oba państwa, zarówno rosyjskie, ale przede wszystkim ukraińskie, będą najbardziej narażone na uderzenie w obszarze właśnie tym energetycznym.
0: A co w najbliższych dniach i tygodniach może wydarzyć się na froncie wojny Rosji przeciwko Ukrainie? Pan mówi, że to są teraz takie, że to jest cisza przed burzą.
1: No trochę tak paradoksalnie, bo jednak tam cały czas działania trwają i ludzie giną. Natomiast to jeszcze jest nie ta faza, która będzie ta dynamiczna. Natomiast odpowiadając na pytania pana redaktora, uważam, że środek ciężkości prowadzenia rosyjskiej operacji będzie właśnie na terenie państw zachodnich, państw NATO, gdzie te działania pod progiem wojny, te mikrozdarzenia, które są generowane przez rosyjskie służby specjalne bądź naśladowców, bo też i taki element występuje, będą budowały erozję odporności państw natowskich, polaryzowały ich stanowiska w stosunku do Ukrainy, ponieważ nadrzędnym celem Federacji Rosyjskiej jest izolacja Ukrainy od państw zachodnich.
0: Panie pułkowniku, wczoraj doszło do takiego dziwnego zdarzenia. Prokremlowska agencja RIA Nowosti napisała tak, cytuję: Rosję czeka kolejna specjalna operacja wojskowa i będzie ona bardzo krótka. Po paru minutach tekst zniknął ze strony z uwagi na brak zgodności, cytuję, z poglądami redakcji, jej linią redakcyjną ani polityką państwową Federacji Rosyjskiej. Ale Interii udało się dotrzeć do pierwotnej wersji artykułu. Rzeczona krótka operacja miała by się odbyć na Litwie. Czy ta publikacja to jest przypadek, czy celowe działanie?
1: Powiem tak, Rosja zdaje sobie z tego sprawę, że nie może przeprowadzić takiej operacji wojennej jak w stosunku do NATO, jak robi to w Ukrainie, ze względu na to, że po prostu nie ma zasobów. Natomiast bardzo gwałtowna operacja, która wymusi uruchomienie artykułu 5, która z kolei doprowadzi do tego, że Rosja będzie musiała zagrozić bronią nuklearną w realny bądź adaptacyjny sposób, ma doprowadzić do czegoś takiego, co Rosjanie, zresztą sam szef wywiadu zagranicznego Federacji Rosyjskiej Naryszkin mówił, czyli kryzysu kubańskiego 2.0. I wtedy to pozwoli negocjować Rosji, mimo swoich oczywiście deficytów na froncie, z Zachodem jak równy. Tutaj Rosjanie widzą swoje szanse.
0: Panie pułkowniku, wczoraj szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego na Litwie powiedział dziennikarzom, że jego kraj razem z Polską przygotowuje taki międzynarodowy plan ewakuacji ludności, który w razie potrzeby pozwoli na ewakuację przez granice części mieszkańców Litwy, Łotwy i Estonii. Co to może oznaczać w praktyce?
1: No, odpowiedzialne państwa i odpowiedzialne władze. Liczmy na, przygotowujmy się na najgorsze, a liczmy na najlepsze, więc tutaj trzeba pewne rzeczy poczynić, bo jeżeli chodzi o potencjał rosyjskiej projekcji agresji, ona może przyjąć różną formę, od czysto uderzeń kognitywnych w naszą infrasferę, którą zawsze się odbywa w każdym wymiarze, poprzez praktyczne działania zbrojne, nawet na tą ograniczoną litewską skalę. Chciałbym tylko powiedzieć, że te działania mimo małej skali jednak będą miały wymiar strategiczny, bo jednak to jest uderzenie na państwo sojuszu, które uruchamia cały

0: proceder związane z obroną tego państwa. Za to Rosja będzie też musiała użyć czegoś, co będzie mogła przeciwstawić przeciwko przewadze NATO, bo Rosja sobie zdaje z tego sprawę, że w kwestiach kinetycznych, czy tych kwestiach konwencjonalnego konfliktu, Rosja nie ma przewagi nad państwami NATO.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Naszym gościem był podpułkownik Maciej Korowaj, były oficer wywiadu, analityk i ekspert m.in. portalu Defense24 oraz Instytutu Wschodniej Flanki. Panie pułkowniku, jeszcze raz bardzo dziękuję. Spokojnego popołudnia.
0: Niespokojnego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy, a w Radiu RMF24 już za chwilę jeszcze więcej informacji. Zostańcie z nami, jest 14:17.

0: To jest Radio RMF 24 i nasz program popołudniowy. Przed mszą na paryskim Placu Zgody, którą odprawi papież Leon XIV, wierni zapełniają pola elizejskie. Pierwsi ludzie zaczęli się pojawiać już wczesnym rankiem, na kilka godzin przed otwarciem placu dla uczestników. Do zapewnienia bezpieczeństwa zmobilizowano prawie 12 tysięcy policjantów, żandarmów i wojskowych. Z kolei media francuskie, zapowiadając mszę, piszą o jej formacie jako XXL, przypominając, że spodziewanych jest 600 tysięcy ludzi. Na Placu Zgody i wzdłuż pól elizejskich ustawiono ponad 40 telebimów. Początek tej mszy o godzinie 15. Dodam, że papież podczas dzisiejszego spotkania w Instytucie Katolickim w Paryżu wyznał, że ze zdumieniem patrzy na nowe zjawisko we Francji, jakim jest duży wzrost liczby osób dorosłych, które przyjmują chrzest. Dodał, że wymyka się ono analizom statystycznym i socjologicznym. Papież był dziś także w kościelnym ośrodku pomocy dla migrantów w Paryżu. Powiedział tam, że historii ludzkości nie piszą ci, którzy sprawiają wrażenie zwycięzców, lecz ci, którzy uruchamiają procesy pokojowe. A już za chwilę w Radiu RMF 24 przeniesiemy się do Gdyni na festiwal filmowy. Dzisiaj finał i wręczenie nagród.
1: Radio RMF 24.
2: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
4: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Sport, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy. Komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj!
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
2: Po reklamie.

0: Jak już mówiliśmy w Faktach i w Radiu RMF24, wieczorem uroczyste zamknięcie 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Od poniedziałku na miejscu jest dziennikarka RMF FM, Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dobry, wszystko się zgadza i nic się nie zmieniło, tak.
0: Kto ma największe szanse na główną nagrodę festiwalu, czyli Złote Lwy?
1: To jest pytanie. Największe ma chyba ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Tak mi się wydaje. Ten film przyjechał tutaj w ogóle na festiwal już jako faworyt. No bo tak, reżyser dostał w maju nagrodę na festiwalu w Cannes. Paweł Pawlikowski został nagrodzony za najlepszą reżyserię na tym światowym festiwalu. Tydzień temu, tuż przed początkiem festiwalu filmowego w Gdyni z kolei, ojczyzna została polskim kandydatem do oscarowej nominacji. To jest film czarno-biały, film bardzo kompletny w warstwie narracyjnej, w warstwie wizualnej, a jego bohaterem, przypominam, niemiecki literacki noblista Tomasz Mann, tylko że to nie jest taka biografia jego, oczywiście to jest wąski fragment historii, opowieść bardziej o jego relacji z dziećmi, o radzeniu sobie z żałobą, o świecie tuż po wojnie. No więc jeżeli pytasz o faworyta, to stawiałabym ojczyznę bardzo wysoko na podium. O, może. Aha.
0: Dobrze, ojczyzna wysoko na podium być może, a o których tytułach jeszcze Gdynia dyskutowała?
1: Na pewno o nagrodzonym już przez dziennikarzy w czarno-białym filmie Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego. To jest taka oparta na faktach, ja już sporo o tym filmie mówiłam, tylko przypomnę, piękna opowieść o miłości, która się urodziła za pomocą alfabetu Morsa w stalinowskim więzieniu. Nie można było ze sobą inaczej się komunikować. Ten film wymaga jednak od widza czegoś, czego bardzo dzisiaj moim zdaniem brakuje, czyli takiego spokoju i takiej cierpliwości. Tak, tak, ten film trzeba oglądać w spokoju i w cierpliwości. Bardzo podobały się tutaj Fluidy. To jest debiut Marii Wider i to jest opowieść o dojrzewaniu, ale o poszukiwaniu tożsamości też, ale to jest opowiadane w takim bardzo czuły sposób. Z ogromną czułością reżyserka młoda opowiada o tych młodych i wspaniała jest grająca 17-letnią Ninę Julia Totoszko. Zapamiętajcie to nazwisko, bo jest też nagroda za debiut, kto wie. Ale pamiętajmy też o ważnym filmie Jana Holubka, Dziki, Dziki Wschód, ale też był w konkursie przecież Dobry Chłopiec Jana Komasy, także no musimy jeszcze trochę poczekać, trochę cierpliwości a propos tego filmu Przez ścianę. Cierpliwości i spokoju i wieczorem wszystko będzie jasne.
0: Kasiu, a jaka pogoda w Gdyni, bo to jest bardzo ważne, zwłaszcza wieczorem w kontekście czerwonego dywanu.
1: Powiedziałabym, że to są dziś dwa najważniejsze w Gdyni pytania. Wiesz, po pierwsze, kto dostanie Złote Lwy, a po drugie, czy będzie padać. Prognozy są bardzo optymistyczne, chociaż oczywiście nigdy nie chwalimy dnia przed zachodem słońca. Dobra wiadomość jest dla twórców taka, że od rana świeci słońce. W tej chwili jest 14:30 z minutami i cały czas świeci słońce. No ale wiadomo, prognozy są takie, że ma się zachmurzyć. Wczoraj lało, dzisiaj jest słońce. Dla twórców ważne, żeby było słońce, bo oni przechodzą z foyer hotelu po czerwonym dywanie prościuteńko do Teatru Muzycznego w Gdyni. To jest 100 metrów, niedużo, ale o wiele przyjemniej się idzie, jak można zrobić to wolno, nie spiesząc się, zapozować do zdjęć, niż biec jak leje. Jak zwłaszcza to dotyczy kobiet, które mają suknie na przykład długie z trenem, no to po mokrym dywanie czerwonym średnio się idzie. W każdym razie pogoda, trzymajmy kciuki, że będzie, że nie będzie padało. Słyszymy się w wieczornych faktach. Gala rozdania nagród na festiwalu filmowym w Gdyni zaczyna się tak mniej więcej około 19:30. Będę i będę w faktach o tym opowiadać.
0: Cudownie. Dobrej pogody w takim razie życzymy i wspaniałych filmowych emocji.
1: Dobrego dnia.
0: A to była nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Kasiu, jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję.
0: A zostajemy jeszcze w temacie wielkich emocji, Kasiu, no bo o 21:00 Polska powalczy o złoto siatkarskich mistrzostw.
1: Polska biało-czerwoni, krzyczymy.
0: No tak, tak. Będzie to bardzo głośno dzisiaj słyszalne. I do tego wielkiego siatkarskiego finału wrócimy. Już za chwilę.

0: Wielkie emocje przed nami. Nieco ponad 6 godzin zostało do finału siatkarskich Mistrzostw Europy. Początek meczu Polski z Francją o 21:00. Trener Nicolas Grbić spotkał się z dziennikarzami przed tym spotkaniem. Polacy po 13:00 skończyli krótki trening w hali meczowej. Patryk Serwański, nasz wysłannik na turniej, pytał trenera o emocje i o stres przed takim meczem.
1: Czujemy wszyscy i to się nie zmieni. I to nie ma znaczenia, jeśli ja jestem doświadczony, a mam 50 lat albo więcej, albo jestem 19-letni chłopak, który nie ma doświadczenia. Presja i stres jest to samo. Różnica jest, jak ty reagujesz. Bo ja byłem tam 100 razy, ja wiem, co będę. I dla mnie to jest, kiedy ty myśli w mojej głowie zaczynają, No byłem tam, ja wiem, co będę, absolutnie ja wiem. Byłem jak zawodnik, byłem jak trener i dlatego jak ty reagujesz na te rzeczy, to jest różnica. I dlatego, ale presja i stres to jest to samo. I nie ma znaczenia, jeśli wygrałem dużo razy. Każdy raz jest, ja to rozumiem jak okazję, wygrać jeden turniej, wygrać złoty medal, który ja nie wiem, kiedy będę następny raz. I dlatego każdy raz dla mnie jest jak pierwszy.
0: Czym Polska może szukać przewagi w wieczornym meczu z Francją? Grbić łatwo wskazuje główny argument.
1: Doświadczenie grania tych trudnych meczach pomoże, absolutnie. I myślę, że może być, że my mamy trochę więcej doświadczenia niż oni, bo oni mają te 3-4 zawodnika, które to jest dla ich pierwszy raz grać jeden finał, ale też myślę, że to dla nas nie zmieni nic. Myślę, że to, co musimy robić na boisku, będziemy się starać być skoncentrowani, grać nasze, co możemy najlepiej.
0: Trener polskiej reprezentacji był także pytany o mocne strony naszego przeciwnika.
1: Mają dobre zagrywki, mają dobry atak rozgrywającego, który jest między najlepszym na świecie. No, może zmienić taktyki. To widzieliśmy wczoraj, kiedy przygotowaliśmy mecz, że jest w stanie zmienić albo grać inne taktyki względu na to, przeciwko kogo grają. Zależy od tego, jak oni grają i potem on korzysta tych zawodników więcej albo mniej. Znaczy musimy być w stanie adaptować się na to, co oni będą grali, jak będą grali, oczywiście, ale też myślę, że nasza najważniejsza rzecz dla nas jest, że my gramy swój poziom i zostajemy na tym poziomie najdłużej możliwy.
0: No i tym rozgrywającym Francuzów Antoine Bizat. Finał Polska-Francja o 21:00, a o 17:00 o brązowy medal zagrają Słoweńcy i Finowie. A już za chwilę w Radiu RMF24 najnowsze badanie faktów o 15:00, w nich m.in. informacje o wizach do Stanów Zjednoczonych.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: We want stars. We want smart people.
2: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
3: Co tak naprawdę kryje się za dyplomatycznymi ruchami USA wobec Rosji i Ukrainy w ostatnich tygodniach? Czy szykuje się zmiana kursu wobec Rosji?
2: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
1: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
11: Dla żądnych wrażeń, tych małych i nieco większych, zapraszamy na Święto Młodych Widzów, którzy odkrywają swoją filmową wrażliwość. 13. edycję festiwalu filmowego Tauron Młode Horyzonty. W programie ponad 170 tytułów z całego świata. Kreatywne warsztaty i spotkania. Przeżyj rodzinną przygodę w kinie Nowe Horyzonty od 25 września do 4 października i przekonaj się, że do dobrego kina nie trzeba dorastać. Szczegóły na kino.nh.pl.
12: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
13: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
14: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
0: Po reklamie.
15: O 15 w studiu Faktu w RMF FM zmiana. Jest z nami Mateusz Bożek. Dzień dobry, witamy.
16: Jestem, witam, zapraszam. Jest areszt dla nożownika, który w czwartek zaatakował 5 osób w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu. Opóźniają się wnioski o uchylenie immunitetów posłów podejrzanych o korupcję przy uzyskiwaniu dyplomów Collegium Humanum. W faktach także sport. Dziś finał Mistrzostw Europy w siatkówce. W grze o złoto zobaczymy biało-czerwonych. Jest areszt dla nożownika, który w czwartek w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu ranił 5 osób, w tym jedną śmiertelnie. 31-letni obywatel Ukrainy będzie przebywać w szpitalnym oddziale psychiatrii sądowej. Więcej informacji ma reporter RMF FM Dominik Smaga. Dlaczego mężczyzna nie trafi do zwykłego aresztu?
17: Dzień dobry. 3-miesięczny areszt będzie wykonywany w warunkach szpitalnych, bo zdaniem biegłych mężczyzna wymaga leczenia przeciwpsychotycznego. Ma objawy ostrych, wielopostaciowych zaburzeń psychotycznych, nie ma z nim logicznego kontaktu, co uniemożliwia jego przesłuchanie i przedstawienie mu zarzutów, a te zarzuty to zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. Grozi mu za to dożywocie, o ile nie okaże się, że w chwili zdarzenia był niepoczytalny, a to będzie oceniane osobno, bo obecna opinia biegłych dotyczy jego obecnego stanu zdrowia, a nie stanu w chwili, gdy wtargnął do kuchni opactwa, chwycił za nóż i zaczął zadawać nim ciosy, raniąc 5 osób, w tym 3 księży, z których jeden zmarł. Jego pamięć mają uczcić uczestnicy Marszu Milczenia, zaplanowanego na dzisiejszy wieczór.
16: Kolejny miesiąc opóźniają się wnioski o uchylenie immunitetów posłów podejrzanych o korupcję przy uzyskiwaniu dyplomów Collegium Humanum. Wnioski dotyczące byłego marszałka Sejmu Szymona Hołowni, wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka, wojewody podkarpackiej Eweliny Art oraz europosła Michała Kobosko prokuratura krajowa zwróciła do poprawienia przez prowadzące śledztwo Śląskiego Wydziału Prokuratury. Według Waldemara Żurka przyczyną opóźnienia jest jego trwająca reorganizacja.
18: Zawsze przy takiej wymianie kadry jest tak, że nowa kadra prokuratorów musi wgryźć się w tą sprawę, więc na razie upatruje nieposuwania się tej sprawy do przodu w tej chwilowej wymianie kadry.
16: Wyjaśnia prokurator generalny Waldemar Żurek.
0: Sport w faktach RMF FM.
16: Polscy siatkarze dziś staną do boju o złoty medal Mistrzostw Europy. Wieczorem w Mediolanie finał turnieju. Biało-czerwoni o złoty krążek zawalczą z Francją. Na to spotkanie czeka wysłannik RMF FM Patryk Serwański. Patryku, w naszym zespole jest siatkarz, który po raz pierwszy stanie na podium takiej imprezy.
19: Dzień dobry. To będzie historia naprawdę doświadczonego zawodnika. Mówimy o 30-letnim siatkarzu. Środkowy Bartłomiej Lemański. Fantastyczne warunki fizyczne. 217 cm wzrostu. Debiutował w reprezentacji jako młody chłopak u Ferdinando de Giorgiego. 2017 rok. Później jego kariera nie rozwinęła się w tym oczekiwanym kierunku. Wreszcie nastąpił przełom. Zmiana nawyków żywieniowych, współpraca z psychologiem. I w tym roku szansa od Nikoli Grbicza. A czy rok temu siatkarz uwierzyłby w ogóle w to, że jeszcze zagra w kadrze?
20: Nie uwierzyłbym. Ja tak już mówiłem nie raz, że ja już naprawdę straciłem nadzieję na to, że jeszcze na mój powrót do kadry. Mega się cieszę, że w tym roku się udało.
19: No a dziś przed Lemańskim finał Mistrzostw Europy. Z trybun dopingować będzie go narzeczona. Mediolan Patryk Serwański.
16: Polscy siatkarze stali na podium Mistrzostw Europy w 2019, 2021 i 2023 roku. Mecz Polska-Francja o 21:00. Relacje na antenie RMF FM. Sezon na ogródki działkowe powoli dobiega końca. Rozpoczęła się jesień, a za oknami coraz chłodniej. Dla działkowców wrzesień to jednak pracowity czas. Muszą przygotować ogródki na kolejne miesiące i na kolejny sezon.
21: Należy po prostu posprzątać wszystko to, co jest już nieprzydatne i nie będzie też przydatne na wiosnę.
22: I w zasadzie to jest zakończenie prac na ten rok.
23: To zależy, kto co ma na działce. Ja na przykład w tym roku muszę wymienić ziemię. Tam się nie wymieniałam, bo jeszcze rośnie mi papryka i bazylia. Po pierwszych mrozach trzeba będzie wyciągnąć tą ziemię i włożyć nową. No bo już te grządki mają 4 lata i to dla ziemi jest maks.
16: To trzymamy kciuki, aby wszystko się udało. A z działkowcami w Łodzi rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Tu Radio RMF 24.
15: Mateusz Bożek, wielkie dzięki za fakty RMF FM, ale zanim zaczniemy rozgrzewać kciuki przed meczem o złoto siatkarskiego Euro Polska-Francja, to o 21:00 przypomnę, to już za chwilę Warszawa, tam powstaje pierwszy parking z funkcją schronienia. Powiem również o szczepieniach przeciwko koronawirusowi, ale będzie jeszcze więcej informacji. Krzysztof Urbaniak, zapraszam.

0: Mamy sobotę, 26 dzień września w Radiu RMF 24 i program Taka Ameryka prosto z Waszyngtonu, przypominam. Przez kilka dni Nowy Jork był pełen prezydentów, dyplomatów i kolumn samochodów na sygnale. No i był też miastem bardzo uciążliwych korków. Trwało zgromadzenie ogólne ONZ, Donald Trump też tam był, przemawiał i spotykał się ze światowymi przywódcami, ale Xi Jinping Nowy Jork ominął. Prezydent Chin przyleciał prosto do Waszyngtonu, prosto na spotkanie z Donaldem Trumpem. Kiedy był w Stanach Zjednoczonych 10 lat temu, to przypomnę Wam, że spotkał się z Barackiem Obamą. Oczywiście był w Białym Domu, była oficjalna kolacja na jego cześć, ale wtedy wystąpił też na forum ONZ-u. Tym razem tego nie zrobił. Trzy dni rozmów Trumpa i Xi Jinpinga nie przyniosły wielkiego przełomu. Trump zapowiadał rozmowę o sztucznej inteligencji, żadnego porozumienia nie ogłoszono. Nie było też wielkiego nowego porozumienia gospodarczego. Po spotkaniu obaj prezydenci przede wszystkim zapowiedzieli, że wkrótce spotkają się ponownie. Donald Trump i Xi Jinping zakończyli rozmowę w dość nietypowym miejscu. Obaj prezydenci pojechali do archiwów narodowych tutaj w Waszyngtonie, gdzie oglądali oryginały najważniejszych dokumentów w historii Stanów Zjednoczonych. Oglądali deklarację niepodległości, konstytucję i karty praw. No i wcześniej też wypili herbatkę w Białym Domu i na tym właściwie zakończyła się ta wizyta, podczas której znacznie więcej było osobistej dyplomacji między przywódcami Stanów Zjednoczonych i Chin niż wielkich nowych porozumień. No ale dziennikarze pytali Donalda Trumpa między innymi o Iran. Czy w czasie rozmów z prezydentem Xi rozmawiał pan o wojnie z Iranem? Tak rozmawialiśmy. Czy uważa pan, że uda się osiągnąć postęp w sprawie cieśniny Ormus? Myślę, że pójdzie nam świetnie. Tyle odparł Donald Trump. We wpisie w mediach społecznościowych już po wizycie Donald Trump stwierdził, że jego spotkanie z Xi było bardzo produktywne. Opisał je jako spotkanie przyjaźni, siły i sukcesu zarówno dla Chin, jak i dla Stanów Zjednoczonych. A za chwilę porozmawiamy o tym, dlaczego zabrakło kamer największych amerykańskich telewizji w czasie powitania prezydenta Chin w Waszyngtonie.
1: Tu Radio RMF 24.

0: W Radiu RMF24, którego w tej chwili słuchacie, kontynuujemy wątek wizyty chińskiego przywódcy w stolicy USA i chcę wam teraz opowiedzieć o tym, że wizyta prezydenta Chin tutaj w Waszyngtonie zaczęła się bez kamer największych amerykańskich telewizji. Kiedy w środę Xi Jinping wylądował w bazie Andrews pod Waszyngtonem, telewizje ABC, CBS, NBC i Fox News bojkotowały wspólną obsługę wydarzeń z udziałem Donalda Trumpa. Solidaryzowały się w ten sposób CNN, MS Now oraz portalem Politico, którym prezydent odebrał dostęp do Białego Domu. Trump zarzuca tym redakcjom publikowanie fake newsów. One pozwały jego administrację. I właśnie w czasie wizyty Xi Jinpinga sędzia federalny zablokował decyzję Trumpa. Nakazał na 14 dni przywrócić dziennikarzom dostęp do Białego Domu. Nie obyło się bez kolejnych problemów. Już po wyroku część dziennikarzy nadal miała problem z wejściem do Białego Domu. Wieczorem telewizje CNN i MS Now nie zostały dopuszczone do powitania Xi przed uroczystą kolacją, którą wydawał Trump na cześć swoich chińskich gości. Trump twierdził później, że stacje same nie chciały pokazać wydarzenia. Redakcje odpowiadały: nasi ludzie nie zostali wpuszczeni. Bojkot już się zakończył. Telewizje wróciły do wspólnej obsługi prezydenta. Na koniec, jak mówiłam kilka chwil temu, Donald Trump i Xi Jinping pojechali do archiwów narodowych tutaj w Waszyngtonie oglądać m.in. amerykańską konstytucję, ale obraz dla wszystkich największych telewizji zapewniała CNN, stacja, którą Donald Trump kilka dni wcześniej wyrzucił z Białego Domu. Sprawa w sądzie jednak trwa. Na razie, przypomnę, sędzia przywrócił dostęp trzem redakcjom do Białego Domu tylko na 2 tygodnie. Także zobaczymy, co będzie dalej. Słuchacie programu Taka Ameryka w Radiu RMF24. Tu Lidia Krawczuk, prosto z Waszyngtonu. A po krótkiej przerwie zmienimy temat. Czy sztuczna inteligencja może nas zabić? Takie pytanie dostał Mark Zuckerberg. Posłuchamy, co odpowiedział.
1: Radio RMF24.
2: Reklama.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
4: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
3: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Dla żądnych wrażeń, tych małych i nieco większych, zapraszamy na Święto Młodych Widzów, którzy odkrywają swoją filmową wrażliwość. 13. edycję festiwalu filmowego Tauron Młode Horyzonty. W programie ponad 170 tytułów z całego świata. Kreatywne warsztaty i spotkania. Przeżyj rodzinną przygodę w kinie Nowe Horyzonty od 25 września do 4 października i przekonaj się, że do dobrego kina nie trzeba dorastać. Szczegóły na kino.nh.pl.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: Po reklamie.
1: Taka Ameryka w Radiu RMF24. Lidia Krawczuk sprawdza, co słychać za oceanem.

0: W ostatnich tygodniach dużo mówi się o sztucznej inteligencji i potencjalnych zagrożeniach i o tym teraz chcę porozmawiać w radiu RMF24. Mark Zuckerberg chce, byśmy nosili sztuczną inteligencję na nosie. Szef Mety zaprezentował nowe inteligentne okulary i przekonuje, że w przyszłości większość z nas będzie korzystać z osobistego asystenta AI, który zobaczy to, co my widzimy, usłyszy to, co my słyszymy i będzie podpowiadał nam, co zrobić. Ale im więcej taki asystent będzie o nas wiedział, tym więcej pojawia się pytań o prywatność i bezpieczeństwo. Meta pokazała ostatnio m.in. nowe okulary Ray-Ban, w tym model bez kamery przeznaczony do obsługi głosowej. A sam Zuckerberg udzielił wywiadu Jenie Stern, która prowadzi kanał New Things.
1: Is AI gonna kill us?
0: Czy sztuczna inteligencja nas zabije? Takie pytanie usłyszał na początek. Cóż, myślę, że jeśli wszyscy dobrze wykonamy swoją pracę i będziemy postępować odpowiedzialnie, to nie. Jestem dość optymistycznie nastawiony. Wierzę, że przyszłość będzie bardzo dobra dla nas wszystkich. Słyszymy wiele katastroficznych wypowiedzi na ten temat. Moim zdaniem kilka laboratoriów pracuje obecnie nad stworzeniem zaawansowanej sztucznej inteligencji. I nie sądzę, żebyśmy potrzebowali jakiejś ogólnobranżowej koordynacji, żeby tego nie zepsuć. Uważam, że każde laboratorium powinno po prostu dać sobie odpowiednio dużo czasu. Kiedy pojawiają się problemy, trzeba poświęcić tyle czasu, ile potrzeba, żeby upewnić się, że dalsze prace są prowadzone bezpiecznie. Tyle Mark Zuckerberg. W przypadku okularów Mety pytania są już bardzo konkretne. Urządzenia wyposażone w kamery mogą nagrywać osoby, które nie wiedzą, że są filmowane. Pojawiły się też doniesienia o użytkownikach, którzy modyfikowali okulary, aby ukryć sygnalizację nagrywania. Meta wprowadza zabezpieczenia, ale problem nie znika. A my pozostaniemy jeszcze przy temacie AI, ale tym razem o tym, co martwi banki w kontekście sztucznej inteligencji. I o tym za chwilę w radiu RMF24 w programie Taka Ameryka.

0: Radio RMF 24.
1: I'm a real wild one.
2: Wild one.
1: Wild one.
2: Wild one.

0: reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit. Bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy. Komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
0: Skoda. Po reklamie.

0: Tu Lidia Krawczuk i program Taka Ameryka w Radiu RMF 24. Program, który, przypominam, powstaje w Waszyngtonie. Przed chwilą mówiłam Wam o sztucznej inteligencji i o okularach, które zaprezentowała ostatnio Meta. Ale teraz chcę porozmawiać o czymś innym, bo sztuczna inteligencja może już nie tylko znaleźć tam produkt w internecie, ale także go zamówić i zapłacić za zakupy. Firmy technologiczne, jak wiemy, rozwijają takich wirtualnych asystentów, ale największe banki ostrzegają, że zabezpieczenia przed oszustwami nie nadążają za tą technologią. Bank of America, Capital One, czyli to są amerykańskie banki, ING oraz banki z Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii opublikowały wspólny raport i zwracają w nim uwagę, że klienci nie wiedzą, czy sztuczna inteligencja zawsze będzie działać w ich interesie. Obawiają się, że kupi niewłaściwy produkt, wyda za dużo pieniędzy albo padnie ofiarą oszustwa. Zagrożenie nie kończy się na tych nietrafionych zakupach. Taki asystent może pobrać dane naszej karty i przekazać do zewnętrznego sklepu. Może też wybrać sposób płatności, który zapewnia klientowi mniejszą ochronę. Oszuści mogą z kolei podszywać się zarówno pod sklepy, jak i pod samych asystentów AI. A jeśli pieniądze znikną, to co? Banki przyznają, że nie ma dziś jasnych zasad określających, kto powinien odpowiadać za właśnie taką transakcję. Klient może zostać odesłany od banku do sklepu, a stamtąd do firmy, która stworzyła asystenta. Zakupy za pomocą sztucznej inteligencji stają się jednak coraz popularniejsze. Banki chcą więc nowych zasad. Klient powinien być informowany, kiedy w transakcji uczestniczy sztuczna inteligencja, wiedzieć, w jaki sposób podejmuje ona decyzję i mieć pewność, że jego dane są chronione. Zapowiadają przedstawienie swoich propozycji regulatorom. A my powoli zbliżamy się do 17:00, niebawem w Radiu RMF 24 Fakty RMF FM, a po nich kontynuujemy taką Amerykę i zaczniemy od kapitana Saliego, tego od cudu na rzece Hudson. Kapitan udzielił ostatnio pierwszego wywiadu od diagnozy, że choruje na Alzheimera.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
0: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
0: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
7: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
8: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
9: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
8: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
9: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
8: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
10: Hej! To IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Po reklamie.
13: Witam i zapraszam ponownie. A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z trasy S12 na Lubelszczyźnie. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. 4 żołnierzy NATO rannych podczas manewrów na Łotwie. Wszyscy trafili do szpitala, jeden z nich poważnie ucierpiał. W faktach odliczamy też ostatnie godziny do finału Mistrzostw Europy w siatkówce. Celem Polaków obrona tytułu. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na trasie S12 między węzłami Lublin, Felin i Świdnik. Zderzyły się tam dwie osobówki, ciężarówka i auto dostawcze. Jezdnia w stronę Zamościa jest zablokowana. Wyznaczono objazdy. 4 włoskich żołnierzy zostało rannych podczas manewrów wojsk NATO na Łotwie. Jak informują łotewskie siły zbrojne, wczoraj po południu pojazd przewożący żołnierzy został przypadkowo ostrzelany. Włosi zostali natychmiast przewiezieni do szpitala. Jeden z nich jest ciężko ranny, ale jego stan jest stabilny. Lekarze informują, że życiu żołnierzy nie zagraża niebezpieczeństwo. Wojsko wszczęło dochodzenie, które ma ustalić okoliczności i przyczyny wypadku. Bezprecedensowe wydarzenie religijne w Paryżu. Tak francuskie media komentują fakt, że jak szacują obserwatorzy, blisko 800 tysięcy osób wzięło udział w gigantycznej plenerowej mszy koło pól elizejskich. Łączymy się z paryskim korespondentem RMF Markiem Gładyszem. Marku, co w tej chwili dzieje się w centrum Paryża?
14: Nieprzebrane tłumy wiernych stopniowo opuszczają Wielki Plac Zgody, gdzie znajdował się olbrzymi ołtarz i całe pole elizejskie, które wprost pękały w szwach. Może to jednak trwać bardzo długo, bo zebrało się tam jakby nie było prawie 800 tysięcy wiernych. Wszystko jednak było świetnie zorganizowane. Na przykład miejsca, gdzie można było przyjąć komunię, były z daleka widoczne dzięki trzymanym przez wolontariuszy białym parasolom. To było niezwykłe. Tłumy zebrały się w duchu miłości i międzyludzkiej solidarności. To był moment szczęścia, tym bardziej, że było wyjątkowo dużo młodzieży, tłumaczy mi wzruszona młoda paryżanka. W swej homilii Leon XIV wezwał wiernych i poświęcili swoje życie prawdzie, miłości bliźniego i dążeniu do pokoju. Z paryskich pól elizejskich Marek Gładysz.
13: Dodajmy, że oprawę muzyczną mszy świętej powierzono m.in. polskiemu organiście Karolowi Mosakowskiemu.
15: Pogoda dla słuchaczy w RMF FM.
13: Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą w północno-zachodniej Polsce. Alerty będą obowiązywać od 23 do jutrzejszego poranka. Gęsta mgła ograniczająca widoczność nawet do 200 metrów może pojawić się w rejonie Szczecina, Koszalina, Trójmiasta, Grudziądza i Bydgoszczy. Po 9 miesiącach opóźnienia w Krakowie dziś rano ruszyła nowa linia tramwajowa do Mistrzejowic. Jedna z największych inwestycji ostatnich lat w stolicy Małopolski ma skrócić czas dojazdu z północnej dzielnicy Krakowa do centrum. Wrażenia pierwszych pasażerów pozytywne.
16: Na pewno szybciej się dojedzie tramwajami niż samochodami.
17: Bo właśnie przejechaliście nową linią tramwajową do Mistrzejowic. Jak wrażenia?
18: Super, bardzo krótko, bez korków.
17: Czy to będzie pierwsza wasza przejażdżka?
19: Nie, moja już trzecia. Tak, bo byłam w komisji pracuję wyborczej.
17: No to jak wrażenia?
19: Super.
20: Troszkę jeszcze te lepiej. Myślę, że jak się szyny wyjeżdżą, to będzie lepiej.
19: Nie ten Kraków, co człowiek zna. I te okolice.
13: Te głosy w Mistrzejowicach zebrał nasz reporter Maciej Sołtys. Budowa nowej 4,5-kilometrowej linii kosztowała prawie 2 miliardy złotych i trwała ponad 3 lata. W Mediolanie rozpoczyna się mecz o brązowy medal Mistrzostw Europy Siatkarzy. To pojedynek Słowenii z Finlandią. A na finał z udziałem Polaków musimy poczekać jeszcze 4 godziny. O 21:00 w finale biało-czerwoni zagrają z Francuzami. W Mediolanie jest Patryk Serwański. Patryku, naszym celem jest obrona tytułu. A komu udało się to ostatnio zrobić?
21: Dzień dobry. Reprezentacja Włoch, ale bohaterowie tamtych czasów to już częściowo panowie po 50. Italia wygrywała mistrzostwa w 2003 i 2005 roku. 23 lata temu w składzie był jeszcze Andrea Gian. Dziś to trener reprezentacji Francji. Z Nikołą Grbiczem wielokrotnie rywalizowali jako zawodnicy w klubowej i reprezentacyjnej siatkówce. Grbicz, przypomnę, z naszą kadrą pracuje od 2022 roku. Zdobył z nią już 9 medali. Ten 10 właściwie już ma. Pytanie tylko z jakiego kruszcu. Marzenia i cel są oczywiście znane.
22: Mamy medal, natomiast chcemy więcej. Chcemy zdobyć złoto. Mam nadzieję, że nam się to uda.
21: Tak mówił wczoraj nasz rozgrywający Marcin Komenda. Z Mediolaną Patryk Serwański.
13: A o tym, jak przebiega mecz Polska-Francja, na pewno usłyszycie w wieczorze faktach RMF FM.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Tu ponownie Lidia Krawczuk. Dzień dobry raz jeszcze. To jest Taka Ameryka w radiu RMF 24. Program prosto z Waszyngtonu. A już za chwilę pilot, który 17 lat temu lądował na rzece Hudson w Nowym Jorku, a teraz jego pierwszy wywiad po zdiagnozowaniu u niego rok temu choroby Alzheimera. Porozmawiamy o badaniu krwi, które może wykrywać ponad 50 rodzajów nowotworów i o sporze wokół jego skuteczności. Co jeszcze? Melania Trump zapowiada kolejny dokument o sobie oraz psy w Nowym Jorku. Zapraszam do 18:00.

W Radiu RMF 24 mam teraz do Was takie pytanie. Czy pamiętacie słynne lądowanie na rzece Hudson w Nowym Jorku? No ja pamiętam to lądowanie bardzo dobrze, chociaż to był rok 2009. Kapitan Sullenberger, znany na całym świecie jako Sully, przeszedł do historii, gdy pilotowany przez niego Airbus A320 zderzył się ze stadem ptaków tuż po starcie z nowojorskiego lotniska LaGuardia. Oba silniki straciły moce, no i Sullenberger podjął decyzję o awaryjnym lądowaniu właśnie na rzece Hudson. Wszyscy pasażerowie i członkowie załogi, przypominam, przeżyli, 155 osób. Wydarzenie nazwano cudem na Hudsonie, a historię pilota zekranizował Clint Eastwood w filmie Sully.

Powiedział, że boi się, iż jest to jego, jak się wyraził, ostatni lot. Ale, jak mówił, jeśli tak ma być, zamierzam wykorzystać go do końca. Za chwilę w Radiu RMF24. Jeden test krwi, ponad 50 rodzajów nowotworów i ważna decyzja, przed którą stoi amerykańska FDA.

0: Jedno pobranie krwi i możliwość wykrycia ponad 50 rodzajów nowotworów, zanim pojawią się pierwsze objawy. No brzmi jak przełom w medycynie i o tym teraz porozmawiamy w Radiu RMF24. W Stanach Zjednoczonych trwa jednak spór o skuteczność testu Gelari. The Washington Post napisał, że panel ekspertów Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków, czyli FDA, opowiedział się za dopuszczeniem go do użytku. Ale decyzja zapadła niewielką przewagą głosów, a część lekarzy ostrzega, że wciąż nie ma wystarczających dowodów na skuteczność tego badania. Gelari jest dostępny w USA od 2021 roku. Kosztuje niemal $1000 i pozwala wykrywać we krwi fragmenty DNA, które mogą świadczyć o obecności nowotworu. Producent przekonuje, że badanie może pomóc w rozpoznaniu m.in. raka żołądka, pęcherza moczowego, jelita grubego czy piersi. Problem w tym, że wyniki dużego badania prowadzonego w Wielkiej Brytanii z udziałem ponad 140 tysięcy osób nie potwierdziły, że stosowanie testu istotnie zmniejsza liczbę późnych rozpoznań 12 analizowanych nowotworów. A to właśnie był główny cel badania. W czasie posiedzenia eksperci FDA byli podzieleni. 6 uznało test za skuteczny, 4 było przeciw. Wszyscy zgodzili się natomiast, że jest bezpieczny. Ostateczna decyzja należy teraz do samej agencji. Lekarze zwracają uwagę na jeszcze jeden problem. Gelari może dodawać wyniki fałszywie dodatnie, prowadząc do niepotrzebnych badań i stresu. Może też nie wykryć istniejącego nowotworu, a pacjent, który otrzyma wynik negatywny, może błędnie uznać, że jest zdrowy i zrezygnować z kolonoskopii czy mamografii. Producent proponuje, by test był przeznaczony dla osób po 50 i stanowił uzupełnienie, a nie zamiennik dotychczasowych badań przesiewowych. FDA ma podjąć ostateczną decyzję w najbliższych miesiącach. Jej zgoda mogłaby otworzyć drogę do refundacji badania przez amerykańskie ubezpieczenia zdrowotne. Na razie jednak nie udowodniono, że wykonanie testu Gelari zmniejsza ryzyko śmierci z powodu nowotworu. Słuchajcie takiej Ameryki w radiu RMF24, a za moment Melania Trump, pierwsza dama, zapowiedziała kolejny film o sobie.
1: Radio RMF24.
2: Ogłoszenie.
1: W niedzielę Kraków wybiera prezydenta miasta, a przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF24.
3: Będziemy w samym centrum wydarzeń.
4: Zajrzymy do sztabów kandydatów.
5: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
3: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
6: A w specjalnych wydaniach Faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
7: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
1: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Już jutro po 20:00.
2: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20:25 w TVP1 i TVP VOD.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty.

0: Promocji na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Dla żądnych wrażeń, tych małych i nieco większych, zapraszamy na Święto Młodych Widzów, którzy odkrywają swoją filmową wrażliwość. 13. edycję festiwalu filmowego Tauron Młode Horyzonty. W programie ponad 170 tytułów z całego świata. Kreatywne warsztaty i spotkania. Przeżyj rodzinną przygodę w kinie Nowe Horyzonty od 25 września do 4 października i przekonaj się, że do dobrego kina nie trzeba dorastać. Szczegóły na kino.nh.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda. Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
13: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
12: Mój wybór, Grażyna Wolszczak. Po reklamie.
14: Tym żyją mieszkańcy USA. Taka Ameryka w radiu RMF 24.
15: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

Tu Lidia Krawczuk i program Taka Ameryka w Radiu RMF 24, program, który powstaje w Waszyngtonie. Pozdrawiam Was serdecznie i mam nadzieję, że sobota upływa Wam przyjemnie. Melania Trump najwyraźniej uznała, że jeden film o niej samej to za mało. Pierwsza dama Stanów Zjednoczonych zapowiedziała dwuczęściowy serial dokumentalny, który ma pojawić się jeszcze w tym roku. Poprzedni film został fatalnie przyjęty, przypomnę tutaj, przez amerykańskich krytyków. W styczniu do kin trafił dokument Melania, zresztą rozmawialiśmy tutaj o nim w programie Taka Ameryka w Radiu RMF 24. To film pokazujący 20 dni poprzedzających drugą inaugurację Donalda Trumpa. Kamery towarzyszyły jego żonie w czasie przygotowań do powrotu do Białego Domu. Amazon zapłacił za prawa do filmu $40 milionów, a kolejne $35 milionów miał przeznaczyć na promocję. No, a produkcja zarobiła w kinach na całym świecie niespełna $17 milionów. Teraz Melania zapowiada ciąg dalszy. Już wcześniej zapowiedziała, ale teraz już tak oficjalnie w rozmowie z telewizją Fox News opowiedziała, czego można się spodziewać. To będzie coś zupełnie innego niż film. Będzie więcej rozmów ze mną, takich w cztery oczy. Kiedy podróżowałam i kręciliśmy zdjęcia, reżyser zadawał mi pytania. Odpowiem na kilka bardzo osobistych pytań, a ludzie usłyszą rzeczy, o których nigdy wcześniej nie mówiłam. To całkiem ekscytujące. Będzie to dwuczęściowy serial. Premiera już niedługo, może w listopadzie. Nie mamy jeszcze dokładnej daty. Tak mówiła pierwsza dama Stanów Zjednoczonych. No i zapowiedź natychmiast podchwyciły oczywiście amerykańskie programy satyryczne, między innymi The Daily Show. Prowadząca Desi Lyric zaczęła od żartu, że ma świetną wiadomość dla wszystkich, którzy po wyjściu z kina pomyśleli, że chcieliby oglądać Melanię jeszcze przez 2 godziny, a potem zwróciła się bezpośrednio do pierwszej damy, mówiąc, że nikt nie prosił o kolejny dokument o niej. A za chwilę Nowy Jork. Były perły, wymyślne kostiumy, a nawet jazda na deskorolce, tyle że gwiazdami tej parady były psy. Słuchajcie, radia RMF 24.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
10: Po reklamie.
13: Taka Ameryka w radiu RMF 24.

0: To Radio RMF 24 i program Taka Ameryka. Mamy sobotni i wczesny wieczór i teraz porozmawiamy o psach. W Nowym Jorku żyje szacunkowo 500 000 psów i choć to miasto drapaczy chmur, zatłoczonych ulic i niewielkich mieszkań, dla czworonogów znalazło się tu całkiem sporo miejsca. Mają swoje wybiegi, specjalne godziny w parkach, a nawet własne muzeum. Nowojorczycy potrafią też wydać fortunę na swoje pupile. Kupują im ubranka, biżuterię, wożą je w specjalnych wózkach, a kiedy przychodzi okazja, chętnie pokazują je całemu światu. Tak ostatnio było w Bryant Parku na Manhattanie, gdzie zorganizowano wielką psią paradę. Były więc psy w perłach, pies przebrany za sushi, a nawet pies, który jeździł na deskorolce. To świetne wydarzenie, szczególnie dla Nowojorczyków. Każdy ma psa, który siedzi w mieszkaniu. To doskonała okazja, żeby wszyscy wyszli, poznali innych ludzi z psami, żeby ich psy też mogły się poznać, żeby wszyscy dobrze się bawili, wyszli na słońce i nacieszyli się parkiem, mówi mieszkaniec Nowego Jorku. Z analiz wynika, że nowojorscy właściciele psów wydają na swoje pupile astronomiczne kwoty. Z powodu ogromnych kosztów weterynaryjnych Nowy Jork bywa wręcz klasyfikowany jako najdroższy stan do życia ze zwierzęciem. No myślę, że w Waszyngtonie też nie stanie. Co ciekawe, badania wykazują, że ponad połowa nowojorskich właścicieli wydaje więcej pieniędzy na pielęgnację i fryzjera swojego psa niż na własne wizyty u fryzjera czy kosmetyczki. Ponadto aż 60% z nich kupiło swojemu zwierzakowi przynajmniej jedno markowe ubranko. Muszę powiedzieć, że odkąd sama mam małego pudelka, Charlie'ego, kupiłam mu więcej niż jedno ubranko. Chociaż niekoniecznie markowe, ale naprawdę kupiłam mu sporo. A sam Bryant Park, w którym odbyła się wielka psia impreza, już szykuje się do kolejnej wielkiej imprezy. No i może to będzie dla Was ciekawa informacja, bo już 28 października rusza tu Winter Village, czyli zimowe miasteczko z bożonarodzeniowym jarmarkiem i ogromnym lodowiskiem. Już 28 października. Także jeżeli planujecie podróż do Nowego Jorku, to koniecznie do Bryant Parku. W tym roku będzie to już 25 sezon tej popularnej nowojorskiej atrakcji. Polecam, bo jest naprawdę bardzo fajny klimat w Nowym Jorku, w Bryant Parku o tej porze roku, w czasie tego kiermaszu, jarmarku świątecznego. A my słyszymy się w następną sobotę, tuż po 16:00, za chwilę w radiu RMF 24, fakty RMF FM. Lidia Krawczuk, do usłyszenia.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: Nie ma żadnej fali nienawiści Polaków wobec Ukraińców, nie ma też żadnej fali zbrodni Ukraińców wobec Polaków. Natomiast jest realny problem z tym, że jeżeli będziemy mieć bardzo dużo weteranów wojennych, którym nikt nie udzieli odpowiedniego wsparcia psychologicznego, nikt nie zadba o to, żeby oni nie stanowili zagrożenia, to taki problem się może pojawić.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już w poniedziałek.
0: Ogłoszenie RMF24.
4: Reklama.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Hanio, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
17: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
16: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
17: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
16: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
18: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
19: Ty, ale akcja!
18: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
19: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
20: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
21: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
22: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
23: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
24: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
25: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
24: Mhm, dokładkę rabatu.
23: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie. Po reklamie.
26: Na zegarach 18:00 łączymy się od razu ze studiem faktów RMF FM, a w nim Mateusz Bożek ponownie. Witamy.
27: Witam, zapraszam. A zaczynamy od pożaru na warszawskiej Białołęce. Pali się tam hala i składowisko odpadów. Blackout lub w najgorszym przypadku wojna. Jak zachować się w sytuacji kryzysowej? Z pomocą przychodzi sąsiedzka obrona cywilna. W poniedziałkowym meczu ze Szwecją nie zobaczymy Jakuba Kamińskiego. Z powodu kontuzji opuszczał zgrupowanie piłkarskiej kadry. Pożar hali na warszawskiej Białołęce. Palą się tam składowane śmieci. W faktach teraz nasz reporter Michał Radkowski. Witaj, dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
27: Jak przebiega w tej chwili akcja strażaków?
1: Wezwanie dostali po 14. Na miejsce do hali przy ulicy Błochocińskiej wysłano aż 10 zastępów, co oznacza, że pracuje tam teraz ponad 40 strażaków. Ogień dopiero niedawno udało się opanować. Nie było to łatwe, bo hala jest dość duża.
2: Hala ma wymiar około 150 metrów długości, 35 metrów szerokości. Podzielona jest na dwie części. Pożarem objęte są odpady składowane w jednej z części hali.
1: Opowiada Artur Janowski z Warszawskiej Straży Pożarnej. Na razie nie ma zagrożenia dla mieszkańców sąsiadujących z halą.
27: Pary tej samej płci, które wzięły ślub poza Polską i dokonały transkrypcji aktu małżeństwa, mogą korzystać z ulg podatkowych. Interpretację przepisów w tym zakresie przedstawił minister finansów. Teoretycznie urzędy skarbowe powinny się do niej stosować. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, o czym dokładnie mówi ta interpretacja.
3: Urzędy skarbowe mają uznać małżeństwo osób tej samej płci zawarte poza granicami Polski wstecznie od momentu jego zawarcia za granicą. To oznacza, że pary jednopłciowe, które dokonały transkrypcji aktu, w oczach fiskusa mają być traktowane jak małżeństwo zawarte w Polsce.
4: Mogą rozliczać się z fiskusem jak każde małżeństwo. Wspólny PIT, ulgi, zwolnienia przy darowiznach, ale też wspólna odpowiedzialność za długi podatkowe.
3: Wyjaśniam, główny doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk, to interpretacja ogólna. Nie stanowi źródła prawa, ale pozwala osobom korzystającym z takich przepisów na ochronę przed ewentualnymi karami od Urzędu Skarbowego. Mimo że kilkunastostronnicowa interpretacja wskazuje, jak należy odbierać przepisy, to podkreśla jedno. Jednocześnie, że dla wielu spraw decydujące mogą być indywidualne okoliczności.
27: Co zrobić w przypadku blackoutu, powodzi, pożaru, a w najgorszym wypadku wojny? Kluczowe są pierwsze minuty, gdy trzeba zabrać potrzebne rzeczy i zejść do schronu lub ewakuować się z mieszkania. Nie każdy z nas jednak wie, jak zachować się w sytuacji kryzysowej. Z pomocą przychodzi sąsiedzka obrona cywilna na warszawskiej Ochocie. A tak mówi o niej inicjator akcji Dawid Komuda.
5: Na terenie Ochoty przeszkoliłem za własne środki 300 osób. Były to szkolenia też z udziałem innych zaproszonych osób. Z łączności w terenie 4 spotkania z samoobrony dla kobiet. Mieliśmy spotkania z tworzenia zapasów. Co 2-3 dni ludzie dostawali zadania. Na przykład weź swój plecak, sprawdź, gdzie jest źródło wody, pójdź do niego i przynieś tę wodę do domu.
27: Do tematu sąsiedzkiej samoobrony będziemy jeszcze wracać w faktach. Jakub Kamiński opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. W czasie wczorajszego meczu z Bośnią i Hercegowiną doznał on kontuzji. W jego miejsce selekcjoner Jan Urban zdecydował się powołać zawodnika FC Porto, Oskara Pietuszewskiego. Biało-czerwoni kolejny mecz Ligi Narodów rozegrają w poniedziałek na wyjeździe ze Szwecją. Z ostrożnym optymizmem kibice podchodzą natomiast do finału siatkarskich Mistrzostw Europy, w którym Polska zawalczy o złoto z Francją. Nasz reporter Michał Dobrołowicz zapytał kibiców o ich typy wyników dzisiejszego meczu.
6: 3-1 dla nas.
7: Tak łatwo? Czy może już nie tak łatwo jak wczoraj ze Słowenią?
6: Emocje zawsze muszą być. Im więcej emocji, tym lepiej.
7: Może być trudniej niż w półfinale i w poprzednich meczach?
6: Może być trudniej. Jest o co grać, więc niech wywalczą.
7: Jest o co grać, bo to i złoty medal, i kwalifikacja na igrzyska.
6: Dokładnie.
8: Będziemy oglądać, będziemy trzymać kciuki, ale na pewno będzie dobrze. Nasi siatkarze rzadko nas zawodzą. To jest jeden wielki sukces i duma, więc super. Myślę, że powinniśmy się bardziej na tym skupiać. No, w sumie oglądamy prawie wszystkie mecze, więc będziemy na pewno kibicować.
27: Nasi siatkarze rzadko nas zawodzą. Tego się trzymajmy. A początek meczu za niecałe już 3 godziny. Relacje z finału siatkarskiego Euro Polska-Francja na pewno usłyszycie w faktach RMF FM. Już teraz polecamy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Mateusz.
12: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.
28: Słuchacie radia RMF 24. Kuba Śliwiński, witam Was bardzo serdecznie w programie Co u nich słychać? Programie, w którym rozmawiam z gwiazdami, które w ostatnim czasie zniknęły z medialnych czołówek. A dziś moim gościem jest muzyk, współzałożyciel zespołu Ich Troje, Jacek Łągwa. Gorąco zachęcam do spędzenia najbliższych 2 godzin razem z nami w radiu RMF 24.

Witamy niezwykle serdecznie w kolejnym odcinku podcastu radia RMF24 Co u nich słychać? A razem z nami współtwórca jednej z najbardziej spektakularnych muzycznych historii przełomu wieków, polski DJ.

0: wszystkim, skąd ta kurtka? Czy można ją jakoś zaprezentować?
1: Tak, mogę ją zaprezentować. Słuchajcie, tym, co nie widzą, to będę tylko opowiadał. Kurtka ma tutaj różnych oczywiście loga sponsorów i tak dalej. To jest nasza firmowa kurteczka, zespołowa, ich troje. Każdy z uczestników ekipy, z członków ekipy, przepraszam, posiada taką imienną kurteczkę z funkcją, którą pełni. No ja też mam tutaj swoją funkcję napisaną.
0: Uwaga, muszę uwaga. Czytać. Szara eminencja Łągwa.
1: Tak wyszło.
0: Ale panie Jacku, gdzie się taką kurtkę
1: zamawia? Panie Jacku, omawialiśmy się.
0: Tak.
1: Nie? Dobra,
0: to
1: dziękuję.
0: Jest Arkadiusz, to jest Ewa Minge. Kto odpowiada za to?
1: Wiesz co, że nie chciałbym kogoś skrzywdzić, ale nie pamiętam.
0: Okay. O tym też rozmawialiśmy.
1: Ja mogę to wymyśleć oczywiście, tylko wiesz, no to nie, nie.
0: Okej, okay, no to już ten temat zostawiamy. Kurtka naprawdę efektowna. No i właśnie, zacznijmy od tematów filmowych, bo zanim sobie porozmawiamy o muzyce, chciałbym się cofnąć do późnych lat 70. Mm-hmm. Do filmu Pogrzeb Świerszcza, w którym występuje Jacek Łągwa. Film absolutnie porażający.
1: Czy występuje mój głos w tym filmie, tak.
0: Dokładnie tak, ale zastanawiam się, jak to wszystko się zaczęło. Skąd wziął się ten pomysł, jak trafiłeś właśnie do tej produkcji i od razu zaczepię. Czy to były wyłącznie warunki, to był talent, czy jednak pokłosie tego filmowego domu, w którym dorastałeś?
1: Na pewno pokłosie filmowego domu, ponieważ jakiś ten kontakt musiał zostać nawiązany. Było potrzebne dziecko, bo nie ukrywam, że ja miałem chyba bodajże 6 lat w momencie, kiedy ten dubbing powstawał do Małego Księcia. Tak.
0: Ale mówił o Pogrzebie Świerszcza.
1: A, o Pogrzebie Świerszcza.
0: Tak. No właśnie tak się zacząłem się zastanawiać, dlaczego mówisz, że tylko głos.
1: Wczesna para jest. Wczesna para, tak, to Pogrzeb Świerszcza to był dużo później.
0: Tak, to już troszeczkę zaburzyłem chronologię.
1: Tak, dlatego ja myślałem, że ty mówisz o samym początku. To nie, to tam się udzielało i obraz, i dźwięk właśnie. Faktycznie, przepraszam. To zamieszaliśmy od razu na samym początku. Słuchaj, oczywiście to było takie pokłosie mojego uczestnictwa w dubbingu, bo ja od tego zaczynałem, od łódzkich studiów opracowań filmów. I tam się dużo udzielałem. I padła propozycja od Wojciecha Fifka, reżysera filmowego. Wtedy wiadomo, Łódź była centrum filmowym Europy Wschodniej. W związku z powyższym wszystko, co się w filmie działo się w Łodzi. W przeciwieństwie do czasów dzisiejszych, może wam to się wydać młodym dziwne, ale tak to się wtedy odbywało. No i te filmy były produkowane w Łodzi. Uzdolnione dzieci były poszukiwane. No i był zrobiony casting. Był casting, tam były kilka ról dziecięcych. Między innymi ta rola moja, nie pamiętam, jak się nazywał ten filmowy bohater.
0: Już ustaliliśmy, że Jacek ma problemy z imionami i z nazwiskami, więc pomijamy.
1: Nie, Adaś Niezgódka to był w Panu Kleksie, ale tutaj to nie pamiętam, nie przypomnę.
0: Uzupełnimy,
1: oczywiście. No i był casting do tych właśnie dwóch głównych ról, były dwie główne role. W filmie ja dostałem tą drugą, mniej główną. Jakbyś popatrzył na mój wizerunek późniejszy, to raczej byś pomyślał, że to ja byłem tamten drugi, a
0: trochę
1: nie
0: tak.
1: Ja. No właśnie, bo taki w okularkach był ten główny, a nie, ja wtedy jeszcze nie nosiłem okularków, taki byłem bardziej niegrzeczny Jacuś. Znaczy, to taki pozostałem, tylko okulary zacząłem nosić, to tak trochę ugrzeczniło. No i wiesz, i tym tropem idąc, wiem, że moi rodzice współpracowali wcześniej przy jakichś tam produkcjach filmowych z Wojciechem Fifkiem, no i trafiłem do filmu.
0: A jak wyglądało samo to dzieciństwo i to dorastanie właśnie w tym domu filmowym, domu przepełnionym, jak mniemam, kulturą?
1: Słuchaj, dom był bardziej teatralny, bo ja raczej kojarzę moich rodziców jako aktorów teatralnych i estradowych. Film to był taki, powiedzmy, dodatek, prawda? Mało gwiazdorski. Natomiast w domu był taki sam teatr jak w teatrze. Generalnie to było wszystko przenoszone do domu. Ja się wychowywałem na zapleczu teatru, można powiedzieć, przez całe życie. Poza tym jeździłem z rodzicami od małego, z tak zwanym wesołym autobusem. To był taki program kabaretowy Radia Łódź. W latach 70., 80., jeszcze za czasów głębokiej komuny. No i tam ta grupa dzieci aktorskich, muzycznych, realizatorskich. Wiadomo, że w tym autokarze gdzieś tam swoje miejsce zawsze znalazło. I nas tam było kilkoro i tak się bawiliśmy razem z tym autobusem przez całe dzieciństwo.
0: I to wtedy udało się już w tobie zaszczepić tę miłość do sztuki, do kultury, może nie tej wyższej, bo oczywiście do zespołu ich troje sobie jeszcze przejdziemy. Ale bo wiemy, że teatr ma swój specyficzny klimat, ma swój specyficzny zapach, to rzeczywiście może być takie miejsce, które potrafi zaczarować.
1: Wiesz, powiem ci szczerze, ja miałem na tyle dosyć tej atmosfery teatru, że chciałem pójść w zupełnie inną stronę, tak naprawdę. Ja byłem w szkole muzycznej, kończyłem szkołę muzyczną, ale ja sobie wymarzyłem, że ja zostanę elektronikiem i inżynierem elektronikiem. Aha. Takie było moje marzenie z dzieciństwa. I jak kończyłem podstawówkę muzyczną, powiedziałem, że ja już tego nie chcę robić, ja chcę to wszystko rzucić. Ja chcę iść do technikum elektronicznego, bo to jest moja wizja przyszłości, na co rodzice powiedzieli absolutnie nie. To tam dziadek artysta, rodzice artysta, to będziesz elektryk tam. I powiedzieli absolutnie nie. No i tak skończyłem jako artysta, ale 5 lat temu miałem taką wizję, jak się nudziło artystom w czasach

0: pandemii,
1: tak, że złożyłem papiery na Politechnikę Łódzką, na Wydział Elektrotechniki. No i wyobraź sobie, że mnie kurde przyjęli.
0: Do tego oczywiście tematu przejdziemy, no tak, bo przez lata. No.
1: W związku z powyższym, wiesz, to wróciło. Te takie właśnie, ta chęć bycia inżynierem. No słuchaj, swego czasu Kuba Wojewódzki na wywiadzie powiedział, słuchaj Jacek, wiesz co, ale ty tak, powiem ci szczerze, ty nie wyglądasz na takiego rock'n'rollowca, ty wyglądasz bardziej na takiego studenta z lutownicą. Wiesz co, że ja się wcale tak bardzo się nie pomyliłeś w tym, co mówisz. Tak, no taka jest prawda, ja się tak czuję.
0: Jak się oko przymruży, no to rzeczywiście, no to coś w tym może być.
1: Pamiętam, jak jeszcze Andrzej Puczyński, szef Universal Music Polska, w czasach, kiedy sprzedawaliśmy największe ilości płyt, tak myślałem, Jacek, ja pierwszy raz w życiu widzę kompozytora, który sprzedał ponad 2 miliony płyt i sam sobie lutuje kable w stronę.
0: Takie hobby. Jednoosobowa armia.
2: Czas na chwilę przerwy, ale nie odchodzi. Chodźcie za daleko. Do rozmowy z Jackiem Łągwą w programie Co u nich słychać wrócimy już za chwilę.
3: RMF 24.
4: Reklama.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
7: I bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Poleregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
8: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
9: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
11: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
12: Po reklamie.
13: Co u nich słychać? Zapraszam.

0: To jest radio RMF24 i program Co u nich słychać. Wracamy do rozmowy z wyjątkowym gościem, Jackiem Łągwą, współzałożycielem zespołu Ich Troje. Czas dowiedzieć się, jak nasz gość poznał się z Michałem Wiśniewskim.
1: Wszystko szło dobrze do momentu, aż pan Jacek spotyka na swojej drodze Michała Wiśniewskiego.
2: No tak.
1: Na początku lat 90.
2: Tak, dokładnie. Michała Wiśniewskiego spotkałem w 95 roku.
1: Jacek, czym cię ujął Michał Wiśniewski?
2: Wiesz co? Właściwie to nie wiem, czy... Znaczy, ujął już później.
1: Aha, okay.
2: Mówisz teraz o pierwszym spotkaniu, czy później...
1: No wyjdźmy faktycznie, bo tak chronologicznie sobie troszeczkę skaczemy. Aha. Wyjdźmy od tego pierwszego spotkania. Widzisz
2: pierwsze
1: Michała
2: spotkanie,
1: Wiśniewskiego.
2: Ja byłem taki trochę niepewny tego spotkania i tego człowieka. Zresztą tak mnie też uprzedził Paweł Marciniak. Nie, to Michał Marciniak. Już nie pamiętam, który z
1: Marciniaków. To już wiem. Tak. Pozdrawiam.
2: Któryś z braci Marciniaków.
1: Na pewno nie Szymon.
2: Chyba Paweł Marciniak. Uprzedził mnie, ponieważ to on dostał zlecenie od Michała, który wówczas nie był w ogóle w żaden sposób związany z branżą muzyczną, ale jako biznesmen miał taką wizję, że chciał zrealizować swoje urodziny w Teatrze Muzycznym w Łodzi i tam miała powstać wiązanka musicalowa, no i ktoś musiał się tą stroną muzyczną zająć, zrobić aranżację, poprowadzić muzyków i tak dalej, i tak dalej. No a Michał zawsze mierzył jak najwyżej, wówczas na najwyższej półce był zespół Various Max, no to się zgłosił do tegoż zespołu. No Paweł nie miał na to czasu, miał po prostu generalnie rzecz biorąc to gdzieś, mówiąc ładnie i kolokwialnie, i Michał się zapytał, czy zna kogoś sensownego, kto mógłby to zrobić. No i polecił mnie. No i zadzwonił do mnie Paweł lub Michał, bo też to ustaliliśmy, że nie pamiętam.
1: Pan Marciniak.
2: Tak. No i powiedział: słuchaj Jacek, wiesz co, jest taki klient, ty, no nie wiem, coś tam chce zapłacić, coś tam chce zrobić, ale jest jakiś taki dziwny, ma taką wizytówkę jak kartę kredytową z plastiku, ze zdjęciem, wiesz, w tamtych czasach to były sensacje, nie?
1: A zostało to w pamięci, gdzieś ta wizytówka
2: tak, tak,
1: jest?
2: Tak, tak, znaczy wiesz co, gdzieś tam może ją mam jeszcze w jakichś tam szpargałach, chociaż nie sądzę. I tak mnie ostrzegł, mówię, ale wiesz, tak uważaj, bo on jakiś taki dziwny w rozmowie, tak choroba, nie wiadomo kto to taki. Nie? Dobra, ja z takim nastawieniem pojechałem i tak się spotkaliśmy z Michałem. On też zresztą to pierwsze wrażenie miał dosyć mocno dziwne, jak się spotkaliśmy. I ja wtedy pamiętam po tym pierwszym spotkaniu, to zaobserwowałem, że tak, po pierwsze człowiek kompletnie nie ma zielonego pojęcia o branży, o tym, tak, co się w tej branży dzieje. W związku z powyższym wszyscy, a on się uwielbiał otaczać zawsze dużą ilością ludzi i wszyscy ci ludzie próbują go w jakiś sposób wykorzystać. Mówię, no to dobra, no to w sumie to trzeba się podłączyć
1: do tego pociągu, tak?
2: Do tej grupy też, no nie? Ale trzeba było wyeliminować konkurencję. No i wiesz, ja od słowa do słowa, prawda, do tego musicalu w sumie nie doszło. Potem Michał pojechał do Bangkoku na urlop i przywiózł koncepcję karaoke.
1: Przepraszam, jak to do Bangkoku na urlop? To on już wtedy był, przepraszam, gościem dzianym?
2: Tak, tak, okay, tak, tak. No, on był tam prezesowo w jakiejś firmie produkującej zresztą te karty kredytowe, dlatego ta wizytówka w formie karty. I z tego Bangkoku przywiózł pomysł do Polski, który był absolutnie nowy wtedy w tym kraju, pomysł na klub karaoke. I teraz wracając do twojego pytania, czym Michał Wiśniewski mnie ujął, to jako wtedy po raz pierwszy zobaczyłem w roli może nie tyle wokalisty, z showmana. Jak zobaczyłem, w jaki sposób, on już nie mówię śpiewa, bo to wtedy to jeszcze było trudno powiedzieć o tym, że on śpiewał, ale w jaki sposób on działa na ludzi, na publiczność, na tych, znaczy to nie była publiczność, tylko na tych gości, którzy są zebrani przy stolikach, mówię, kurczę blade, to jest potencjał, który trzeba po prostu tylko i wyłącznie ukształtować i nadać mu kierunek. I samograj po prostu. Człowiek z taką charyzmą to musi w tej branży się sprawdzić. No i okazało się, że się nie pomyliłem.
1: Otóż to, urodzony frontman.
2: Tak, no ale... wiesz, starły się dwa talenty, prawda? Michał talent do wzięcia tak naprawdę publiczności w garść, bo to jest strasznie ważne. Potrafić, on praktycznie ze wszystkim potrafi się przerzucić przez rampę, to jest takie powiedzenie branżowe, i tą publiczność naprawdę ogarnąć. To jest bezcenne. No i z drugiej strony człowiek, który potrafił tą produkcję wykonać od początku, od podstaw, prawda, żeby tenże drugi człowiek miał co śpiewać.
0: Jacek Łągwa i jego opowieść o człowieku orkiestrze, Michale Wiśniewskim. A to jest program Co u nich słychać w radiu RMF24. Wracamy po krótkiej muzycznej przerwie. Bądźcie blisko. Radio RMF.

0: To jest program Co u nich słychać i wyjątkowa rozmowa z Jackiem Łągwą. Kontynuujemy nasze sobotnie spotkanie w radiu RMF24. Pozostajemy przy temacie zespołu Ich Troje.
1: Ale zastanawiałeś się, Jacek, co by było, gdyby te wasze ścieżki się nie zeszły te kilkadziesiąt lat temu? No bo to było wykształcenie muzyczne, to było tworzenie muzyki, myślę tutaj oczywiście o tobie, do spektakli teatralnych. No to też się wszystko dobrze zapowiadało.
2: Tak, nie, w sumie ja sporo rzeczy robiłem w branży w tamtym czasie.
1: Ten
2: nie
1: wspomniany
2: było tak, że ja siedziałem na tyłku i nie robiłem nic. No. Współpraca akurat z Verus Max po pierwszych dwóch płytach się zakończyła tam jakimś tam drobnym nieporozumieniem z Robertem Janssonem. Już nawet nie pamiętam, o co poszło, ale nieistotne. W każdym razie rozstaliśmy się tuż przed wielkim sukcesem. Mm-hmm. Można powiedzieć, że ach, brawa, pójdź sobie w brodę, ale no, może niekoniecznie, może tak właśnie miało być pisane. Wcześniej jeszcze pracowaliśmy w zespole The Tamerlane z Markiem Sośnickim. Zespół, który być może powstał dużo za wcześnie w tym kraju i robił muzykę, która absolutnie w tamtym czasie była zbyt no, skomplikowana, nowatorska, w języku angielskim prezentowana, co już zupełnie się nie sprawdzało. Ale to był też kawał fajnej, solidnej, dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty, można było dokończyć, ale było to spore doświadczenie. Dużo robiłem na zlecenie dla łódzkich naszych wykonawców, czyli dla Bogusia Meca, dla Krystyny Giżowskiej, takich aranżacji na zlecenie. No i muzyka do filmów, do reklam też, no właśnie, wtedy branża reklamowa kiełkowała. Jeszcze nie przeniosła się w całości do Warszawy. Mhm. Funkcjonowały te agencje reklamowe jeszcze w Łodzi. Jeszcze łódzka wytwórnia filmowa i łódzka wytwórnia filmów dokumentalnych również działała, więc w ramach tej wytwórni działałem. Wtedy też nawiązałem współpracę z Michałem Zabłockim, który w tamtych czasach był jeszcze nieznany może jako tekściarz, prawda? Tak. Tylko w tamtych czasach bardziej był znany jako reżyser filmowy. On kończył oprócz polonistyki również łódzką filmówkę na Wydziale Reżyserii. Ja robiłem dla niego muzykę do dwóch jego filmów, jeszcze szkolnych etiud filmowych, a potem współpracowałem przy wielu reklamach, bo w tej branży krążyliśmy. No i do tej pory tak naprawdę z Michałem Zabłockim mamy bardzo dobry kontakt. Co jakiś czas jakąś piosenkę wspólnie produkujemy. Więc tego wszystkiego było sporo i w dalszym ciągu też sporo się dzieje poza zespołami w troje. To nie jest tak, że prawda...
1: To właśnie zastanawiałem się nad tym, czy to jest ta łatka, która być może i przez lata pozbawiała cię
2: zupełnie
1: niektórych propozycji.
2: Inny temat, że łatka oczywiście jest. No ale to jest jakby zupełnie nowy wątek, prawda, który możemy sobie poprowadzić niezależnie. Kończąc tamten temat, tego naszego początku i wracając do pytania, które było wyjściem, bo żeśmy tutaj zdygresowali bardzo poważnie, To właśnie wrażenie, które na mnie zrobił Michał, to było to w jaki sposób ogarnął publiczność. I od tego się wszystko zaczęło. Od tego się, można powiedzieć, zaczęło Ich Troje. Sam pomysł, zamysł, który kiełkował w obu głowach równolegle. I tak od słowa do słowa któregoś razu przy kolejnej szklaneczce soku pomarańczowego, tak, powiedzmy wyłącznie, absolutnie bezalkoholowego.
1: Oczywiście.
2: Tak. Doszliśmy do wniosku, że fajnie by było może założyć zespół, ale ponieważ żaden z nas nie poczuwał się do bycia wokalistą, wbrew pozorom, prawda, ani Michał Wiśniewski, co mógłbyś być zaskoczony dzisiaj, prawda, ani tym bardziej Jacek Łągwa, gdzie ja w ogóle się nie pchałem za mikrofon, dajcie mi święty spokój, już tą pierwsze dwie płyty zespołu Ich Troje, to ja się tam wokalnie udzielam sporadycznie. Mhm. Potem zostałem powołany do służby przez Katarzynę Kanclerz, szefową promocji w Uniwersale.
1: Swoją drogą zastanawiałem się, co się dzieje z panią Kanclerz.
2: Ja też, tak, właśnie. Tak, to mamy dokładnie
1: pozdrawiamy.
2: Pozdrawiamy jak najbardziej. Miło wspominamy i pozdrawiamy.
1: Podejrzewam.
2: No. I była taka sytuacja, że no, był taki koncepcja, jak ten zespół dalej pchać. Mm-hmm. Myśmy zmienili wytwórnię z Koch International na wtedy jeszcze Polygram, a później już Uniwersal, ale to już była ta sama wytwórnia. No i padł wtedy taki pomysł, no Jacek, no ale ty śpiewasz, prawda? Kończyłeś również wydział wokalny. No mówię, no tak, kończyłem. No to ty, no to Ich Troje, to wszyscy troje macie śpiewać. Ja mówię, nie. Jedyny argument był taki, no nie będziesz musiał klawisza targać ze sobą. Mówię, no dobra, przekonanie.
1: Ale Jacek, nie wierzę, że nigdy w tobie nie było takich inklinacji, że no masz z jednej strony no najbardziej... No najfajniejszą fuchę świata, no bo wszystko, co idzie złe, no to przeważnie spada na pana Michała. Jakieś skandale, dramaty i tak dalej, a człowiek z tylnego siedzenia, ta szara eminencja
2: wspomniana. Ale powiem ci, że właśnie to mi bardzo pasowało. Ja nigdy nie miałem ciśnienia na szkło.
1: Nie wierzę. Nie,
2: naprawdę. No ty, no zobacz, po tylu latach...
1: Ale oko
2: taki...
1: przymrużę, no to, to wiesz, no frontman urodzony też tutaj siedzi ze mną. No.
2: może dojrzewam powoli, słuchaj. Wiesz, jak patrzę na swoje zdjęcia przed 30 lat, zresztą no, inna kwestia, że do 30 roku życia to mnie o dowód osobisty prosi, jak chciałem kupić papierosy czy piwo. Bo tak wyglądałem generalnie, rzecz biorąc, jak własne dziecko. Zresztą moja córka ma podobny problem. Ma 25 lat i też nie chce nic sprzedać.
1: A to bez... może akurat dobrze.
2: Może tak, prawda? To jest chyba rodzinne, bo tak. Moi rodzice też byli długo młodzi. I w każdym bądź razie nie miałem czegoś takiego, że ja się pchałem, bo inaczej, nie ścigam się. Myśmy mieli na przykład ten problem w zespole, jak wokalistką była Magda, że tam ona też była w porządku, natomiast miała tendencję czasami do próbowania ścigania się na scenie z Michałem, co jest absolutnie niewskazane. Na każdej scenie, jakiejkolwiek sceny byś nie wziął pod uwagę, to frontend powinien być zawsze jeden. Nawet jak jest kilka twarzy numer jeden, to pośród tych twarzy numer jeden, to no, musi się wykształcić tak zwana twarz alfa z tych numerów jeden, która będzie prowadzącą. No to nie da się inaczej. Tak jak w samochodzie jest jeden kierowca, jakbyś wsadził do samochodu dwie kierownice i do każdego koła miał oddzielną, to auto nie pojedzie.
1: Mało tego, ale mamy często tego pasażera, no, który sugeruje, jak powinniśmy jeździć.
2: A to ja mam
1: jeździć.
2: Sposób, to jak chcesz wysiąść?
1: Widzicie, no. Ta ingerencja nie ogranicza się wyłącznie, wiesz, do przestawiania stacji radiowych, tylko jednak sugeruje, że przyspiesz tu, zwolnij, jak jedziesz i tak dalej.
2: Sugestia jest bardzo prosta. Proszę bardzo, tylko otwarte, zatrzymujemy się. Do widzenia.
0: Jacek Łągwa i jego sposób na poradzenie sobie z problematycznymi pasażerami. Do rozmowy z naszym gościem w programie Co u nich słychać wrócimy po krótkiej przerwie, bądźcie blisko.

0: ogłoszenie RMF24.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już jutro po 18:00.
2: Dlaczego kobiety widzą dużo więcej barw i znacznie lepiej rozróżniają kolory? Dlaczego to mężczyźni częściej są daltonistami? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć wraz z lekarzem okulistą Tomaszem Tomczykiem.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20:30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23:00 w TVP2.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko wagacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
2: Pełna na zegarach, a to oznacza jedno. Zawsze o pełnej w RMF FM. Mamy dla was kolejne fakty.
18: A zaprasza na nie Mateusz Bożek. Kierowcem zablokowana jest Krajowa 11 na Opolszczyźnie. W wypadku motocykla jedna osoba została ranna. W Jarosławiu rusza Marsz Milczenia. To odpowiedź na czwartkową tragedię, do której doszło w opactwie benedyktynek. W faktach zajrzymy też do Gdyni. Za pół godziny początek Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 11 w Opolskiem, w miejscowości Krzywizna Sarnów, na odcinku Kluczbork-Kępno. Motocykl przewrócił się na jezdni, po czym stanął w płomieniach. Ratownicy są już na miejscu, droga jest zablokowana w obu kierunkach. W podkarpackim Jarosławiu zaczyna się właśnie Marsz Milczenia po tragedii, która wydarzyła się w tutejszym opactwie. W czwartek rano 31-letni obywatel Ukrainy ranił nożem 5 osób, w tym 3 księży, z których jeden zmarł. Napastnik przebywa w szpitalu psychiatrycznym z objawami psychozy. W zgromadzeniu obserwuje reporter RMF FM Dominik Smaga. Co się teraz dzieje na miejscu?
9: Na rynku gromadzi się coraz więcej osób. Niektórzy przyszli z flagami, niektórzy z kwiatami, ze zniczami. Mówią, że chcą wyrazić swój ból.
17: Co chcemy wyrazić? Nasz ból. I żeby ta nienawiść się tak nie rozprzestrzeniała.
19: Takie wsparcie duchowe jest bardzo potrzebne, bo nie wiadomo, jak to się wszystko skończy.
9: Zgromadzenie przebiega spokojnie. Z Jarosławia Dominik Smaga.
20: Festiwal filmowy w Gdyni. W faktach RMF FM.
18: Za pół godziny w Teatrze Muzycznym w Gdyni rozpocznie się gala rozdania nagród 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Jest na niej nasza dziennikarka z redakcji kulturalnej RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witaj, Kasiu.
14: Dobry wieczór.
18: Co teraz dzieje się na miejscu w tych ostatnich już minutach przed galą?
14: Po czerwonym dywanie przechodzą ostatnie ekipy filmów konkursowych, ale też goście, przyjaciele festiwalu. Weronika Rosati, Grażyna Szapołowska, Andrzej Seweryn. Wypatrzyłam też Pawła Pawlikowskiego i ekipę filmu Ojczyzna. To jest faworyt tegoroczny. Ale byli też Gabriela Muskała, Zbigniew Zamachowski, Maria Dębska. Przez ostatni tydzień tu w Gdyni oglądaliśmy konkursowe filmy, spieraliśmy się o nie, a dziś dowiemy się, komu jury, któremu w tym roku przewodniczy reżyser Krzysztof Zanussi, przyzna nagrody, w tym Złote Lwy. Ten taki najbardziej gorący tytuł poznamy pewnie około 22:00. Sprzed Teatru Muzycznego w Gdyni Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
18: A z naszą dziennikarką będziemy się jeszcze łączyć w wieczornych faktach. W Toruniu ruszają ostatnie w sezonie zawody żużlowego Grand Prix. Szansę na historyczny sukces ma Bartosz Zmarzlik, który dzięki świetnemu występowi kilka godzin temu objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Jeśli nie odda go już do końca zawodów, po raz siódmy w karierze zostanie indywidualnym mistrzem świata. A tego nie dokonał jeszcze żaden żużlowiec. Sukcesu życzą mu oczywiście polscy kibice.
21: Bartosz, jesteśmy z tobą!
14: Trzymamy kciuki!
22: Masz radę.
23: Kilka słów dla Bartka Zmarzlika przed walką o Mistrzostwo Świata.
21: Po prostu pokaż, że wygrasz to sportowo i nie licz na to, że inni ci próbują kłody pod nogi podkładać.
18: A za chwilę fakty sportowe, w których połączymy się z Motoareną Toruń, gdzie jest nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
18: A na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
25: Dobry wieczór. Zaczynamy od Torunia, gdzie rozpoczyna się właśnie ostatnia runda żużlowej Grand Prix. Najbliżej tytułu Bartosz Zmarzlik, który dzięki dobrej jeździe w sprincie znów prowadzi w klasyfikacji generalnej cyklu. Rywalizację z trybun Moto Areny śledzi Cezary Dziwiszek, z którym się łączymy.
23: Dobry wieczór.
25: Trybuny bardziej za Bartoszem Zmarzlikiem, czy jeżdżącym w barwach Apatora, wiceliderem klasyfikacji Robertem Lambertem?
23: No dobre pytanie, oczywiście tutaj na pewno wielu kibiców myśli sobie tak, no jeśli nie Bartosz Zmarzlik, chociaż najlepiej, żeby Bartek Zmarzlik, no to wtedy ewentualnie Robert Lambert. Już wystartowały te zawody, niestety wystartowały bardzo nieszczęśliwie. Dwóch żużlowców w pierwszym biegu zaliczyło upadek, między innymi Kasper Woryna. Teraz udzielana jest interwencja medyczna, chyba nic poważnego na szczęście się nie stało, ale chwilowo zawody wstrzymane, kibice wstają z miejsc, biją brawo, bo Kasper Woryna wstaje o własnych siłach, schodzi. Zatem czekamy na kolejne biegi i na wielkie emocje tutaj w Toruniu. Z Moto Areny Cezary Dziwiszek.
25: A my z Torunia przenosimy się do Mediolanu, bo Finowie zostali sensacyjnymi brązowymi medalistami Mistrzostw Europy, pokonując 3-0 reprezentację Słowenii. W hali w Mediolanie jest nasz specjalny wysłannik na turniej Patryk Serwański, z którym się teraz łączymy. Finowie wygrali bez straty seta, ale długo męczyli się w ostatniej partii, by postawić kropkę na di.
26: Korzystali dopiero czwartą piłkę meczową. Po tym decydującym punkcie, no ogromna radość, wzruszenie. No to jest naprawdę ogromna sensacja. Jedna z największych w siatkówce od wielu lat. Finowie po raz pierwszy stają na podium Mistrzostw Europy. Piękna historia drużyny, na którą chyba tak naprawdę nikt nie stawiał. Zwycięstwa z Słowenią 3-0, choć na parkiecie brakowało kontuzjowanego podstawowego rozgrywającego. Mediolan, Patryk Serwański.
25: A na koniec jeszcze tenis. Maja Chwalińska na półfinale zakończyła turniej w Singapurze. Polka przegrała z Kanadyjką Leylą Fernandez 6-1, 4-6, 2-6.
24: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.
1: Tu Radio RMF 24.
3: Słuchacie radia RMF 24 w ten jesienny, sobotni wieczór. Kłania się ponownie Kuba Śliwiński, a to jest program Co u nich słychać. Kontynuujemy nasze spotkanie ze współzałożycielem zespołu Ich Troje, Jackiem Łągwą. Zapraszamy do spędzenia kolejnej godziny w naszym towarzystwie.

0: Sobotni wieczór w radiu RMF 24 i program Co u nich słychać. Zgodnie z obietnicą wracamy do rozmowy z Jackiem Łągwą, muzykiem znanym z zespołu Ich Troje. I ponownie wracamy także do przyszłości. Rozmawiamy o tym, jak osiągnąć sukces na Eurowizji.
1: Przy okazji tego roku 2003 to była bardzo szeroka kampania, którą wy zorganizowaliście. No, zjeździliście Europę wzdłuż i wszerz. Nie wydaje ci się, że teraz i w przypadku chociażby ostatnich naszych występów na Eurowizji, nie myślę nawet o pani Justynie Steczkowskiej, bo tam wydaje mi się, że to wszystko zagrało, ale ostatnio mieliśmy całkiem dobry utwór, no a zabrakło tego elementu promocyjnego. Nikt nigdy nie zwrócił się z pytaniem do Ich Troje, żeby no może trochę tego właśnie know-how sprzedać? Jak to się
2: wiesz
1: robi?
2: Sądzę, że do Michała się wielokrotnie ludzie zwracali z takimi pytaniami, natomiast tutaj ciężko jest komuś coś doradzić, ponieważ każdy wykonawca jest inny i potrzebuje zupełnie innego know-how. Eurowizja sama w sobie jest czymś, co się rządzi specyficznymi prawami. To nie jest typowy festiwal, to nie jest typowy konkurs. Nie możemy tego absolutnie porównać chociażby do festiwalu w Opolu, który jest festiwalem piosenki. Tam rzeczywiście możemy powiedzieć, że głosujemy na piosenkę, głosujemy na zespół, głosujemy na wykonawcę. W bardzo dużym stopniu festiwal Eurowizji jest festiwalem upolitycznionym. I bardzo często jest tak, że to, co się dzieje w Europie czy na świecie, ma dokładnie odzwierciedlenie w tym, co się dzieje na scenie, na kogo głosujemy i kto ten festiwal wygrywa. Takim chociażby prostym przykładem jest, pamiętam, jak wybuchła wojna w Ukrainie i był festiwal w Europie, no dobra, to już wiemy, kto będzie miał pierwsze miejsce.
1: No tam u Buchmacherów Ukraina nie stała tam jakoś, no
2: więc,
1: to mało płacili.
2: To było oczywiste, prawda? No zresztą protesty typu i bojkotujemy jakiś kraj, bo coś tam się dzieje złego, prawda? Albo gloryfikujemy jakiś kraj, bo coś się dzieje dobrego. I teraz w naszym przypadku uważam, że rewelacyjnym pomysłem promocyjnym było po pierwsze piosenka mówiąca o wejściu Polski do Unii Europejskiej, czyli to Keine Grenzen, zaśpiewana w trzech kluczowych językach i o ile Niemcy się zachowali bardzo elegancko i pięknie i dali nam 10 punktów, o tyle Rosjanie nas po prostu zupełnie zlali w temacie. To jest inna kwestia. Natomiast to podziałało na pewno. Utwór był odbierany w tym momencie jako międzynarodowy, co było bardzo fajne dla festiwalu Eurowizji, tak. No bo był rzeczywiście czymś

0: Michał jakby wtedy tutaj uparł, że on chce jeszcze raz spróbować, może zajdziemy wyżej. No skończyło się jak się skończyło, to szkoda komentować. Mogę tylko powiedzieć, nie znoszę mieć racji.
1: No to skoro przy tych wątkach promocyjnych jesteśmy, Jacek, czy przez lata zdarzały się takie pomysły, gdzie ty mówiłeś absolutnie nie? Mówiłeś kategoryczne weto, gdzie na przykład przychodził pan Michał i mówił, zróbmy to, zróbmy tak. A ty mówisz, nie no Michał, no, przepraszam.
0: No pewnie. Takim najlepszym chyba i najbardziej koronnym przykładem trzykrotnego weta jest piosenka Powiedz, która była moim wetem na płycie numer 1, numer 2 i numer 3. I dopiero przekonał nas Maciek Durczak, nasz menadżer, który do nas dołączył po płycie numer 3 bodajże, albo jakoś tak już ona była gotowa, więc nie miał wpływu na wcześniejsze materiały. I przesłuchując tam całą masę różnych utworów z szuflady i tak dalej, stwierdził, że wiesz co, ale wrzućmy jeszcze to, bo to może być ciekawe. Nie, dobra, niech pójdzie. No. I tak poszło. Więc to jest taki chyba koronny przykład weta i tego, że twórca jako taki nigdy nie powinien wybierać sam sobie singla, sam sobie wybierać rodzaju promocji, bo może być w dużym błędzie. Nie mówię, że zawsze, bo czasami się może to sprawdzić. No ale ja wiem, że ja popełniłem na przykład osobiście ten błąd promocyjny, promując swoją jak dotąd jedyną i pierwszą płytę solową, gdzie wybrałem utwór, który się kompletnie na singiel nie nadawał. Ja miałem co do niego jakąś tam filozofię gdzieś tam podwodną zrobioną, która się kompletnie nie przełożyła na to, że ludzie to odebrali. Więc to spojrzenie z zewnątrz, uważam, produkcyjne na muzykę jest niezwykle istotne.
2: Tu stawiamy kropkę, ale to jeszcze nie koniec naszego sobotniego spotkania. Do rozmowy z Jackiem Łągwą wrócimy już za chwilę.
3: Tu Radio RMF 24.
4: Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
12: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
11: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
12: Pytał Pan, czego sobie życzę?
13: Życz

0: www.lidl.pl.
1: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowie. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%.

0: Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Pekao, Twój Bank Polski.
1: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
2: Po reklamie.
3: To o nich mówiła cała Polska. Co u nich słychać?

0: Tu radio RMF 24, sobotni program Co u nich słychać. Z tej strony niezmiennie Kuba Ślibiński oraz mój znakomity gość Jacek Łągwa z zespołu Ich Troje. Kontynuujemy nasze spotkanie, przeszłość zostawiamy za sobą i teraz porozmawiamy o przyszłości, a konkretnie o solowej działalności naszego gościa.
1: Dlaczego skończyłeś tę swoją solową przygodę? Mam nadzieję, że nie skończyłeś,
2: nie skończyłem na tej
1: jednej płycie i o tym chciałbym teraz porozmawiać, bo ta płyta to był rok bodajże...
2: 2009.
1: Dokładnie tak. Była przyjęta chłodno, ciepło. W każdym razie zarzucano, że to jest trochę Ich Troje, tylko że bez Michała Wiśniewskiego.
2: Dokładnie był taki zarzut.
1: A zazwyczaj, przepraszam, ale te solowe nagrania, to są takim wytrychem, żeby artysta mógł pokazać to, czego na co dzień w zespole nie może.
2: Tu było bardzo trudno coś takiego zrobić, ponieważ ja wszystkie wcześniejsze produkcje zespołu wychodziły spod mojego pióra i były całkowicie produkcją od A do Z moją. Począwszy od kompozycji, później aranżacja, praca z muzykami, realizacja w studio, realizacja nagrania. Mastering robiła Julita Emanuelow zwykle, więc na masteringu się pojawiała osoba trzecia, ale tak to ja byłem sam od samego początku do końca, więc trudno było mi się oderwać od tego na tyle, żeby ta płyta solowa była absolutnie inna. Mało tego, moim błędem było moje własne osobiste lenistwo, które zaowocowało tym, że ja na tej płycie umieściłem parę utworów, które nie znalazły się na płytach Ich Trojowych.
1: Odrzuty sobie pan wykorzystałeś, panie Łomba,
2: które mnie się bardzo podobały. I to jest znowu dygresja do tego, co powiedziałem wcześniej. Brak spojrzenia producenckiego z zewnątrz. Ja byłem zachwycony pewnymi utworami. Jezu, to jest wiesz jak to jest. Ja pierdykam, stworzyłem dzieło sztuki w ogóle. Łup i ładujesz to na płytę. Mało tego, jak słucham tego po latach, to niektóre utwory za wolno, albo na przykład za nisko, albo za wysoko, coś w nich, wiesz, zrobiłbym to inaczej. Zresztą kto wie, czy nie zrobię takiej dygresji, że ja sobie ją w ogóle wyprodukuję od początku. Jeszcze raz.
1: Remaster, tak?
2: Nie remaster. Reprodukcja. Od zera. Zagrane od nowa wszystko i troszeczkę inaczej.
1: Czyli cały czas czujesz potencjał w tych utworach, które tam się znalazły.
2: Tak, jestem takim typem wiernoty, że jak już się przypnę, to ciężko się ode mnie oderwać.
1: Ale wspominałeś, że coś być może się szykuje, że to nie jest na pewno twoje ostatnie słowo, jeżeli chodzi o solowe nagrania.
2: Zdecydowanie tak, zwłaszcza, że mam bardzo dużo sygnałów od chociażby fanów naszych zespołowych. Jacek, a ten rozdział trzeci to kiedyś będzie? Ja mówię, a drugi? Był drugi faktycznie. Tak szumnie został nazwany. Wiesz, to był ten moment, kiedy się znowu zespół rozwiązał, prawda? Stąd ta moja dygresja solowa. Michał tam wtedy też, pamiętam, to nie była, która to była z jego płyt solowych, bo on tam dużo wcześniej te solowe płyty swoje wydawał. Tam było spoko pierwsze, drugie, trzecie. Wtedy to jeszcze nie był Nierdzewny, jeszcze nie Filiżanka, ale coś tam jeszcze było.
1: Staram się nadążyć.
2: Renia Pączkowska, tych dygresji solowych Michała Wiśniewskiego, to było cały worek. W związku z powyższym stwierdziłem, skoro uzgodniliśmy chwilowo, bo to zawsze były chwilowe uzgodnienia z Michałem, chwilowo uzgodniliśmy, że zespół nie istnieje, to każdy sobie rzepkę skrobie. W związku z powyższym ja sobie też wyskrobałem.
1: Czyli przepraszam, mam czekać na kolejny rozpad i trochę, żeby się doczekać solowej płyty. Czego życzyć?
2: Wiesz co, ja tym razem nie czekam, tym razem sobie robię swoje. Wiele rzeczy mam już zrobionych, tylko najgorsze jest to, że mam tak... patrz, i znowu dygresujemy, nie skończyliśmy tego tematu.
1: Prawda?
2: Ale nie szkodzi, nie szkodzi. Generalnie rzecz biorąc, wiesz, mam mnóstwo pomysłów i nie wiem, którego się złapać. Wiesz, jak to jest, że kurczę, siedzisz w restauracji z menu i chciałbyś, kurczę, wszystko, a nie wszystko ci się zmieści, nie dasz rady.
1: I nie jesteś Magdą Gessler,
2: że sobie jeszcze tam... Jeszcze byś deser na koniec. I to nie tak, że zjesz, kurczę, tylko kawałeczek tego schabowego. Nie, ty chcesz go pierniczyć do końca. I ja mam dokładnie ten problem. Mam kilka pomysłów na swoje bieżące produkcje. Oczywiście nie da rady zrobić wszystkich naraz. Bo człowiek nie jest automatem, chociaż w dzisiejszych czasach to jest, możesz zrobić płytę w 15 minut, to jest inna kwestia i oddzielny temat rozmowy. Tak. Natomiast chcę, mam taki plan, mam kilka pomysłów i nie wiem tak naprawdę, który z nich w pierwszej kolejności wyciągnąć. Myślę, i to mogę sprzedać od razu w tej chwili, że najbardziej prawdopodobnym pomysłem jest znowuż wyciągnięcie z szuflady, ale utworów, które nigdy nie zaistniały, ponieważ ja, jak miałem 15 lat, zacząłem pisać w ogóle, jak mniej więcej miałem 14-15 lat. Wiesz, ten okres burzy naporów, prawda, wtedy, wiesz, Krzywka tutaj dotąd i Republika na tapecie, Grzesiu Ciechowski, mój idol z tamtych czasów i ja miałem takiego przyjaciela Konrada Blachowskiego w tamtych czasach i myśmy mieli taki challenge, wtedy jeszcze nie było internetu ani nie, ale myśmy mieli swój osobisty challenge i na magnetofonik Kasprza każdy miał na pianinku i każdy po powrocie ze szkoły jakiś utwór pisał i komponował. No i ja odnalazłem tych utworów parę z tamtego czasu, naście, kilkadziesiąt nawet można powiedzieć. Zresztą wiele z nich na tych płytach ich trojowych zaistniało. Może mniej znanych, chociaż nie, no Prawo to z pierwszej płyty utwór dość znany. To tak, też utwór tak, napisany tak przeze mnie w wieku lat tam 15. Walizka. Prawo to akurat później Michał dopasował do tego tekst wierszy Pawlikowskiej Jasnorzeckiej, ale na przykład Walizka to był utwór z moim tekstem, bo teksty też popełniałem w tamtych czasach. Też napisany w wieku lat 14, który się znalazł na pierwszej płycie. Utwór pod tytułem Razem, a jednak osobno z płyty numer 4 to był utwór z epoki liceum, który wtedy był utworem instrumentalnym. Miał szumny tytuł For N, bo ja byłem zakochany w Annie pewnej. No i to była taka pieśń, którą
1: pozdrawiamy panią Annę.
2: Tak jest, tak właśnie. No, życie się potoczyło inaczej, prawda? Pani Anna znalazła sobie inną drogę życiową, no, ja no, również, ale to jest dygresja, tak, prawda? W związku z powyższym, wiesz, taki mam pomysł, żeby właśnie przedstawić te utwory nastoletnie.
0: Życzymy, aby te plany się ziściły. A teraz ponownie się zatrzymujemy, ale na szczęście tylko na moment. To nie wszystko w naszym dzisiejszym programie. Jeszcze wrócimy do rozmowy z naszym gościem. Bądźcie blisko.
3: Radio RMF 24.

0: Sobotni wieczór w radiu RMF24. Trwa program Co u nich słychać. Przed mikrofonami Kuba Śliwiński i Jacek Łągwa. Rozmawiamy o powrocie na studia, na które zdecydował się nasz gość.
1: Uczysz się, Jacku, na błędach, można powiedzieć, no bo już tak kończąc to nasze dzisiejsze...
2: Jak to pięknie powiedział wieszcz, no Polak przed szkodą i po szkodzie głupi. No, no, w moim przypadku to jest prawda. Prawdziwe.
1: Ale pojawiły się te studia, pojawił się ten czas, no pandemii, który no nie dla wszystkich był tak owocnym czasem jak dla ciebie, no bo pojawiło się to zainteresowanie, które było już oczywiście pielęgnowane w latach dziecięcych, no a tutaj mogło się uwypuklić wreszcie.
2: Czyli... Tak, i powiem ci, że wiesz, ja to potraktowałem jako dygresję, oczywiście jak zwykle ja miałem wielkie plany, że będę rozwijał te branżę zawodową i tak dalej, gdzie mi tutaj bardzo szybko sprowadził na ziemię wykładowca z Politechniki, wykładowca akurat z podstaw biznesu, który tak ze mną sobie usiadł kiedyś na boku i mówił: słuchaj, Jacek, ja ci powiem tak, ty tak naprawdę masz przerąbane, bo cokolwiek byś nie zrobił, to konkurencja zawsze w tej branży zniszczy cię jednym tematem. Pójdzie do twojego klienta i powie tak: panie Kubie, no buduje pan dom, prawda, na który wydaje pan 1,5 miliona złotych, bierze pan kredyt, będzie pan ten kredyt spłacał przez najbliższe 35 lat swojego życia. Naprawdę pan chce, żeby jedną z najważniejszych instalacji w tym domu robił muzyk zespołu Ich Troje? I mówi, żebyś nie wiem, jakie miał papiery, jak był doskonały, jaki świetny, to konkurencja zawsze to wywlecze, że ty to jesteś, a to jest ten, wie pan, naprawdę chcecie, wiesz, i sam się zaczniesz zastanawiać, no. Bo ja się nad tym też zacząłem zastanawiać, jakby mi ktoś tak zareklamował, mi choroba ciężka.
1: Nie bardzo.
2: No, kurczę, no lubię faceta, no jest profesjonalny, wszystko się zgadza, ale no choroba, no.
1: Ale no papier jest chyba, no, tak? No, czy nie? No mogę robić jest, pomiary no, odbiorczej instalacji elektrycznej, pomiary kontrolne.
2: Wszystko jest, tylko wiesz, no to zrobiłem sobie to jako hobby w swoim życiu. Nie mam zamiaru absolutnie nikomu odbierać chleba, robię to tylko i wyłącznie w ramach rodzinnych i znajomych. Którzy też mają mnie serdecznie dosyć, niektórzy by zawsze mówili: co impreza, ty przychodzisz, się pyta, że masz aktualny przegląd instalacji.
1: Ja tak, wpadnij do mnie, może też tam kontakty.
2: A to ja do was przyjadę, słuchajcie, zrobię wam ten protokół, zrobię wam.
1: I tak musicie to zrobić.
2: No, tak, no. Ale nikomu chleba nie staram się odbierać, oprócz tam tylko najbliższej rodziny, prawda? Więc jestem bezpieczną konkurencją. Nie stanowi, może tak, może nie stanowię konkurencji na rynku elektrycznym i nie zamierzam stanowić. No, pozostaję w swoim zawodzie, a to jest moim takim, moją taką dygresją, moim spełnieniem marzenia. Ja wiem, że to zaraziłem się do tych tematów od dwóch wujków, nieżyjącego wuja Alka, który był inżynierem elektrykiem, i drugiego wuja, inżyniera elektryka Bogdana, z którymi zawsze miałem mnóstwo tematów od dziecka właśnie elektrycznych, elektronicznych, i to tak pozostało.
1: No to na koniec posłużę się kolejnym cytatem, wywiad z WP.pl. Michał nauczył mnie jednego: nie dyskutować, bo jak się dyskutuje z dziennikarzami, to oni wygrywają, bo mają ciągłą pożywkę, a ty niczego nie zyskujesz. Mam nadzieję, Jacek, tak nieskromnie powiem, że cośkolwiek zyskałeś po tym naszym
2: jak
1: dzisiejszym spotkaniu.
2: Przynajmniej zyskałem miło spędzone półtorej, więcej chyba nawet, 2 godziny czasu i fantastycznie. A tak, żeby jeszcze domknąć ten ostatnie twoje zdanie o tych dziennikarzach, wiesz co, to się tyczy wyłącznie takich dziennikarzy, którzy dopytują się o tabloidowe historie.
1: To... No u nas też troszkę było.
2: Tamto.
1: No ale no wiesz, no rolki muszą się kręcić.
2: Ja wiem,
1: i tak dalej. Ostatnio założyłem Instagrama.
2: Tak? Poważnie? No to zaraz coś musimy nakręcić tam.
1: Naprawdę? No. Kuba Śliwiński 2i na końcu. Przepraszam, pozwolę sobie na drobną reklamę. No ale nie, na razie mam żenującą liczbę obserwujących. Naprawdę, bo ile masz, Jacku? Przepraszam,
2: nie wiem,
1: bo ja teraz wszystko mierzę, wiesz.
2: Tam czeka moja żona, która jest również moim menadżerem i również osobą odpowiedzialną za wszelkiego rodzaju media społecznościowe, do których ja się nie dotykam, bo ja się na tym, no szczerze powiem, ja się do tym do końca nie znam. Wolę konsultować, co tam publikować, co nie. Zwłaszcza, że parę razy w życiu, jak jeszcze taki miałem swobodny dostęp, to...
1: Tak? To się, takie nocne dzwonienie, no, nocne
2: tak,
1: pisanie?
2: Tak, tak, tak, właśnie. To nie wyszło mi na dobre, więc dostałem taki ban na wszelkiego rodzaju komunikatory dawno, dawno temu i się do tego przyzwyczaiłem, ponieważ teraz mógłbym swobodnie kontrolować już sam siebie z tymi wpisami, ale jest mi z tym dobrze, że ja tego nie muszę robić samemu.
1: A czy pani Karolina ma tam wolny slot, żebym taki jeszcze raczkujący instagramer
2: nie
1: mógł
2: wiem,
1: się tam podpiąć?
2: Nie wiem, o czym do mnie rozmawiasz i czy mnie nie obrażasz w tym momencie.
1: Absolutnie nie.
2: Więc ci nie odpowiem, ale
1: Jacek Łągwa był razem z nami.
2: Dziękuję bardzo.
1: Ogromne dzięki.
2: Dziękuję.
1: Jacek.
3: Radio RMF 24.

0: W niedzielę Kraków wybiera prezydenta miasta, a przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
1: Będziemy w samym centrum wydarzeń.
2: Zajrzymy do sztabów kandydatów.
3: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
1: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
4: A w specjalnych wydaniach Faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
2: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
0: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Już jutro po 20.
5: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Soft

Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

0: Za chwilę godzina 20. Czas na fakty RMF FM, które przygotował i przedstawi Mateusz Bożek.
1: Marsz ciszy przeszedł ulicami Jarosławia. Mieszkańcy oddali hołd zamordowanemu w ataku na żołnika w opactwie benedyktynek. W faktach także Bliski Wschód. Donald Trump odrzuca propozycję pokojową Iranu. Chcą umowy, bo tak bardzo przegrywają, mówił prezydent USA. Już za godzinę wielki finał Mistrzostw Europy w siatkówce. Polacy powalczą z Francją o złoto. Więcej w faktach sportowych. Przez Jarosław na Podkarpaciu przeszedł Marsz Ciszy poświęcony pamięci księdza zamordowanego w czwartek przez nożownika na terenie tamtejszego opactwa. Mieszkańcy miasta zebrali się na rynku, żeby przejść przed świątynię, gdzie duchowny został zaatakowany przez 31-letniego obywatela Ukrainy, u którego lekarze stwierdzili ostrą psychozę.
2: To, co się stało, to tragedia. Boli nas to wszystkich.
3: Tak. Brak słów to jest, panie.
4: Co pan chce wyrazić tym marszem?
5: Nie traktować przede wszystkim innych obcokrajowców jako jakieś zagrożenie, bo tego typu szaleństwo to jest chyba przypisane indywidualnie.
6: Chcemy oddać hołd księdzu Stanisławowi.
7: Był dla ludzi. Był dla ludzi. Jeszcze raz podkreślę, był wspaniałym kapłanem i dobrym księdzem.
1: W ataku ranne zostały też 4 inne osoby, w tym 2 księży. Sprawca został dzisiaj aresztowany przez sąd na 3 miesiące, a areszt będzie odbywał w szpitalu. Stan jego zdrowia nie pozwala na przesłuchanie.
8: Świat w faktach.
1: W kuluarach Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku doszło do spotkania szefów dyplomacji Niemiec i Rosji. Była to pierwsza rozmowa polityków z tych krajów od czasu pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę. Spotkanie Johanna Wadefulfa z Siergiejem Ławrowem trwało nieco ponad 20 minut. Tematem rozmowy była oczywiście wojna w Ukrainie. Niemiecki minister zaapelował też, by Rosja zawarła porozumienie z Ukrainą w sprawie eksportu zboża przez Morze Czarne. W ostatnich miesiącach obie strony konfliktu atakują porty i statki, by sparaliżować transport morski. Donald Trump odrzuca propozycję pokojową Iranu w sprawie zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie, informuje dziennik Wall Street Journal. Teheran proponował ponowne otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie działań wojennych w ciągu tygodnia. Odrzucam ich propozycję. Chcą zawrzeć umowę, która natychmiast otwiera cieśninę, bo tak bardzo przegrywają, oświadczył w swoim stylu Donald Trump. Uznał też kolejną falę bombardowań Iranu po listopadowych wyborach do kongresu za prawdopodobną. W Teatrze Muzycznym w Gdyni trwa gala rozdania nagród na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Prowadzi ją aktor Michał Sikorski. Na miejscu jest nasza dziennikarka, z którą połączymy się w kolejnych faktach. Z początkiem jesieni zbliża się koniec sezonu na ogródki działkowe. Te powoli już pustoszają. Jak przekonała się jednak nasza reporterka, niektórzy postanowili jeszcze wykorzystać końcówkę sezonu na ostatnie prace porządkowe albo na sadzenie nowych roślin.
9: Sadziłam sałatę.
10: Teraz sałatę o tej porze?
9: Tak, proszę pani, tak. To jest roślina dnia krótkiego i ona lubi wiosnę i jesień. To będzie drugi rzut swojskiej sałaty.
10: Czy rzodkiewka też pod to podchodzi?
9: Tak. Można też wysiać rzodkiewkę spokojnie. No i są też rośliny, które lubią się teraz wysiać. Siewane być, czyli marchew, pietruszka i może się zdarzyć, że wzejdą nawet wiosnę.
1: Usłyszała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderga.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Mamy medal Mistrzostw Świata w kolarstwie i od tej fantastycznej wiadomości Wojciech Marczyk rozpoczyna fakty sportowe.
12: No to doskonała informacja. Katarzyna Niewiadoma Finej wywalczyła srebrny medal w wyścigu ze startu wspólnego na rozgrywanych w Montrealu Mistrzostwach Świata. Reprezentantka Polski, która ma już na swoim koncie m.in. wygranie Tour de France, do ostatnich metrów walczyła dziś o zwycięstwo z Demi Vollering, z którą wspólnie wybrały się w ucieczkę. Ostatecznie jednak minimalnie lepsza reprezentantka Holandii. To jednak niewątpliwie wielki sukces naszej reprezentantki w Montrealu, a my przenosimy się na Moto Arenę w Toruniu. Trwa ostatnia, decydująca runda żużlowego cyklu Grand Prix. Przed nią najbliżej 7. rekordowego tytułu Mistrza Świata był Bartosz Zmarzlik. Rywalizację z bliska z trybun śledzi Cezary Dziś Wiszek, z którym, jak słychać, się łączymy.
13: Dobry wieczór.
12: Kto z trójki mającej szans na tytuł, Zmarzlik, Lambert, Kertz, radzi sobie jak na razie na torze najlepiej?
13: Na półmetku minimalnie Robert Lambert ma 8 punktów, więc w tej wirtualnej tabeli można powiedzieć, że jest liderem. Bartosz Zmarzlik przed chwilą pojechał w biegu numer 10, zajął drugie miejsce tuż za Leonem Madsenem i ma Bartek 7 punktów, tak samo jak Madsen. To jest teraz czołówka. Startuje kolejny bieg. Pamiętajmy, że tutaj trwa walka o dwa miejsca, dające bezpośredni awans do finału. Z Moto Areny Toruń, Cezary Dziwiszyn.
12: A już za godzinę w Mediolanie początek wielkiego finału Mistrzostw Europy Siatkarzy. Nasza reprezentacja o drugi z rzędu tytuł zagra z Francją. Jaki plan na to spotkanie ma trener naszych siatkarzy Nikola Grbić?
14: Musimy być w stanie adaptować się na to, jak będą grali, oczywiście, ale też myślę, że najważniejsza rzecz dla nas jest, że my gramy swój poziom i zostajemy na tym poziomie najdłużej możliwy.
12: Zwycięzca dzisiejszego meczu zostanie nie tylko mistrzem Starego Kontynentu, ale zapewni sobie także bilet na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, a brązowy medal sensacyjnie, przypomnę, wywalczyli Finowie, którzy w meczu o trzecie miejsce w hali w Mediolanie pokonali 3-0 Słowenię.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.

0: Halo, halo, tu Zo.
1: Halo, halo, tu Zo.
0: Halo, halo, dzień dobry panie Krzysiu.
1: Dzień dobry pani Moniko.
0: Witamy dzisiaj na naszych spotkaniach we Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym. Wyszliśmy sobie na spacer i oglądamy zwierzęta, no już w troszkę innej części niż byliśmy ostatnio, gdyż jesteśmy naprzeciwko wybiegu likaonów i po drugiej stronie widzimy jakieś duże antylopy.
1: No, zdecydowanie są to antylopy. Konkretniej mamy tutaj koby Sing Singi.
0: Bardzo ciekawa nazwa, kojarzy mi się z piosenką.
1: Troszeczkę tak, natomiast jest to podgatunek koba śniadego. Sama nazwa pochodzi oczywiście z języka suahili. Natomiast co on dokładnie znaczy, to niestety nie jestem w stanie ci powiedzieć.
0: Czyli to jest antylopa afrykańska.
1: Tak.
0: Tak, bo cały czas jesteśmy w Afryce. Zaczęliśmy w zeszłym tygodniu od wizyty przy Afrykarium. Pamiętacie pewnie państwo moją rozmowę z kolegą Piotrem, który aktualnie jest na urlopie. Rozmawialiśmy o hotelu z dużym basenem i właśnie kolega Piotrek się do niego udał w realu. Ale dzisiaj jesteśmy dalej w Afryce, w tym, że w troszkę innym miejscu. Też niedaleko jest tutaj wybieg lwów. Toczą się już prace przygotowawcze, czyli na przykład czyszczenie szyb, żeby nasi zwiedzający mogli dokładnie oglądać naszą lwią rodzinę. A ja mam do ciebie pytanie, Krzysiu. Czy ty lubisz biegać?
1: To zależy od pogody.
0: Tak, jakby była taka ładna pogoda w niedzielę, to byś przyszedł na bieg?
1: A może i bym przyszedł, zależy jak daleko trzeba przebiec.
0: No bo wyobraź sobie, że 4 października, w niedzielę, czyli już całkiem niedługo, odbędzie się 10 w historii zoo bieg charytatywny White Run. Słyszałeś o tym?
1: A nawet obiło mi się to o uszy. Tak, coś słyszałem.
0: No bo to już 10 raz i jesteśmy bardzo zadowoleni, że ten bieg cieszy się takim dużym zainteresowaniem. A wyobraź sobie, że podczas tego biegu można realnie ratować zagrożone gatunki.
1: No to rzeczywiście super sprawa. A powiedz mi, czy w takim razie mogę się jeszcze zapisać?
0: No niestety, już realnie nie można biec podczas tego biegu. A jest to bardzo fajny bieg, ponieważ w tym roku, w związku z tym, że jest to 10 bieg, pieniążki z tej imprezy sportowej zostaną przekazane dla naszej fundacji Dodo na ochronę aż 10 gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem. Między innymi chomików europejskich, które już poznaliśmy, między innymi manatów afrykańskich, nosorożców indyjskich, czy na przykład naszych polskich żółwi błotnych. Ale nie martw się, możesz jeszcze w tym biegu uczestniczyć.
1: Tak? W jaki sposób?
0: Wprawdzie nie u nas w zoo, bo mamy już jakby zamknięte bloki startowe, ale w sposób wirtualny, czyli możesz się zapisać wirtualnie i przebiec sobie w swoim czasie,
1: to
0: w swoim
1: tempie. To znaczy, że wirtualnie to rozumiem z goglami VR na bieżni.
0: Nie, o to chodzi, że nie na terenie zoo.
1: A, no tak, to w sumie ma trochę większy sens.
0: Tak, i te pieniążki też pójdą w szczytnym celu ochrony zagrożonych gatunków.
1: Super, to w takim razie rzeczywiście zastanowię się i popatrzę na możliwości, żeby sobie na ten bieg się zapisać. A co ty na to, żeby teraz przejść do zwierząt, które biegają na co dzień?
0: Tak, czyli do naszych kobów Sing Singów, rozumiem?
1: Zdecydowanie tak.
0: No bo one są takie dosyć duże i czy one żyją na sawannie w Afryce?
1: Tak, jak najbardziej. I rzeczywiście masz rację, że są to dosyć duże antylopy. Wyobraź sobie, że samce mogą dorosnąć nawet do 240 kg masy.
0: Ojej, to naprawdę bardzo duża antylopa. I tutaj widzę, że mamy w naszym stadzie kilka osobników. Nawet bym tak powiedziała, że chyba około 10. Czy to jest taka rodzina, samce i samice? Jak to tutaj wygląda?
1: Trochę tak, trochę nie, ponieważ mamy tutaj pół na pół mniej więcej samców i samice. Natomiast tylko jeden z nich jest taki dominujący samiec.
0: Chyba dobrze, prawda? Bo by się pokłóciły, jak było
1: no,
0: inaczej.
1: Zdecydowanie, tak, tak. One ze sobą dosyć zaciekle walczą o
0: i mają samice. Chyba czym walczyć, bo widzę, że na ich głowach znajdują się rogi.
1: Tak, to są rogi. Nie należy oczywiście mylić z porożem.
0: No właśnie, a czym to się różni? Bo nasi słuchacze pewnie się zastanawiają czasami nad tą sprawą, bo widzą, że zwierzęta mają coś na głowie, coś dużego, stojącego i nie do końca wiedzą, czy to jest

0: piżmowy zapach.
1: Chyba używany w perfumach, prawda? Też.
0: Jak najbardziej. Mhm. Piżmo jest wielu zwierząt używane do wytwarzania perfum, co jest dosyć zadziwiające, ponieważ kiedy czuje się samo piżmo, to ono zwyczajnie śmierdzi, nie oszukujmy się.
1: No ale perfumy nie śmierdzą.
0: Przy odpowiednich zabiegach chemicznych, dodawaniu różnych innych substratów, no to ten zapach nam troszeczkę pozwala uwydatnić inne przyjemne walory zapachowe.
1: Dobrze, ja też słyszałam, że oczywiście, no jak to w zoo, rozmnażamy różne gatunki i koby, sing-singi również. I wyobraź sobie, Krzysiu, że żyła u nas taka samica, koba sing-singa, o takim wdzięcznym polskim imieniu Ula. I wyobraź sobie, że ona przez swoje 20-letnie życie urodziła aż około 10 młodych.
0: 10 młodych.
1: No oczywiście nie wszystkie naraz. Czyli tutaj też przyczyniliśmy się do ochrony właśnie tego gatunku zagrożonego wyginięciem w swoim środowisku przez kłusownictwo i degradację siedlisk. Ale myślę, że czekają na nas jeszcze inne zwierzęta i może podbiegniemy do nich.
0: Pewnie.
1: To za chwilę do usłyszenia.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Halo, halo, tu Zo.
1: Halo, halo, tu Zo.
0: Witamy tutaj Państwa z Panem Krzysiem przy kolejnym wybiegu naszych antylop afrykańskich, czyli jesteśmy właściwie cały czas w tej samej strefie, niedaleko lwiarni. No tak właściwie to mam takie pytanie, Panie Krzysiu, nie zastanawiałeś się czasem nad tym, dlaczego antylopy są tak blisko Lwów?
1: To jest świetne pytanie
0: i czy one się ich nie boją, no bo przecież są tak blisko.
1: Zastanawiałem. No rzeczywiście, tak na logikę, jak sobie tak popatrzymy, no to jedna z szyb wybiegu Lwów jest

0: skierowana prosto na wybiegi naszych antylop. No to
1: wydawałoby się,
0: nie
1: mają z tym problemu?
0: Że...
1: Mówię o antylopach, nie o lwach.
0: Ale wiesz co, wydaje mi się, że jak popatrzysz, jak tutaj jest skonstruowana taka balustrada z tych belek, którą ładnie widać przed szybą lwów, wydaje mi się, że ona dosyć dobrze zasłania tym gatunkom widok na siebie.
1: Okej, okay, rozumiem. Żeby nie stresowały się za bardzo swoim widokiem.
0: I żeby lwom za bardzo ślinka nie ciekła, bo to też może prowadzić do jakichś uszkodzeń ślinianek.
1: Dobrze, oczywiście. Tak jak ja bym miała na przykład ciągle przed sobą moje ulubione danie, prawda, którego nie mogłabym zjeść.
0: O właśnie, to każdy by chyba dostał na głowę.
1: Tak. Tutaj mamy taką bardzo dużą antylopę. Już wiem, że to jest antylopa, tak? I widzę też, że ta antylopa ma rogi.
0: No ma, rzeczywiście. Jest tutaj bongo leśne, czyli największa afrykańska antylopa leśna.
1: Antylopa leśna?
0: No, zdecydowanie. Mimo tego, że wybieg wygląda dosyć górzyście, ale jest to związane z tym, że mamy tutaj podgatunek. I jest to podgatunek bonga leśnego, tak zwany podgatunek górski.
1: Czyli ta antylopa, mimo że jest leśna, żyje w górach, więc to są takie pewnie lasy górskie. I to chyba takie dosyć na dużych wysokościach, prawda?
0: Zdecydowanie tak. Ta antylopa zamieszkuje obszary górskie Kenii i żyje w obszarach lasów tropikalnych na wysokościach od 2000 do 3000 metrów nad poziomem morza.
1: No rzeczywiście to jest bardzo duża antylopa. Czy potrafisz określić jej wielkość?
0: No nie uwierzysz, ale umiem. Jak sobie by ją tak porównać do naszych poprzednich gatunków, to jest ona mniej więcej tego samego rozmiaru, co koby Sing-Singi. Ponieważ samce dorastają do mniej więcej tej samej masy, czyli do 240 około kilogramów.
1: No to kawał antylopy ci powiem.
0: No nie ma co ukryć, jest to bydle.
1: Tylko co słyszałam, to ten osobnik tutaj jest to samica.
0: Tak.
1: Samica o wdzięcznym imieniu Melody,
0: tak,
1: ale
0: jest.
1: Ona ma... rogi, coś mi tu nie pasuje.
0: No właśnie, jest to troszeczkę mylące, ale to nie jest mylące ze względu na to, że tutaj samica ma rogi, a dlatego, że samice na poprzednich wybiegach ich nie miały. Ponieważ u większości gatunków antylop, zarówno samce, jak i samice, te rogi posiadają.
1: Okej, okay, czyli to jest typowa cecha.
0: To jest zdecydowanie typowa cecha. Warto jednak zaznaczyć, że mimo wszystko te rogi troszeczkę nam pozwalają na odróżnienie samców od samicy, ponieważ samce mają te rogi znacznie większe i trochę bardziej zakręcone. One układają się w taki kształt takiej liry, bym powiedział, bez strun.
1: Ale też co zauważyłam, no ta antylopa bongo jest, no jest przepiękna, jest pokryta takimi białymi paskami, które też pewnie pomagają jej w kamuflażu. I słyszałam też o tym, że bongo jest takim bardzo tajemniczym gatunkiem, takim troszkę porównywać można je nawet do okapi, czyli bardzo rzadko widywane przez człowieka właśnie w swoim miejscu występowania w Kenii. Dlaczego?
0: No to tutaj troszeczkę wiąże się z zagrożeniem tego gatunku, ponieważ nasz podgatunek, który tutaj mamy, czyli bongo górskie, jest krytycznie zagrożone wyginięciem.
1: Oj, to chyba bardzo, bardzo źle z nim jest.
0: To jest bardzo, bardzo źle, ponieważ według ostatnich szacowań IUCN, czyli Międzynarodowej Organizacji Czerwonej Listy Zwierząt i Roślin, no to naszych bongo górskich na wolności mamy tylko około 70-80 osobników.
1: To bardzo mało. To są takie jakby trzy klasy szkolne. No u nas na razie jest ta nasza Melody, samica, ale nie zostanie sama, proszę się nie martwić, gdyż oczekuje na dwie towarzyszki. A skąd my w ogóle bierzemy zwierzęta w ogrodzie zoologicznym? Ja oczywiście znam odpowiedź na to pytanie, ale często zadają je zwiedzający, którzy nas odwiedzają.
0: No, najczęstszą odpowiedzią, jakie ja słyszę na to pytanie, kiedy zadaję je grupom, z którymi prowadzę zajęcia, brzmi, no jak to skąd? No przecież oczywiście, że zabieramy je z Afryki.
1: No, z naturalnego środowiska, czyli w wolnym czasie wyruszamy na polowania i przywozimy stamtąd zebry, antylopy.
0: Dokładnie tak. Nie wiem, czy wiesz, ale ja w tym roku już 3 razy przechodziłem malarię.
1: No tak, jak tak często wyjeżdżasz.
0: Co chwilę po tej dżungli się gdzieś szlajam.
1: Oczywiście państwo wiedzą, że my żartujemy.
0: Nie, no oczywiście, że wiedzą. No przecież mamy do czynienia z poważnymi słuchaczami. Tak więc myślę, że nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że większość naszych zwierząt bierze się po prostu z innych ogrodów zoologicznych.
1: No i kiedy mamy ich za dużo, to po prostu też szukamy dla nich miejsca w ogrodach zoologicznych. Oczywiście sprawdzamy wcześniej pod każdym względem, czy dane miejsce się nadaje, czy spełnia wszelkie warunki dobrostanu zwierząt, hodowli. No i też część gatunków jest objęta takimi specjalnymi programami hodowlanymi, czyli ma swojego koordynatora, który decyduje, gdzie, kiedy, jak będzie dane zwierzę mieszkać, gdzie będzie transportowane i czy w ogóle może się rozmnażać i z kim.
0: Dlatego też tutaj do nas przyjadą dwie samice do Melody, żeby dotrzymywać jej towarzystwa, ale z tego co wiem, to na samca na razie nie możemy liczyć.
1: No to wie dlatego, że jest tak mało osobników.
0: Niestety temu gatunkowi nie sprzyja rozrastanie się gatunku ludzkiego, w związku z czym jest szereg zagrożeń dla niego.
1: A jakie na przykład?
0: Przede wszystkim zwrócić tutaj trzeba uwagę na nielegalne polowania na ten gatunek, jak i również na nielegalną wycinkę lasów, w których one zamieszkują. Natomiast niektóre źródła podają również, że w niektórych obszarach występowania do zmniejszonej liczby populacji mogło przyczynić się zwiększenie się liczby populacji lwów. Takie coś, na co przy konserwacji też prawdopodobnie powinniśmy brać poprawkę.
1: Czyli trudny temat, no mamy nadzieję, że nasze bongo w zoo stworzą kiedyś udaną grupę rodzinną.
0: Też mam taką nadzieję, a w tej chwili myślę, że możemy już je pozostawić same sobie. Niech sobie tutaj na spokojnie spożywają, a my przejdziemy tak, do
1: przejdziemy
0: następnego
1: okazu. Przejdziemy dalej, czyli do usłyszenia za chwilę.
0: Do usłyszenia.
2: Radio RMF 24.

0: Halo, halo, Tuzo.
1: Halo, halo, Tuzo.
0: Właśnie przeszliśmy z panem Krzysiem, no bardzo niedaleko, właściwie jesteśmy po sąsiedzku, do kolejnego wybiegu i no po prostu ja jestem zachwycona, bo tutaj stoi i patrzy na mnie taka piękna sarenka.
1: Rzeczywiście jest bardzo ładna, natomiast muszę cię tutaj poprawić, bo to nie jest sarenka.
0: No jak przecież to wygląda jak sarenka? No jest taka mała, ma raciczki, no przyszła w ogóle do mnie i się na mnie patrzy. Wygląda jak taki jelonek Bambi z bajki dla dzieci. No nie wiem, że to nie jest sarenka.
1: Rzeczywiście wyglądają bardzo, bardzo podobnie, natomiast są to antylopy. Dokładniej mamy tutaj sitatungi.
0: Czy też taka nazwa dosyć egzotyczna.
1: Też pochodzi z języka Suahili, natomiast też nie ma tutaj dokładnego tłumaczenia na język polski.
0: No tak, czyli my dalej jesteśmy w Afryce i antylopy, tak jak wspominałeś, no nie mają nic wspólnego z jeleniami.
1: No niestety nie. Dużo bliżej jest im do bydła jak nasza domowa krowa, którą na pewno wszyscy dobrze kojarzymy, ponieważ należą one do rodziny wołowatych.
0: No właśnie, tutaj podeszło do mnie takie mała grupka tych sitatung. No jest ich właściwie dosyć dużo. One są właśnie niewielkie. I czy jest tutaj też jakiś samiec?
1: Powiem ci, że w tej chwili nie widzę tutaj żadnego samca. Byłoby go dosyć łatwo rozpoznać, bo podobnie jak w przypadku kobów sing-singów, tylko samce u tego gatunku posiadają rogi.
0: Mhm, ale widzę, że no są zdecydowanie mniejsze od kobów sing-singów.
1: Oj tak, tak jak tamte antylopy były dosyć duże, tak te tutaj dorastają co najwyżej do masy 143 kg, tak więc są w zasadzie o 100 kg mniejsze.
0: No czyli to porównanie do sarenek, możesz mi wybaczyć.
1: No to tak jakby porównywać sarnę i łosia.
0: Tak, ale chodzi mi o to, że sitatunga jest tak mniej więcej wielkości sarny, a kob sing-sing wielkości łosia. Dobrze, może na tym poprzestaniemy. No zachwycałam się ubarwieniem, po prostu umaszczeniem. No jest cudowna, no jest po prostu pomarańczowa, piękny pomarańczowy kolor sierści, pokryta białymi paskami, białymi kropkami. Na grzbiecie wzdłuż kręgosłupa ma taką czarną linię i nawet na oczach ma takie białe kropki. Czy to ma coś wspólnego z kamuflażem?
1: Zdecydowanie tak. Te antylopy lubią przebywać przede wszystkim nad brzegami różnych zbiorników wodnych czy rzek, albo na terenach bagiennych, gdzie po prostu chowają się w wysokiej roślinności wodnej. I takie ubarwienie bardzo, bardzo im to ułatwia.
0: Czyli one tak naprawdę żyją na terenach podmokłych i bagiennych?
1: W gruncie rzeczy tak, chociaż na sawannie też da się je jak najbardziej spotkać.
0: A czy potrafią pływać?
1: Świetnie potrafią pływać, potrafią też świetnie nurkować i do tego stopnia to lubią, że jest nawet to ich strategia na ucieczkę przed drapieżnikami nadchodzącymi z lądu. W sytuacji, gdy jakiś drapieżnik będzie się do nich zbliżał, to taka sitatunga daje nura pod wodę i wystawia tylko nozdrza nad wodę, co pozwala jej uniknąć ataku.
0: No, pamiętajmy, że jesteśmy w Afryce, więc takim drapieżnikiem może być na przykład krokodyl.
1: Warto też zaznaczyć, że w Afryce dawanie nura pod wodę to jest dosyć unikalna strategia, która nie zawsze może się sprawdzić.
0: Jeśli pod wodą jest jakieś zagrożenie, dokładnie, o którym mówiliśmy, ale też lwy polują.
1: Jeśli mamy akurat porę suchą, kiedy zwyczajnie tej wody za dużo nie ma.
0: Dokładnie, tak. No ale sitatungi radzą sobie właśnie w ten sposób, kiedy mają takie możliwości. A powiedz mi, Krzysiu, bo czasami też mam takie pytania, bo jestem też edukatorem, zresztą tak jak ty, więc czasami pracujemy z dziećmi. I dzieci czasami się nas pytają, co zrobić, kiedy zobaczą samotną, małą sarenkę zostawioną gdzieś w lesie. Czy w takim przypadku trzeba jej jakoś pomóc?
1: Ojej, no to jest rzeczywiście dosyć częste pytanie, które można nieraz usłyszeć skierowane do pracowników ogrodów zoologicznych. Nie tylko do nas jako edukatorów, ale też do opiekunów słyszałem, że skarżą się nieraz na takie pytania. No i trzeba to od razu zaznaczyć i wspomnieć, że w takiej sytuacji nie należy się w ogóle zbliżać do takiego zwierzęcia.
0: A przecież to jest małe, niegroźne.
1: No ale to nie znaczy, że ono jest nieporadne i że my musimy koniecznie jej tutaj pomagać. Wręcz przeciwnie. Najprawdopodobniej oznacza to, że jej rodzina gdzieś jest w pobliżu. Najprawdopodobniej jest to matka. I to nie tak, że ona została porzucona.
0: Ale to tak wygląda.
1: No może tak wyglądać. Natomiast matka co prawda skryła się gdzieś i to, że my zauważyliśmy młode, to nie znaczy, że każdy inny drapieżnik też od razu zobaczy. Natomiast jeśli my spróbujemy w takiej sytuacji pomóc, gdzieś tam podnieść, broń Boże, tą sarenkę, no to wiąże się to z szeregiem nieprzyjemności najprawdopodobniej dla tego malca.
0: Czyli prawdopodobnie ona zostanie naznaczona naszym zapachem.
1: No dokładnie. Niestety ssaki mają dosyć dobry węch, szczególnie właśnie kopytne. I dla samicy, która wyczuje zapach człowieka na swoim młodym, może to być sygnał do po prostu pozostawienia tego młodego, ponieważ człowiek kojarzy się z niebezpieczeństwem.
0: Czyli tak naprawdę w tym momencie, chcąc pomóc, robimy mu tylko krzywdę.
1: Dokładnie tak.
0: Ja też czytałam o tym, że sitatungi, no, żyjąc właśnie w tych terenach wodnych, bagiennych, kiedy na przykład nie mają możliwości porodów na takim stałym miejscu, to konstruują po prostu takie wysepki na bagnach i tam rodzą, i tam też ich młode też są tak pozostawiane na chwilę, kiedy matka wyrusza w poszukiwaniu jedzenia.
1: Rzeczywiście wykazują takie ciekawe zachowania, ale powiem ci, że one nie tylko w sytuacji, kiedy nie mają miejsca, gdzie urodzić, konstruują takie wysepki, ponieważ jest to dosyć częste ich zachowanie. One po prostu lubią sobie budować wysepki na bagnach czy na jakichś akwenach. Używają do tego różnego rodzaju budulców i nieraz na tych wysepkach na przykład śpią przez noc.
0: O, czyli też może to być ich sypialnia.
1: Dokładnie tak.
0: Ale myślę, że one chyba zmieniają te miejsca, prawda? Żeby drapieżniki nie mogły ich znaleźć.
1: Najprawdopodobniej tak.
0: Ale wiesz co, to jest bardzo dużo tych antylop, sitatung, i niektóre wyglądają na takie trochę mniejsze. To są chyba nasze urodzone w zeszłym roku, podrośnięte już maluchy. I z tego, co teraz tak liczyłam, rozmawiając z tobą, no to naliczyłam się ich aż 10.
1: To super liczysz i świetnie je rozpoznajesz, ponieważ rzeczywiście mamy ich aż 10. Podrosty z zeszłego roku, niestety z każdym dniem coraz trudniej jest już je odróżnić od ich rodziców i starszych.
0: No i zapraszamy do tego, żeby je tutaj u nas zaoglądać, ponieważ jak państwo wiedzą, kiedy mamy nadmiar zwierząt w zoo, no to najczęściej można się spodziewać, zwłaszcza, że te maluchy nas opuszczą i pojadą sobie do innego ogrodu zoologicznego.
1: No niestety, ten dzień zbliża się wielkimi krokami, dlatego jak najbardziej zapraszamy, żebyście obejrzeli nasze maluchy, póki jeszcze są małe. A ja myślę, że jest to dobry moment, żeby przejść do następnego mieszkańca naszego ogrodu zoologicznego.
0: Tak, czyli słyszymy się za chwilę.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
1: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da!
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.

0: Halo, halo, tu Zoo, witamy po przerwie.
1: Halo, halo, tu Zoo, witam z powrotem pani Moniko.
0: Wróciliśmy, panie Krzysiu, naprzeciwko budynku Madagaskaru. Po drugiej stronie zauważyłam bardzo duże krowy. Ale takie jakieś naprawdę bardzo duże, wiele większe od tych, które widuję na przykład u nas na naszych polskich łąkach.
1: No, rzeczywiście są one dosyć masywne. Jest to jedna z takich większych ras bydła domowego.
0: I domyślam się, że chyba z Afryki, prawda?
1: Jak najbardziej. Nazywają się one Watusi. I nazwa ta pochodzi od plemienia, które szczególnie je sobie zawsze ceniło, czyli od plemienia Tutsi. Ich dawna nazwa tego plemienia to właśnie Watusi.
0: Okej, no to ciekawa taka konotacja, ci powiem. No naprawdę mają potężne rogi i tutaj te rogi występują u obu płci.
1: Zdecydowanie tak.
0: Będziesz je opisać, bo ja jestem po prostu w szoku patrząc na nie. Nigdy nie widziałam bydła z tak dużymi rogami. No oczywiście oprócz czasami tego wybiegu Watusi w zoo.
1: No ja znam też paru takich rogaczy, co to po prostu jak pokręcą, to mają takie rogi. Ale no tu mamy zdecydowanie rekordzistów. Ponieważ u Watusi te rogi mogą dorastać nawet do 2 metrów rozpiętości. I wyobraź sobie, że przy nasadzie mogą mieć obwód nawet 50 centymetrów.
0: Ojejku, to grubsze niż ramię człowieka.
1: Zależy jakiego człowieka, ale nawet taki masywny człowiek musi się postarać, żeby mieć obwód 50 centymetrów w ręce. Mhm. No to jest rzeczywiście dosyć dużo.
0: Znaczy, że takie bydło Watusi to musi być jakaś taka stara rasa, prawda?
1: No wyobraź sobie, że masz rację, ponieważ według wstępnych takich ustaleń i badań naukowców, no to najprawdopodobniej jest to jedna z najstarszych ras bydła na świecie.
0: No co ty, naprawdę?
1: Tak. Jej wizerunki widnieją nawet na malowidłach naskalnych oraz w malowidłach grobowcowych starożytnych Egipcjan.
0: To czyli to było właśnie narysowane kiedyś przez naszych przodków w jaskiniach.
1: Tak by się wydawało. Sądząc po rogach, to na to by nam wychodziło, tak.
0: Tutaj widzę, że mamy 3 osobniki u nas w zoo. One mają też takie piękne czekoladowe ubarwienie. Czy piłeś kiedyś mleko z tego bydła?
1: Nie, nie piłem.
0: No, ale ja myślę, że musi być chyba bardzo wartościowe.
1: Na pewno jest bardzo tłuste.
0: I wydaje mi się też, że jeśli mieszkałbyś w Afryce i miałbyś takie bydło, to byłby z ciebie gość.
1: Powiem ci, że do tego stopnia są one cenione przez afrykańskie plemiona, że ilość osobników Watusi w stadzie danego plemienia świadczy o jego bogactwie i statucie.
0: No domyślam się, czyli to nie jest tylko takie zwykłe bydło, jak my na przykład hodujemy krowy. Ona ma też pewnie większe znaczenie dla tubylców.
1: Oczywiście, ma bardzo wysokie znaczenie kulturowe, no i właśnie to znaczenie statutu i bogactwa. Natomiast nie jest ono takie oczywiste pod względem wykorzystania.
0: No właśnie, bo my głównie z krów robimy steki, prawda? Albo wykorzystujemy ich mleko do produktów mlecznych.
1: Tak, ale też wykorzystujemy na przykład ich skórę do wykonywania różnego rodzaju przedmiotów. Mhm. Natomiast w przypadku Watusi większość plemion afrykańskich nie korzysta z ich skóry. Zamiast tego znaleźli świetne zastosowania dla ich krwi.
0: Robią kaszankę?
1: Nie, nie robią kaszanki. Zamiast tego tą krew wykorzystują do różnego rodzaju rytuałów plemiennych. Aczkolwiek wiem, że niektóre plemiona jedzą też zupę z krwi.
0: Tak jak podobnie taka zupa z krwi kaczki, prawda?
1: Trochę tak. To, no, co można właśnie było podać komuś, jak się nie chciało, żeby za córkę
0: wyszło. Tak zwaną polewkę.
1: Dokładnie.
0: Dobrze. Nie jestem takim miłośnikiem potraw z krwi zwierząt. Chciałam jeszcze Państwu powiedzieć przy naszych Watusi, że one nie będą u nas wiecznie, że są takie słuchy, że w tym miejscu będą inne zwierzęta i Watusi nas pożegnają, więc jeśli Państwo chcieliby zobaczyć najstarszą rasę bydła z największymi rogami, no to zapraszamy do nas do zoo, zwłaszcza, że jest jeszcze piękna pogoda. I też o tych zwierzętach opowiadamy w trakcie naszych zajęć edukacyjnych o zwierzętach z afrykańskiej sawanny. A jest to temat sezonowy, który skończymy pod koniec października. Więc dzwońcie, zapisujcie się, wtedy dowiecie się jeszcze wiele innych ciekawych rzeczy.
1: I myślę, że na tym sobie zakończymy.
0: Chociaż wiesz co, ja bym chyba jeszcze wspomniała jeszcze jakiejś takiej innej naszej bardzo interesującej krowie.
1: A no tak, bo słuchajcie, watusi to nie jest jedyne bydło, jakie w naszym ogrodzie zoologicznym posiadamy.
0: Mhm. A to drugie to wręcz jest przeciwieństwem watusi, bo wprawdzie też jest afrykańską rasą bydła, też bardzo starą rasą bydła, ale za to bardzo malutką rasą bydła.
1: Tak, tak jak tutaj watusi mamy absolutnie rekordzistów, ponieważ mogą dorastać do całej tony masy ciała, tak inne bydło jakie mamy, czyli bydło Dahomey.
0: No jest o wiele mniejsze i też o wiele lżejsze, gdyż samce mogą mieć do 300 kg, a samice to jedynie 150. Ale warto też je zobaczyć, zwłaszcza, że nasza samica Malinka parę miesięcy temu została mamą.
1: Tak, a jej synka można podziwiać na wybiegu razem z nią. Jest on bardzo, bardzo miły, zabawowy i widać, że ma dużo energii, a nazywa się Pedro.
0: Pedro, czyli podobnie jak nasz kolega z biura.
1: Tak, nasz pan Pedro oczywiście jest teraz na urlopie, ale dalej w naszych sercach. No i jak widać na wybiegu jego imiennik też nam umila czas.
0: Tak, i zdrowo sobie bryka z mamą.
1: Tatę natomiast można podziwiać w trochę innym miejscu. Jest on już troszkę większy, jak na ten gatunek, to powiedziałbym, że dosyć duży.
0: Zgadza się. Musiał zostać oddzielony od swojej rodziny na czas dorastania synka. Więc na pewno za nimi tęskni.
1: Jeśli chcielibyście przyjść i porównać sobie watusi oraz bydło Dahomey, to zapraszamy, ponieważ oba te gatunki najprawdopodobniej w najbliższym czasie mogą już z naszego zoo zniknąć.
0: No, słyszałam, że maluch też już niedługo nas opuści.
1: Słyszałem, że jest już chętny hodowca na niego, aby stanowił on część jego trzody do rozmnażania. Tak więc zapraszamy, podziwiajcie tak. Małego Pedro.
0: Podziwiajcie, póki jeszcze u nas są. No to co, myślę, że skończymy. Myślę, że państwo już tęsknią za kolejnym odcinkiem z naszym udziałem, nasz pracowników zoo. No to w takim razie do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Punktualnie o 21:00 mamy dla Was fakty w RMF FM. W studiu ponownie Mateusz Bożek.
1: A na początek ważne informacje dla kierowców z Krajowej 74 w Świętokrzyskiem. W Mediolanie rozpoczyna się wielki finał Mistrzostw Europy w siatkówce. Polacy walczą o drugi tytuł z rzędu. W faktach zajrzymy też na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Dziś gala rozdania nagród, której przygląda się dziennikarka RMF FM. Uwaga kierowcy, spodziewajcie się utrudnień na Krajowej 74 w Radlinie koło Kielc. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe i motocykl. Wprowadzono ruch wahadłowy. Nie ma informacji o rannych. W faktach zaglądamy teraz do Teatru Muzycznego w Gdyni, gdzie trwa gala rozdania nagród 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Na miejscu jest dziennikarka z redakcji kulturalnej RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witaj ponownie,
2: Kasiu. Dobry wieczór ponownie.
1: Kogo nagrodziło już jury?
2: To ja może zacznę od widzów, bo widownia to jest fantastyczna, przecież to jest fantastyczne jury. Widzowie zdecydowali nagrodę publiczności. Dostał film Dobry chłopiec Jana Komasy. Od razu drobna podpowiedź. Ten film o młodym buntowniku właśnie trafił do streamingu i każdy może zobaczyć go sam, nie wychodząc z domu. Najlepszy aktor drugoplanowy to Jacek Koman za rolę Marka Edelmana w filmie Nasza rewolucja oraz Monika Frajczyk za komediodramat Exotic. I to jest bardzo dziewczyński film. Są też na tej gali takie przerwy na piosenkę. Aktorka Masza Wągrodzka zaśpiewała na przykład bardzo humorystyczny utwór Darmozjady. To w nawiązaniu do tej kontrowersyjnej ustawy o ochronie artystów. Przed nami jeszcze m.in. srebrne i złote lwy. Czekamy na werdykt jury. Wracam na salę z Teatru Muzycznego w Gdyni. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
3: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarzom.
1: W Mediolanie nasi siatkarze rozpoczynają decydujący mecz Mistrzostw Europy. Finałowy pojedynek z Francją będzie obserwował nasz wysłannik na turniej Patryk Serwański z redakcji sportowej. Witaj ponownie. Patryku, czy hala Unipol Forum wypełniona po brzegi?
4: Tak, no dzisiaj zostały tutaj może pojedyncze wolne miejsca. Dzisiaj atmosfera godna finału. Oprawa też fantastyczna. Za kilka chwil początek tego meczu. Polacy dziś w czerwonych strojach, Francuzi w granatowych. Biało-czerwoni stoją przed szansą, jakiej nie wykorzystał w siatkówce nikt od 21 lat. Wtedy Mistrzostwa Europy obronili Włosi przez dwie dekady i nikomu nie udało się tego dokonać. Może dziś uda się to biało-czerwonym. Nikola Grbicz stał się jako trener Polaków takim gwarantem sukcesów. Dziś drużyna pod jego wodą zdobędzie 10. medal. I to ostatnie pytanie. Oczekiwane złoto czy tylko srebro? Przypomnę, Mistrz Europy wywalczy też przepustkę na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, a to jeszcze zwiększa prestiż tego spotkania. Mediolan, Patryk Serwański.
1: Warszawa przygotowuje się na czas kryzysu. Na Ochocie powstała sąsiedzka obrona cywilna. Jej inicjator przeszkolił już około 300 osób i podkreśla, że chce, aby każdy był gotowy na różnego rodzaju kryzysy, na przykład blackout, powódź lub też w najgorszym wypadku konflikt zbrojny. Do tej akcji przyłącza się coraz więcej mieszkańców.
5: Co to jest przeżyć 24 godziny bez prądu? A potem jednak nadchodzi to wyzwanie, że sobie myślę, co robić?
6: No właśnie, to co w takim razie zrobić w przypadku blackoutu? Taki mały test.
5: No dobrze, trzeba mieć na pewno zapas wody do picia i do jakichś takich ogarów technicznych. Trzeba mieć jakieś puszki, żeby coś sobie zjeść. Fajnie jest mieć jakąś taką mini kuchenkę z jakimś takim kartridżem. Na pewno latarka, na pewno baterie, na pewno dużo świeczek, na pewno radio na baterie, żeby jednak podsłuchiwać, co się dzieje, no bo nie ma internetu.
6: To ja tylko zapytam inicjatora, czy ten egzamin, test zaliczony?
7: Jestem dumny, że tak powiem. Jestem dumny w 100%.
1: Mówiła Anna Janczur, uczestniczka programu Sąsiedzka Obrona Cywilna. O tej stołecznej inicjatywie przeczytacie więcej na rmf24.pl. Na naszej stronie internetowej znajdziecie również informacje o niezwykłym znalezisku w lesie pod Elblągiem. To arabskie monety z IX wieku. Eksperci mają pewne przypuszczenia, jak tam trafiły. Chcecie wiedzieć jakie? Zapraszamy do lektury.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Polscy siatkarze grają o złoto Mistrzostw Europy. Od tego spotkania zaczynamy fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
9: Biało-czerwoni o złoto i olimpijską przepustkę grają z reprezentacją Francji w Mediolanie. Za chwilę piłka w grze, no za chwilę ruszy ten pierwszy set finałowego starcia. Na linii hala Unipol Forum i nasz specjalny wysłannik Patryk Serwański.
4: Jestem, dobry wieczór.
9: Patryku, poprzedni polsko-francuski finał, no to były paryskie igrzyska, ale to już dwa lata temu.
4: No wtedy przegraliśmy, ale trudno mówić mówić dziś o rewanżu. W naszym składzie 5 medalistów olimpijskich z Paryża. U Francuzów z tamtego składu zaledwie 3 siatkarzy. No, dziś u nas kluczem powinna być taka dobra gra w obronie, która w ostatnich meczach naprawdę bardzo dobrze u nas funkcjonowała. Pytanie, czy nasz blok będzie sobie radził z tym, co wymyśli Antoine Blizzard, francuski rozgrywający, to jest gwiazda tego zespołu, jej kapitan. Obie drużyny już na parkiecie, już przedstawione wyjściowe składy. Na razie czekamy na tą pierwszą piłkę. Hala dzisiaj wypełniona po brzegi. Mam wrażenie, że więcej tutaj Polaków niż Francuzów. Atmosfera fantastyczna. Mediolan, Patryk Serwański.
9: A halę w Mediolanie zamieniamy na żużlowy tor w Toruniu. Tam się dzieje. Na Moto Arenie trwa ostatnia decydująca runda cyklu Grand Prix, która wyłoni mistrza świata. Już po raz 7 po tytuł może sięgnąć Bartosz Zmarzlik. Rywalizację z trybun śledzi Cezary Dziwiszek.
10: Dobry wieczór.
9: No jak radzi sobie nasz reprezentant?
10: Bartek Zmarzlik zajął 3. Po 20 biegach zgromadził 12 punktów, czyli tyle samo co drugi Patryk Dudek, ale Bartek miał mniej zwycięstw, zatem nie awansował bezpośrednio do finału. To jest na pewno solidny zgrzyt. Najlepszy był po tych 20 biegach Robert Lambert, czyli najpoważniejszy kontrkandydat Bartka Zmarzlika w walce o ten kolejny tytuł mistrza świata. Zatem za chwilę Bartosz Zmarzlik wystąpi w biegu, w którym będzie mógł zakwalifikować się do finału. Zmarzlik, Madsen, Frick, Lindgren. Sprawa jest krótka, Bartek musi wygrać. Wszystko tutaj powoli zmierza do końca i niebawem się dowiemy, czy 7 to magiczna liczba rzeczywiście, przynajmniej dla Bartka Zmarzlika. Z Moto Areny Toruń, Cezary Dziwiszek.
9: A jutro w stolicy 48. Maraton Warszawski. Na starcie biegu, który znajduje się niedaleko Pałacu Kultury i Nauki, stanie blisko 14 tysięcy biegaczy i biegaczek. Trasa prowadzi m.in. koło Zamku Królewskiego czy warszawskiego ZOO.
11: Myślę, że mamy już w tej chwili naprawdę dobrą trasę do tego, żeby uzyskiwać wartościowe wyniki i liczę na to, że uzyskamy wartościowe wyniki i to nie tylko na poziomie tych najlepszych, tych, którzy się ścigają o zwycięstwo, miejsce na podium.
9: Mówił Marek Tronina, dyrektor zawodów, a start biegu jutro o 9.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl Radio LMF24.

0: Rafał Jędraszek, ukłony w RMF24 Wrocław. Ruszamy z programem O tym mówi Wrocław. Na początek obchody jubileuszu 10-lecia wrocławskiego Centrum Historii Zajezdnia. Pracujący tam ludzie starają się w jak najciekawszy sposób przybliżać mieszkańcom i turystom najnowszą historię Wrocławia i Dolnego Śląska. No, ale nie ma co ukrywać, całym bogactwem tego miejsca są historyczne przedmioty podarowane przez wrocławian i ponad 2000 ich relacji, które nagrali i opisali pracownicy tej instytucji. Wiele ze wspomnianych przedmiotów można zobaczyć na specjalnie przygotowanej wystawie, po której naszego reportera Macieja Sasa oprowadza Adam Pacześniak, rzecznik prasowy Centrum Historii Zajezdnia.
1: Na której możemy oglądać około 30 eksponatów podarowanych nam przez wrocławian. Bo ja bym chciał powiedzieć taką bardzo, bardzo ważną rzecz i chyba jednocześnie bardzo ciekawą, że cała nasza wystawa, zarówno ta wystawa czasowa, jak i wystawa główna, w dużej mierze były budowane przez mieszkańców Wrocławia.
2: W jaki sposób?
1: Wrocławianie przynosili nam swoje pamiątki, przynosili różnego rodzaju rzeczy i eksponaty, łącznie z historiami, które im towarzyszyły, z anegdotami, z emocjami, i to wszystko na naszej wystawie głównej można zobaczyć. Naprawdę tych elementów, które dostaliśmy od mieszkańców naszego miasta, jest bardzo, bardzo dużo. Na przykład coś takiego dla mnie niesamowitego.
2: To znaczy?
1: Zawartość szuflady Tadeusza Różewicza. Wtedy, kiedy nasz genialny poeta już nie żył, no to jego córka przekazała nam to, co było w jego szufladzie, czyli te wszystkie elementy, te wszystkie i papierosy, i no, w różnego rodzaju rzeczy to są właśnie w tej szufladzie. To jest oryginalna szuflada z jego, zawartość z jego domu.
2: Czyli można powiedzieć, że to jest kawałeczek duszy Tadeusza Różewicza. Można zobaczyć, czym żył na co dzień wybitny poeta.
1: Można zobaczyć, czym żył na co dzień, i wszystkie moduły dla poszczególnych epok w dziejach powojennego Wrocławia, one są obecne na naszej wystawie głównej. I to jest właśnie te 10 lat, kiedy pokazujemy historię Wrocławia, ale historię też wrocławian, bo to bym chciał też bardzo mocno podkreślić. To nie jest historia tylko i wyłącznie przedmiotów, to jest historia ludzi.
2: To nie jest historia zajezdni, bo zajezdnia to są ludzie, którzy ją pomagali tworzyć, z tego, co pan mówi.
1: Tak, i to są przede wszystkim ludzie, którzy do niczego nie byli zmuszani. Oni chcieli, aby to, co było ich udziałem, ich życia, to, co im towarzyszyło przez wiele lat, żeby to się znalazło na ekspozycji i żeby mogli to zobaczyć przyszli mieszkańcy Wrocławia. I to jest jakby jeden aspekt. Drugi to są relacje, które nagrywamy z mieszkańcami Wrocławia. Nasze archiwum historii mówionej zawiera wiele, wiele tysięcy rekordów. To będzie naprawdę świetny materiał badawczy dla historyków, ale to również
2: jeszcze przez kilkadziesiąt lat.
1: Tak, ale to również są niesamowite emocje, które towarzyszą rodzinom tych ludzi. Jak oni mogą przeczytać sobie, co babcia czy dziadek powiedzieli na przykład o pierwszych latach powojennych we Wrocławiu.
2: A często tych opowieści w rodzinie nie ma, one nie zostały, albo nie były słuchane, albo nie zostały nagrane. Wracają do was, żeby znaleźć łyk tej swojej historii rodzinnej.
1: Wracają do nas, żeby tę historię rodzinną poznać, i wracają również na wystawę główną, żeby zobaczyć, jaki był kontekst tego wszystkiego, o czym babcia czy dziadek opowiadali przy stole.
2: Czyli w jakich warunkach oni żyli wtedy?
1: W jakich warunkach żyli i jak my to pokazujemy i opowiadamy o tym.

0: To jest program O tym mówi Wrocław i w nim teraz ciekawostka z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, w której to uczelni niedawno odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona wargamingowi, czyli grom wojennym. Jak się okazuje, AWL jest jedną z najlepszych na świecie w tej dziedzinie, co potwierdza w rozmowie z reporterem RMF24 Wrocław Maciejem Sasem major Łukasz Wójciak, kierownik Zakładu Obrony Terytorialnej Wrocławskiej AWL.
1: To, że konferencja się odbywa u was, że tak dużo ludzi przyjeżdża na to, jest efektem tych wszystkich dokonań, o których pan powiedział właśnie.
2: Oczywiście, że tak. Tak jak już wspomniałem wcześniej, gra lekka piechota, którą opracowaliśmy lata temu do wykorzystania tylko i wyłącznie na naszych zajęciach, dzisiaj z powodzeniem wykorzystywana jest przez, jeżeli dobrze pamiętam, chyba 6 uniwersytetów w całej Europie. I wykorzystują je tylko i wyłącznie dlatego, że sami o to poprosili. To znaczy zauważyli, dostrzegli potencjał w grze, która potrafi wprowadzić w świat gier wojennych, ale potrafi pomóc w realizacji procesów decyzyjnych na najniższym szczeblu dowodzenia sekcją, bądź drużyną i plutonem. I dzięki temu, że dzielimy się wiedzą z innymi uniwersytetami, doszliśmy do wniosku, że dlaczego nie? Niech grają, niech oceniają. Mamy stamtąd bardzo duży zwrot informacji, które wpływają na kolejne wersje naszej gry.
1: Udoskonalenie.
2: Co idzie dalej za tym? Dzięki tym wszystkim relacjom, dzięki tej całej wymianie i naszej otwartości, mamy dostęp do najlepszych ekspertów na całym świecie. I tych ekspertów można właśnie spotkać tu na tej konferencji. To znaczy, druga edycja konferencji gier wojennych w Akademii Wojsk Lądowych, powiem nieskromnie, jest dziś największą konferencją tego typu w Europie. To znaczy, w ramach konferencji odbywa się jedna z większych stref ekspozycji samych systemów symulacji gier wojennych. Mamy blisko 40 startupów, firm, uczelni zebranych w jednym miejscu, którzy prezentują swoje rozwiązania w ramach symulacji, w ramach gier wojennych, analizy procesu decyzyjnych. Są tutaj bardzo renomowane i poważne firmy, które sprzedają swoje produkty za dziesiątki tysięcy funtów czy dolarów i są eksperci, najznamienitsi eksperci na świecie w 7 panelach dyskusyjnych.
0: Tyle wieści z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, a teraz zupełnie zmieniamy temat, bo kolejne płatne miejsca parkingowe na Powstańców Śląskich się szykują. Od 1 października strefa obejmie kolejnych 5 ulic, co zapowiada Damian Kret.

0: rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.
1: Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od 1 października zaczną obowiązywać opłaty za postój na kolejnych 5 ulicach osiedla Powstańców Śląskich. To są oczywiście ulice Zielińskiego, Gwiaździsta, Szczęśliwa, Wielka oraz Plac Hirschfelda. Jest to uzupełnienie istniejącego fragmentu strefy płatnego parkowania, który mamy już teraz. Ja tylko przypomnę, że wdrażamy kolejne odcinki w tej strefie od 2022 roku. Jest to właśnie i to właśnie następuje. Obszarowe wdrożenie, czyli to takie większe strefy płatnego parkowania, wprowadzenie nowych stref na osiedlach Powstańców Śląskich, jest zaplanowane w przyszłym roku, wtedy, kiedy obsługę strefy przejmie nowy operator i właśnie to nastąpi w 2028 roku. Tutaj mówię tak dodatkowo, gwoli ścisłości. Wspomniane ulice znajdują się oczywiście w podstrefie SPP, nie w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i postój jest tutaj płatny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 18. Pierwsza godzina postoju kosztuje 3 zł, druga 3 zł 10 groszy, trzecia 3 zł 30 groszy, czwarta i każda kolejna godzina to 3 zł. Płatne miejsca zostały wyznaczone na następujących odcinkach: Zielińskiego na odcinku od Swobodnej do Placu Hirschfelda, na Gwieździstej na odcinku od Swobodnej do Szczęśliwej, na Szczęśliwej na odcinku Gwieździstej do Zielińskiego, na Placu Hirschfelda od Zielińskiego do Zaporowskiej oraz ulica Wielka od Powstańców Śląskich do ulicy Drukarskiej. Opłaty za postój można wnosić w parkomatach gotówką bądź blikiem, a także za pomocą aplikacji mobilnych, które obsługują strefy płatnego parkowania w naszym mieście. Są to aplikacje Sky Cash oraz Enipark lub przez zakup oczywiście abonamentu. Zakupu abonamentu można dokonać już teraz na wybrany przez siebie okres rozliczeniowy w naszym e-sklepie oraz podczas wizyty, także można to zrobić osobiście w biurze obsługi klienta w Zdium.
0: Przypomnijmy, strefa płatnego parkowania na kolejnych ulicach osiedla Powstańców Śląskich zacznie obowiązywać od 1 października. Radio RMF

0: O tym mówi Wrocław. Wracamy do tematu ewentualnych planów budowy metra w stolicy Dolnego Śląska. Najnowszy raport przygotowany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych studzi emocje. Wynika z niego, że taka inwestycja jest po prostu za droga. Eksperci rekomendują w zamian rozwój kolei aglomeracyjnej i przyspieszenie tramwajów, w tym ich priorytetyzację na skrzyżowaniach. A my w RMF 24 Wrocław o komentarz poprosiliśmy wiceprezydenta Wrocławia Grzegorza Romana.
1: Metro w ogóle jest nieopłacalne. Jeżeli w kategorii traktujemy w kategoriach finansowych, do metra się dokłada. Natomiast nie znam wszystkich uzasadnień. Ja mam gotową koncepcję posadowienia linii i stacji kolejowych, którą wykonaliśmy sami. Za miesiąc będzie opublikowana.
2: A są jakieś plany na przyspieszenie linii tramwajowych? Bo taka jest tutaj rekomendacja, żeby odpuścić metro i przyspieszyć tramwaje.
1: Dobrze by było, jakby minister za rekomendacją posłał pieniądze. Wolałbym pieniądze niż rekomendację. Co zrobić, to ja wiem. Ja potrzebuję pieniędzy, żeby to zrobić. Jeśli będzie to tak, że Kraków dostanie na metro, a my dostaniemy równowartość na rozbudowę innych form transportu publicznego, nie mam do pana ministra żadnych pretensji, ale jeśli będzie tak, że Kraków dostanie na metro, a my nie dostaniemy pieniędzy na rozbudowę swojego układu komunikacyjnego, to uznam, że to jest nieuczciwe.
0: Z wiceprezydentem Wrocławia Grzegorzem Romanem rozmawiała reporterka RMF 24 Wrocław Paulina Niedźwiedzińska. A teraz zmieniamy temat. Dezinformacja medyczna osiąga rekordowe zasięgi. Tak donoszą najnowsze badania Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, z których wynika, że tylko między czerwcem a sierpniem tego roku w sieci pojawiło się niemal 8400 fałszywych publikacji na temat zdrowia, docierając do odbiorców ponad 880 milionów razy. Skala tego zjawiska jest ogromna, mówi Wioletta Samborska, dyrektorka Centrum Odkryć Medycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
3: Każdy z nas styka się z dezinformacją. Ponad 54% to były treści dotyczące szczepień, takich oczywiście antyszczepionkowych, ale to, co nas bardzo zaskoczyło, to 23% treści dotyczących dezinformacji medycznej zawierało teorie żywieniowe i diety. I to pokazuje, że dezinformacja medyczna tak naprawdę trochę tylnymi drzwiami weszła do głównego nurtu narracji. Każdy z nas spotyka się, oglądając rolki, czytając, że mamy super sposoby na oczyszczanie, na głodówki, lewoskrętne witaminy i różne inne suplementy, które na pewno wyleczą wszystkie schorzenia. Nie ma możliwości, medycyna nie jest jeszcze tak doskonała, bo gdyby była, to wszyscy bylibyśmy zdrowi, żeby mieć cudowny lek, na przykład na jakiś nowotwór.
0: A temat dezinformacji medycznej i raportu wrocławscy naukowcy poruszali podczas ostatniego forum ekonomicznego w Karpaczu. Teraz w programie O tym mówi Wrocław sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na dolnośląskim rynku pracy. O to pytamy Bartosza Koteckiego, dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu.
4: Na Dolnym Śląsku stopa bezrobocia wynosi 5,5%. Cały czas jesteśmy z tą stopą bezrobocia troszeczkę niżej niż cała Polska, bo w Polsce mamy tą stopę na poziomie 5,8%. Sam Wrocław i powiat wrocławski to trochę ponad 2%, czyli takie już nawet mniej niż higieniczne bezrobocie. Śmiało możemy powiedzieć, że Wrocław jest takim bardzo drenującym ośrodkiem pod kątem zatrudnienia i też z tej perspektywy widzimy, że ten rynek pracy na Dolnym Śląsku jest niejednolity, że z jednej strony mamy właśnie Wrocław z taką potężną mocą ssącą, z drugiej strony mamy te powiaty często peryferyjne, gdzie to bezrobocie jest wyższe i potrzebne są osoby o innych kwalifikacjach niż we Wrocławiu, bo Wrocław jest bardzo specyficznym ośrodkiem.
0: A czy AI jest w stanie zastąpić pracowników? Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu przeprowadził badania dotyczące wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy w naszym regionie. Jak dodaje nasz rozmówca, pracodawcy nie planują redukcji etatów na rzecz nowych technologii.
4: Wiemy, jak wpływa globalnie. Widzimy, co się dzieje za granicą, widzimy, co się dzieje w Polsce, a chcieliśmy sprawdzić, jak to wygląda u nas na Dolnym Śląsku. I u nas na Dolnym Śląsku, na rzecz śmiało możemy powiedzieć, że to takie zachłyśnięcie sztuczną inteligencją jest w pewien sposób ograniczone. Pracodawcy nie planują automatyzacji wszystkich procesów, nie planują tego, żeby sztuczna inteligencja zastępowała pracowników, ale oczekują od pracowników rozwoju tych kompetencji cyfrowych, rozwoju umiejętności w zakresie obsługiwania tej sztucznej inteligencji, bo w dalszym ciągu ona jest narzędziem, a podstawowym ogniwem w pracy ze sztuczną inteligencją jest człowiek.
0: Dodał w rozmowie z RMF24 Wrocław dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu, Bartosz Kotecki. Zostańcie z programem O tym mówi Wrocław. Wkrótce ponownie się usłyszymy, powiemy wówczas o trwających dniach seniora we Wrocławiu.
5: Tu Radio RMF24.

0: programie O tym mówi Wrocław opowiemy teraz o sprawach starszych mieszkańców stolicy Dolnego Śląska, okazją trwające Dni Seniora. O tym, jak ważne to wydarzenie dla starszej społeczności wrocławian, opowiada w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Sasem dr Rafał Kubacki, przewodniczący Wrocławskiej Rady Seniorów.
1: Seniory to w ogóle jest grupa, która bardzo dobry sposób się, jak bym powiedział, tak zagospodarowała w polskiej rzeczywistości, a szczególnie jeżeli chodzi o Wrocław, jesteśmy takim przykładem naprawdę bardzo pozytywnych, dobrych praktyk, jeżeli chodzi o osoby wieku podeszłego.
2: To przede wszystkim jest to, o czym się często mówi, że najważniejszą rzeczą jest to wyjść z domu, nie być w samotności, nie siedzieć samemu, bo kontakt z ludźmi sprawia, że chce się żyć i też żyje się lepiej, dobrostan jest inny.
1: Dokładnie tak. To w ogóle Wrocławskie Dni Seniora są właśnie po to, żeby pobudzać ten oddolny ruch społeczny, czyli powstaje wiele klubów seniora. Patrząc na to, to mamy ponad 130 działających klubów seniora we Wrocławiu. Mamy Uniwersytet Trzeciego Wieku, mamy wiele grup nieformalnych, które działają i to wszystko ma takie swoją inaugurację właśnie w piątkowe wrześniowe popołudnie, gdzie jest specjalnym marszem kapeluszy, to się rozpoczyna, a w ogóle to wszystko jest poprzedzone ogromnym świętem na Placu Solnym we Wrocławiu i na Placu Gołębim.
2: Ty znasz tych ludzi bliżej, wiesz w jaki sposób oni na to reagują. Oni się chyba do tego przygotowują. To tak naprawdę nie jest początek, to jest ukoronowanie całego roku seniorskiego, można powiedzieć.
1: Z roku na rok obserwujemy, że to nie tylko jest nasza społeczność starszej młodzieży, bo takich będę nazywał wrocławskiej starszej młodzieży, ale zaczynają się pojawiać już mieszkańcy gmin ościennych wokół Wrocławia, ale też i mamy już zaproszonych gości z Krakowa, z Warszawy, którzy chętnie chcą się przyjrzeć, jak my we Wrocławiu to właśnie organizujemy. Dlaczego osiągamy taki sukces? Dlaczego przyciągamy tak dużo osób właśnie do Wrocławskich Dni Seniora?
2: A ten sukces, jaką miarę do niego przyłożyć? To znaczy, co oznacza ten sukces? Z twojego punktu widzenia człowieka, który jest przewodniczącym Rady Seniorów, co to oznacza? Po czym to widzisz?
1: No przede wszystkim po ilości osób, które już są świadome, że należy na przykład się ruszać, że należy jednak opuścić mieszkanie, wyjść, spotkać się, bo to co najważniejsze, to od wielu lat to powtarzamy, to są relacje. Relacje, relacje, jeszcze raz relacje i takie właśnie relacje społeczne, czyli potańcówki, spotkania branżowe, spotkania tematyczne, wykłady. To jest cały cykl wielu, wielu setek imprez, które odbywają się w ramach właśnie Wrocławskich Dni Seniora na przełomie września i października.
2: Najważniejsze wyjść z domu, a co się stanie dalej, to zobaczymy, tak? Bo potem już będzie więcej energii.
1: Generalnie jak ja obserwuję, bo też mam pod opieką 70 osób, 70 seniorek na ćwiczeniach gimnastycznych, to powiem w ten sposób, że to są takie przyjaźnie, które się zawiązują, czyli przychodzi na przykład koleżanka z koleżanką i nagle spotykają grupę osób i one już są zintegrowane i wtedy na przykład przygotowują stroje, chociażby ten marsz kapeluszy, czyli to jest cały rok przygotowań do tego, żeby pokazać się na tym marszu kapeluszy.
2: Mieć cel.
1: To nie jest tylko kapelusz, żebyśmy tutaj nie myśleli, że ten marsz kapeluszy to jest tylko kapelusz. To jest cały ubiór, to jest torebka, parasolka, buty, to wszystko jest odpowiedni sposób dobierane, no bo wybieramy też króla i królową Dni Seniora we Wrocławiu.
2: Wiesz co, ja chcę tak trochę przekornie, ale to jest chyba ważny wątek, powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Im lepiej czują się nasi seniorzy, im oni są zdrowsi, im mniej trzeba im poświęcać uwagi, tym też jest lepiej dla całego otoczenia, no i dla systemu. Są po prostu tańsi. Są szczęśliwsi, są tańsi do utrzymania. Wiem, że to brutalnie brzmi.
1: No patrząc chociażby na bardzo takie surowe dane statystyczne w Polsce, to prognoza jest dla nas porażająca, bo nam się zmienia struktura społeczna. Do 2050 roku prawdopodobnie osiągniemy odsetek osób w wieku porucyjnym sięgnie 40%. W związku z tym trzeba mieć jakąś ofertę. Czyli samorządy będą musiały mieć jakąś ofertę dla właśnie osób trzeciego wieku, dla tej starszej młodzieży. I właśnie takim przykładem są takie działania proseniorealne we Wrocławiu. My jesteśmy taką forpocztą, bym powiedział, na mapie Polski i jesteśmy takim przykładem dobrych praktyk nie tylko dla innych samorządów, ale też słyszę, że i dla układu tych, którzy w tej chwili zarządzają krajem.
0: Dodał dr Rafał Kubacki, przewodniczący Wrocławskiej Rady Seniorów.

0: Za chwilę wybije godzina 22. Czas na fakty RMF FM, w studiu Mateusz Bożek.
1: Jestem, zapraszam. Polscy siatkarze po zaciętej walce prowadzą w finale Mistrzostw Europy. W faktach także ważne informacje dla kierowców z krajowych 51 i 22. Powiemy również o nietypowym rejsie Daru Młodzieży. Na początek jednak zaglądamy do Gdyni na galę rozdania nagród na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Paweł Pawlikowski uznany najlepszym reżyserem za dramat Ojczyzna na festiwalu filmowym w Gdyni. Statuetka w konkursie Perspektywy za wyjątkowy wkład artystyczny w powstanie filmu powędrowała do Julii Totoszko za rolę w Miłych Kobietach. Zwyciężczynią w kategorii Złoty Pazur została Agnieszka Smoczyńska za film Hotspot. W kategorii Główna rola kobieca doceniono Jaśminę Polak za film Exotic, a rolę wśród aktorów zwyciężył Anson Boone za kreację W Dobrym Chłopcu. Nasi siatkarze wykonali pierwszy krok, prowadzą z Francją 1-0 w finale Mistrzostw Europy. Pojedynek w Mediolanie obserwuje z trybuny Patryk Serwański. Witaj, Patryku. To była siatkarska wojna nerwów i emocje z obu stron.
2: Tak, naprawdę, siatkarska bitwa od początku. Antoine Blizzard, zasęp po chwili 3 razy Winfredo Leona. Wielokrotnie zmieniało się prowadzenie, różnica maksymalnie 2 punkty na korzyść jednej albo drugiej drużyny. No mecz na styku, na emocjach, w końcówce tego seta walka na przewagi. Piłki setowe dla jednych i dla drugich. Ciągnie nas w ataku Leon, pomagał Bołądź, który też miał w tym pierwszym secie problemy. Wygrywamy ostatecznie 31-29. Tutaj no czuć wręcz te emocje w powietrzu, czuć taką ogromną stawkę tego spotkania. W drugim secie jak na razie wyraźne prowadzenie biało-czerwonych. W tym momencie 20-12. Mediolan, Patryk Serwański.
1: I jeszcze jedna informacja, do której wrócimy w faktach sportowych. Żużlowiec Bartosz Zmarzlik nie zdołał wywalczyć po raz siódmy w karierze tytułu indywidualnego mistrza świata. Został wicemistrzem, a tytuł przypadł Brytyjczykowi Robertowi Lambertowi.
3: Fakty ważne dla kierowców.
1: Dwie osoby ucierpiały w zderzeniu samochodu osobowego, motocykla i roweru na krajowej 51 między Bartoszycami a granicą z rosyjskim Wodem Królewieckim. Trasa jest zablokowana. Jedna osoba została natomiast ranna w wypadku na krajowej 22 na Pomorzu. W Lipienicach koło Chojnic zderzyły się dwie osobówki. Ruch odbywa się tam wahadłowo. 31-letni Ihor M., który w czwartek zaatakował w klasztorze w Jarosławiu 5 osób, w tym jedną śmiertelnie, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Tak zdecydował dziś sąd. W wieczornych faktach, teraz nasz reporter Michał Radkowski, sąd podjął decyzję, że Ukrainiec będzie odbywał areszt w warunkach szpitalnych. Dlaczego?
4: To ze względu na jego stan zdrowia. Mężczyzna ma być izolowany w warunkach szpitalnych w placówce dysponującej oddziałem o wzmocnionym zabezpieczeniu. Biegli psychiatrzy stwierdzili u Ihora M. ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Prokuratura zastrzega jednak, że nie oznacza to jeszcze rozstrzygnięcia kwestii jego poczytalności w chwili ataku. Motyw działania podejrzanego wciąż pozostaje nieznany. 31-latek nie został dziś doprowadzony na posiedzenie sądu. Również z powodów zdrowotnych Ukrainiec nie został do tej pory przesłuchany, ani nie usłyszał zarzutów. Wczoraj jednak sformułowała je prokuratura. Mężczyźnie zarzuca zabójstwo, usiłowanie zabójstwa oraz spowodowanie ciężkich obrażeń ciała.
1: Dar Młodzieży znów pod żaglami, ale tym razem w nietypowym rejsie. Przez kilka dni po Bałtyku razem z zawodową załogą popłyną gdyńscy uczniowie, którzy na własnej skórze przekonają się, jak wygląda życie i praca na jednym z największych polskich żaglowców. To część obchodów stulecia Gdyni.
5: Jak się czujecie przed wypłynięciem? To duża przygoda będzie? Jak myślicie?
6: No myślę, że tak. Nowe doświadczenie i fajna przygoda.
5: A czego mogą się spodziewać po tych paru dniach na Bałtyku?
7: Ja się spodziewam, że oni się mogą spodziewać choroby morskiej. Tego mogą się spodziewać.
5: Będą mieli zadania tutaj?
7: Znaczy coś wymyślimy. Przede wszystkim zapoznanie się z pracą statku, zrozumienie jej.
8: To jest taka jedna okazja dla nich. To może się po prostu nie powtórzyć.
9: Można zobaczyć coś nowego, można zobaczyć, jak to jest na statku. Syn nigdy nie płynął, ja osobiście też nie. Ale może mu się to spodoba, może będzie miał jakiś pomysł na przyszłość.
1: Z młodzieżą, z kapitanem Krzysztofem Kocybą, komendantem Daru i rodzicami rozmawiał na Nabrzeżu Pomorskim nasz reporter Stanisław Pawłowski. A na kolejne fakty w RMF FM zapraszam w imieniu Arkadiusza Stępnia-Miernikowskiego.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: A na ostatni już dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
11: Bartosz Zmarzlik, wicemistrzem świata w jeździe na żużlu. Polak w finałowym biegu ostatniej rundy cyklu Grand Prix zajął 4. miejsce. Wygrał i wywalczył tytuł. Robert Lambert rywalizację z trybun Moto Areny śledził nasz specjalny wysłannik Cezary Dziwiszek. Czarku, jak wyglądał ten bieg finałowy, w którym startowała cała trójka walcząca o tytuł, czyli Zmarzlik, Lambert i Kertz?
12: Dobry wieczór. Bartosz Zmarzlik startował z trudnej trzeciej pozycji, zatem już na starcie nie miał łatwo i rzeczywiście wylądował od samego początku na ostatniej pozycji. Walczył, szarpał, próbował. Niestety udało się tylko gdzieś tam w samej końcówce awansować na trzecie miejsce. Natomiast to oczywiście było za mało. Wygrał ten wyścig finałowy Robert Lambert i wygrał całą klasyfikację generalną. Został indywidualnym mistrzem świata. Bartosz Zmarzlik niestety nie napisał historii, nie został mistrzem świata na żużlu po raz 7. Z Moto Areny Toruń, Cezary Dziwisze.
11: No i z Moto Areny przenosimy się do Mediolanu. Polscy siatkarze dobrze rozpoczęli walkę o złoto Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w finale prowadzą z Francją 1-0. Pierwszy set był niezwykle zacięty i wygrany przez naszą kadrę 31-29. Mecz obserwuje w hali Unipol Forum Patryk Serwański, z którym się łączymy. No Patryku, jak wygląda gra naszej reprezentacji w drugim secie?
2: Tak, tu w Mediolanie ciągle szansa na złoto. Polacy w drugiej partii prowadzili już 10 punktami, 17-7 z reprezentacją Francji. Francuzi, no część tych strat odrobili, ale przed chwilą dobry atak Jakubiszaka ze środka. Kolejny atak Wilfredo Leona, którego dzisiaj obserwuje się naprawdę z przyjemnością. Nie zagrywce i w ataku świetnie się spisuje. I prowadzimy teraz 23-16. Zagrywka Marcina Kolendy jest punkt numer 17 dla Francuzów, ale jesteśmy bardzo blisko, no i byłbym zaskoczony, gdybyśmy tego drugiego seta wypuścili, ale jeszcze 2 punkty musimy w nim zdobyć. Mediolan, Patryk Serwański.
11: A piłkarska reprezentacja Polski jest już w Szwecji, gdzie w poniedziałek na stadionie w Solnej rozegra kolejny mecz Ligi Narodów. Z kadrą nie poleciał Jakub Kamiński, który z powodu urazu nie dokończył wczorajszego meczu z Bośnią i Hercegowiną. W jego miejsce selekcjoner Jan Urban na najbliższe 3 mecze Ligi Narodów powołał dodatkowo Oskara Pietuszewskiego.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.

0: Tonight. W RMF 24 Wrocław, kolejna godzina programu O tym mówi Wrocław i na początek nowe miejsca schronienia, szkolenia dla mieszkańców, gęstsza sieć syren alarmowych i gotowy plan ewakuacji. Wrocław coraz mocniej stawia na bezpieczeństwo i przygotowuje się na wypadek sytuacji kryzysowych, co potwierdza Agata Dzikowska z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.
1: Plan ewakuacji Wrocławia tak naprawdę jest gotowy od lat. Ja przypomnę, że w scenariuszach powodziowych, które są we Wrocławiu aktualizowane co kilka lat, takie plany ewakuacji są gotowe. One są teraz przygotowane na większą skalę w przypadku zagrożenia większego niż zagrożenie powodziowe. Ten plan ewakuacji nie będzie ogólnodostępny, on będzie dostępny w Centrum Zarządzania Kryzysowego dla wszystkich służb i jednostek, które będą w tym systemie współpracować.
0: Wrocław zamierza przygotować bezpieczne schronienie dla łącznie 400 tysięcy osób. Połowa mieszkańców ma mieć zapewnione schrony i ukrycia, druga połowa miejsca doraźnego schronienia. Wszystkie te punkty mają być też wyraźnie oznakowane, dodaje Agata Dzikowska z wrocławskiego magistratu.
1: Ono ma się pojawiać na zewnętrznych elewacjach takich miejsc, tak żeby było szczególnie widoczne. Przypomnę, że takie miejsca możemy znaleźć w aplikacji, ale MSWiA wymaga, aby w całym kraju te miejsca były w specjalny sposób oznakowane. Czekamy, w jaki sposób ma to wyglądać.
0: Jak dodaje nasza rozmówczyni, plany przygotowania wspomnianych, łącznie 400 tysięcy miejsc schronienia, nie oznaczają, że nagle miasto stanie się wielkim terenem budowy. Chodzi głównie o wykorzystanie dotychczasowej infrastruktury.
1: Na razie diagnozujemy to, co mamy w stolicy Dolnego Śląska. Mamy 300 takich obiektów, ponad 200 z nich przeszło już szczegółową inwentaryzację i z tej inwentaryzacji wynika, że czeka nas bardzo, bardzo dużo pracy. Te obiekty, pewnie jak każdy się spodziewa, są zdewastowane przez kilkadziesiąt lat. Nikt nie zwracał szczególnie na nich uwagi, więc wymagają dużych remontów i dużych nakładów finansowych. I to będziemy robić, ale też trzeba pamiętać, że żaden samorząd w Polsce nie jest w stanie tego przygotować bez wsparcia z budżetu państwa.
0: Dodajmy, że docelową sieć schronów i ukryć ma wskazać opracowanie Politechniki Wrocławskiej. A teraz w O tym mówi Wrocław zmieniamy temat. Urban Card dla biznesu wejdzie w życie. Miejscy radni przegłosowali ofertę biletów dla pracodawców. Jak mówi inicjator tego projektu, radny Robert Suligowski, z którym rozmawiała nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska, to propozycja nowego benefitu dla firm.
2: Wprowadzamy trzypoziomowy próg rabatowy dla przedsiębiorców, 5, 10 i 15% od ceny standardowej na bilety miesięczne, półroczne i roczne. I to w zależności od ilości sprzedanych biletów czy od uzyskanego obrotu ten rabat będzie się zwiększał. Cel jest taki, żeby dotrzeć do pracodawców z nowym pomysłem na benefit pracowniczy, bo mamy w ofercie owocowe czwartki, mamy wyjścia do różnych instytucji, są też samochody dla wyższej kadry zarządzającej, służbowe z kartami paliwowymi. Natomiast ten transport zbiorowy jako taka podstawowa usługa publiczna się w tej ofercie nie pojawiał. Analizowaliśmy przez 2 lata różne systemy taryfowe w innych miastach w Polsce i stwierdziliśmy, że nie ma w Polsce żadnego miasta, które miałoby kompleksowe, proste rozwiązanie dla biznesu, a jednocześnie tworzyłoby z pracodawcy, ale też przedsiębiorcy partnera dla miasta i dla spółki komunikacyjnej. I to ma 2 wymiary. No oczywiście pierwszy to jest ten podstawowy, ta korzyść finansowa i dla pracodawcy i dla pracowników, no ale to jest też szansa dla firmy, żeby stać się partnerem biznesowym MPK Wrocław, współpracować jako ambasador komunikacji zbiorowej, no a dalej wiele firm dzisiaj jest zobowiązanych do wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju w ramach swojej działalności. Jest ma obowiązek raportowania m.in. śladu węglowego, który dana firma wytwarza. Wprowadzenie takiego systemu dla pracowników jednocześnie z aplikacją do zliczania tego śladu węglowego da tym firmom dodatkową korzyść w postaci tego, że będą mogły redukować swój ślad węglowy. Także korzystamy z tego wszyscy pracownicy, bo mają albo tańszy, albo darmowy bilet na MPK i Koleje Dolnośląskie i Polregio we Wrocławiu. Korzysta przedsiębiorca, ponieważ może wprowadzić nowy, atrakcyjny system benefitów pracowniczych. No i wreszcie korzysta również na przestrzeni polityk

0: Ponad 2 miliony pasażerów w 3 miesiące. Wrocławskie lotnisko ma za sobą absolutnie rekordowe lato i o tym teraz więcej w programie. O tym mówi Wrocław. Od czerwca do końca sierpnia port lotniczy obsłużył o ponad 14% więcej podróżnych niż rok temu, co potwierdza prezes lotniska Karol Przywara.
1: 725 tysięcy w samym sierpniu, 713 w lipcu, czyli te rekordowe miesiące, miesiąc po miesiącu na naszym lotnisku. 2 miliony pasażerów to kiedyś obsługiwaliśmy w ciągu roku, w 2012 roku, więc nie tak wcale dawno temu, ale też w tej samej

0: Infrastrukturze, którą dzisiaj mamy, jeśli chodzi o terminal, więc my musieliśmy naprawdę dokonać wielu starań, żeby ten komfort pasażerów był jeszcze zachowany. Te kierunki południowo-europejskie, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Malta czy Grecja, to są takie popularne bardzo kierunki tego ruchu, regularnego ruchu low-costowego. Popularne oczywiście zawsze, jeśli chodzi o chartery, są kierunki tureckie, kierunki także w północnej Afryce. Tam pasażerowie znajdują więcej słońca niż w Polsce i od wielu lat do tych miejsc się udają.
1: Jeśli chodzi o nadchodzący sezon zimowy, to jeden z niskokosztowych przewoźników zbazuje w stolicy Dolnego Śląska 9 samolotów, to o 2 więcej niż w roku poprzednim. To pozwala nie tylko na uruchomienie większej liczby tras, ale również zwiększa stabilność siatki połączeń, przekonuje Karol Przywara, prezes Portu Lotniczego Wrocław.
0: Zbazowanie samolotów 9 w naszej wrocławskiej bazie powoduje, że samolot, który ma jakąś usterkę bądź nie jest możliwa realizacja operacji w danym momencie, wskakuje inny samolot, który jest dostępny i realizuje daną operację, żeby nie było zbyt dużego opóźnienia. Obecność na miejscu także mechaników, którzy są w tym zakładzie przeglądów samolotów na naszym lotnisku, także powoduje, że ci mechanicy są na miejscu i te grubsze naprawy, które trzeba wykonać, wykonują tutaj, nie trzeba ściągać załogi z innych miejsc Europy.
1: 34 trasy i aż wspomnianych 9 zbazowanych samolotów. Tak ma wyglądać zimowa siatka połączeń dla Wrocławia, którą ogłosił niedawno wspomniany niskokosztowy przewoźnik. Zaoferuje łącznie 1 300 000 miejsc, co w porównaniu z ubiegłą zimą oznacza wzrost o 35%.
2: Poza tym, że będzie zbazowanych 9 samolotów, będą 43 trasy, w tym 4 wspaniałe nowości, bardzo ciepłe na zimę, czyli Madryt, Turyn, Marrakesz, Tirana. Też po raz pierwszy na zimę będzie dostępny Sztokholm Arlanda, który wiemy, że cieszy się dużą popularnością latem, więc w tym roku też po raz pierwszy będzie dostępny zimą. Zwiększamy też liczbę wolnych miejsc w samolotach o ponad 30 tysięcy, to znaczy będzie ponad 1 300 000 miejsc, 36% wzrost. To też oznacza, że oczywiście miejsc będzie więcej. No i mamy nadzieję, że dzięki temu też bilety będą bardziej atrakcyjne.
1: Przyznała Alicja Wójcik-Gołębiowska z Ryanaira. W programie O tym mówi Wrocław pozostajemy na lotnisku, ale teraz przenosimy się nieopodal na teren lotniczego dworca towarowego, gdzie trwa budowa nowej hali magazynowo-biurowej. Jak podkreśla prezes dworca Norbert Kowalczyk, to kluczowa inwestycja dla rozwoju całego węzła cargo.
3: Ta hala miała być przeznaczona głównie jako hala eksportowa, ponieważ mamy obecnie 3 hale. Ze względu na to, że potrzebujemy się rozwijać, mamy mało tego miejsca, zdecydowaliśmy się tutaj wspólnie z portem lotniczym na to, żeby rozbudować tę halę. Ta hala będzie stricte halą handlingową do obsługi frachtu lotniczego w eksporcie. Ta hala będzie przygotowana do obsługi nie tylko zwykłego general cargo, ale przesyłek specjalistycznych, wymagających specjalnych warunków przechowywania, czyli w warunkach kontrolowanej temperatury. Też możemy obsługiwać żywe zwierzęta, przesyłki e-commerce, wielkogabarytowe i praktycznie każdą przesyłkę, która jest możliwa do obsługi w portach lotniczych. Obecnie obsługujemy około 12 tysięcy ton cargo. W tym roku 2026 planujemy około 13-14 tysięcy ton cargo. No ta nowa hala spowoduje, że będziemy mogli zwiększyć swoją przepustowość trzykrotnie. Tak? Planujemy na jakieś 30-35 tysięcy ton cargo w ciągu roku, może nawet więcej. To wszystko w zależności od tego, czy będziemy tutaj całodobowo robić, czy tylko w określonych godzinach. Zależy. Planujemy, żeby to było 24 na dobę obsługa ciągła.
1: Budowa hali ma zakończyć się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Koniecznie zostańcie z nami na 95 i 1 FM lub jeśli słuchacie nas w internecie. Dziś w programie O tym mówi Wrocław opowiemy jeszcze między innymi o jubileuszu 80-lecia krwiodawstwa na Dolnym Śląsku.
4: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: To jest program O tym mówi Wrocław i w nim teraz niezwykle ważny temat, bo to już 8 dekad ratowania życia we Wrocławiu na Dolnym Śląsku. Trwa jubileusz 80-lecia krwiodawstwa. Krew to lek, którego nie zastąpi żadna technologia. Dlatego przypominanie o donacjach jest potrzebne każdego dnia, nawet jeśli dawców w regionie nie brakuje, przyznaje w rozmowie z RMF24 Wrocław Jacek Blicharski, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.
1: 80 lat krwiodawstwa na Dolnym Śląsku, no to nie jest jakiś jubileusz na tych ziemiach inny, bo tu prawda po II wojnie światowej wiele instytucji obchodzi ten jubileusz 80 lat, ale trzeba sobie uświadomić, jakie były okoliczności powstawania tego krwiodawstwa. 46 rok, czerwiec, co my mamy we Wrocławiu? Rumowisko gruzów i ludzi z całej, że tak powiem, Polski i również z granic przedwojennej Polski, repatrianci, i w tych powojennych realiach na ulicy Poniatowskiego w szpitalu Polskiego Czerwonego Krzyża powstaje stacja przetaczania krwi, która była jak gdyby początkiem tego krwiodawstwa, które w ogóle w Polsce się odrodziło, bo była to trzecia placówka tego typu po II wojnie światowej. I w obliczu tego wszystkiego, co po II wojnie światowej tu zastaliśmy, była to taka inicjatywa, która scalała tych ludzi z różnych regionów, od Kresów Wschodnich po Polskę Centralną, a też również Polaków, którzy mieszkali na tych terenach wcześniej. Scaliła ich w taką wspaniałą ideę honorowego krwiodawstwa, niesienia tej pomocy potrzebującym. Wrażliwość była taka, że tej pomocy potrzeba było na każdym kroku, we wszystkim i również w leczeniu. I my jesteśmy jak gdyby spadkobiercą tego, co 80 lat temu zapoczątkowali ci wspaniali ludzie wtedy.
0: Ponad 100 litrów oddanej krwi, takim wynikiem może pochwalić się wrocławski krwiodawca Piotr Rudnicki. Właśnie dzięki takim osobom szpitale w regionie mogą codziennie ratować życie.
2: To zaczęło się od mojego ojca, który oddawał krew, on był policjantem, więc oni tą krew oddawali, że tak powiem, z rozkazu. Tak kiedyś było, że jednostki i policyjne, i wojskowe miały po prostu takie dni, że szły oddać krew. I on przynosił mi zawsze paczkę, w której była ta czekolada słynna. No i ta czekolada to, no, kiedyś nie była aż tak super łatwo dostępna jak teraz, że się pójdzie do każdego sklepu i się można wybrać jakąkolwiek sobie chce. No to był taki dzień, trochę święta, takie małe urodziny. No i postanowiłem pójść w jego ślady, bo mówię, to jest fajne. Nie wiem jak bardzo fajne, ale trzeba to spróbować. Zacząłem 15 lat temu, mniej więcej pod koniec moich studiów. Tak naprawdę przez ponad połowę moich studiów zastanawiałem się, żeby pójść. Ale jakoś właśnie nie mogłem znaleźć sobie nikogo, żadnej osoby towarzyszącej. A samemu też, no to jest jakiś krok w przód. No dla mnie to była taka bariera, że ciężko było mi się przełamać, ale w końcu postanowiłem, jak już się obroniłem, że mówię, dobra, idziemy, nie? I akurat trafiłem na akcję Pijawka, więc Pijawka, że tak powiem, nie na mojej uczelni, ale na uczelni obok, po czym przez kolejne 2 lata musiałem się tłumaczyć za każdym razem w Centrum Krwiodawstwa, że ja nie jestem z tej uczelni, tylko z drugiej, bo sobie zapisali, że Pijawka była w tamtej i tak jakoś mnie przypisali do innej uczelni. Mieliśmy jakiś czas temu spotkanie właśnie tych osób powyżej 100 litrów i się okazuje, że te 100 litrów to wcale nie jest aż taki bardzo duży wyczyn, aczkolwiek trochę jest, bo no tu we Wrocławiu na Dolnym Śląsku jest nas 10 osób, nie wiem, może koło 30, powyżej setki. Natomiast jak już przekroczyłem tą setkę, mówię, no i jestem podobno najmłodszym setkowiczem. Nie wiem na ile to jest prawda, ale no jak usłyszałem, że jestem najmłodszym setkowiczem, mówię, w 15 lat oddałem 100. no to w kolejne 15, jakbym oddał kolejne 100, to jeszcze się wyrobię do tego limitu, no to jak oddam 200, no to już na bank przekroczę i będę rekordem, ale się okazuje, że już chyba 200 też są.
0: A pamiętajcie, krew można oddawać nie tylko w oddziałach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ale także podczas akcji wyjazdowych w mobilnym krwiobusie.
3: Radio RMF 24.

0: W programie O tym mówi Wrocław zaglądamy teraz do Straży Miejskiej. Ta służba mundurowa otrzymała ostatnio nowe samochody, kamizelki chroniące przed atakiem nożownika czy defibrylatory. To wyposażenie o łącznej wartości ponad 4 milionów złotych. To bardzo ważne wsparcie, mówi w rozmowie z Pauliną Niedźwiedzińską Piotr Szereda ze Straży Miejskiej Wrocławia.
1: To są radiowozy, to jest 12 radiowozów, które będą przekazane funkcjonariuszom, by mogli sprawnie patrolować miasto. To jest też szereg sprzętu tego właśnie na sytuację kryzysową, czyli na przykład 36 tych rękawów przeciwpowodziowych o długości 10 metrów każdy. Jeżeli to jest 36 rękawów na tym etapie, to możemy już kilkaset metrów objąć taką zaporą przeciwko napływającej wodzie. Działają w ten sposób, że napełnia się tego rodzaju rękaw wodą. To może być woda z hydrantu, jeżeli jest dostępny. To może być woda dostarczona cysterną przez Straż Pożarną, ale to też może być woda, którą pompami zaczerpniemy właśnie z tej napływającej wody. Czyli ją wykorzystamy do napełniania rękawów. Rękawy leżą na powierzchni gruntu, czy na jezdni, na drogach dla pieszych, ale swoim ciężarem sprawiają, że woda nie napływa dalej. Oczywiście, jeżeli tej wody jest na tyle, że ona przekroczy wysokość tego rękawa, no to wtedy oczywiście ta ochrona będzie mniejsza. Ale na ten etap, gdzie to jest tylko podtopienie, czyli do kilkudziesięciu centymetrów, ten rękaw zdaje egzamin. To są również agregaty prądotwórcze nowe. To są defibrylatory. To są właśnie te kamizelki antyzakłuciowe, kuloodporne. To są rękawice dla funkcjonariuszy. To są trzy dodatkowe pojazdy elektryczne, którymi można patrolować miasto. Nowe drony również, które pozwalają z góry dostrzec ewentualne zagrożenie. Te tereny, które mogą ulec albo zalaniu, albo w razie pożaru, gdzie ten pożar w tym kierunku się rozprzestrzenia, bądź przy poszukiwaniu osób. Dronów Straż Miejska posiada obecnie 8.
2: Do waszego wyposażenia dołączyły też, z tego co widzę, hulajnogi elektryczne i rowery. Jak będziecie ich używać? W jakich sytuacjach?
1: No to oczywiście też funkcjonariusze, którzy patrolują miasto, ale to jest też starówka, to jest Ostrów Tumski, no czyli tam, gdzie przebywają turyści, gdzie szybko musimy dotrzeć na miejsce, bądź by patrolować, bądź by podjąć interwencję, gdzie nie może dojechać pojazd samochodowy. Mamy wiele takich miejsc, gdzie ten ruch jest wyłączony. To pozwala dodatkowo jeszcze. Ja sam jako rowerzysta widzę, że gdy jadę po mieście, często na drogach dla pieszych, na tych pasach ruchu dla rowerów, dokonuje się postoju, więc patrol, który kieruje rowerem, może podjąć interwencję w ochronie rowerzystów.
0: A dodajmy, że strażnicy miejscy poza nowym sprzętem mają także od niedawna nowe uprawnienia. Jedną z najważniejszych zmian jest możliwość karania mandatami za nieprzestrzeganie przepisów na przejazdach kolejowych. Piotr Szereda z Wrocławskiej Straży Miejskiej zapowiada kontrolę w newralgicznych punktach, na przykład na przejeździe przy ulicy Zwycięskiej.
1: Pamiętajmy, że jeżeli to są półzapory, no to wtedy owszem pojazd samochodowy może wjechać, ale jeżeli to są zwykłe zapory na przejeździe kolejowym, to wtedy niestety najczęściej popełniającymi tego rodzaju wykroczenia no są właśnie kierujący rowerami, hulajnogami elektrycznymi, no, którzy mogą przecisnąć się pomiędzy szlabanami. Tutaj oczywiście będziemy interweniować. To jest nie tylko Zwycięska, ale to są i Sołtysowice. Tych przejazdów we Wrocławiu kolejowych, pamiętajmy, mamy 67. To wszystkie miejsca muszą być kontrolowane przez funkcjonariuszy.
2: A czy już wystawiliście jakieś mandaty?
1: Jeszcze na tym etapie nie. To jest ten pierwszy etap, dopiero od 15 obowiązuje.
0: Tyle od Wrocławskiej Straży Miejskiej, a na koniec naszego dzisiejszego spotkania wyjątkowy jubileusz w Narodowym Forum Muzyki. Już 28 września Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne uczci 80 lat pracy na rzecz kultury koncertem jednego z najważniejszych polskich trębaczy jazzowych Piotra Wojtasika. Na scenie NFM-u nie zabraknie znakomitych gości.
3: W pierwszej części koncertu usłyszymy program Voices Piotra Wojtasika, jednego z najwybitniejszych europejskich i światowych trębaczy, myślę, że absolutnie numeru jeden w polskim jazzie. A zakończy zespół złożony z orkiestr Dętych Wrocławia, które funkcjonują właśnie dzięki działalności Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego, to znaczy ta cudowna tradycja orkiestr Dętych i możliwość uczestniczenia praktycznego w muzyce dzieci. To jest to, co zawdzięczamy w trzech szkołach we Wrocławiu Dolnośląskiemu Towarzystwu Muzycznemu.
0: Zapraszał Igor Piotraszewski, który poprowadzi całe wydarzenie. wydarzenie. Dodajmy, że rozpoczęcie koncertu zaplanowano na godzinę 18. A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Nazywam się Rafał Jędraszek, a to był program O tym mówi Wrocław.
4: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie.
1: W niedzielę Kraków wybiera prezydenta miasta, a przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
2: Będziemy w samym centrum wydarzeń.
3: Zajrzymy do sztabów kandydatów.
4: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
2: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
5: A w specjalnych wydaniach Faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
3: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
1: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Już jutro po 20:00.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Tu RMF FM, na zegarze godzina 23. Czas na fakty. Najnowsze przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, zapraszam. To jeszcze nie koniec walki. W finale Mistrzostw Europy Siatkarzy 2-1 prowadzą Polacy w meczu z Francuzami. Za chwilę połączymy się z naszym wysłannikiem w Mediolanie. Marsz ciszy przeszedł ulicami Jarosławia. Mieszkańcy oddali hołd zabitemu księdzu. Krakowski Festiwal Wawel jest wasz jeszcze tylko do jutra. Będą spotkania, warsztaty i widowisko świetlne. Francuzi nie rezygnują z walki o złoto. W finale Mistrzostw Europy Siatkarzy wygrali trzeciego seta 25-20. Polacy prowadzą, ale już tylko 2-1. Łączymy się z Mediolanem. Finał tam obserwuje Patryk Serwański. Dobry wieczór, Patryku. Z czym mieliśmy problem w trzecim secie?
2: No na przykład 4 razy nadzieliśmy się na blok Francuzów. Mieliśmy kłopoty z przyjęciem. Antoine Brizard, no, rozgrywający francuski, dobrze tę piłkę rozrzucał. Nasz blok nie nadążał za Francuzami. Były dobre momenty. Dużo do gry wniósł Kamil Semeniuk, ale nie udało się zamknąć meczu. Teraz ten czwarty, bardzo ważny set. Prowadzimy, ale nie możemy doprowadzić do piątego seta. Musimy tego seta teraz, myślę, wygrać. Jeżeli będzie tiebreak, no będzie nerwowa końcówka. Tego wolelibyśmy na pewno uniknąć. Francuzi odzyskali sporo takiej pewności siebie. Czują, myślę, że jeszcze ich tutaj na coś stać, ale w tej czwartej partii to my prowadzimy i to prowadzenie rośnie nam cały czas. Teraz 18-12. Już można powiedzieć, że wyciągamy ręce powoli po ten puchar, ale jeszcze kilka punktów teraz. Bartłomiej Lemański, as serwisowy. To jest 19 punkt, a to wszystko na oczach ponad 11 tysięcy kibiców. Tutaj tylu fanów jest w hali Unipol Forum. 19-12, jeszcze 6 punktów potrzebujemy do tego, by zapanowała tutaj biało-czerwona euforia. Z Mediolanu Patryk Serwański.
1: Zełenski alarmuje w sprawie rosyjskich dronów odrzutowych. Jak mówi prezydent, Ukraina zastrzeliwuje obecnie 55% takich maszyn, a skuteczność powinna wzrosnąć do znajmniej 90%. Według ukraińskiego przywódcy tylko we wrześniu Rosja wysłała nad Ukrainę ponad 2700 takich dronów. Ponad 1500 zostało zestrzelonych lub unieszkodliwionych. Zełenski twierdzi też, że Rosja planuje w przyszłym roku wydać 12 miliardów dolarów na produkcję dronów i amunicji krążącej. Marsz ciszy przeszedł dzisiaj wieczorem ulicami Jarosławia na Podkarpaciu, gdzie w czwartek na terenie opactwa w ataku nożownika zginął jeden z księży, a 4 inne osoby zostały ranne. Napastnikiem jest zatrzymany tuż po zdarzeniu 31-letni obywatel Ukrainy, u którego biegli psychiatrzy stwierdzili ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Na jarosławskim rynku wieczorem zebrali się mieszkańcy chcący uczcić pamięć zmarłego.
3: No, był dobrym człowiekiem, dobrym księżem, dobrym spowiednikiem.
4: Znałyście panie tych księży?
5: Tak, od młodych lat.
4: Ten marsz coś może pokazać.
5: Nie może, jakaś taką solidarność ludzką.
6: Aby to się nie rozwinęło dalej, żeby tak. Nie było czasami jakiejś zemsty w jedną albo w drugą stronę.
5: Żeby ta nienawiść się tak nie rozprzestrzeniała.
1: Usłyszał od mieszkańców nasz reporter Dominik Smaga.
7: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Jesień już widać w ogródkach działkowych. Coraz mniej działkowców krząta się wokół grządek, bo ostatnio pogoda nie sprzyjała pracom na świeżym powietrzu. A przecież jest to dobry moment na rozmnażanie bylin oraz zbiór późnych warzyw i owoców.
8: Czy coś zostało jeszcze do zebrania u pani? Jakieś zbiory się szykują?
9: Jeszcze mam cukinię, trochę fasoli. Nie wiem, czy rodzynek brazylijski da radę, bo jeszcze chyba nie dojrzał.
8: A co z truskawkami?
9: Truskawki, tutaj jest moja nowa grządka na truskawki. Truskawki mają 4 lata życia na grządce, żeby dobrze owocowały. A potem puszczają takie wąsy, jak pani tu widzi. I z tych wąsów robi się sadzonki i przełożyłam je do nowej grządki, bo wcześniej były tam, gdzie sałata. No i prawdę mówiąc, ja mam taką odmianę, gdzie jeszcze, jak pani się dobrze przyjrzy, to jeszcze mam owoce. Do października one są jadalne. I za 3 tygodnie będziemy wsadzać czosnek o zimę.
1: Co dzieje się w ogródkach działkowych, sprawdzała reporterka RMF FM Agnieszka Wederka. A jeszcze tylko do jutra w Krakowie będzie okazja, by wziąć udział w festiwalu Wawel jest wasz. W programie znalazły się spotkania literackie, spacery tematyczne, warsztaty oraz panele dyskusyjne. Uczestnicy mają okazję spojrzeć na ideę bezpieczeństwa z różnych perspektyw. Historycznej, kulturowej, społecznej i osobistej. Jeszcze tylko jutro będzie można także podziwiać widowisko świetlne, ogrody światłem malowa.
10: Wchodzimy i znajdujemy się w magicznej przestrzeni, bezpiecznej, refleksyjnej, bo chcielibyśmy zaprosić państwa do tej przestrzeni, żeby się w niej zatrzymać, żeby nie przebiec przez nią, tylko powoli zanurzyć się właśnie w tym świetle, które pokaże nam zamek i ogrody w całkiem nowej odsłonie, w bezpiecznej, lekko magicznej, kontemplacyjnej, takiej który zostawia refleksję, czym wychodzimy, bo mam nadzieję, że będziemy wychodzić z zachwytem.
1: Mówiła naszemu reporterowi Marta Graczyńska, zastępczyni dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu. A my cały czas obserwujemy sytuację w Mediolanie. Już tylko kilka punktów nam brakuje do zwycięstwa Polaków. 24-13, dobrze widziałem?
0: 22-14.
1: No, 22-14, dokładnie, akurat tutaj zniknął nowy wynik, no liczymy cały czas na to złoto, 2-1 dla Polaków, myślę, że 3-1 to jest takie prawdopodobne zwycięstwo naszych.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.

0: S3. Premier Węgier Peter Madziar chce, by jego własny klub parlamentarny zagłosował za uchyleniem jego immunitetu. Jak mówił podczas spotkania z sympatykami w Szolnoku, nie ma nic do ukrycia i jest gotów stawić się na przesłuchanie. A chodzi o śledztwo dotyczące incydentu z 2024 roku. Prokuratura zarzuca Madziarowi, że ten zabrał telefon mężczyźnie filmującemu go w klubie, a następnie wyrzucił go urządzenie do Dunaju. Węgierska prokuratura wystąpiła w tym tygodniu o uchylenie immunitetu premiera.
1: To są fakty RMF FM.
0: Niemiecki Bundestag zdecydował o obniżce podatków od benzyny i oleju napędowego. Dzięki temu ceny paliw od początku października do końca grudnia u naszych zachodnich sąsiadów mają spaść o około 17 eurocentów za litr. Takie rozwiązanie będzie kosztować budżet federalny i budżet landów w sumie 2,5 miliarda euro. To już druga w tym roku czasowa obniżka podatków od paliw w Niemczech. A tymczasem minister energii Miłosz Motyka twierdzi, że bez wprowadzenia podatków od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych w naszym kraju trudno będzie sfinansować kolejny pakiet ceny paliw niżej.
2: Będzie o to bardzo trudno. No my po to właśnie przygotowaliśmy ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków resortu finansów, żeby można było go sfinansować. No, to jest sytuacja ekstraordynaryjna, jeżeli chodzi o budżet. Największy program osłonowy już przygotowany przez nas kosztował 5 miliardów złotych, więc dodatkowe miliardy na pewno należałoby skąd wziąć. Dzisiaj nie widać dodatkowego źródła finansowania, nawet pan prezydent go nie wskazuje w swoim projekcie.
0: Mówił naszej reporterce Magdalenie Greinert Miłosz Motyka. A na koniec tych faktów przenosimy się do Gdyni. Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego otrzymało Złote Lwy

0: dla najlepszego filmu na gali zamknięcia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. To oparta na faktach historia miłosna, rozgrywająca się w czasach stalinowskiego terroru.
1: Dotarliśmy do tego miejsca. To była bardzo długa podróż, piękna, ale bardzo trudna, wymagająca od nas, więc zakończyliśmy z takim pięknym rezultatem. To jest wspaniała rzecz.
0: Srebrnymi lwami doceniono Powiedz mi, co czujesz Łukasza Rondudy, a z kolei Paweł Pawlikowski został ogłoszony najlepszym reżyserem. To za film Ojczyzna. Nagrodę odebrał z rąk Agnieszki Holland.
2: Bardzo fajnie, cieszę się bardzo. No i z dobrych rąk, jury bardzo dobre. Myślę, że tak powinno być właśnie.
3: Czuję tutaj, poczułem, że jest jakaś wspólna sprawa jednak w polskim kinie i ja cieszę się, że biorę w tym udział do pewnego stopnia.
0: Z laureatami po gali zamknięcia festiwalu w Gdyni rozmawiała nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 24.

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem,

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy

0: stopnia, a tymczasem zbliża się już godzina druga, więc to w RMF FM czas na fakty. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Trzeci złoty medal i bilet na igrzyska. Polscy siatkarze obronili tytuł mistrzów Europy i w finale pokonali Francję 3-1. Szef niemieckiego MSZ ostrzega przed AI. Rozwija się szybciej niż instytucje, które mają nad nią czuwać. 48. maraton warszawski już dziś. Na starcie stanie ponad 14 tysięcy biegaczy. Polscy siatkarze ponownie mistrzami Europy. Biało-czerwoni obronili tytuł, pokonując w finale w Mediolanie Francję 3-1. Polacy wygrali dwa pierwsze sety, ale Francuzi odpowiedzieli w trzecim. W czwartym jednak nasi zawodnicy nie dali już rywalom szans. Wygrali 25-16. Zwycięstwo w Mediolanie daje też biało-czerwonym kwalifikację olimpijską na igrzyska w Los Angeles w 2028 roku. Jak podkreślał Kamil Semeniuk po meczu, do sukcesu przyczyniła się cała drużyna.
1: Wygraliśmy całą drużyną, naprawdę ciężki mecz. Każdy dołożył cegiełkę, ja też miałem okazję być na boisku, także jestem naprawdę szczęśliwy, że gdzieś tam dołożyłem jakiś procent od siebie do tego tytułu i do zgarnięcia tego biletu na olimpiadę. Wiadomo, im spotkanie jest o wyższą rangę, to też jest troszeczkę większy stres. Ja się zawsze stresuję, to jest chyba normalne. Chcę się zaprezentować jak najlepiej tylko potrafię, właśnie mając te przysłowiowe 5 minut na boisku. Ale no, gdzieś ten stres, gdy wchodzę na boisko, powoli mija. Bardziej się koncentruję na tych właśnie gdzieś moich zadaniach, co ja jako przyjmujący mam zrobić na boisku i staram się te wszystkie elementy jak najlepiej wykonywać. A jak to w miarę wychodzi od samego początku, to już później ten stres jeszcze bardziej mija i bardziej czuję po prostu radość z tego, że jestem na boisku i że dopiero udział w takim pięknym wydarzeniu jak finał Mistrzostw Europy.
0: Usłyszał od Kamila Semeniuka w Mediolanie nasz specjalny wysłannik Patryk Serwański. To trzeci w historii złoty medal Mistrzostw Europy dla Polski, a MVP turnieju wybrany został Wilfredo Leon. Sztuczna inteligencja rozwija się szybciej niż instytucje, które mają nad nią czuwać. Tak ostrzegał na forum ONZ szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadepul. Jego zdaniem społeczność międzynarodowa musi wziąć większą odpowiedzialność za bezpieczny rozwój AI. Jak mówił, instytucje powinny nadążać za technologią i zadbać o to, by służyła ona człowiekowi i jego godności. Wcześniej szef MSZ Niemiec spotkał się w Nowym Jorku z Siergiejem Ławrowem. Było to pierwsze od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę spotkanie szefów dyplomacji Niemiec i Rosji. Jak przekazał, jeżeli Rosja będzie gotowa do konstruktywnej rozmowy, a przede wszystkim jeżeli będzie gotowa odstąpić